0: Było jedynie reprezentowanie spółek. Wszystko było zaplanowane tak, aby stworzyć pozory rzeczywistej działalności oraz prawdziwego przepływu towarów i dokumentów pomiędzy poszczególnymi firmami. W związku z tą sprawą rozpoczęto sprawdzanie prawie 40 firm. 24 kontrole już się zakończyły.
1: Fakty ważne dla kierowców. W RMF FM.
2: Za tydzień wejdą w życie przepisy, które uderzą w piratów drogowych. Kierowcy złapani za jazdę po alkoholu zapłacą za kurs reedukacyjny 5 razy więcej niż do tej pory. Czyli nie 500 zł, a 2,5 tysiąca. Więcej o tym w faktach reporter RMF FM Michał Rodkowski.
3: Na kursy wysłani są obowiązkowo ci, którzy chcą odzyskać prawo jazdy po jego zatrzymaniu za jazdę pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Szkolenie odbywa się w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego, trwa 2 dni. To zajęcia z psychologiem, który wyjaśnia m.in. jak sięganie po używki wpływa na percepcję kierowców. Autorzy nowych przepisów wiedzą, że kierowców najbardziej zaboli podwyżka ceny za kurs. Opłata nie była zmieniana od 7 lat.
4: Dobrze, że się zmieniano. Jestem za.
5: Po alkoholu nikt nie powinien siadać. Po prostu jest to odpowiedzialność za siebie i za innych ludzi.
6: Uważam, że jest to dobre rozwiązanie. Ludzie, którzy prowadzą w zmienionym stanie świadomości, są zagrożeniem dla innych, są zagrożeniem dla siebie.
3: Mówili mi warszawiacy. Dodam, że do zaliczenia kursu potrzebna jest jedynie 100% frekwencja. Egzaminów nie ma.
2: Wieczorem, kiedy kortyzol powinien spadać, rosnąć ma stężenie melatoniny. O hormonach właśnie rozmawialiśmy wczoraj w cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM. Kortyzol i melatonina regulują rytm dobowy, a problem z prawidłowym wydzielaniem melatoniny mają na przykład osoby pracujące na zmiany. Melatoninę można suplementować.
7: Jeżeli mam duże problemy z zasypianiem, duże problemy z wybudzaniem w ciągu nocy, warto jest jednak zaciągnąć opinię lekarza, aby ewentualnie włączyć już lek, a nie suplement diety.
8: To jest tabletka, która zadziała od razu?
7: Nie, powinniśmy po pierwsze dobrać odpowiednią dawkę tego leku, ale pamiętajmy, że skutek przyjmowania melatoniny będzie opóźniony. Nie powinniśmy oczekiwać po pierwszej tabletce natychmiastowej poprawy.
2: Z doktorem Januszem Strzelczykiem, endokrynologiem z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Katowicach, rozmawiała Anna Kropaczek.
1: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
2: Blisko 150 milionów złotych kosztowało największe w historii polskiego Bałtyku badanie wraków, amunicji i broni chemicznej zalegającej na dnie morza. Eksperci sprawdzili m.in. wrak tankowca Franken, wrak Stuttgart oraz rejony Głębi Gdańskiej i Rynny Słupskiej, przygotowując szczegółowy raport i plan neutralizacji potencjalnych zagrożeń. Katastroficzne wizje się nie sprawdziły. To jeden z najważniejszych wniosków płynących z tego projektu. Mówi o tym w rozmowie z reporterem RMF FM Stanisławem Pawłowskim Jan Młotkowski, zastępca dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni.
9: Co tak naprawdę zmieni ten projekt? Czy on już coś zmienił?
10: Z pewnością powiększył bazę wiedzy, która jest niezbędna, żeby jakoś sensownie zarządzać tymi wszystkimi zagadnieniami, o których tutaj mówimy. A mówimy o pozostałościach II wojny światowej, do których należą zarówno pozostałości broni konwencjonalnej, jak i zrzuty amunicji, broni chemicznej, jak również wraki okrętów, statków, które zostały w tym okresie zatopione i stanowią potencjalne źródło skażeń paliwem.
9: Czy te badania różniły się jakkolwiek od tych, które były wykonywane wcześniej? Czy to są pierwszy raz tak dogłębne badania wykonane?
10: Te badania wpisują się w pewien cykl, który od prawie że 30 lat jest realizowany na Bałtyku. Ich taką unikalność można określić jako zasięg, ponieważ myśmy tutaj wzięli jakby na warsztat wszystkie zagadnienia takie wskaźnikowe, czyli wszystkie elementy, które można było ująć w tym zagadnieniu i staraliśmy się jak najszerzej to przebadać, ale też nie tylko badać pod względem wiedzy i jakiegoś pozyskania danych, ale również wypracować modele, co dalej, jak tym zarządzać tak naprawdę.
9: Co wiemy? Co dalej?
10: Co dalej? Wiemy już, że nie mamy problemu w tym sensie, że katastroficzne wizje się nie sprawdziły. Mamy lokalne zanieczyszczenia, które oddziałują oczywiście na środowisko, natomiast nie mamy takiego problemu jak jakieś bardzo szerokie możliwości katastroficznych takich scenariuszy. Natomiast wiemy, że trzeba monitorować, że trzeba być przygotowanym na pewne działania. Pozyskaliśmy takie dokumenty, które analityczne, które nazwaliśmy planami neutralizacji zagrożeń. I w ramach tych planów są te scenariusze rozpisane dosyć szczegółowo. Trudno było je tutaj omówić. Generalnie nie będziemy wydobywać tych obiektów, natomiast musimy być też jako Polska przygotowani na to, że pewne zagadnienia związane z Bałtykiem trzeba kontynuować.
9: Wiele razy słyszeliśmy o tym, że może być katastrofa Zatoki Gdańskiej, że Zatoka Puck może być zanieczyszczona. Nie ma obaw.
10: Nie, o to nie ma obaw. Zbiorniki na Frankenie są prawie że puste. Te, do których nie ma dostępu i gdzie może coś być, znajdują się poniżej poziomu dna, więc nawet jak się rozszczelnią, to skażą dno. Natomiast nie będzie takiego wypływu, który mógłby spowodować jakąś plamę oleju na powierzchni. Nie ma takich ilości i te, tak jak wspomniałem, te zbiorniki są na dzisiaj tak usytuowane, że nie ma też takiego ryzyka.
9: Z czego wynikały te wszystkie ostrzeżenia?
10: Myślę, że przemawia do wyobraźni przede wszystkim to, że ten zaopatrzeniowiec mógł posiadać dosyć duże ilości paliwa, więc patrząc na takie pierwotne wersje, gdzie tam mówiono o 3000 ton czy więcej, rzeczywiście można było, one przemawiały do wyobraźni, tak? Natomiast myśmy jako administracja morska wskazywali od początku, że samo zatonięcie wraku, jego destrukcja spowodowały rozlew i wówczas większość tego paliwa została uwolniona, to było w 1945 roku, w kwietniu. Był pożar tego paliwa, które się spalało jeszcze na powierzchni morza przez 24 godziny, więc tam niewiele zostało tak naprawdę. Oczywiście każdy wrak jest brudny, tak? Bo zawiera różne ropopochodne substancje, natomiast tych ilości nie ma tam na tyle, jak można by przypuszczać.
9: Inne miejsca, które badaliście, również tam nie ma powodów do obaw?
10: Sytuacja jest stabilna, to znaczy jeśli chodzi na przykład o wrak Stuttgart, który znajduje się tutaj na redzie portu Gdynia, pozostałości wraku Stuttgart, które to jakby skażenie tutaj obejmuje skażenie dna paliwem ciężkim, które zostało uwolnione w latach 60. przy demontażu tego wraku. Tutaj sytuacja jest stabilna i tutaj zaczynamy obserwować nawet taką naturalną remediację, ponieważ w przyrodzie zachodzą procesy utleniania, procesy bakteryjne, które prowadzą do rozkładu tych związków. Oczywiście to są procesy wieloletnie i to nie jest na nasze ani na przyszłe pokolenie. To pewnie ze 200 lat potrwa to samo oczyszczanie, ale przede wszystkim te wszystkie obiekty, o których mówimy, tak zarówno na głębiach gdańskiej, słupskiej, jak i Franken, jak i Stuttgart, one są stabilne, w tym sensie, że nie znajdują się w jakimś miejscu, gdzie na przykład oddziaływanie sztormowe mogłoby powodować jakiś rozpływ tych substancji. Od wielu lat to wszystko zalega na swoim miejscu, że tak powiem, jest przykrywane osadami stopniowo, które się w morzu wytrącają, więc mamy taką sytuację dosyć stabilną.
9: To jakie jest wyzwanie teraz przed administracją morską? Jak już mamy wiedzę, to jakie są kolejne kroki?
10: Na pewno kolejny krok to jest monitoring środowiska. Do tej pory on jest realizowany stosunkowo od niedawna, jeśli chodzi o wskaźniki dla broni chemicznej. Natomiast trzeba go w tej chwili uzupełnić i że tak powiem, opracować w sposób, który będzie systemowy, czyli będziemy mogli porównywać dane z roku na rok przez kolejne nawet dziesięciolecia, żeby mieć te dane miarodajne. To nie mogą być działania ad hoc, które są podejmowane od projektu do projektu, ale musi być pewna kontynuacja.
9: Dla samego Urzędu Morskiego posiadanie tej wiedzy to jest przełom?
10: Dla Urzędu Morskiego było istotne zweryfikowanie, czy musimy podejmować natychmiast jakieś bardzo kosztowne działania. To się okazało, że nie. Natomiast jest bardzo duża wartość dodana, jeśli chodzi o same dane, samą informację, którą zebraliśmy o dnie Bałtyku, o środowisku. I to, myślę, nie będzie służyło tylko urzędowi, ale wszystkim tym instytutom, które morze badają. To jest ogromny materiał, który może być wykorzystany.
9: Podsumowanie, przedstawienie wyników. Jesteśmy na konferencji w Gdyni. Co dała ta konferencja?
10: Myśmy przede wszystkim chcieli podzielić się tym, co zrobiliśmy i zaprosiliśmy tutaj zarówno osoby specjalistów, czyli to grono, które się zajmuje tematyką i które nas dopytywało, wreszcie pokażcie, co tam macie. Więc bardzo ogólnie oczywiście, jak na tyle, na ile taka konferencja pozwala, pokazaliśmy. Natomiast też troszkę popularyzatorsko. Troszkę też byli przedstawiciele instytucji, które zajmują się środowiskiem, na przykład Inspektorat Ochrony Środowiska, tak? Więc te jakby gremia, które powinny mieć wiedzę, tak? Przedstawiciele samorządów, więc chodziło o to, żeby ta wiedza była, żeby ona była oparta o rzetelne informacje, a nie taką troszkę jakąś nagłaśnianą czasami propagandę.
9: Jak te wyniki zostały przyjęte tutaj w Gdyni?
10: Ja myślę, że one są uspokajające w gruncie rzeczy, tak? Morze Bałtyckie ma problemy. Ma problemy eutrofizacji, zanieczyszczenia przez statki takiego i w ogóle tego gospodarczego zanieczyszczenia, które obserwujemy nawet na plaży. Ale okazuje się, że te pozostałości II wojny światowej, których się tak bardzo obawialiśmy, można by plasować gdzieś na kolejnych, dalszych miejscach jako pewien problem, natomiast nie pośród tych kluczowych.
2: Zapewniał Jan Młotkowski, zastępca dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, a rozmawiał z nim trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: poczekaj.
1: Poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję

nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś.

0: Zbliża się godzina trzecia, posłuchajmy razem faktów RMF FM. W studiu Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Jestem, zapraszam. Zakończenie działań wojennych, otwarcie cieśniny Ormus czy zniesienie sankcji. To założenia porozumienia podpisanego przez prezydentów Iranu i USA. Rosja po raz kolejny w tym tygodniu bombarduje Kijów. Alarmy ogłoszono także w innych częściach kraju. Koniec niższej akcyzy na paliwo. Trwa wygaszanie programu CPN, czyli ceny paliw niżej. Stany Zjednoczone i Iran opublikowały treść wstępnego porozumienia kończącego trwający od lutego konflikt. Dokument podpisali prezydenci obu państw. Według Teheranu umowa weszła już w życie, choć Waszyngton zastrzega, że strony mogą jeszcze wycofać się z ustaleń przed zawarciem ostatecznego porozumienia. Memorandum przewiduje, że między innymi zakończenie działań wojennych, pełne otwarcie cieśniny Ormus, zniesienie amerykańskich sankcji wobec Iranu oraz odblokowanie irańskich aktywów. Rozpoczyna też 60-dniowy okres negocjacji nad trwałym porozumieniem. Przywódcy państw G7 przyjęli umowę z zadowoleniem. Jednocześnie wezwali do natychmiastowego zawieszenia broni w Libanie, gdzie mimo porozumienia nadal dochodzi do izraelskich nalotów i ataków Hezbollahu. Tymczasem na wschód od Polski, daleko od porozumienia, Rosja tej nocy przeprowadziła kolejny atak rakietowy na Kijów. W stolicy Ukrainy słychać było eksplozje, a władze wezwały mieszkańców do natychmiastowego schronienia się. Alarmy przeciwlotnicze ogłoszono także w innych regionach. To drugi rosyjski atak na Kijów w tym tygodniu. W poniedziałek uszkodzony został zabytkowy klasztor, uznawany za jeden z symboli ukraińskiego dziedzictwa. Zginęło wówczas 10 osób. Do ostrzału doszło kilka godzin po rozmowach prezydenta Ukrainy z przywódcami Stanów Zjednoczonych, Francji i innych państw, a tematem była koordynacja działań na rzecz zakończenia wojny. A teraz ostrzeżenie dla kierowców. Są utrudnienia na drodze ekspresowej S5 w województwie kujawsko-pomorskim. Między węzłami Opławiec i Bydgoszcz-Zachód zderzyły się dwa auta osobowe. Jeden z pojazdów dachował. W wypadku zostały ranne dwie osoby. Zablokowany jest tam jeden pas ruchu w kierunku Poznania.
2: Polityczna burza w Warszawie.
1: Prokuratura Okręgowa w Warszawie podjęła z urzędu czynności sprawdzające w związku z aferą w Szpitalu Południowym w stolicy. Chodzi o sprawę lekarza radnego Koalicji Obywatelskiej Dawida Kacprzyka. Jak podał portal Zero.pl, medyk bez kolejki załatwiał badania kolegom z partii. Wcześniej wyszło też na jaw, że choć nie miał specjalizacji, przez rok zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Piotr Stalak w popołudniowej rozmowie w RMF FM pytał europosła Koalicji Obywatelskiej Bogdana Strojewskiego o polityczną odpowiedzialność za tę aferę.
3: To, że Marcin Kierwiński, który jest szefem warszawskich struktur Koalicji Obywatelskiej, miał takiego człowieka na swoim pokładzie, był radnym Koalicji Obywatelskiej, też ponosi polityczną odpowiedzialność za to?
4: Każda klasa polityczna, jeżeli bierze na pokład określoną postać, powinna ją nie tyle kontrolować, ile monitorować wszelkie aktywności. Według mojej oceny nie stwarzałbym takich sytuacji wspólnych mianowników i takiego szerokiego, populistycznego przywoływania rozmaitych polityków do szeregu, czy wzywać, krótko mówiąc, na dywanik.
1: Cała rozmowa Piotra Salaka jest na rmf24.pl. Wygaszanie programu CPN, czyli ceny paliw niżej, rozpoczęte. Nie obowiązuje już rozporządzenie o niższej akcyzie na paliwo. Do końca czerwca utrzymana zostanie niższa stawka VAT-u i ceny maksymalne. Dla kierowców przed wakacjami to zła informacja.
5: Pan dobrze też trafił, bo my akurat prowadzimy firmę transportową i z naszej perspektywy te ceny paliw, no to w ogóle to jest jakiś absurd. Nie?
6: Ile pan tak miesięcznie wydaje na benzynę? A pan to policzone?
7: Około 600 zł. Ja dużo nie jeżdżę, tylko do pracy.
6: A to dobrze, że rząd wpływa na rynek?
7: Moim zdaniem tak. Bo dzięki temu mieliśmy niższe ceny mimo wszystko przez ten okres, prawda? Tak to na pewno by poszybowały do góry.
1: Te głosy w Krakowie zebrał reporter RMF FM Maciej Sołtys. Za oceanem nadal wielkie emocje sportowe. Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Meksyku, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie rozkręcają się na dobre. Anglia pokonała Chorwację 4-2 w meczu grupy L, który odbył się w Arlington Dallas. A przed chwilą, dosłownie w ostatnim momencie doliczonego już czasu, Gana pokonała Panamę 1-0. Polscy kibice nie kryją emocji, ale pewnie byłyby one jeszcze większe, gdyby nasza reprezentacja też tam grała.
8: Mundial bez naszych do oglądania, czy raczej nie?
2: Nie oglądam.
3: W ogóle?
2: W ogóle.
3: A jakby nasi grali?
2: No kibicuję.
8: Coś tam sobie typujemy w pracy jakoś tak dla zabawy, ale nie ogląda mecze, raczej skróty.
9: Dziecko na mnie śpi w środku nocy, więc oglądamy z nią mundial wtedy.
3: To jakie to są emocje, kiedy nasi nie grają?
9: Ja zawsze kibicowałam dziwnym drużynom, typu Curaçao, Wyspy Zielonego Przylądka, więc jak nie ma naszych, to kibicuję po prostu drużynom mniej znanym.
1: W Katowicach o piłkarskie Mistrzostwa Świata pytał Marcin Buczak.
0: Publicystyka w faktach RMF FM.
1: Wiceszef MON Paweł Zalewski był gościem Tomasza Terlikowskiego w RMF FM. Wśród tematów porannej rozmowy pojawił się wątek tragicznej śmierci w Białej Podlaskiej. Zamordowany tam na ulicy 44-latek był aktywnym krytykiem rosyjskich władz.
10: Panie ministrze, słyszeliśmy przed chwilą w faktach o tym Rosjaninie zabitym przez... Wszystko na to wskazuje, oczywiście pewności nie mamy. Rosyjskie służby, one robią co chcą w Polsce?
11: No wskazuje na to taki tryb egzekucji, no ale przecież jeszcze nie wiemy, nie potwierdziliśmy tego. Służby bardzo intensywnie pracują, czekamy na ich efekt tej pracy.
10: No ale mieszkańcy Białej Podlaskiej się zwyczajnie boją, to znaczy no to jest sytuacja jednak dość zaskakująca dla Polaków.
11: To prawda, jeżeli to prawda, to jest zaskakujące, natomiast jeżeli to rzeczywiście była egzekucja, no to dotyczy ona konkretnej osoby. I na pewno żadne działania tego typu nie będą wymierzone w mieszkańców Białej Podlaskiej. Dzisiaj zresztą sprawca raczej myśli o tym, w jaki sposób uciec. Jeśli już nie uciekł, ale to sprawdzają służby, więc poczekajmy na wyniki pracy.
10: No tak, ale lęk jest taki, że Rosjanie robią co chcą. Nie tylko w Polsce zresztą, bo przecież mieliśmy wcześniej tego typu zbrodnie, także w innych krajach Europy.
11: W Wielkiej Brytanii, w innych krajach. To nie jest tak, że Rosjanie robią co chcą. Likwidacja konsulatów, które były także miejscem zorganizowanej działalności szpiegowskiej, sabotażowej, doprowadziła do tego, że ta baza rosyjska się zmniejszyła. Nasze operacje, które mają miejsce na granicy, ale także w ochronie infrastruktury, także kolejowej, powodują, że działania sabotażowe są dużo trudniejsze niż były. I te wszystkie działania powodują, że Polska jest bezpieczniejsza.
10: Panie ministrze, czy MON ma informacje na temat przebiegu spotkań prezydenta Karola Nawrockiego z prezydentem Donaldem Trumpem? Dwóch, jak słyszeliśmy. Jedno krótkie, długie. Drugie miało być dłuższe, ale o nim jako media wciąż niewiele wiemy.
11: Nie.
10: Żadnych wiadomości.
11: Ja wczoraj byłem w Paryżu na targach zbrojeniowych. Miałem też spotkania bilateralne z moją odpowiedniczką w Ministerstwie Obrony Francji, ale więc nie jestem... Mogę nie być na bieżąco. Natomiast... póki co nie są mi znane tego typu informacje.
10: A kiedy będzie spotkanie ministra obrony narodowej, wicepremiera z prezydentem?
11: No spotkania są standardem.
10: No, spotkania są standardem, ale kiedy będzie najbliższe? Wraz z prezydent ze Stanów Zjednoczonych?
11: Nie wiem, panie redaktorze. No, mam nadzieję, że szybko. My nie mamy problemu z kontaktowaniem się z Pałacem Prezydenckim. Ja mam bieżący kontakt z szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Zresztą wiem, że on bierze udział również w posiedzeniach Komitetu Bezpieczeństwa. Być może wczoraz na Komitecie Bezpieczeństwa, czego powtarzam raz jeszcze nie wiem, bo nie brałem udziału. Miała miejsce informacja o rozmowie pana prezydenta. Natomiast, jak mówię, te kontakty są naturalne i
10: ale nic pan nie wie o oficjalnym zaproszeniu teraz szefa MON-u do prezydenta.
11: Ale panie redaktorze...
10: Bo dzisiaj prezydent wraca ze Stanów Zjednoczonych. Jest ileś propozycji rządowych na stole. Pan prezydent rozmawiał z prezydentem Stanów Zjednoczonych, więc wydawać by się mogło, że może dzisiaj nawet są ćwiczenia DZIK, dzielny DZIK 26.
11: Dzisiaj jest bardzo napięty harmonogram pana premiera Kosiniaka-Kamysza, także dlatego, że podpisuje umowę z Borysem Pistoriusem, ministrem obrony Niemiec, więc nie wiem, czy dzisiaj jest ten dobry moment, ale jestem przekonany, że szybko do tego spotkania dojdzie. Jak mówię, mamy bieżący kontakt z najbliższym otoczeniem prezydenta.
10: Wspomniał pan, panie ministrze, o tym podpisywanym dzisiaj traktacie, porozumieniu, umowie z Niemcami. Dlaczego Polska, tak się mówi, nie chciała podpisać z Niemcami rozszerzonego traktatu, takiego jak z Francją czy Wielką Brytanią?
11: Ja patrzę na sprawę pozytywnie. Dla mnie najważniejsze są zapisy, które dotyczą współpracy sił zbrojnych i Ministerstwa Obrony i to ta umowa gwarantuje. Zresztą tak naprawdę dotyczy ona szerszej grupy spraw, bo także tranzytu wojsk przez Niemcy do Polski, współpracy w tym zakresie, a wiadomo, że to nie tylko Ministerstwo Obrony się tym zajmuje.
10: No pan się patrzy pozytywnie, ale to nie jest taka sama umowa i ptaszki śpiewają, że nie jest taka sama, bo się rząd obawiał, że opozycja powie, że no, oddajemy się Niemcom.
11: No ja wszystkim nie wiem, czy pan prezydent zechciałby podpisać tę umowę, ale jak mówię, najważniejsze jest to, abyśmy załatwiali ważne dla Polski sprawy. Amerykanie konsekwentnie przekazują odpowiedzialność za konwencjonalną obronę Europejczykom. To oznacza przede wszystkim nam, Polakom, ale ponieważ Niemcy podjęły decyzję inaczej niż Francuzi czy Brytyjczycy o budowie silnych wojsk lądowych, także oni ramię w ramię z Polakami będą bronili wschodniej flanki NATO i to oznacza, że musimy mieć bardzo daleko idące porozumienia, które spowodują, że ta wspólna obrona granicy NATO będzie skuteczna i temu służy ta umowa.
10: No dobrze, ale jeżeli traktować ten traktat literalnie, w przypadku napaści na przykład ze wschodu, Polska będzie mogła czy nie będzie mogła liczyć na pomoc Niemiec, w tym pomoc, jak rozumiem, militarną?
11: No to jest oczywiste. Odpowiedź na to pytanie wynika z planów operacyjnych, które są przygotowane w NATO i które zakładają, że nie tylko Polska, ale wszystkie kraje, które zostaną napadnięte, będą bronione. Polacy, powtarzam raz jeszcze, w tych planach odgrywają kluczową rolę. To jest zrozumiałe. I to jest także przyczyna wzrostu naszego znaczenia politycznego w Europie, ale także Niemcy będą odgrywały kluczową rolę.
10: Czyli możemy liczyć na ich pomoc, jeśli zostaniemy w jakiś sposób
11: my, czy państwa bałtyckie? To nie jest kwestia tego, że możemy liczyć. To wynika z planów operacyjnych, które natychmiast będą uruchamiane, a w tych planach operacyjnych obecność wojskowa jest niemiecka jest istotna.
10: Panie ministrze, to jeszcze pytanie, czy rzeczywiście prawdą jest, że niemiecki rząd wyrażał gotowość podpisania szerszej umowy niż ta, którą podpisano?
11: Panie redaktorze, powtarzam raz jeszcze. Z naszego punktu najważniejsza jest współpraca wojskowa. Zresztą jak pan redaktor śledził, a na pewno tak było, nasze umowy z Francuzami i Brytyjczykami, no to przecież one były zdominowane przez tematy bezpieczeństwa i obrony.
12: Usłyszał Tomasz Terlikowski od swojego gościa, wiceszefa MON Pawła Zalewskiego. Wrócimy do tej rozmowy w Faktach jeszcze za godzinę.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Radio RMF 24.

0: Zbliża się godzina czwarta, to oznacza fakty w RMF FM, a w studiu Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Witam, zapraszam. Podczas szczytu G7 dyskutowano na temat sytuacji Ukrainy. Państwa członkowskie zapowiedziały zwiększenie wysiłków na rzecz Kijowa. Polska i Niemcy podpisały umowę dwustronną o współpracy obronnej, dotyczącą m.in. wspólnych ćwiczeń czy rozwoju infrastruktury. Podświetlone STOP to nowe oznaczenie, które niebawem pojawi się w okolicy wybranych przejazdów kolejowych. Ukraina stawia opór na froncie i idzie naprzód. Tak ocenił prezydent Francji Emmanuel Macron na poszczycie G7. Zapewnił, że obecność Wołodymyra Zełenskiego na spotkaniu pozwoliła na głęboką dyskusję na temat Ukrainy. Tak donosi francuski korespondent RMF FM Marek Gładysz.
2: Według Macrona wszyscy członkowie grupy G7, czyli Francja, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Kanada, Niemcy, Włochy i Japonia, opowiedziały się za zaostrzeniem presji wywieranych na Rosję oraz za zwiększeniem dostaw dla Ukrainy systemów obrony przeciwlotniczej i uzbrojenia pozwalającego na ostrzał dalekiego zasięgu. Według prezydenta Francji Trump zapowiedział, że zmobilizuje amerykańskie firmy zbrojeniowe, by nadążały z produkcją. Macron wyraził nadzieję, że część niezbędnego sprzętu będzie produkowana na terytorium Ukrainy, by kraj ten mógł szybciej nim dysponować.
1: Tymczasem kilka godzin po tym spotkaniu Rosja ponownie zaatakowała Kijów przy użyciu rakiet i dronów. Prezydent USA ocenił, że Rosja ponosi obecnie większe straty wśród żołnierzy niż Ukraina. Dodał, że zarówno rosyjski, jak i ukraiński przywódca sprawiają wrażenie gotowych do podjęcia działań na rzecz zakończenia wojny. Kreml poinformował jednak, że podczas ostatniej rozmowy telefonicznej z amerykańskim prezydentem nie poruszono kwestii ewentualnego spotkania przywódców Rosji i Ukrainy. Moskwa od miesięcy utrzymuje też, że to Ukraina ponosi większe straty na froncie. Ministrowie obrony Polski i Niemiec podpisali w Warszawie nową umowę dwustronną o współpracy obronnej. Dotyczy ona wspólnych ćwiczeń, rozwoju infrastruktury, cyberbezpieczeństwa oraz współpracy na Bałtyku. Władysław Kosiniak-Kamysz chwalił polsko-niemiecką współpracę wojskową.
3: Mówię to po to, żeby pokazać tym wszystkim niedowiarkom, a ich niestety nie brakuje i w Niemczech, i w Polsce, tych, którzy mają skrajne poglądy, ale to nie są skrajne poglądy, ja bym nawet już nie będę je określał, po której stronie sceny politycznej stoją. To są skrajnie głupie poglądy.
1: Dokument uzupełni mechanizmy obronne w ramach NATO oraz Unii Europejskiej.
0: To są fakty w RMF FM.
1: Nowe ostrzeżenie dla kierowców ma pojawić się jeszcze przed wakacjami w okolicy wybranych przejazdów kolejowych, bez rogatek i bez sygnalizacji świetlnej. Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM, będzie to dodatkowo podświetlony znak STOP, który ma przykuć uwagę kierowców. Nasz reporter Michał Dobrołowicz był wczoraj w rejonie przejazdów podwarszawskiej miejscowości Reguły. Sprawdził, jak dokładnie to ostrzeżenie ma działać w praktyce.
4: To ma być widoczne z odległości kilkuset metrów mocne światło, które ma zachęcić do tego, by nacisnąć na hamulec, bo coraz bliżej są tory kolejowe, które, tak jak tutaj w okolicy, czasami łatwo można przeoczyć. Na tyle mały jest tutaj ruch. Tak to opisuje wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak.
5: Kiedy zbliża się kierowca z większą prędkością niż powinien do przejazdu, to ten znak STOP będzie świecił bardzo intensywnie.
4: W całej Polsce wciąż działa ponad 4,5 tysiąca przejazdów kolejowych bez rogatek i bez sygnalizacji świetlnej. Te przejazdy, gdzie ruch drogowy jest najmniejszy, mają być stopniowo likwidowane, a te, które zostaną stopniowo, mają być wyposażane niebawem w to nowe oznaczenie.
1: Dodajmy, że w ubiegłym roku w Polsce na przejazdach kolejowych doszło do 185 wypadków. Zginęło w nich 58 osób. W chwili, gdy Dar Młodzieży bierze udział w obchodach 250-lecia Stanów Zjednoczonych, Uniwersytet Morski w Gdyni czeka na ważne decyzje dotyczące jego następcy. Już za kilkanaście dni powinniśmy dowiedzieć się, czy budowa nowego żaglowca szkolnego wejdzie w kolejny etap.
6: Rzeczywiście dużo rzeczy się dzieje, wyjątkowych, tak? No bo rejs do Stanów Zjednoczonych na tak wielką uroczystość jak 250-lecie, poprzednie było 50 lat na 200-lecie, a budowa żaglowca też mniej więcej 50 lat mija od poprzedniej budowy.
7: Kolejny największy krok milowy, jeżeli chodzi o budowę nowego żaglowca?
6: No zobaczymy. Temat jest dosyć trudny. Dużo rzeczy się dzieje, jak w przemyśle stoczniowym. Ciągle słyszymy, że jakieś nowe umowy są podpisywane. My jesteśmy teraz w okresie przetargu. Zobaczymy. 1 lipca jest pierwsze otwarcie. Zobaczymy, czy dostaniemy jakieś oferty, czy będzie trzeba coś zweryfikować i ogłaszać na przykład drugi przetarg. Na razie trzymamy kciuki.
1: Mówił Dariusz Jelonek. dyrektor działu armatorskiego i praktyk morskich podczas obchodów 106. rocznicy powstania szkolnictwa morskiego w Polsce. A rozmawiał z nim nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski.
0: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
1: Gdzie ewentualnie może powstać nowa stała amerykańska baza w Polsce? Między innymi o tym Tomasz Terlikowski rozmawiał ze swoim gościem, wiceszefem MON Pawłem Zalewskim.
8: Nam będzie zależało na tym, żeby ona była położona tam, gdzie jest centrum logistyczno-komunikacyjne. To jest zrozumiałe, to jest także oczekiwanie Amerykanów. Amerykanie także chcą, aby tego typu bazy były położone również przy dużych miastach.
9: To może Wrocław.
8: Z pewnym potencjałem. Także to będzie przedmiot rozmowy.
9: Ale rozumiem, że zastanawiacie się nad tym.
8: Zastanawiamy się i bardzo nam bardzo zależy, aby to nie był tylko i wyłącznie projekt rządowy, aby ten projekt budowy takiego miasteczka, bo to tak powiedzmy sobie na 15 tysięcy ludzi dla wyobrażenia, 5 tysięcy żołnierzy, no to mniej więcej razy 3, jeżeli chodzi o rodziny.
9: Może Legnica, tam już trochę jest sprzęt.
8: I panie redaktorze, nam będzie zależało na tym, aby w ten projekt zaangażowali się także samorządowcy, bo też uważamy, że to jest bardzo korzystne z punktu widzenia życia takiej miejscowości. To jest,
9: ale bardziej zachód Polski, czy jednak bardziej wschód Polski?
8: Rozmawiamy,
9: to są różne miejsca.
8: Będziemy rozmawiali o tym z Amerykanami. Dzisiaj jest tak, że o tym po wczorajszej uchwale Rady Ministrów bardzo silny mandat dostał pan premier Kosiniak-Kamysz, natomiast rozmowy prowadzone są pod jego nadzorem.
9: A jaka jest mapa drogowa tych
8: przez sztab generalny i dowództwo wojsk amerykańskich
9: panie
8: w Europie.
9: Jaka jest mapa drogowa? Znaczy, kiedy możemy się spodziewać decyzji?
8: Mapa drogowa jest następująca. Czekamy na... Znaczy, Amerykanie dostali... zostali zaproszeni do tego, abyśmy rozmawiali o bazach stałych amerykańskich w Polsce. Podstawą jest decyzja prezydenta o zwiększeniu obecności amerykańskiej o 5 tysięcy.
9: To jeszcze tylko pytanie o te 5 tysięcy. 5 tysięcy od 6 czy 5 tysięcy od 10 tysięcy?
8: Zaraz do tego się odniosę, bo pan się zapytał o mapę drogową. Premier Kosiniak-Kamysz wysłał list do sekretarza Hekseta proponujący dokładnie umieszczenie tych baz w Polsce. Wczoraj został bardzo silny mandat na Komitecie Bezpieczeństwa oraz na Radzie Ministrów. Dowództwo wojsk amerykańskich przygotowuje pewne propozycje do rozważenia przez sztab generalny i to już jest tak naprawdę początek rozmów. One już trwają.
9: Ale jest decyzja, że będzie ta stała obecność, czy wciąż jej nie ma?
8: Nasza decyzja jest.
9: Nasza jest, ale natomiast, pytanie, czy Amerykanie...
8: No tak, tylko... ta decyzja po stronie amerykańskiej, także po polskiej stronie przecież będzie, no bo to będzie oznaczało zainwestowanie dużych pieniędzy, panie redaktorze, w te bazy, przeznaczenie ich z budżetu państwa. A więc te finalne, że tak powiem, podpisy, nazwijmy to w ten sposób, będą wówczas, kiedy wszystko będzie już uzgodnione. Natomiast intencja po polskiej stronie jest i intencja po stronie amerykańskiej też jest.
9: Czyli mamy pewność, że Amerykanie chcą tych stałych baz.
8: Tak.
9: A czy mamy pewność,
8: dlatego, że zmieniają logikę swojego funkcjonowania z obecności rotacyjnej na obecność stałą, która z ich punktu widzenia jest dużo tańsza.
9: Ale równocześnie zmieniają logikę i wycofują część jednostek amerykańskich z
8: Europy.
9: Ale
8: nie wycofują, ale w Polsce chcą rozszerzyć stałą obecność, która notabene już jest. Bo jest w kilku miejscach ta obecność amerykańska w tej formule stałej. Dlaczego ważne jest, aby to była stała obecność? Dlaczego te 5 tysięcy żołnierzy jest ważne i dlaczego ja nie przywiązuję takiej wielkiej wagi do tej liczby rotacyjnej? Z dwóch powodów. Po pierwsze, ta liczba żołnierzy stacjonujących w Polsce rotacyjnie się zmienia. To zależy po prostu od cyklu treningowego, szkoleniowego żołnierzy. Ale z drugiej strony istotne jest to, że zwiększając stałą obecność, Amerykanie mówią Rosjanom, w Polsce mamy bardzo poważne interesy. Polska jest krajem ważnym naszego, z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa.
9: To jest ogólne sformułowanie, zgadzamy się, ale, pytanie, ale jest ile tych żołnierzy będzie? 11 tysięcy?
8: Ale panie redaktorze,
9: ja... 15?
8: Dla mnie... Dla mnie oddział amerykański, duży oddział amerykański, duża jednostka amerykańska, która stacjonuje stale i nie podlega rotacjom i takim wahaniom w Waszyngtonie, co z nią dalej robić, jest znacznie cenniejsza, podaje znacznie silniejszy sygnał naszemu adwersarzowi, czyli Rosji.
9: Nie ma sporu. Panie ministrze, mimo wcześniejszych zapowiedzi, Polska nie przekazała Ukrainie MiG-ów 29. Wygląda to trochę jak element nacisku w sprawie orderu i w sprawie nazwy dla jednostki ukraińskiej.
8: Nie, absolutnie tak nie jest. Nie ma zainteresowania przekazaniem MIG-ów po stronie ukraińskiej.
9: Nie chcą wziąć od nas MIG-ów niepotrzebne im? Czy mają, czy jakieś inne sygnały wysyłają, które sprawiają, że macie takie przekonanie?
8: Nie, panie redaktorze. Mam takie przekonanie, że Ukraińcy chcieliby, aby te MIG-i były dopasowane do takich bardziej nowoczesnych warunków bojowych. Natomiast po naszej stronie w tym momencie nie ma zainteresowania ani zgody na to, abyśmy ponosili tego koszty. Ale drugi powód jest też taki, o którym mówił pan premier Kosiniak-Kamysz. To przekazanie miało odbywać się w formie wzajemnej.
9: Czyli co, nie przekazali nam technologii dronowych?
8: I dzisiaj rozmawiamy na temat współpracy nad technologiami dronowymi. I te rozmowy nie zostały skonkludowane, ale one są po stronie przemysłu, a nie Ministerstwa Obrony. Tutaj nie szukałbym jakiegoś wielkiego problemu. Jak mówię, nie łączmy sprawy MIG-ów z potencjalną decyzją zapowiedzianą przez pana prezydenta Nawrockiego.
9: A pana zdaniem prezydent Nawrocki odbierze prezydentowi Zełenskiemu order Orła Białego?
8: A fakt, że rozmawiamy o tym już od pewnego czasu, już to się zrobiło tematem polskiej polityki, odbierze albo nie odbierze, pokazuje, jak przedwczesna, nie powiem pochopna, nie powiem nierozważna, nieroztropna, ale jak przedwczesna była ta deklaracja prezydenta Nawrockiego.
9: No profesor Czaputowicz w tym studiu powiedział, że teraz po tej deklaracji mamy trzy możliwe decyzje i każda z nich jest zła, bardzo zła albo tragicznie zła.
8: Problemem w naszych relacjach międzynarodowych jest to, że nie mamy spójności polityki zagranicznej, no może z jednym, chwała Bogu, wyjątkiem stosunków wobec Stanów Zjednoczonych, gdzie oba środki władzy, rząd i prezydent, są jednoznacznie po stronie pogłębiania strategicznego sojuszu z Amerykanami. Natomiast generalnie w innych kwestiach nie mamy spójności polityki i to nam bardzo ją utrudnia albo czasami uniemożliwia.
10: Usłyszał Tomasz Terlikowski od swojego gościa, wiceszefa MON Pawła Zalewskiego. Cała rozmowa jest na rmf24.pl.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: my.
1: Za smarki z markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowy wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaci z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Jest piąta, zaczynamy Fakty RMF FM, a najnowsze wydanie ma dla nas Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Witam, zapraszam.
2: Kolejny pożar obiektów komercyjnych w Rosji po ataku dronów na obwód rostowski. Wstępne porozumienie między USA a Iranem podpisane. Zakłada m.in. otwarcie cieśniny Ormuz i czasowe zawieszenie sankcji na irańską ropę. Dawid Kasprzyk zwolniony ze stołecznego szpitala. Sprawą lekarza, a zarazem radnego Koalicji Obywatelskiej teraz zajmą się śledczy. Jedna osoba zginęła, a dwie zostały ranne w ataku dronów na obwód rostowski w południowej Rosji. Według lokalnych władz po uderzeniu wybuchły pożary w dwóch obiektach komercyjnych. Na razie nie podano szczegółów dotyczących skali zniszczenia ani charakteru zaatakowanych budynków. Porozumienie między Stanami Zjednoczonymi a Iranem zakłada m.in. otwarcie cieśniny Ormuz, czasowe zawieszenie amerykańskich sankcji na irańską ropę oraz rozpoczęcie 60-dniowych negocjacji dotyczących irańskiego programu atomowego. Dokument przewiduje także odblokowanie irańskich aktywów i program odbudowy gospodarki tego kraju. Jak informowaliśmy w Faktach, porozumienie mieli podpisać prezydenci obydwu państw. Teheran przekazał, że planowana na piątek ceremonia podpisania dokumentów w Szwajcarii została odwołana, choć negocjatorzy obu stron mają kontynuować tam rozmowy. Wielki sport w Faktach RMF FM i mistrzowskie zmagania w świecie piłki nożnej, bo Anglia i Gana zwycięsko rozpoczęły rywalizację w grupie L tego mundialu. Anglicy pokonali Chorwację 4-2 i to mimo remisu po pierwszej połowie, a Gana wygrała z Panamą 1-0, zdobywając bramkę w ostatnich minutach doliczonego już czasu gry. Po pierwszej kolejce oba zwycięskie zespoły mają po 3 punkty. Na czele tabeli znajduje się jednak Anglia dzięki lepszemu bilansowi bramek, a Chorwacja i Panama pozostają bez punktów. W następnej serii spotkań Anglia zmierzy się z Ganą, a Panama z Chorwacją. A dziś na mundialu 4 spotkania. Trwa aktualnie pojedynek Uzbekistanu z Kolumbią. O 18:00 Czechy zagrają z Republiką Południowej Afryki. 3 godziny później Szwajcaria zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną. Z kolei o północy Kanada zagra z Katarem.
3: Słuchacie Faktów w RMF FM.
2: Radny Koalicji Obywatelskiej i lekarz Dawid Kasprzyk został zwolniony ze Szpitala Południowego w Warszawie. Według medialnych doniesień w czasie specjalizacji miał zarobić w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych. Z kolei portal Zero podał również, że lekarz miał poza kolejnością organizować badania dla działaczy swojej partii. Szpital zapowiedział skierowanie zawiadomienia do prokuratury, a sprawą z urzędu zajmą się także śledczy. W związku z ujawnionymi informacjami Naczelna Izba Lekarska chce rozmawiać z premierem o zmianach, które mają wyeliminować, jak określono, patologie w systemie ochrony zdrowia. Z rzecznikiem Izby, Jakubem Kosikowskim, rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert.
4: Przez niejednorodne wyceny leczenia poszczególnych pacjentów, chorzy są dzieleni na tych, których opłaca się leczyć i na tych, których nie. Dlatego szpitale dobierają oddziały nie pod potrzeby społeczeństwa, tylko tak, żeby przetrwać finansowo. A na tych najbardziej opłacalnych oddziałach pracują lekarze z rekordowymi fakturami.
5: To nie jest ewenement w takim aspekcie, że to jest jeden przypadek, bo takich lekarzy w skali kraju będzie pewnie kilkuset, którzy zarabiają takie pieniądze. Większość się zarobi, że tak powiem, uczciwie, bez pleców, nazwijmy to, politycznych.
4: Mówi Jakub Kosikowski z Naczelnej Izby Lekarskiej, który dodaje, że w rozmowach nad zmianami w systemie potrzebna jest praca ponad politycznymi podziałami i poza samorządami medycznymi, premierem, ministrami zdrowia i finansów do stołu powinien usiąść prezydent i przedstawiciele opozycji.
2: Drogie auta, luksusowe hotele, no i ekskluzywne życie za pieniądze pochodzące z oszustw. Małopolscy policjanci we współpracy z hiszpańskimi śledczymi zatrzymali poszukiwanego listem gończym jednego z liderów tzw. mafii wnuczkowej. O szczegółach tej sprawy reporter RMF FM Maciej Sołtys.
6: Policja próbowała go namierzyć już od ubiegłego roku. On w obawie przed złapaniem uciekł za granicę. W ubiegłym tygodniu został zatrzymany w Barcelonie. Jak ustaliła policja, w hierarchii grupy przestępczej zajmującej się oszustwami na wnuczka miał wysoką pozycję.
7: Typował telefonistów, którzy mieli wykonywać połączenia, a także, co najważniejsze, odpowiadał za odbieranie pieniędzy.
6: Mówił jeden z oficerów operacyjnych. Policjanci z Krakowa na parkingu jednego z hoteli w mieście zabezpieczyli sportowe Ferrari, warte ponad 1 000 000 złotych, którym jeździł oszust. Mężczyzna teraz przebywa w hiszpańskim areszcie. Czeka na decyzję o ekstradycji.
2: Na zdjęcie i film z przejęcia czerwonego Ferrari mamy na rmf24.pl. Już za niecałe pół godziny rozpoczynamy z kolei poranne wydanie Faktów. W nim wrócimy do tragicznego finału akcji ratowniczej w prywatnej kopalni w Bytomiu. Poszukiwany tam górnik nie żyje, a dwóch innych trafiło do szpitali. Opowiemy także o doniesieniach z Wersalu, gdzie, przypomnijmy, Donald Trump miał podpisać porozumienie z Iranem. W Pałacu Królewskim przywódca Francji miał także przekonywać amerykańskiego lidera do zwiększenia wsparcia dla Ukrainy. Te i inne najważniejsze informacje z Polski i świata w kolejnych wydaniach Faktów w RMF FM. Zapraszam już teraz w imieniu Ewy Kwaśny i Tomasza Staniszewskiego.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Radio RMF 24.

0: 5:30 na zegarach. Zaczynamy poranne fakty RMF FM. W studiu Tomasz Staniszewski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, o poranku w czwartek. To jest 18 dzień czerwca, 169 dzień roku. W faktach o poranku premier, który chce wyjaśnień na temat młodego lekarza, byłego już radnego Koalicji Obywatelskiej, który w rok zarobił 1 600 000 złotych. Potem porozumienie USA-Iran według Donalda Trumpa, ale też trwające mundialowe starcie Kolumbia-Uzbekistan. Donald Tusk chce wyjaśnień po serii artykułów na temat lekarza, byłego już radnego Koalicji Obywatelskiej w Warszawie, który w rok zarobił, jak mówiłem, 1 600 000 złotych. Miał też załatwiać politykom tej politycznej formacji korzystanie ze Szpitala Południowego bez kolejek. Szef rządu zapowiada kontrolę także w innych placówkach ochrony zdrowia. W porannych faktach Michał Radkowski. Michale, jak Donald Tusk tłumaczy się z tej sprawy?
2: Przyznał, że system opieki zdrowia kuleje i stał się, zacytuję, zwyrodniały i coraz bardziej nastawiony na śrubowanie zarobków niektórych lekarzy. Premier zwrócił się też do Najwyższej Izby Kontroli o całościową kontrolę dotyczącą wydawania pieniędzy na ochronę zdrowia. Wspomniał też, że liczy na dymisję.
3: Jeśli złamano prawo, to będzie prokurator oczywiście. Jeśli złamano tylko kwestię dobrych obyczajów, to będzie odpowiedzialność polityczna. Jest wystarczająco dużo sygnału, żeby ci, którzy dysponują tym szpitalem, podjęli też decyzję personalną już w tej chwili. Taka jest moja opinia.
2: Szpital Południowy jest miejski, a Warszawą rządzi od lat Koalicja Obywatelska. Zapytałem premiera, czy w związku z tym, że minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, który jest również szefem warszawskich struktur Koalicji Obywatelskiej, nie powinien stracić stanowiska, szef rządu powiedział krótko.
3: Nie.
2: Donald Tusk dodał, że ta sprawa ma być wyjaśniona do spodu.
1: Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump w nocy potwierdził, że podpisał wstępne porozumienie z Iranem, ogłosił to wychodząc z kolacji w Wersalu. Tam właśnie oklaski dla Trumpa, który mówił: podpisane w Wersalu, właśnie to podpisałem, mówił amerykański prezydent dziennikarzom, opuszczając pałac 5 godzin temu, żegnając się z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem i pierwszą damą Brigitte Macron. Trump chwalił Brigitte, mówiąc: to jest takie piękne, dziękujemy panu prezydentowi, a Brigitte to niezwykła kobieta, dziękujemy wszystkim bardzo serdecznie. Tyle Donald Trump, wychodzący z Wersalu. Porozumienie pokojowe Stany Zjednoczone-Iran pod lupą porannych faktów. W kalendarzu czwartek, 18 dzień czerwca, na mundialu Uzbekistan gra teraz z Kolumbią. Bardzo głośno na Estadio Azteca. W tej chwili 2-1 dla Kolumbii, 72. minuta meczu. Mistrzostwa pełne gwiazd. Jedną z nich Harry Kane. Dwie bramki strzelone w meczu Anglia-Chorwacja. Lwy Albionu wygrywają 4-2. A dziś w Sejmie pierwsze czytanie ustawy o zabezpieczeniu socjalnym artystów. Ten temat również pojawi się o poranku w faktach. W rozmowie o 7 w RMF FM i Radiu RMF 24 gościem Piotra Selaka będzie europoseł Koalicji Obywatelskiej, były minister zdrowia Bartosz Arłukowicz. Zatem nie zabraknie pytań o ten szpital, od którego rozpoczynaliśmy, czyli Szpital Południowy w Warszawie. 7:40 natomiast Tomasz Telikowski zaprosił do rozmowy byłego premiera Mateusza Morawieckiego, a najbliższe pełne wydanie faktów już o 6:00. Zapraszam.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Radio RMF 24.

0: na zegarach w całej Polsce.
1: A skoro szósta, skoro przed nami pełna, to przed nami również kolejne fakty w RMF FM. Ewa Kwaśna i Tomasz Staniszewski przy mikrofonach. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witamy.
3: Dzień dobry, zaczynamy.
2: Tragiczny finał akcji ratowniczej w kopalni w Bytomiu.
3: Poszukiwany po podziemnym wstrząsie górnik nie żyje.
2: Lekarz Dawid Kasprzyk zwolniony ze szpitala południowego w Warszawie.
3: To efekt ujawnienia, że jako rezydent zarobił tam ponad 1,5 miliona złotych.
2: Prezydent USA Donald Trump podpisał wstępne porozumienie z Iranem.
3: O szczegółach za chwilę korespondent RMF FM.
2: A na koniec mundialowe emocje. Jeden górnik nie żyje, dwóch kolejnych trafiło do szpitali po wstrząsie w kopalni EcoPlus w Bytomiu.
3: Do tego silnego wstrząsu doszło wczoraj po południu około 15.30. W zagrożonym rejonie 650 metrów pod ziemią było 9 górników. Jak przebiegała akcja ratunkowa? Co ją utrudniało? O tym na początek faktów o 6.00 śląski reporter RMF FM Marcin Buczek.
4: Najpierw po południu doszło do silnego wstrząsu w rejonie jednego z wyrobisk. Kilku przebywających tam górników uciekło. Z jednym od początku nie było kontaktu. Na miejsce skierowano zastępy ratowników, ale ponieważ w tym rejonie cały czas istniało zagrożenie kolejnymi wstrząsami, ratownicy nie mogli wejść do wyrobiska. Dopiero wieczorem, kiedy sytuacja się ustabilizowała, rozpoczęły się poszukiwania. Niebawem ratownicy dotarli do poszukiwanego górnika, ale nie udało się go już uratować. Dwaj kolejni ranni w wypadku górnicy trafili do szpitali w Bytomiu i Chorzowie.
2: Prokuratura Okręgowa w Warszawie zajmie się sprawą szpitala południowego. Wczoraj zwolniony z pracy został lekarz Dawid Kasprzyk, który w placówce pracował jako koordynator SOR.
3: Był też radnym warszawskim z ramienia Koalicji Obywatelskiej. W szpitalu w trakcie roku pracy na specjalizacji zarobić miał ponad 1,5 miliona złotych.
2: Śledczy wyjaśnią m.in. czy w placówce działał system przyjmowania pacjentów, który nie bazował na ich stanie zdrowia i był sprzeczny z zasadami triażu.
3: To realne ryzyko utraty życia albo też ciężkiego uszczerbku na zdrowiu pacjentów. Co jeszcze badać mają śledczy, o tym teraz nasza reporterka Magdalena Greinert.
5: Sprawę poświadczania nieprawdy w dokumentacji, która określa czas pracy wykonywanej na SOR-ze. Szpital przygotowuje zawiadomienie o podejrzeniu oszustwa. Jak nieoficjalnie ustaliłam, według dokumentów Kacprzyk dyżurował 4 dni z rzędu przez 96 godzin bez przerwy. Pracę może też stracić dyrektorka do spraw medycznych placówki i członek zarządu szpitala, dr Agata Kuszy-Rynkun. To ona zatwierdzała grafiki lekarza oraz wystawione przez niego faktury. Przypomnijmy, z oświadczenia majątkowego Kacprzyka wynika, że kupił za gotówkę mieszkanie za 900 tysięcy złotych, ma też samochód Porsche Panamera o wartości przekraczającej 500 000 złotych, a w ciągu roku zarobił ponad 1 600 000 złotych.
3: Za godzinę w faktach i w internetowym radiu RMF24 naszym gościem będzie europoseł Koalicji Obywatelskiej, były minister zdrowia Bartosz Arłukowicz. Zapraszamy.
2: Tu RMF FM, słuchacie porannych faktów. Prezydent USA Donald Trump podpisał wstępne porozumienie z Iranem.
3: Świadkami tego byli uczestnicy kolacji wydanej w Wersalu przez prezydenta Francji Emmanuela Macrona. Tam usłyszeliśmy:
6: This was not easy.
3: To nie było łatwe. Tylko tyle mogę wam powiedzieć. Usłyszeliśmy od prezydenta USA. Strona amerykańska miała potem przesłać zdjęcie podpisanego memorandum Irańczykom. Rzecznik irańskiego MSZ-u Ismail Baghaei oświadczył, że prezydent Iranu Masoud Pezeshkian cyfrowo podpisał to memorandum.
2: A czy Emmanuelowi Macronowi udało się przekonać Donalda Trumpa do zwiększenia wsparcia dla Ukrainy? O tym już teraz z Paryża nasz korespondent Marek Gładysz.
7: Wielu paryskich komentatorów sugeruje, że Macron zaprosił Trumpa na wystawną kolację w Wersalskim Pałacu między innymi po to, by przekonywać go do zajęcia ostrzejszego stanowiska wobec Rosji. Już kilka godzin wcześniej, w czasie szczytu grupy G7, udało mu się skłonić Trumpa do zgody na wspólną deklarację wzywającą Putina do poszanowania integralności terytorialnej Ukrainy. Według prezydenta Francji oznacza to, że Donald Trump zrozumiał, iż układ sił na froncie zmienił się na korzyść władz w Kijowie i nie będzie już naciskał na Wołodymyra Zełenskiego, by ten ostatni zgodził się na ustępstwa terytorialne na rzecz Rosji.
8: Piłkarskie emocje w faktach RMF FM.
2: Przed chwilą zakończyła się mundialowa środa.
3: Choć od ponad 6 godzin my mamy już czwartek. Patryk Srewański w porannych faktach. Dzień dobry, Patryku.
9: Dzień dobry.
3: Ostatni mecz Kolumbia-Uzbekistan zakończony dosłownie przed chwilą.
9: Tak, i Kolumbia wygrywa 3-1. Ostatni gol już w doliczonym czasie. Remis 1-1 utrzymywał się dosłownie przez kilka minut w drugiej połowie, natomiast Uzbecy dzielnie walczyli. Już po tym, jak nawet stracili tego trzeciego gola, jeszcze naprawdę strzał w poprzeczkę, mało brakowało, mielibyśmy piękną bramkę.
2: Patryku, późnym wieczorem siłę pokazała Anglia.
9: Czech pokonała 4-2 Chorwację. Do przerwy było 2-2. Gol stracony przez Anglików, ten drugi, w doliczonym czasie pierwszej połowy. No i w przerwie sprawy w swoje ręce wziął trener Anglików Thomas Tuchel. On wygłosił świetną mowę, szczególnie w kontekście tego drugiego straconego gola. Powiedział nam po prostu, żebyśmy się rozluźnili i uspokoili. Pytał, czego się właściwie boimy? Opowiadał Harry Kane. Trzeci gol dla Anglii, zdobyty pół minuty po wznowieniu gry. Później jeszcze jeden, a byłoby ich nawet więcej, gdyby nie chorwacki bramkarz Livakovic.
3: Komplet mundialowych wyników w środę, już za pół godziny w Mistrzowskich Faktach Sportowych.
2: Zapraszamy o 6.30.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
6: Sponsorem prognozy pogody jest...

0: 8 na termometrach na wschodzie, w Suwałkach najcieplej 16 teraz w Szczecinie i w Zielonej Górze. W Gorzowie Wielkopolskim może o poranku padać deszcz.
1: No i patrzymy na godzinę już taką 14-15. Wtedy już upały pojawią się na Dolnym Śląsku i w województwie lubuskim. Tam nawet 29 stopni dzisiaj. Na pozostałym obszarze kraju takie 20-23 stopnie.
0: No deszcze będą szły tak od wschodu na zachód.
1: Będą szły, tak? Mhm. To fajne.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu. Sponsorem prognozy pogody.

0: Ogłoszenie.
1: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w radiu RMF24.
2: Uważa się, że jeżeli ta blokada cieśniny Ormus potrwa jeszcze naprawdę kilka tygodni, to zacznie się już taki prawdziwy kryzys.
1: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Zaczyna się zmiana w portfelach Polaków. Wynagrodzenia rosną coraz wolniej.
1: Już dziś po 16 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Posłuchajmy faktów. W RMF FM jest 6:30.
1: Czy afera w warszawskim szpitalu południowym z lekarzem Dawidem Kacprzykiem to najpoważniejszy kryzys polityczny rządzącej koalicji?
2: O to między innymi pytać będziemy w rozmowie o 7:00. Gościem Piotra Selaka będzie o poranku Bartosz Arłukowicz, europoseł Koalicji Obywatelskiej, były minister zdrowia. Piotr
3: tak
2: już z nami.
3: Dzień dobry.
1: Witamy. Dlaczego, Piotrze, ta afera jest tak groźna dla rządzących?
3: No właśnie, bo uderza w kluczową dziedzinę życia. Od lat we wszystkich badaniach wychodzi, że najważniejsza jest dla nas ochrona zdrowia. Po drugie, jeśli doniesienia o VIP-owskich gabinetach się potwierdzą, to co to oznacza? Że ci, którzy mają polityczne poparcie, mają lepszą opiekę lekarską. Po trzecie, gdyby nie ujawnienie zarobków młodego lekarza jako radnego, to w ogóle byśmy o tym wszystkim nie wiedzieli, a chory nomen omen system dalej by funkcjonował przy politycznej zgodzie. Stąd teraz mamy działania na kilku frontach. Ustawa, prokuratura, medialna ofensywa. Pytanie, czy nie za późno? Zapytam po 7:00 mojego gościa.
2: Piotr Selak, Bartosz Arłukowicz. Już za pół godziny początek rozmowy w faktach.
1: Wśród ponad 500 000 maturzystów we Włoszech, stających dziś do egzaminu dojrzałości, jest także znany nie tylko w Italii 70-latek.
2: To 70-letni piosenkarz o pseudonimie Pupo, Enzo Ghinazzi. Liceum porzucił mając lat 16, by zająć się muzyką. Teraz, jeżeli zda, chce pójść na studia.
1: Więc włoskie media?
4: Preparatevi.
1: Już przygotowują się na magistra Pupo.
2: Chciałby uzyskać dyplom z komunikacji społecznej. Pytany, gdzie będzie, czy będzie ściągał podczas matury. Usłyszeliśmy żadnej drogi na skróty, żadnego faworyzowania. Jeżeli zda, zrobi koncert w swojej klasie.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Tu Radio RMF 24. Mówimy wam dzień dobry w czwartek. Czwartek, 18 czerwca. Za chwilę Bartosz Arłukowicz, Koalicja Obywatelska. Po 8 Mateusz Morawiecki, Prawo i Sprawiedliwość. To najważniejsze punkty naszego porannego spotkania w Radiu Informacyjnym, w Radiu RMF 24, które zaczynamy oczywiście jak zwykle od faktów. Jest godzina 7, zatem w studiu faktów czekają Ewa Kwaśny i Tomasz Stańszewski. Możemy ruszać.
1: Kryzysowy PR wymaga działania.
2: Jest ponadpartyjna zgoda w koalicji na zmiany w systemie ochrony zdrowia.
1: A za chwilę o proponowanych zmianach, ale też szczerość premiera.
3: Powiem wam wprost, prezydent się nie zorientował.
2: Sprawa warszawskiego szpitala południowego także w rozmowie o 7.
1: Naszym gościem o poranku będzie Bartosz Arłukowicz, europoseł Koalicji Obywatelskiej, były minister zdrowia. Zapraszamy.
2: Jest ponadpartyjna zgoda w koalicji na zmianę w systemie ochrony zdrowia.
1: To pokłosie medialnych doniesień o warszawskim szpitalu południowym, w którym politycy Koalicji Obywatelskiej i ich rodziny mieli być przyjmowani poza kolejką i w lepszych warunkach, oraz o 28-letnim lekarzu radnym koalicji, który w ubiegłym roku zarobił niemal 1 600 000 zł, będąc zatrudnionym w 4 warszawskich szpitalach.
2: Z nami o poranku reporter RMF FM Kacper Wróblewski. Kacprze, o jakich zmianach mówimy?
4: To przede wszystkim określenie maksymalnego limitu wynagrodzenia dla lekarzy i zakaz łączenia pracy w szpitalu z placówkami prywatnymi.
5: Czas jest najwyższy, żeby sprawy systemu funkcjonowania służby zdrowia w sposób bardzo radykalny do tego podejść i przedyskutować.
4: Zapowiadał w Sejmie marszałek Izby Włodzimierz Czarzasty. Pozostali koalicjanci będą w tej sprawie współpracować.
6: Będziemy, mam nadzieję, że we współpracy ze środowiskiem medycznym, ze środowiskiem lekarskim, szukali dalszych rozwiązań prawnych, które uniemożliwią nadużywanie tego systemu.
4: Mówił premier Donald Tusk. Konkretnej ustawy można spodziewać się najwcześniej w przyszłym miesiącu.
2: A propos rozwiązań ustawowych?
1: Jeszcze raz premier o szpitalach, zakładach opieki zdrowotnej. Krótki, 17-sekundowy.
6: Wiecie, dlaczego w lipcu wchodzi ta ustawa, dzięki której będzie można kontrolować zarobki w SPZOZ-ach? Tylko dlatego, że ona była, ten punkt był zaszyty w zupełnie innej ustawie. Znaczy, powiem wam wprost, prezydent się nie zorientował.
1: PR trochę strzał w kolano, no bo jak teraz obronić tezę o Karolu Nawrockim wetującym kolejne ustawy, skoro mogą być tam takie pozaszywane. Inne niespodzianki? To fakty RMF FM. Zabójca Rosjanina zastrzelonego na ulicy w Białej Podlaskiej może wciąż przebywać w Polsce. To jedna z kilku wersji przyjętych przez prokuraturę.
2: Dwóch Białorusinów zatrzymanych w pobliżu miejsca zbrodni wczoraj wypuszczono na wolność. Według prokuratury nie mieli oni nic wspólnego z tym zabójstwem.
1: Policja wciąż liczy na świadków, na zgłaszanie się wszystkich, którzy w poniedziałek przed południem przebywali w rejonie osiedla Jagiellońskiego.
7: Wiemy, że to jest miejsce bardzo uczęszczane. Są tam pasaże handlowe, było bardzo dużo ludzi. Podejrzewamy, że jest spora grupa osób, która mogła jeszcze nie rozmawiać z policjantami z uwagi na to, że obawiają się. Można przekazywać nam informacje anonimowo.
2: Podkreśla rzecznik lubelskiej policji, podinspektor Andrzej Fiołek. Pracowity jak Donald Trump.
1: 6 godzin temu wychodził z kolacji w Wersalu, gdzie podpisał porozumienie z Iranem, a przed 7 polskiego czasu na portalu Truth informuje, że Apple zgodziło się na współpracę z firmą Intel w zakresie projektowania i produkcji chipów w Stanach Zjednoczonych. W styczniu Waszyngton, przypominamy, wprowadził cła m.in. 25% na zaawansowane układy, by chronić rodzimy rynek i zniechęcić do importu np. z Chin.
2: Przed rozmową o 7 jeszcze jedna informacja. RMF FM po raz 9 z rzędu najbardziej wiarygodnym medium w Polsce.
1: Tak wynika z raportu Reuters Institute Digital News Report 2026.
2: Zaufanie do nas zadeklarowało 52% badanych, co jest najwyższym wynikiem wśród wszystkich mediów uwzględnionych w zestawieniu.
8: Czas na rozmowę w faktach RMF FM
1: i internetowym radiu RMF24.
2: Piotr Salak i jego gość. Dzień dobry, witamy.
0: Dzień dobry, a gościem rozmowy o 7 jest Bartosz Arłukowicz, europoseł Koalicji Obywatelskiej, były minister zdrowia. Dzień dobry, panie pośle.
9: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Panie pośle, kto ponosi odpowiedzialność polityczną za aferę w szpitalu południowym? Rafał Trzaskowski, bo to miasto nadzoruje szpital? Marcin Kierwiński, bo to on powinien pilnować struktur lokalnych koalicji? A może nikt tej odpowiedzialności nie ponosi, pańskim zdaniem?
9: Oczywiście, że ponosi odpowiedzialność każdy, kto miał wpływ na funkcjonowanie tego i wszystkich innych szpitali w Polsce.
0: Czyli obydwaj panowie, których wspomniałem także?
9: Pan, no, każdy szpital ma swój organ założycielski. W przypadku szpitala południowego jest to prezydent miasta Warszawy, ale też nie jest tak i też nie zamierzam tutaj się ustawiać w pozycji żadnego adwokata ani obrońcy, tylko chcę powiedzieć dokładnie, jak jest. To nie jest też tak, że prezydent wielkiego miasta, największego w Polsce, jest w stanie odpowiedzieć na pytanie, kto pracuje na SOR-ze w każdym szpitalu czy w przychodni. To nie o to chodzi. Ale ma podległe sobie służby, swoich wiceprezydentów, swoje służby nadzorcze, do tego, żeby taki spraw pilnować i wyciągać z tego wnioski i konsekwencje. No, mam nadzieję, że tak się stanie.
0: Bartosz Arłukowicz razem z nami w radiu RMF24. Słuchaczom RMF FM już pięknie dziękujemy. Panie pośle, błyskawicznie ma być przegłosowana ustawa o powiązaniu zarobków lekarzy z PESEL-em. Okazuje się, że można tak zrobić i to można zrobić tak szybko. Pytanie, dlaczego tak długo czekaliśmy na taki pomysł?
9: Dlatego, że wprowadzanie takich zmian zawsze wywoływało wielkie emocje w środowisku medycznym, dlatego że takie próby były podejmowane już wcześniej i ja byłem ministrem zdrowia i wiem, jakim problemem dla każdego ministra zdrowia jest tak naprawdę uzyskanie wiedzy o realnym czasie pracy, płacy za tą pracę, różnych środowisk medycznych i nie mówię tu tylko o lekarzach, żeby było jasne, mówię o całym środowisku medycznym.
0: Ale rozumiem, że do tej pory były problemy, a teraz się to da zrobić raptem z dnia na dzień.
9: No, mam nadzieję, że się da. Ja się bardzo cieszę z tej ustawy, którą premier zapowiedział, bo to jest ustawa, myślę, że każdy minister zdrowia, niezależnie od formacji politycznej, z której pochodzi, ucieszył się z tej ustawy, dlatego że minister powinien mieć wgląd w system godzin pracy, płacy za tą pracę, systemu podatkowego i wielokrotnie rozmawialiśmy o tym, że potrzebna byłaby wiedza, którą de facto gromadzi dzisiaj system skarbowy państwa, który tak naprawdę widzi zarobki czy PIT-y, czy podatki płacone przez poszczególnych ludzi czy firmy. I to nie jest kompatybilne dzisiaj z wiedzą, którą ma minister zdrowia, czy każdy inny minister.
0: Tak jest, tylko moje pytanie jest takie, panie pośle. Dlaczego wystarczyła afera jednego młodego lekarza w warszawskim szpitalu, kiedy okazało się, że można zrobić ustawę, o której pan mówi, że były konsultacje, były próby, że środowisko się nie zgadzało i że były problemy. Okazuje się, że jak wybuchła afera, jak wszyscy wyrazili swoje oburzenie tym, co się działo w warszawskim szpitalu południowym, to okazuje się, że można było taką rzecz zrobić.
9: Wie pan, bo tak wygląda życie publiczne niestety, że czasem musi się przelać pewna taka kropla czary goryczy, żeby podejmować decyzje, które prawdopodobnie mogły być podjęte wcześniej, ale ze względu na różne dyskusje, analizy, opinie, gdzieś były odkładane na później. System ochrony zdrowia jest systemem niezwykle skomplikowanym, ale ja często powtarzam taką zasadę, że oczywiście oprócz ustaw, rozporządzeń, NFZ-u, bardzo trudnych zarządzeń, przepisów, jest, w cudzysłowie oczywiście mówiąc, taka sytuacja, w której naprawdę nie potrzeba ustawy, żeby zmienić system. Żeby podać choremu szklankę wody, nie trzeba pisać ustawy.
0: No oczywiście, to jest jasne. Natomiast pytanie jest takie, bo rozumiem, że teraz premier mówi o tym, że potrzeba radykalnych zmian. Te radykalne zmiany to chociażby ustalony górny limit zarobków dla lekarzy, tak czy nie, panie pośle?
9: Oczywiście tu można szukać tego typu rozwiązań, ja zaś dużo bardziej skupiłem się na procencie wydawanych środków na płace z kontraktu, który szpital czy przychodnia ma z NFZ-em. Bo wie pan, no musimy być absolutnie szczerzy w tej rozmowie. Ja taką rozmowę chcę z panem odbyć i dawno mam to w sercu podjęte, że najwyższa pora, żeby mówić prawdę.
0: Mówmy prawdę.
9: Jeżeli mamy sytuację, w której szpital przeznacza 97% swojego dochodu, przychodu z NFZ-u na to, żeby wypłacać wynagrodzenia, płace, no to trudno jest leczyć pacjenta skutecznie za 3% kontraktu z NFZ-em. To jest sytuacja, w której po prostu się nie da leczyć pacjenta i powinniśmy wszyscy sobie to jasno powiedzieć.
0: No dobrze, no to gdzie jest w takim razie to zgniłe... To gdzie jest to zgniłe jabłko w systemie, od którego psuje się cała skrzynka w takim razie?
9: Przyczyn tego zjawiska jest bardzo wiele i one są bardzo złożone i trudne. Ja oczywiście mogę o tym wszystkim opowiadać i mam wrażenie, że naprawdę, żeby dzisiaj poprawić funkcjonowanie systemu, oczywiście pieniądze są ważne, one są potrzebne, zawsze ich brakuje w każdym państwie na świecie i w Europie. Ale nie pieniądze są tutaj kluczowe. To kwestia bardzo trudnych politycznych decyzji do podjęcia, które niezależnie od politycznej rządu powinny wcześniej czy później być podjęte. I mam wrażenie, że my się do tego momentu zbliżamy.
0: Ale bo na razie krążymy, mam wrażenie, wokół tego, żeby powiedzieć wprost. To jaka to jest ta trudna polityczna decyzja, panie pośle?
9: Między innymi struktura właścicielska szpitali. Bo jeżeli jest tak, że właścicielami największej liczby szpitali w Polsce są starostowie powiatowi, czyli samorząd powiatowy, który zarządza tym szpitalem. I często te samorządy między sobą konkurują, czyli poszczególny starosta, znowu to mówię w pewnym cudzysłowie, bo nie chcę nikogo tutaj obciążać personalnie, konkuruje ze swoim sąsiadem 20 km dalej. Mamy sytuację taką, w której w jednym powiecie mamy dwa szpitale, które ze sobą konkurują o lekarzy. Stąd powstają te patologiczne zjawiska podkupywania sobie lekarzy.
0: No dobrze.
9: Lekarze się na to decydują.
0: No dobrze, to pan mówi A, to ja powiem B, bo jeżeli szpitale nie będą ze sobą konkurować, to zakładamy, że w jednym szpitalu mamy, powiedzmy, nie wiem, neurochirurgię i oddział położniczy, ale w drugim szpitalu obok, oddalonym o 30-40 kilometrów, już tych oddziałów nie ma. Zgadza się pan?
9: Szpitale ze sobą powinny konkurować jakość, a liczbą posiadanych oddziałów, czy ambicjami poszczególnych polityków. Tutaj mamy także rozmowę o ambicjach poszczególnych środowisk, które w systemie funkcjonują, bo na przykład jeśli jest tak, a często takie zjawisko widzimy, że właściwie każdy, czy większość ludzi, którzy osiągają bardzo wysoki poziom naukowy, nie wiem, dostają habilitację, stają się doktorami habilitowanymi, to bardzo często obserwujemy zjawisko takie, że pojawia się ambicja posiadania własnego oddziału, czyli braku możliwości dogadania się z dotychczasowym szefem i tworzą się i pączkują kolejne oddziały, dlatego że doktor habilitowany potrzebuje być szefem w swoim własnym ogródku. Wie pan, o tych przyczynach mógłbym mówić bardzo długo.
0: Dobrze.
9: To wielozakresowe.
0: To w takim razie co, odbieramy szpitale samorządom?
9: Nie, nie odbieramy szpitali samorządom. Zaczynamy w końcu planować rzetelnie i uczciwie. Ja panu powiem na przykładzie mojego województwa zachodniopomorskiego, z którym jestem najbardziej związany i znam tą sytuację do ostatniej próbki. W regionie i w kraju, ale opowiadajmy sobie o moim regionie. Jeśli w moim mieście Szczecinie mamy szpitale należące do prezydenta miasta Szczecina, marszałka województwa, rektora Uniwersytetu Medycznego, ministra spraw wewnętrznych, ministra obrony narodowej. I wyjeżdżamy 20 km dalej i mamy szpital Goleniów, Nowogard i mógłbym wymieniać Pyrzyce. Każdy z tych szpitali boryka się z ogromnym problemem finansowo-organizacyjnym. I teraz trzeba usiąść razem przy jednym stole. Marszałek, rektor, prezydent miasta i zaplanować i podjąć trudną, bo to jest trudna decyzja, ale musi być mądra i przewidywalna, że w danym województwie, czy w danym mieście, czy regionie potrzebujemy tylu i tylu łóżek kardiologicznych.
0: Ale pan mówi o scentralizowanym systemie, panie pośle, w takim razie, tak?
9: Nie, ja mówię o decyzji regionu i samorządu. Ja mówię o tym, żeby marszałek województwa mógł podjąć skuteczną decyzję z tymi właśnie starostami, z rektorem uczelni, który prowadzi najbardziej specjalistyczne szpitale w danym mieście czy regionie i przeprowadzili prawidłową analizę mapy zapotrzebowania.
0: Panie pośle, trochę pana słyszę słabo. Trochę pana słyszę słabo, trochę nam połączeniem. Może być lepiej, tak. Ja chciałem jeszcze wrócić do tej konkretnej sprawy, bo i porozmawiać o tym, co mamy w tej chwili na stole, bo Lewica mówi tak, ma być ustalony górny limit zarobków dla lekarzy, ma być zakaz łączenia pracy w publicznych i prywatnych placówkach, ma być wprowadzone restrykcyjne przestrzeganie czasu pracy lekarzy. Pan się z tym zgadza?
9: Czas pracy jest sprawą kluczową, dlatego że jeśli mamy czas pracy dla kierowców BIR-ów, jeżeli mamy czas pracy dla innych bardzo trudnych zawodów, to z lekami powinno być podobnie. Dzisiaj minister zdrowia de facto nie ma narzędzia skutecznego, które może kontrolować czas pracy lekarza. Dlaczego? Dlatego, że nawet jeśli widzi lekarza w systemie NFZ-owskim, który pracuje tu, tam czy siam, to nie widzi już spółek, które podejmują danego lekarza do świadczenia usług szpitalom czy przychodniom.
0: A wie pan, z czego to wynika?
9: Dzisiaj tu rozmawiamy.
0: Wie pan, z czego to wynika? Z tego, że lekarze mają prawo pracować na B2B. To jest główna przyczyna. Rozumiem, że zabieramy im możliwość pracowania na kontrakt.
9: Nie szukałbym tego typu prostych rozwiązań, że zabieramy lekarzom możliwość pracy na kontrakt lub podejmujemy taką drastyczną decyzję, że tu albo tam. To są rozwiązania bardzo takie popularne medialnie, ale one niekoniecznie muszą odnaleźć dobre rozwiązanie w życiu publicznym. Ja myślę, że wie pan, żebyśmy do tego wszystkiego podchodzili z rozsądkiem i z taką pewną dozą takiej uczciwości. Mm-hmm. Zacznę od rzeczy bardzo kontrowersyjnej. Kiedy zapowiadają naszą rozmowę i rozmowę, którą mam za chwilę w innym radio, o tak czy która jest dla mnie bardzo ważna. Chciałbym, żeby wszyscy ci publiczni komentatorzy, którzy dzisiaj się z wielkim takim moralnym wzmożeniem oburzają na to, co zobaczyli. To oczywiście jest patos, z tego trzeba wyciągać wnioski. Doktor został zwolniony, prokuratura wkroczyła i słusznie. I tak z wielkim takim wzmożeniem moralnym to komentują. się we włas w piersi. Jeśli ci, którzy naprawdę nie mają jakby możliwości sprawa do milczenia w tej sprawie, czy poszukiwania szybszego dotarcia do lekarza, czy skorzystania z pewnych możliwości, które się kreują przed środowiskami życia publicznego, gdyby oni się uderzyli w piersi, dyskusja byłaby dużo...
0: Ja to doskonale rozumiem. Ja to doskonale rozumiem. Natomiast widzę, że problem jest następujący. Politycy boją się radykalnych kroków, jeśli chodzi o naprawianie służby zdrowia, bo boją się protestów, jeśli chodzi o środowiska lekarskie czy środowiska medyczne w ogóle, bo wiadomo, że takie protesty uderzają bezpośrednio w nas, w pacjentów, pan, którzy będą obciążali polityków za tą sytuację.
9: Ja przypomnę sytuację z czasów, kiedy ja byłem ministrem. Właściwie pierwszym i na razie ostatnim ministrem, to na przykład przejrzystość zasad funkcjonowania konsultantów krajowych, czyli ludzie, którzy są prawą ministra w dziedzinach medycyny. Ja oczekiwałem te zasady, że jeśli ktoś jest konsultantem krajowym, to podejmować decyzje strategiczne do dziedziny medycyny, nie wiem, pediatry, chirurgii, kardiologii, wszystko jedno, to musi być w pełni przejrzysty, czyli nie może jednocześnie doradzać firmom farmaceutycznym, nie może jednocześnie decydować o liczbie przyznanych rezydentów w danym regionie i być tam na przykład prywatnego szpitala, który lekarzy danej specjalizacji.
0: Panie pośle...
9: Ważne i myślę, że będziecie to jako dziennikarze. Ja miałem taką sytuację, że miałem możliwość zwiększenia liczby rezydentów jednej z bardzo onkologicznych, jako minister. I zrobiłem to. I byłem zachwycony i uważałem, że to jest bardzo dobry ruch. Wie pan, z czym ja się spotkałem? Ze stanowczym protestem konsultantów regionalnego i krajowego, że jakim prawem jako ja, jako minister, zwiększam liczbę miejsc rezydentów. No, byłem wtedy w szoku, miałem za małe doświadczenie polityczne. No oczywiście ten konsultant przestał być konsultantem, rezydentury zwiększono. Ale blokowanie dostępu do rozwoju określonych dziedzin medycyny jest pewnym metodem też, który dzisiaj blokuje tak naprawdę zdrową konkurencyjność.
0: Panie pośle, jest mi strasznie przykro, bo ta rozmowa jest bardzo ciekawa i bardzo ważna, ale niestety bardzo słabo pana słychać. I nasi słuchacze nie mogą usłyszeć...
9: Może dlatego, panie redaktorze, że jestem w Strasburgu, bo mamy sesję plenarną i może dlatego, że mamy aż ze Strasburga. Może dlatego takie kłopoty techniczne są, ale nie chciałem tej rozmowy unikać, ani jej odkładać w przyszłość, dlatego że uważam temat za ważny i trzeba o nim mówić.
0: Rozumiem, tylko odpowiem pan na koniec na pytanie, czy to Rafał Trzaskowski powinien podnieść polityczną odpowiedzialność, czy Marcin Kierwiński?
9: Rafał Trzaskowski jako prezydent miasta powinien podjąć wszystkie konieczne i niezbędne decyzje do wyjaśnienia tej i być może innych sytuacji, które dotyczą szpitali, którymi on zarządza. Ale Trzaskowski, podkreślam, nie jest sam w kraju. Mamy do czynienia z setkami starostów powiatowych i szpitalami powiatowymi. I chciałbym zwrócić też na taką pseudopoprawność polityczną, która towarzyszy tego typu rozmowom. Mamy przykład na przykład szpitala w Garwolinie, do którego jedzie pan przyszły OMC Czarnek. I z dyrektorem tego szpitala mówi o tym, że ten szpital w Garwolinie w ciszy. I oni to mówią w telewizji. Jednocześnie dochodzimy błyskawicznie do informacji, że dyrektor tego szpitala, radny PiS-u w tym przypadku, wybiera dochód, wykazuje w oświadczeniu majątkowym na poziomie ponad 1,1 miliona złotych. No to albo ten szpital umiera, albo mamy pieniądze, żeby płacić takie pieniądze ludziom, którzy tymi szpitalami zarządzają.
0: A pana zdaniem szefowa resortu zdrowia, Jolanta Sobierańska-Grenda, ma w tej chwili na tyle mocne umocowanie, także polityczne, żeby podejmować radykalne kroki, jeśli chodzi o reformę? Mówię wprost, czy w takim razie to powinien stać na czele tego resortu, powinien stać polityk, który ma zdecydowane poparcie chociażby premiera Donalda Tuska?
9: Ja generalnie uważam, że w polityce, polityką powinni zajmować się politycy, tak generalnie uważam, że rolą ekspertów jest, takich prawdziwych ekspertów technologicznych, nazwijmy to, jest szkolenie, konferencje i tak dalej, zaś politykę powinni uprawiać politycy, ale zostawiam to z ministrem dzisiaj w absolutnie kluczowym momencie, myślę, swojej drogi politycznej, ale także uważam, że zawodowej, dlatego że staję dzisiaj przed bardzo poważnym wyborem. I każdy minister staje przed takim wyborem. I pani minister albo już podjęła tę decyzję, albo będzie musiała ją podjąć decyzję. Czy pani minister jest przedstawicielem jakby sytuacji, roli, znaczenia bezpieczeństwa pacjentów w rządzie, czy jest przedstawicielem określonych środowisk reprezentujących ich interesy w rządzie? To jest najtrudniejsza decyzja każdego ministra. Czy jest przedstawicielem pacjentów, czy różnych środowisk, z których się taki minister wywodzi?
0: Tak mówi Bartosz Arłukowicz, europoseł Koalicji Obywatelskiej, były minister zdrowia, gość rozmowy o 7 w Radiu RMF24. Pięknie dziękujemy za spotkanie, panie
9: ministrze. Bardzo dziękuję.
0: Kłaniamy się.

22 minuty po godzinie 7. To jest poranny program w radiu RMF24 o służbie zdrowia, o tym, co się dzieje w służbie zdrowia. Będziemy jeszcze mówić i to sporo na naszej antenie po godzinie 8 między innymi. Jest podobno zgoda w koalicji dotycząca tego, jak radykalne powinny być reformy, jeśli chodzi o nasz system zdrowia. Po godzinie 8 u Tomasza Terlikowskiego, przypomnę, były premier Mateusz Morawiecki. Czy do mundialu będziemy wracać? Oczywiście, tym bardziej, że były zaskakujące i sensacyjne wyniki na amerykańskich mistrzostwach świata. A do faktów zostało nam raptem 7 minut.

0: RMF24.
1: Nie chcę oceniać tej wojny i nie chcę oceniać tej decyzji, ale chcę powiedzieć o jej skutkach.
2: Polska może upadać codziennie na naszych oczach.
3: Co stoi za słowami polityków? Jakie są ich ukryte cele i motywacje? Razem z moimi gośćmi będziemy komentować i analizować bieżące wydarzenia z życia politycznego. Do usłyszenia. Barbara Brycińska-Mirowska.
0: Polska Polityka. Nowy program publicystyczny w radiu RMF24. Już we wtorek po 16:00.

0: 7.30, czas na fakty. Razem z nami są już Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski. Zaglądamy do studia faktów.
1: Stolica Ukrainy, Kijów, w nocy znalazła się na celowniku rosyjskich rakiet balistycznych i dronów.
2: Kilka fal ataków. Pierwsza eksplozja w stolicy Ukrainy słyszano około 1.30 czasu lokalnego, po ostrzeżeniach sił powietrznych Ukrainy przed rakietami balistycznymi. Alarm.

0: My najpierw, o co chodzi w tej aferze?
1: O zarobki jednego z lekarzy bez specjalizacji, który został, tak się przypadkowo rzecz jasna składa, że jako radny KO odpowiedzialny za SOR i zarobił w rok ponad 1,5 miliona złotych. Ale chodzi też o stworzenie osobnej kolejki dla działaczy Koalicji Obywatelskiej na ten SOR właśnie. Lekarz został już zwolniony z pracy i wyrzucony z partii. Warszawski ratusz domaga się kolejnych głów, a Koalicja Obywatelska wyraźnie gasi wizerunkowy pożar. I właśnie o tę sprawę zapytam gościa dzisiejszej porannej rozmowy RMF FM, którym będzie były premier Mateusz Morawiecki. Wiceprezesa PiS będę też pytał o drugi próg podatkowy, Order Orła Białego i akcję Roberta Bąkiewicza.
2: Order Orła Białego oczywiście dla Wołodymyra Zełenskiego, Mateusz Morawiecki, Tomasz Terlikowski. Ta rozmowa 2:30 przypominamy. A teraz?
3: Fakty i pieniądze w RMF FM.
0: Czas na fakty ekonomiczne. O poranku zaprasza Igor Skrzypek.
4: Dzień dobry.
0: Igorze, i na początek o stopach procentowych, ale nie tych w Polsce.
4: Tylko tych w Stanach Zjednoczonych, bo za nami decyzja Amerykańskiej Rezerwy Federalnej. Ważna, bo podjęta po raz pierwszy pod kierownictwem nowego szefa Fed, Kevina Warsha. Amerykański Bank Centralny utrzymał stopy na dotychczasowym poziomie, jednak komunikaty po posiedzeniu wskazują na nie gołębie, lecz raczej jastrzębie podejście, czyli możliwe będą podwyżki stóp. Utrzymujące się wysokie ceny są obciążeniem dla Amerykanów, ale niedawna przeszłość nie musi być prologiem. Ten komitet zapewni stabilność cen. Mówił Kevin Warsh. O stabilność cen na razie będzie trudno, bo inflacja w USA przekroczyła 4%. Podwyżki stóp mogą ją zatrzymać i jednocześnie wpływać na całą światową gospodarkę. Każda podwyżka może wyraźnie przełożyć się na kurs dolara. Mimo że wczoraj podwyżki nie było, to zmiana kursu dolara i tak już widzimy. Błyskawicznie podrożał o 5 groszy. Potem nastąpiła drobna korekta do 3 zł 68 groszy. Inne waluty z mniejszą zmiennością: euro po 4,24, frank szwajcarski 4,61, funt brytyjski 4,90. Kurs dolara będzie też ważny dla cen tankowania, bo to w tej walucie rozliczana jest ropa, a surowiec ten nadal traci na wartości po tym, jak w życie weszło porozumienie między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Cena za baryłkę waha się w granicach 76 dolarów. To dobre wieści dla kierowców. Są obniżki w rafineriach, więc już jutro na stacjach będzie taniej o kilkanaście groszy za litr.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Za 22 minuty będzie godzina 8. Niestety tragiczny finał akcji ratowniczej w prywatnej kopalni Eco Plus w Bytomiu. Poszukiwany po podziemnym wstrząsie górnik nie żyje niestety. Przypomnijmy, w środę po południu doszło tam do silnego wstrząsu w zagrożonym rejonie. Położonym 650 metrów pod ziemią było 9 górników. 8 z nich wycofało się o własnych siłach. Ostatni pracownik niestety pozostał w wyrobisku i ze względu na utrzymującą się wysoką aktywność sejsmiczną, ratownicy przez kilka godzin nie mogli opuścić bazy ratowniczej, nie mogli rozpocząć poszukiwań zaginionego górnika i dotarli do niego dopiero późnym wieczorem. Niestety wtedy już mężczyzna nie żył. Według przedstawicieli kopalni górnik miał 40 lat. Poszkodowanych w wypadku zostało też 3 górników. Ich stan jest dobry. Tu Radio RMF 24.

0: Radio RMF 24. Za 19 minut będzie godzina 8. Dobrze się spało, panie redaktorze?
1: Dzień dobry. No, niezbyt długo, co prawda. Nie najgorzej, dziękuję.
2: Patryk Serwański.
1: Budzikiem.
2: Patryk Serwański, redakcja sportowa. Wczoraj wychodziłem późnym wieczorem, Patryk był. Dzisiaj przychodzę bardzo wcześnie rano, Patryk jest. Ale są też Mistrzostwa Świata. Taki czas, prawda? No dobrze, to co się działo tej nocy? Rozumiem, że Anglicy zagrali fantastycznie.
1: Tak, to był naprawdę dobry mecz, ale to jeszcze taki późny wieczór, prawda? To jeszcze nawet nie noc.
2: Dlatego wiem.
1: Dobry mecz, naprawdę.
2: Grali z Chorwacją.
1: Co to będzie w tym meczu Anglia-Chorwacja. Ostatecznie było dużo bramek, dużo emocji i ten pierwszy gol, którego Anglicy strzelili po rzucie karnym, po faulu Luki Modricza. Wczoraj 199 mecz w reprezentacji, do tego piąty mundial. No pamiętamy, w 2010 Chorwatów nie było na mundialu. Gdyby nie, no to byłby na równi z Messim, z Ronaldo.
2: 4-2 się skończyło.
1: Do przerwy 2-2 i sporo emocji. Gol zresztą, gola na 2-2 stracili Anglicy tuż przed końcem tej pierwszej połowy. No i Harry Kane mówił o tym, że w przerwie Thomas Tuchel w takiej mocnej przemowie zwrócił właśnie uwagę na tego straconego gola. Spytał piłkarzy, czego się boicie? Tutaj trzeba, prawda, grać odważnie, mamy te możliwości. No i efekt jest taki, że w drugiej połowie Anglicy strzelili kolejne dwa gole. Zresztą Bellingham tuż po wznowieniu gry, naprawdę tam kilkadziesiąt sekund minęło na bramkę na 3-2. Później jeszcze jedno trafienie Rashforda i dużo tych sytuacji. Gdyby nie Livakovic, bramkarz Chorwatów, no to gdyby było, nie wiem, 6-7-2, to byśmy tutaj...
2: Nie byś był zaskoczony, tak?
1: Także naprawdę napędzali się Anglicy. W drugiej połowie świetna druga połowa.
2: Zupełnie inne nastroje w Portugalii pewnie po tym remisie 1-1.
1: Dobrze się zaczęło, bo 1-0 już w szóstej minucie João Neves strzelił bramkę w meczu z Demokratyczną Republiką Konga. I tutaj też w doliczonym czasie pierwszej połowy, tego doliczonego czasu jest zawsze sporo, bo przypomnę, są te przerwy na nawodnienie, tak? Także to powoduje, że kilka minut na meczu odpada i trzeba to gdzieś przedłużać. Może tu dobrze by jednak było zatrzymywać zegar. Sam nie wiem, jak to zrobić, ale 1-1. Pierwszy w historii gol Demokratycznej Republiki Konga na mundialu. Grali przed laty w 74, ale jako Zaire. Jeszcze pod inną nazwą ten kraj. Także też dla nich historia. I naprawdę dobrze poukładana drużyna. To znaczy w obronie, w której grał na przykład też Steve Capuady z Widzewa, oni naprawdę potrafili wytrącić argumenty z rąk Portugalczykom. Nawet jak ta piłka w ich pole karne wpadało, zagęszczali tamte sytuacje i udało się dobry wynik zachować.
2: Portugalia, Anglicy, Chorwaci, Demokratyczna Republika Konga. O kim jeszcze powinniśmy powiedzieć? Kto grał tej nocy?
1: Gana, Panama. Myślę, że warto, dlatego że Gana wygrała 1-0, ale na tę bramkę czekali długo. Też doliczony czas, 95. Także jak już czekać, no to rzeczywiście jak wygrywać to w taki sposób. Caleb Jurenki tę bramkę strzelił. To z kolei piłkarz 20-letni, także być może taki, który po mundialu trafi do mocniejszej ligi. Ostatnie dwa sezony w Danii, w drużynie Nordsjælland. Także kto wie, może gdzieś tutaj ta jego kariera się potoczy dobrze.
2: I jeszcze jeden mecz, na który czekałem z wytęsknieniem.
1: Tak, też nie mogłem sobie czekać. Kolumbia, Uzbekistan.
2: Oczywiście.
1: Kolumbijczycy, dobra drużyna, ale oni nie zawsze wchodzą w mundial dobrze od zwycięstwa. Tym razem się udało. 3-1. Przypomnę, że Uzbekistan prowadzi wielki Fabio Cannavaro, czyli no w przeszłości mistrz świata z reprezentacją Włoch. Świetny obrońca.
2: O ile pamiętam, zdobywca złotej piłki także.
1: Tak, też. No tutaj akurat tak dobrze w obronie nie grała jego drużyna, ale też debiut z bramką, także znowu coś takiego małego, ale miłego. Tak jak debiutujemy, no to kibice Uzbekistanu mogą się cieszyć z tego strzelonego gola. Szkoda, bo ostatni gol stracony też w doliczonym czasie. To 2-1 może by lepiej oddawało ten mecz, bo Uzbekistan naprawdę się stara.
2: Wiesz co, tak dzień za dniem przelatuje z tym mundialem. Już jesteśmy po pierwszym...
1: Kiedy to minęło, prawda?
2: I już minęły też pierwsze mecze fazy grupowej. Coś możemy powiedzieć po tej fazie grupowej?
1: Po pierwszej części? No bardzo ciężko. Myślę, że takie pierwsze wnioski, które mi się nasuwają, że Hiszpania i Portugalia ze znakiem zapytania, bo te pierwsze mecze nie wyszły, takie trochę człapane, trochę nieudane w ofensywie i pytanie, czy to się jakoś rozkręci. Z drugiej strony bardzo dobra reprezentacja Anglii. Bardzo ciekawy mieliśmy mecz Brazylia-Maroko, czyli no tam taki naprawdę mecz wagi ciężkiej. Tam był remis. Ciekawie rozpoczęli współgospodarze, bo Meksyk wygrał, Stany wygrały, Kanada zremisowała. W przypadku Kanady to jest dobry wynik.
2: Tak jest.
1: Także sporo ciekawych rzeczy. Niemcy największe zwycięstwo, 7-1 z Curaçao, ale do tego bym nie przywiązywał wagi, bo rywal no niezbyt mocny, ale Niemcy się napędzili tak wysoko wygrać.
2: A z tych nowinek, oprócz przerwy na wodę, coś ci się rzuciło w oczy i coś byś zapamiętał?
1: Podoba mi się to, że sędziowie niektóre decyzje komunikują tak jak w futbolu amerykańskim, czyli przed całym stadionem. My też to słyszymy oglądając transmisję, czyli mniej więcej wiemy, o co tam chodziło, chociaż pół żartem, pół serio wiemy, że nie wszyscy sędziowie z tym angielskim sobie dobrze poradzili. Natomiast jak tak myślę i nagle trzeba mówić do kilkudziesięciu 10 tysięcy osób, to może trochę trema zjeść.
2: A myślisz, że wprowadzilibyśmy to na przykład na boiskach polskiej ekstraklasy?
1: Ja nie chcę takiego problemu. No jeżeli zależy nam w piłce na transparentności, tak, na tym, żeby rzeczywiście, żebyśmy wiedzieli, co się dzieje. Czasami kibice mają wątpliwości, szczególnie na przykład dzisiaj ręka w piłce nożnej, tak? Ta ręka to dzisiaj nie jest taka oczywistość, ręka karna jak kiedyś na podwórku. Dzisiaj te przepisy są bardziej zniuansowane. Czasami może dobrze, żeby sędzia, który ogląda coś na monitorze, jest ten VAR, nawet wobec kibiców, tak, powiedział, słuchajcie, ta decyzja będzie taka i taka dlatego i dlatego. W futbolu amerykańskim to się sprawdza.
0: A wiesz, co mi się jeszcze spodobało? To, że piłkarze tak szybko jakoś wstają z murawy, no tak, prawda? Wystarczyło zrobić jeden malutki przepisik i już wszyscy ozdrowieli raptem.
1: Przypomnijmy, ci, którzy leżą na murawie, bo byli sfaulowani, czy odczuwają jakąś dolegliwość, jeżeli jest z tego powodu przerwa w grze, muszą zejść z murawy. Nieważne, czy już im się poprawiło, czy musi być jakaś rzeczywiście pomoc medyczna. I tak schodzimy na minutę. I to powoduje prosta zmiana i nie ma tego symulowania tak dużo, które jest jednym z problemów piłki nożnej. Kolejnym takim problemem dla mnie jest odkopywanie piłki po gwizdku sędziego. Powinien być prosty przepis. Jest gwizdek sędziego, nie dotykamy tej piłki, jeżeli ją straciliśmy. A tu jest jakieś odkopywanie i tak dalej. No wiemy, jak to jest w piłce, prawda?
0: Co dzisiaj, Patryk?
1: No dzisiaj zaczynamy tę drugą kolejkę od, myślę, ciekawego meczu, czyli Czechy, Republika Południowej Afryki.
0: Czesi, czyli wszyscy na musiku.
1: Przegrali, tak, i RPA też przegrało. Z drugiej strony będą te mecze w grupie, w której padły remisy po 1-1, czyli Szwajcaria, Bośnia i Hercegowina, Kanada, Katar. Kto się tutaj ustawi w dobrej sytuacji, będzie ciekawie, ale myślę, że najlepszy mecz to późnym wieczorem, niestety. Meksyk, Korea. Meksyk wygrał pierwszy mecz, Korea też. Korea no, grała naprawdę tak, w taki bardzo energetyczny sposób z Czechami. To może być fajne spotkanie, ale o trzeciej. Natomiast no, może jeżeli ktoś sobie wydłuży weekend, no to już można.
0: Jeżeli ktoś będzie wolał, czy wybierze spokojny sen, to oczywiście jest od tego Radio RMF 24 i redakcja sportowa RMF FM. Będziemy o tym informować. Bardzo dziękujemy. Patryk Serwański razem z nami w Radio RMF 24. Po godzinie 8 przypomnę o polityce. Tomasz Terlikowski z Mateuszem Morawieckim. A my za moment o porozumieniu. Stany Zjednoczone, Iran. Za 11 minut, godzina 8.

Będzie taniej. Przynajmniej wszystko na to wskazuje. Wskazuje na to przynajmniej sytuacja międzynarodowa. Tak powiedzmy. Taniej będzie na stacjach benzynowych. Jest na to szansa, bo prezydent USA Donald Trump w nocy ze środy na czwartek poinformował, że podpisał wstępne porozumienie z Iranem. Ogłosił to wychodząc z kolacji. W Wersalu oczywiście. Jak przekazała agencja Reutera, powołując się na amerykańskich i irańskich oficjeli. Zarówno prezydent USA, jak i prezydent Iranu Masud Pezeszkian cyfrowo podpisali dokument. Przypomnijmy, prezydent Donald Trump już od kilku dni informował, że to porozumienie podpisał. W niedzielę osiągnęliśmy porozumienie z Iranem, które realizuje wszystko, co zamierzaliśmy osiągnąć, wszystko i jeszcze więcej. Zakończenie obecnego konfliktu, ponowne otwarcie cieśniny Ormus oraz uniemożliwienie Iranowi zdobycia broni jądrowej. I o to właśnie chodziło. To było w 99% pewne, że Iran nie może mieć broni jądrowej, nie mogą jej rozwijać, kupować, nigdy nie będą mieli broni jądrowej. Tyle Donald Trump. A uściślając, oprócz otwarcia cieśniny Ormus, zawieszenia sankcji na irańską ropę, porozumienie przewiduje także rozpoczęcie 60-dniowych negocjacji na temat irańskiego programu atomowego, więc jeszcze rozmowy będą trwały, ale także zniesienia wszelkich sankcji, odblokowania aktywów, no i oszacowanego też na 300 miliardów dolarów programu odbudowy Iranu. Jednocześnie Trump zaraz przed podpisaniem, tuż przed podpisaniem dokumentu mówił. To memorandum porozumienia. Jeśli nie zostanie zrealizowane w ciągu 60 dni, to w porządku, wracamy do bombardowań. Nie chcę tego robić, bo jest tak dobrze, że... Ale będziemy być może musieli to zrobić, bo nigdy nie pozwolimy, żeby oni mieli broń jądrową. Tak mówi Donald Trump, a irańskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, cytowane przez Reutersa, oświadczyło, że porozumienie obowiązuje już od środy. Fakty na naszej antenie za kilka, czyli za 6 minut z kawałeczkiem po 8 Mateusz Morawiecki w porannej rozmowie radia RMF FM.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Ci doradcy Donalda Trumpa. Jaki mają na niego wpływ?
2: It means you're a loser.
1: Wszyscy ludzie Trumpa.
3: Właśnie obchodził swoje 80. urodziny. Jaki jest prawdziwy stan zdrowia Donalda Trumpa, który może zostać najstarszym prezydentem w historii USA? Co ukrywają lekarze?
1: Wszyscy ludzie Trumpa. W poniedziałek po 22 w radiu RMF24. Słuchaj też w podcaście na rmfon.pl i oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
4: You deserve a little entertainment.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Czas na fakty, a w studiu faktów już czekają Ewa Kwaśny i Tomasz Stańszewski, a zaraz potem Tomasz Terlikowski, Mateusz Morawiecki.
1: Ukraiński atak na Moskwę. Po raz kolejny płynie rafineria, w którą uderzyły ukraińskie drony.
2: W Sosnowcu tragiczny wypadek. Samochód uderzył w słup, dwie osoby zginęły.
1: Czy jest szansa na ponadpartyjne porozumienie w sprawie zmian w systemie zdrowia?
2: Czy rząd Donalda Tuska prowadzi złą politykę wobec Ukrainy?
1: O tym m.in. w porannej rozmowie w RMF FM.
2: Naszym gościem jest Mateusz Morawiecki, były premier, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości. Zapraszamy. Na początek faktów, zmasowany atak ukraińskich dronów na Moskwę. Celem bezzałogowców była moskiewska rafineria położona niespełna 15 kilometrów od Kremla.
1: Te doniesienia śledzi Krzysztof Zasada, witamy.
3: Dzień dobry.
1: Jakie są skutki tego ataku?
4: Nad południowo-wschodnią częścią Moskwy unosi się dym z płonących zakładów. Części ukraińskich dronów udało się przedrzeć przez obronę powietrzną rosyjskiej stolicy. W mediach społecznościowych publikowane są filmy z wielu regionów metropolii, na których widać potężne słupy dymu nad rafinerią i eksplozją. Płonie instalacja przedsiębiorstwa, a także zbiorniki z paliwem. Rosyjskie władze podały, że przez dłuższy czas żołnierze dziś o poranku odpierali zmasowany atak roju dronów. Zestrzelić mieli 180 bezzałogowców. Wiadomo, że na pewno kilka dotarło do celu. A moskiewska rafineria Kapotnia stanowi kluczowy element energetycznej infrastruktury rosyjskiej stolicy. Zaspokaja 40% zapotrzebowania stołecznego obwodu na benzynę i 50% na olej napędowy. Dostarcza także paliwo lotnicze na potrzeby wojska.
1: Tragiczny wypadek w Sosnowcu na ulicy 3 Maja. W nocy auto osobowe uderzyło tam w słup. Zginęły dwie osoby, kierowca i jeden z pasażerów.
2: Dwie kolejne osoby zostały w wypadku ranne. Stan jednej z nich lekarze oceniają jako poważny. Były premier Mateusz Morawiecki wyrzucił do kosza 500 000 000 złotych. Taki zarzut swojemu poprzednikowi stawia obecny szef rządu Donald Tusk.
1: Pieniądze miały zostać stracone przy realizacji projektu budowy samochodów elektrycznych w Polsce.
5: Chcecie zobaczyć 1 000 000 samochodów elektrycznych Mateusza Morawieckiego?
1: Pyta na filmiku w mediach społecznościowych premier i pokazuje puste, wykarczowane pole.
2: Chodzi o projekt Izera. Samochód, który miał być polskim samochodem elektrycznym produkowanym w Jaworznie, no ale samochód nie powstał, za to sporo kosztował.
1: Ile dokładnie? To pytanie do Krzysztofa Berendy, naszego dziennikarza. Witaj. Jaki był rachunek tamtego projektu?
6: Około 580 milionów złotych, tak wylicza obecny rząd, bo tyle poprzedni rząd razem ze specjalnie powołaną w tym celu spółką wydał na opracowanie prototypów nieistniejących samochodów, na projekt nieistniejącej fabryki w Jaworznie oraz na licencje i doradztwo. Prawie 100 milionów trafiło do Chińczyków, którzy mieli dać tam podstawy technologiczne, 40 milionów wypłacono biurom projektowym i inżynieryjnym, 50 milionów doradcom prawnym, a Izery jak nie było, tak nie ma. Obecny rząd chce do projektu wrócić nie z Chińczykami, tylko z Tajwańczykami za pieniądze z Unii Europejskiej. Umowa ma zostać podpisana jesienią, powstać mają 3 modele samochodów, ich nazwy jeszcze nie ma. Jest za to znacznie większa konkurencja ze strony tańszych chińskich samochodów, które teraz już wypełniają polskie drogi.
7: Rozmowa oparta na faktach.
1: To poranna rozmowa w RMF FM, zapowiadany już Tomasz Terlikowski i jego gość. Witamy panów.
8: Witam, a moim gościem jest Mateusz Morawiecki, były premier, wiceprezes PiS, lider europejskich konserwatystów i reformatorów. Witam, panie premierze.
9: Dzień dobry.
8: To co z tą Izerą? Wyrzucił pan ponad 500 000 000 złotych w błoto?
9: Nie, odwrotnie. Mój następca, obecny premier, wyrzucił w błoto te pieniądze, które zostały wydane na ten proces realizacji samochodu elektrycznego. Okazało się, że mieliśmy rację. Okazało się, że trzeba było to robić.
8: No, ale nie zrobiliście.
9: Panie redaktorze, pan wie, ile trwają projekty typu budowa autostrady, budowa wielkiej fabryki, budowa centralnego portu komunikacyjnego. To nie jest jak łapać pchły, tylko to trzeba zrobić w sposób przygotowania najpierw terenu, potem odpowiednie ustawy, w międzyczasie zgody administracyjne. Inwentaryzacja środowiskowa sama zabiera czasami 6 sezonów, wiosna, lato, jesień, zima i kolejna wiosna, kolejne lato, żeby zinwentaryzować. Myśmy zrobili wszystko by the book, czyli zgodnie z regułami sztuki. I niestety obecny premier i ten rząd, koalicja rządząca, zawalili sprawę.
8: No jak zawalili, mogliśmy, no mówią, że będą robić przecież.
9: No chwila, 2,5 roku chyba już rządzą, czyli stracili 2,5 roku co najmniej, ale uwaga, cały świat nie czekał na to, aż koalicja rządząca zdecyduje się realizować nasz projekt, tylko czekał na to, żeby stracili te pieniądze, które myśmy zaangażowali, żeby, uwaga, Polska miała tutaj naszą marżę, naszą własną marżę.
8: Są stracone już?
9: Te pieniądze są w dużym stopniu stracone, bo tak jak powtarzam, W biznesie nikt nie czeka na nas. Chińczycy idą do przodu, Tajwańczycy idą do przodu, Tesla produkuje, Mercedes, Volkswagen.
8: To jest sens teraz to robić jeszcze?
9: Oczywiście, że jest sens to robić i jak najbardziej sekunduję temu projektowi, żeby się on udał, tylko wskazuję na to, że obecny rząd, stosując tę taktykę łapaj złodzieja, sam dopuścił się gigantycznej straty pieniędzy publicznych. Wielka szkoda, mogliśmy mieć polsko-chińską marżę, a będziemy mieli niestety prawdopodobnie tajwańską marżę bez polskiego
8: Panie
9: know-how.
8: Premierze, Dawid Kasprzyk, słynny lekarz i radny, już nie Koalicji Obywatelskiej, jest Konradem Wallenrodem PiSu.
9: Ja myślę, że
8: w Koalicji Obywatelskiej prowadziliście tutaj takiego...
9: Przede wszystkim jest niesamowitym symbolem władzy i folwarku Donalda Tuska. Państwo właśnie Tuska i Kacprzyka w tej służbie zdrowia to państwo niesamowitej pogardy wobec obywateli. Proszę zobaczyć, jak można... Panie redaktorze, mówić ludziom, że brakuje pieniędzy w służbie zdrowia, jak można jednocześnie wydłużać kolejki, stwierdzić, że nie będzie możliwości niestety obsłużenia pewnych procedur medycznych, to jest to, co oni ostatnio powiedzieli, a w tym samym czasie pozwolić tej kaście faraonów z Platformy Obywatelskiej po prostu doić państwo.
8: Tak, ale już nie jest w Platformie Obywatelskiej czy w Koalicji Obywatelskiej, bo go wyrzucili. Już nie pracuje w szpitalu. Mają być następne
9: zwolnienia. Panie redaktorze, człowiek, który się po prostu pojawiał koło najbardziej prominentnych działaczy, człowiek, który był szefem, uwaga, szefem platformerskiej młodzieżówki Nowa Generacja, bardzo bliski współpracownik Donalda Tuska, ten człowiek oczywiście dzisiaj w panice będzie wygumkowywany niczym ze zdjęcia Stalina z Mołotowem i tam z pozostałymi.
8: Czyli nie wierzy pan, że premier, bo premier powiedział do imentu, wszystko sprawdzimy, wszystko wyczyścimy, zwolnimy wszystkich odpowiedzialnych.
9: Ale słyszę o tego typu przypadkach w innych miejscach. Janusz Cieszyński przygotował zapytanie i posłał już zapytanie do wszystkich SOR-ów w Polsce, ponieważ ten prywatny folwark, który tam został zrobiony, to jest taki szpital prywatny za publiczne pieniądze. Prominentni działacze Platformy Obywatelskiej jako ta elita, prawda, leczyli się, przychodzili z bólem głowy, a w tym samym czasie czekał ktoś po wypadku.
8: Panie premierze,
9: to jest największy skandal.
8: A może problemem jest samorządowy nadzór nad tymi placówkami? To znaczy,
9: System. Problemem jest to, że w państwie, w którym dochodzi do takich nadużyć, w państwie Donalda Tuska nie ma odpowiedniego nadzoru, dlatego że w tym samym czasie on się zajmuje łapaniem, że tak powiem, wyimaginowanych nieprawidłowości po naszej stronie, a powinien dopilnować to, co się dzieje.
8: Co się teraz stać?
9: Po ich stronie. Powinni przeprowadzić natychmiast wszędzie kontrolę, w każdym szpitalu, zwłaszcza na SOR-ach, ale nie tylko.
8: No nikt będzie robił kontrolę.
9: Ale nikt już zrobił tę kontrolę. Pan premier nie został poinformowany o tym, że nikt już przeprowadził tę kontrolę. Wyniki tej kontroli będą za dwa tygodnie już widoczne. Czyli proszę popatrzeć, jak obecny premier nie radzi sobie, nie orientuje się i nie potrafi zarządzić taką sytuacją.
8: Dobrze, jakie
9: nie
8: głowy
9: wie nawet, że ta kontrola została przeprowadzona.
8: Jakie głowy powinny polecieć pana zdaniem?
9: No Donalda Tuska przede wszystkim. No,
8: ale to wiem, znaczy to na pewno pan powie, ale ja się pytam o niżej trochę, bo ona nie poleci dopóki. No,
9: a bardzo niedobrze, dlatego że w poważnym państwie po takim gigantycznym przewale, po tym jak
8: to będzie
9: zrobili sobie folwark, a folwark zwierzęcy Orwella, pamięta pan, tam były wszystkie zwierzęta równe, ale niektóre równiejsze od innych. No to mamy
8: wszystkich obywateli. A pamięta pan jakie, które były równiejsze z całą pewnością, pan pamięta?
9: Oczywiście i mogę powiedzieć, że to, co się dzieje dzisiaj w służbie zdrowia, to jest ewidentny powrót do próby prywatyzacji służby
8: zdrowia. Ale będzie wniosek o wotum nieufności wobec premiera tym razem, no bo jak premier ma polecić...
9: Nie ma czegoś takiego, jest tylko możliwość zaproponowania konstruktywnego kontrkandydata
8: na premiera.
9: I wiemy, jaka jest większość parlamentarna i nie pozwolimy...
8: Jak składacie wota nieufności wobec ministrów, też jest tak samo.
9: Tak, ale wierzymy wtedy, że może się znaleźć na przykład kilkunastu posłów z Polski 2050, którzy bardzo krytykowali panią minister Henik-Kloskę, a jak przyszło co do czego, no to niestety skulili uszy po sobie. Kuluarów i kulisów rozmów sejmowych nie będę odsłaniał, ponieważ nie dojdzie do kolejnych rozmów, będę mówił.
8: A czyli jednak rozmawiacie, bo jak mają być kolejne, to znaczy, że były poprzednie.
9: Wszyscy ze sobą rozmawiają w Sejmie, mogę pana zapewnić. Na tym polega w ogóle praca sejmowa, żeby rozmawiać z różnymi posłami.
8: No ale rozmawiacie o tym, żeby może jednak przyciągnąć tych posłów na
9: przede wszystkim, panie redaktorze, poświęćmy odpowiednią ilość czasu na to, co się stało właściwie symbolem tej władzy, czyli sprywatyzowanie służby zdrowia na potrzeby działaczy Platformy Obywatelskiej. Specjalny salonik VIP, a więc kasta, która sama siebie de facto to
8: i z całą
9: obsługuje.
8: Pewnością w tej chwili trwa gaszenie pożaru w Koalicji Obywatelskiej wizerunkowego.
9: Widział pan,
8: w tej
9: jak
8: sprawie.
9: Wszyscy uciekają przed mikrofonami z Platformy Obywatelskiej? Widział pan, jak nie potrafią zabrać głosu? Widział pan, jak chowają głowę w piasek? Ja nie mam takiego przekonania, że oni systemowo się zabierają za ten
8: i
9: problem.
8: I tu stawiamy kropkę, za chwilę porozmawiamy o systemie i o tym, co się powinno zmienić w systemie, ale nie tylko. Zostajemy w Radiu RMF24, w naszych mediach społecznościowych na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale na portalu YouTube, ale żegnamy się ze słuchaczami radia RMF FM. A ja przypomnę, naszym gościem jest Mateusz Morawiecki, były premier, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, lider europejskich konserwatystów i reformatorów. Dobrze, a pan będzie bronił lekarzy? No teraz już premier zapowiedział kontrolę, sprawdzanie, ile zarabiają, gdzie
9: tak,
8: pracują.
9: Tak, ja będę bardzo bronił lekarzy, ponieważ 99, ileś procent lekarzy jest absolutnie uczciwa. To po pierwsze, tak jak i w społeczeństwie znajdują się czasami czarne owce, jak pan Kacprzyk, który niestety zepsuł reputację, prawda, środowiska lekarskiego, ale lekarz musi zarabiać godnie, ponieważ pracuje cierpiącym pacjentem. Bardzo mocno, bardzo ciężko, bardzo często
8: proszę,
9: pracuje, ale uwaga,
8: zarabiają
9: zaproponowałem
8: miesięcznie.
9: Zaproponowałem 5 punktów, które pomogą uzdrowić służbę zdrowia na tym etapie. I bardzo apeluję do rządzących, żeby poważnie potraktowali moje wezwanie.
8: Jeden z punktów już wzięli. To jest
9: jeden z punktów już premier wziął ode mnie, ale są jeszcze 4 pozostałe. Proponuję likwidację kominów płacowych i zaproponowałem pewną stawkę. Można ustalać, jaka to będzie stawka, ale niech będzie maksymalna stawka, uwaga, za dyżury telefoniczne, za pracę zdalną, prawda? Żeby nie było tak, że się okazuje, że niektórzy lekarze to pracują po 25 godzin dziennie, a inni lekarze to w 4 szpitalach jednocześnie potrafią wykonywać swoje usługi.
8: Pracują, znaczy, no to powinno być jawne
9: ostatecznie. Dlatego zaproponowałem ewidencję czasu pracy, która będzie bardzo skrupulatnie weryfikowana w jednym miejscu. Dlatego zaproponowałem, żeby było repozytorium dotyczące umów, kontraktów w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Dlatego zaproponowałem, żeby kontrakty ogłaszane przez konkursy, przepraszam, ogłaszane przez szpitale i w ślad za nimi idące kontrakty dla lekarzy były w jednej bazie do 1 października w tym roku ogłaszane dla wszystkich, a nie gdzieś tam w zakładeczce jakiejś ogłaszane po to, żeby krewni i znajomi królika mogli wygrać i tak dalej, i tak
8: ale
9: dalej.
8: Ale wierzy pan w możliwość porozumienia ponadpartyjnego w tej sprawie? Bo jak zwykle to bywa w takich sprawach bardzo gorących społecznie, bo takie porozumienie jest trudno.
9: Wierzę, że te punkty, które zaproponowałem, będą tylnymi drzwiami przyjmowane przez obecnego premiera prawdopodobnie, bo to jest jedyny sposób, żeby uzdrowić przynajmniej częściowo te patologie. Mamy do czynienia z państwem zawłaszczonym, panie redaktorze. Mamy do czynienia
8: dokładnie
9: z państwem,
8: ten sam zarzut
9: państwem
8: wobec Prawa
9: układów. Mamy do czynienia z państwem patologii. Dzisiaj to widać jak na dłoni, dzisiaj to widać jak na świeczniku i niestety mam złą wiadomość. O ile pojawiały się nieprawidłowości w czasie naszych rządów i myśmy za każdym razem starali się z nimi po prostu radzić i wypalać do gołym żelazem,
8: do
9: żywej kości,
8: o tyle
9: premier Tusk mówi, ale nie robi, ponieważ jest mistrzem w przykrywaniu problemów, ale nie jest nawet czeladnikiem w realizacji różnych bardziej skomplikowanych tematów.
8: Wołodymyr Zełenski, takie są nieoficjalne informacje, przyjedzie na szczyt w sprawie odbudowy Ukrainy, który odbędzie się w Gdańsku. Taką informację podała Rzeczpospolita. To jest dobra decyzja prezydenta Zełenskiego?
9: Polska po raz kolejny została tutaj zmarginalizowana. Polska po raz kolejny została ograna.
8: Ale przyjeżdża.
9: przyjeżdża w takim stanie spraw, prawda, w takim układzie, że nawet jeśli przejedzie, to nie będziemy mogli skorzystać z tego na arenie międzynarodowej, ponieważ gdzie indziej toczą się główne negocjacje dotyczące potencjalnej odbudowy Ukrainy, na której miały zarabiać polskie firmy. Oczywiście, no właśnie koalicja rządząca zawaliła tutaj całkowicie. Myśmy przygotowali bardzo dobre plany, programy. Zaraz po wojnie one miały być wdrażane. Wszystkie zostały wywalone do kominka, wywalone do szuflady.
8: A służy temu wszystkiemu sytuacja zawieszenia, no na razie zawieszenia w sprawie orderu Orła Białego dla prezydenta Zełenskiego. Powinniśmy tę sprawę rozstrzygnąć, zanim on przyjedzie? Czy prezydent powinien rozstrzygnąć?
9: To jest sprawa prezydenta, kiedy ją rozstrzygnie. Natomiast bardzo dobrze, że to zapowiedział, że kapituła już przedstawiła swoją opinię dla pana prezydenta i ta decyzja niebawem najprawdopodobniej zapadnie. Ona nie mogła być inna niż ta, która została zaproponowana przez pana prezydenta, czyli odebranie orderu.
8: Ale nic nie zyskaliśmy, zaszantażowaliśmy i można powiedzieć przegraliśmy.
9: Panie redaktorze, wręcz przeciwnie, bardzo dużo wygraliśmy. Ja rozmawiam z bardzo wieloma przedstawicielami społeczności międzynarodowej, z liderami ze Stanów Zjednoczonych, z Europy. Oni się dowiedzieli, część z nich się dowiedziała oczywiście, czym jest rzeź wołyńsko-galicyjska.
8: Ale Ukraina nie zmieniła decyzji.
9: No, chwileczkę, takie decyzje się nie zmienia z dnia na dzień. Takie decyzje zmienia się pod wpływem presji międzynarodowej, popsucia reputacji.
8: To może nie trzeba zabierać tego momencie, orderu, tylko naciskać.
9: W tym momencie Ukraińcy psują sami sobie reputację, ponieważ gwarantuję panu, sam w takich rozmowach uczestniczyłem, że bardzo wielu prominentnych polityków z Europy Zachodniej dowiedziało się po raz pierwszy w życiu, czym była ta okrutna rzeź galicyjsko-wołyńska.
8: No teraz pytanie, czy jest sens odbierać? Jak już wiedzą... No to po co?
9: Jeżeli będzie zmiana w nazewnictwie jednostki wojskowej z tych, ja w cudzysłów tu ułożę, bohaterów UPA, czyli zbrodniarzy, którzy mordowali w okrutny sposób polskie dzieci, kobiety, starców, nie tylko zresztą polskiej narodowości, także i Ukraińców, którzy ratowali wówczas Polaków. Oni byli okrutnie, bestialsko mordowani.
8: Ukraińcy powiedzą, to prawda, ale atrox. Potem walczyli z Sowietami, co też jest prawdą. To znaczy, ta historia jest skomplikowana, jeśli chodzi
9: historia
8: jednostki.
9: Zawsze jest skomplikowana. Ja wiem coś o tym, panie redaktorze, ale nie można chować głowy w piasek.
8: To jak powinni zmienić tą nazwę?
9: No, zmienić nazwę na... Ja mam podpowiedzieć na Szymona Petlury. Niech zmienią albo hetmana Piotra Konaszewicza Sachajdacznego. Niech na taką nazwę zmienią. Myślę, że wtedy pan prezydent nie będzie odbierał Orła Białego.
8: A ile czasu jeszcze powinien dać prezydentowi Zełenskiemu?
9: Proszę zapytać o to pana prezydenta.
8: No, ale ja się pytam o pana opinię. Ile powinno być tego czasu?
9: Myślę, że cały czas jeszcze ma tutaj czas do podjęcia decyzji.
8: Profesor Czaputowicz w tym studiu mówił, wymienił całą listę polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy mają najwyższe odznaczenie ukraińskie, w tym pana wymienił jako...
9: Czy ja wsadzam palec w oko Ukraińców, panie redaktorze? Nie. Ja szanuję naszych sąsiadów, także tych, którzy są wobec nas skrajnie wrodzy. I szanuję sąsiadów, ponieważ tak trzeba czynić. Tymczasem poprzez nazwę jednostki wojskowej imieniem bohaterów UPA Ukraińcy nam wsadzili palec w oko i nie można udawać, że się nic nie dzieje.
8: No ale jak się nic nie dzieje, to na przykład był ambasador Polski w Ukrainie, zrzekł się swojego orderu. Pan ma order Jarosława Mądrego, zrzeknie się pan tego orderu?
9: Nie, nie zrzeknę się tego orderu. Dlaczego się mam zrzekać tego orderu? Ja będę na pewno bardzo aktywnie i bardzo głośno opowiadał się za tym, żeby tutaj w tych relacjach polsko-ukraińskich nastąpiła wreszcie zmiana. Bo kiedy myśmy pomagali na początku wojny, to była pomoc warunkowa. Wy tam bronicie się przed Rosjanami, wy, mówiąc bardzo brutalnie, umieracie za to, że my jesteśmy odrobinę bardziej bezpieczni, bo przypomnę, że wtedy na Radzie Europejskiej... Uwaga, na Radzie Europejskiej prezydent Macron i kanclerz Scholz mówili, Ukraina już padła, już nie istnieje, wróćmy do normalnego biznesu z Rosją.
8: Tej zasługi więc nikt wam nie odbierze.
9: Tak, i naszym ówczesnym interesem było to, żeby Ukrainie pomagać, bo nikt wtedy nie chciał im pomagać i Ukraina była otoczona z trzech stron.
8: Panie premierze, dzisiaj, teraz nie jest w naszym interesie pomagać
9: dzisiaj,
8: Ukrainie?
9: Chwileczkę. Dzisiaj okoliczności są całkowicie inne. Wtedy Kijów był otoczony z trzech stron, kiedy wraz z dwoma innymi premierami i z prezesem naszej partii jechałem do Kijowa jako pierwsza międzynarodowa delegacja. Dzisiaj Ukraińcy się bronią i słyszę poranne informacje, że zaatakowali rafinerię pod Moskwą.
3: No to chyba dobrze, że zaatakowali.
9: No bardzo dobrze, że zaatakowali, ale to świadczy o tym, że dzisiaj relacje siły się zmieniły i dzisiaj nasza polityka wobec Ukrainy powinna być inna. Nie możemy
3: ale
9: udawać.
3: Ale jak to inna? Powinniśmy na przykład blokować wejście Ukrainy do Unii Europejskiej.
9: Powinniśmy być tak asertywni wobec Ukrainy, jak w czasie, kiedy podpisywałem embargo w 23 roku w kwietniu przeciwko ukraińskim artykułom rolnym, a potem wbrew prawu europejskiemu podpisywałem embargo po raz drugi 15 września. To była asertywna polityka. Dzisiaj oni poddają swoją politykę tak naprawdę polityce ukraińskiej.
3: Przemysław Czarnek proponuje, żeby jeśli nie zmieni się ta nazwa, zablokować pomoc militarną i finansową. Pan się zgadza z tak, no wydaje się, że jednak radykalnym podejściem.
9: Nie zgadzam się z zablokowaniem pomocy militarnej, ponieważ wolę, żeby w czołgach ukraińskich ginęli ukraińscy żołnierze, niż żeby polscy żołnierze ginęli w polskich czołgach.
3: A co z drugim progiem podatkowym? Przemysław Czarnek zaproponował drugi próg podatkowy, podniesienie go ze 120 do 180 tysięcy. Pan się zgadza z tą propozycją?
9: Słyszałem o tej propozycji i mogę powiedzieć, że słyszałem też o pewnych dyskusjach, które wokół tego się toczą ze strony środowiska dużych rodzin. I po pierwsze tak, trzeba podnosić próg podatkowy.
3: Ale
9: ja proponowałem, żeby próg podatkowy był podniesiony i również, żeby się zastanowić nad waloryzacją tego progu, a nie tak, że myśmy podnieśli. Przede wszystkim podkreślmy to, prawda, bo może część słuchaczy zapomniała, że w 2021-2022 roku podniesiony został próg podatkowy z 84 czy 5 tysięcy złotych na 120 tysięcy złotych. Potem został on przez obecną koalicję rządzącą zamrożony. Dobrze, ale dlatego proponujemy podniesienie progu podatkowego.
3: Ale zgadza się pan na tą sumę, o której mówi Przemysław Czarnek? 180 tysięcy?
9: Ta suma może być nawet większa. W naszych analizach analizowaliśmy w Zespołu Pracy dla Polski również podniesienie do 200 tysięcy.
3: A są na to pieniądze, dziura budżetowa. No to wszystko są argumenty, które podnosi obecna koalicja. Mówiąc to, jest minister finansów,
9: ja rozumiem,
3: który mówi, nie
9: ale
3: mamy
9: panie
3: pieniędzy.
9: Redaktorze, dlatego w Zespole Pracy dla Polski zaproponowaliśmy kilka mechanizmów, które pokazują, gdzie w akcyzie, gdzie w podatku VAT, gdzie w podatku CIT przeciekają przez palce pieniądze
3: pan
9: obecnej koalicji rządzącej.
3: Do ilu można podnieść ten drugi próg? Jak wyliczyliście to do ilu? Do 200 tysięcy?
9: Tak jak powiedziałem, można podnieść również do 200 tysięcy złotych i trzymałbym się również tej zasady, że warto zastanowić się nad tym, czy ten próg nie powinien być waloryzowany. Panie redaktorze, mamy do czynienia z takimi sytuacjami, które przychodzą do mnie, do mojego biura poselskiego ludzie różni i przedstawiają sytuację, że nie opłaca im się podwyżka, ponieważ mogą zapłacić de facto więcej podatku. No, Polak musi chcieć pracować oczywiście za jak największe pieniądze i nie może być ten system w taki sposób ułożony, żeby został poszkodowany w ten sposób pracownik, że dostaje podwyżkę. No przyzna pan, że tutaj jest w tym coś absolutnie... Jest w tym coś absolutnie nieprawidłowego.
3: No to trzeba...
9: To dlatego zaproponowaliśmy bardzo ciekawe rozwiązania, bardzo ciekawe zmiany w Powered by Poland i naprawdę zachęcam wszystkich państwa, żebyście zobaczyli tam, w jaki sposób przebudowujemy stronę podażową, stronę produkcyjną, inwestycyjną, cały system dostaw i zamówień publicznych właśnie po to, żeby
3: panie
9: w Polsce było jak najwięcej pracy za jak najwyższą płacę.
3: Panie premierze, dziś do Polski przyjeżdża Jordan Bardella, lider Zgromadzenia Narodowego. Spotka się pan z nim dzisiaj?
9: Spotkam się z nim, umówiliśmy się w Brukseli, w Paryżu za kilka tygodni.
3: I będzie współpraca z Bardellą? Bliższa jeszcze niż do tej pory? Jeżeli może być
9: będzie jeszcze bliższa, chociaż proszę pamiętać, że jak pan wymienił moje tytuły na początku, to jestem szefem Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, natomiast Jordan Bardella jest szefem partii, która się nazywa, przepraszam, jest szefem we Francji i kandydatem na prezydenta, współprzewodniczącym Zgromadzenia Narodowego i to Zgromadzenie Narodowe należy do patriotów Europy. I my bardzo często współpracujemy z nimi, ale nie jesteśmy tożsamą grupą razem z nimi.
3: A jak się panu podoba, to też nie jesteście tożsamą grupą, przedwczorajsze działanie Roberta Bąkiewicza w Berlinie. Marsz, krzyż, no i cała reszta, całe to opakowanie.
9: Jestem ciekaw, czy policja niemiecka zareagowałaby podobnie, gdyby w Berlinie była delegacja żydowska, która by chciała upamiętnić w podobny sposób jakiś znak żydowski. To jest absolutny skandal, co się stało w Berlinie, że nasi patrioci zostali w ten sposób zaatakowani. My, nasze środowiska patriotyczne powinny jednak zdawać sobie sprawę z tego, że dzisiaj Donald Tusk używa tego jako przykrywki do tej największej afery Platformy Obywatelskiej.
3: Ale to Robert Bąkiewicz tam pojechał. Chyba nie twierdzi pan, że
9: jednak policja
3: Donald
9: niemiecka
3: Tusk go tam wysłał.
9: Chwila. Policja, dlatego powiedziałem, że obóz patriotyczny musi być czujny, prawda? Polityka jest bardzo zmienna i oby im się nie udało
3: Robert
9: przykryć tego problemu,
3: że tam pojechał,
9: w szpitalu
3: w Berlinie
9: południowym. Śpiewać Rotę w Berlinie powinniśmy wszyscy, jeżeli ktoś tam, że tak powiem, zajedzie i stoi przed tym, przed różnymi miejscami pamięci. I tak a propos, panie redaktorze, największym skandalem, wie pan co jest? To, że Niemcy 80 lat po wojnie makabryczne zbrodnie na polskiej ludności, zabór polskiego mienia, zniszczenie Warszawy, wymordowanie 6 milionów obywateli polskich, zrabowanie dzieł sztuki upamiętnili kamieniem. 30-tonowym kamieniem. Chwila, to jest prawdziwa potwarz. Tutaj napluli nam twarz.
3: Pytanie, czy
9: my mamy prawo reagować bardzo ostro i ja sam z
3: panie
9: oburzeniem
3: premierze,
9: wyrażałem się w tej sprawie.
3: Panie premierze, dobrze, ale czy ostra reakcja to jest zaniesienie niezgodnie z przepisami?
9: Zadałem pytanie, panie redaktorze, retoryczne i myślę, że wszyscy słuchacze wyciągną sobie z tego odpowiedni wniosek. Polak kopany przez niemiecką policję w Berlinie.
3: W Niemczech.
9: Przez niemiecką policję w Berlinie.
3: Łamiący przepisy
9: tak, Berlin
3: policji,
9: jest,
3: tak
9: Berlin
3: policji.
9: Jest w Niemczech. Nasi słowiańscy bracia 1000 lat temu popełnili błąd i nie zjednoczyli się i niestety Berlin jest dzisiaj w innym państwie, znaczy w państwie niemieckim. W związku z tym oczywiście tutaj pół żartem, pół serio to mówię.
3: Proste pytanie, czy niemiecka policja ma prawo egzekwować niemieckie przepisy także wobec polskich patriotów, czy nie ma? No chyba ma.
9: Czy niemiecka policja tak samo egzekwowałaby te przepisy wobec wycieczki żydowskiej?
3: Ale wobec Kurdów i różnych innych protestujących jest bardzo ostra.
9: No właśnie.
3: A czy wobec Żydów to nie
9: sobie,
3: wiem.
9: A więc właśnie i świetnie pan sobie odpowiedział na to pytanie.
3: Polska policja wobec żydowskiej wycieczki reagowałaby zupełnie inaczej.
9: Chwileczkę. Ja przede wszystkim wiem, że minister Sikorski, który w ten sposób się wypowiada, to Himalaje żenady. Ja przede wszystkim wiem, że konsul, który nie reaguje na bicie Polaków, to tak jakby sprywatyzował sobie konsulat.
3: To jest Polak, bohaterski patriota.
9: To jest Polak, to jest nasz obywatel i konsul i minister spraw zagranicznych ma psi obowiązek wstawiać się za naszymi obywatelami. Tymczasem konsulat został sprywatyzowany niczym SOR w szpitalu południowym.
3: To ostatnie pytanie, kiedy dojdziecie do władzy, jeśli dojdziecie, Zbigniew Ziobro wróci do Polski?
9: Zbigniew Ziobro wróci do Polski natychmiast, jak będzie mógł liczyć na sprawiedliwy proces tutaj w Polsce. Dzisiaj wymiar sprawiedliwości, że użyję raz jeszcze tego samego słowa, został sprywatyzowany przez Platformę Obywatelską.
3: Mateusz Morawiecki, były premier, wiceprezes PiS, lider europejskich konserwatystów i reformatorów, był naszym gościem. Pięknie dziękuję za rozmowę.
9: Dziękuję panu, dziękuję państwu. Nie zdążyłem tutaj, że... Public Radio.

0: I czas na fakty, 8:30 na zegarze. Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
1: Ważne fakty dla kierowców. Zaczynamy od utrudnień na śląskim odcinku autostrada A4. Korki są w stronę Krakowa i Wrocławia.
2: Na linii reporter RMF FM Marcin Buczek.
3: Jestem.
2: Dzień dobry Marcinie, co tam się konkretnie stało?
3: To są dwie kolizje. Tu w Katowicach ciężarówka zderzyła się z autem osobowym w rejonie węzła Mikołowska. Korek w kierunku Wrocławia na A4 zaczyna się już przy wjeździe do Katowic od strony Mysłowic. Natomiast na pasach w kierunku Krakowa korek jest w Rudzie Śląskiej. Tam też jest kolizja ciężarówki i auta osobowego, a w sumie od północy na drogach regionu było już około 20 stłuczek.
1: Obecny premier i ten rząd zawalili sprawę. Tak, były już szef rządu Mateusz Morawiecki odpowiadał w RMF FM na pytanie, co z polskim samochodem elektrycznym, który miał być produkowany w

0: Ma docelowo produkować 400 tysięcy aut rocznie. Pierwszy samochód elektryczny zjechać ma z linii produkcyjnej w 2029 roku.
1: Duże liczby, duże ambicje.
0: My sprawdzać będziemy w tej sprawie fakty.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska. Wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
1: Anglia pokonuje Chorwatów na mundialu.
0: Były emocje, wynik meczu 4-2. O szczegółach w mistrzowskich faktach sportowych teraz Patryk Serwański.
4: Dzień dobry, na bardzo dobry mecz Anglików, szczególnie w drugiej połowie. Raz po raz stworzyli zagrożenie w polu karnym Chorwatów. A zagraliśmy świetną drugą połowę, zarówno z piłką, jak i bez piłki. To był najwyższy poziom gry. Mogliśmy strzelić więcej bramek. Koniec końców to było przekonujące zwycięstwo. Tak to wszystko ocenił Harry Kane. Dwa gole Anglika na mundialu, już 10 trafień w 12 spotkaniach. Identyczne statystyki miał przed laty Gary Lineker, czyli kat Polaków z mundialu w 1986 roku. Kane oczywiście może to jeszcze poprawić. Dziś zaczynamy drugą kolejkę fazy grupowej. Na początek o 18:00 Czesi zagrają z RPA. Lukas Sadilek z Górnika Zabrze liczy na swojego kolegę Ladislava Krejciego.
5: Bardzo dobry chłopak i bardzo dobry taki lider. Dał bramkę pierwszy mecz. Ja myślę, że indywidualnie miał dobry sezon w Premier League i on jest ten. Ja z nim byłem we Sparcie, ja wiem, co on umie, jaki on jest piłkarz.
4: No a nasze kluby, w tym Górnik, poznały rywali w eliminacjach europejskich rozgrywek. Lidze Mistrzów Zabranie trafili na Fenerbahce Stambuł, Lech Poznań na duńskie Orchus. Wizę konferencji Raków Częstochowa zaczyna od dwóch meczu z FC Valettą, no i tylko w Katowicach ciągle niepewność. GKS musi bowiem czekać na wynik rywalizacji w eliminacjach Ligi Europy. Zagra z przegranym pary Hajduk Split, MSK Żilina. Gieksa od lat czekała na europejskie puchary.
6: Na pewno awans do pucharów nie jest po to, żeby był jakąś przygodą, tylko to jest coś wypracowanego i wiemy, że jak już gramy w tych rozgrywkach, już tak długo pracowaliśmy, żeby tutaj być, to nie chcemy tu być na chwilę, ale to jest wszystko przed nami.
4: Tak mówił najlepszy piłkarz minionego sezonu Ekstraklasy Bartosz Nowak. Hubert Hurkacz odpadł z turnieju tenisowego w niemieckim Halle. Porażka w trzech setach z Danielem Altmajerem. Pierwszego seta Polak wygrał, dwa kolejne dla rywala.
3: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska. Wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.

0: za 22 minuty, godzina 9, poranny program w radiu RMF24 i sprawa ochrony zdrowia, raczej tego, co się dzieje wokół oczywiście warszawskiego szpitala południowego i afery w służbie zdrowia. Mamy podobno zgodę polityczną, że trzeba wreszcie radykalnych kroków. Kasper Wróblewski razem ze mną. Dzień dobry, Kasper. Na czym ta zgoda polityczna polega?
1: No to jest pomysł wrzucony przez marszałka Sejmu, Włodzimierza Czarzastego. On wczoraj na konferencji zaczynającej to posiedzenie, które trwa do jutra, powiedział, że no, Lewica chce zaproponować. Nie powiedział, że jest już gotowy napisany projekt ustawy, ale można powiedzieć, że zdradził główne cztery założenia. Ja bym się skupił na tych dwóch najważniejszych, bo one wzbudzały najwięcej kontrowersji, gdy była mowa jeszcze wcześniej w przypadku innych projektów, to są górne limity wynagrodzeń dla lekarzy. I drugi...
0: Zakaz łączenia pracy w publicznych i prywatnych placówkach.
1: I to jest coś, co wzbudzało duże kontrowersje w środowisku lekarzy. No ale taki pomysł pojawi się na stole. No i jak rozmawiam z politykami Koalicji Obywatelskiej, nawet jeżeli część byłaby przeciwko, to po tym, co się wydarzyło, oni nie mają już innego.
0: Jeżeli tak, to rozumiem, że ustawa musi być przygotowana w ekspresowym tempie. Na tym posiedzeniu myśli, że to jest nie do zrobienia?
1: Myślę, że to jest nie do zrobienia. Ustawa raczej będzie rządowa, no bo wczoraj premier powiedział, że jest na tak, ale chce rozmawiać ze środowiskiem medycznym, no bo też premier podkreślił, że chce wspólnie z medykami ustalić te zasady. Pytanie, gdzie się znajdzie, gdzie będzie ten kompromis? Bo Lewica chce iść mocno zradykalizować te obecne zasady. Pytanie, na co zgodzą się pozostali koalicjanci, ale tak jak właśnie mówiłem, wszyscy mówią, że żeby jednak wprowadzić te na przykład górne limity.
0: A czy jest gotowość na wejście w ostry spór z samorządem lekarskim i w ogóle ze środowiskiem medycznym, jeżeli mówimy o politykach rządzącej koalicji? Bo rozumiem, że gdy kurz po aferze opadnie, to wtedy zaczną się ostre protesty, ostre rozmowy także ze strony chociażby pewnie Naczelnej Izby Lekarskiej, która też to zrozumiałe będzie broniła interesów lekarzy.
1: No, ja zacznę może od tego, że zakulisowo rozmawiałem z politykami Lewicy i oni mi powiedzieli tak, ten pomysł był już od dłuższego czasu i to teoretycznie nie ma związku z tym, co się ostatnio wydarzyło, ale teraz jest najlepszy moment, żeby to wprowadzać, dlatego że koalicja nie ma wyjścia, PSL mówi tak, więc tu już i tak mamy większość.
0: Kacper, czy uważasz, że ta sprawa, tak jak mówiła chociażby Anna Maria Żuchowska w TVN24, to są nowe ośmiorniczki?
1: To są nowe ośmiorniczki i też zgodzę się z Anną Marią Żukowską, którą gdzieś tam widziałem wypowiedź, że to się nie przypnie do samej Koalicji Obywatelskiej. To się przypnie do całej koalicji rządzącej, no bo jednak... Nie oszukujmy się, wyborcy Polacy widzą, że to jest koalicja rządowa i nie będą rozdzielać, czy to jest Koalicja Obywatelska, czy to jest Polska 2050, czy to jest Lewica, więc to się przyklei do wszystkich. No i to chyba najbardziej boli zwykłych Polaków, dlatego że no jednak widzą, że w publicznej służby zdrowia, gdzie wiemy, że na SOR-ach zawsze trzeba czekać w kolejkach na badania, trzeba czekać w gigantycznych odstępach czasu, tutaj mieliśmy taki proceder, że to trwało
0: Za
1: pstryknięciem palców.
0: Czy twoim zdaniem pozycja szefowej resortu zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy, ona jest w tej chwili zagrożona? Z tego, co mówił wczoraj Donald Tusk, można było odnieść takie wrażenie.
1: No mówił, że głowy na pewno będą lecieć, mówiąc w cudzysłowie. Pytanie, na ile tutaj jest odpowiedzialność samej minister zdrowia? Na pewno jest to idealny moment dla samej opozycji, żeby składać wotum nieufności kolejne już wobec Jolanty Sobierańskiej-Grendy, dlatego że no, politycy koalicji rządzącej będą musieli, tak jak to się robi zazwyczaj przy wotum nieufności w trakcie debaty sejmowej, bronić swojej minister. I biorąc pod uwagę to, co się wydarzyło, ciężko będzie jej bronić. W ogóle, jeśli chodzi jeszcze o kwestię opozycji całej tej sytuacji, to też dosyć ciekawy kontekst jest taki, że jak rozmawiałem wczoraj z politykami Prawa i Sprawiedliwości, oni oczywiście zacierają ręce, bo to jest tak zwany samograj dla nich, to, co się wydarzyło, ale część, to jest bardzo ciekawa kwestia, część polityków PiSu mówi, że ta sytuacja, która się wydarzyła w Niemczech, gdzie Robert Bąkiewicz czy jego poplecznicy starli się z policją, w tych nieoficjalnych rozmowach mówią, że to było kompletnie niepotrzebne. Odcinają się od tego, mówią, że to powinniśmy grać wyłącznie tym, z czym ma problem teraz Koalicja Obywatelska, Koalicja Rządowa.
0: A co może zrobić w tej sytuacji Koalicja Obywatelska? Bo z jednej strony albo obciąży politycznie Rafała Trzaskowskiego, albo obciąży politycznie Marcina Kierwińskiego. Jeżeli nic nie zrobi, to też będzie było.
1: No Marcin Kierwiński raczej może być spokojny o to, że będzie szefem struktur, bo chyba z tego, co mi się wydaje, wczoraj to potwierdził premier Donald Tusk.
0: Że nie zamierza go zmieniać.
1: Że tak. Nie zamierza go zmieniać. Pytanie, co z pozostałymi członkami tych struktur, jak to będzie wyglądało, czy to się jakoś wywróci wszystko do góry nogami, no ale jeżeli zostanie na samej górze Marcin Kierwiński, to nie wydaje się, po co by było mieszać w tym kotle. No, zastanawiające też jest to, czy jakieś konsekwencje mógłby polityczne, wewnątrzpolityczne ponieść Rafał Trzaskowski.
0: Ty uważasz, że to jest najpoważniejszy kryzys polityczny rządzącej koalicji od początku tej kadencji?
1: Zdecydowanie.
0: Kasper Wróblewski w Radiu RMF24. Pięknie dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.
0: Za ile? Za 16 minut. Godzina 9. Za moment Ukraina i za moment ataki ukraińskie na Moskwę.

0: Za 14 minut godzina 9, radio RMF 24. Teraz już Moskwa, którą dzisiaj rano budził taki dźwięk. Zmasowany atak ukraińskich dronów na stolicę Rosji. Tę sprawę śledzi nasz dziennikarz Krzysztof Zasada, który jest razem z nami. Dzień dobry, Krzysztof.
1: Dzień dobry.
0: Co było celem ataków ukraińskich?
1: Celem ataku była rafineria moskiewska, największy zakład we Wodzie Moskiewskim, a tak naprawdę w granicach Moskwy. To wielkie zakłady przetwarzające ropę, wytwarzające 40% zapotrzebowania benzyny dla Moskwy i obwodu i 50% zapotrzebowania oleju napędowego. Te zakłady znajdują się kilkanaście kilometrów od Kremla. One znajdują się tuż przy granicy Moskwy, na południowym wschodzie, przy tak zwanej MKAD, czyli Moskowskiej Kolcowej Automobilnej Drogi, czyli obwodnicy Moskwy. Ta obwodnica jest teraz zamknięta, ponieważ no, pożar jest potężny. Widać go z wielu rejonów Moskwy. Słupy czarnego dymu spowijają tę część stolicy rosyjskiej. Media społecznościowe zapełniły się filmikami. Rosjanie, świadkowie tego zdarzenia, wrzucają efekty ataku ukraińskich dronów. Widać eksplozje, widać pożary, spektakularne eksplozje zbiorników z paliwem, gdy kopuły, te pokrywy tych zbiorników unoszą się po kilkadziesiąt czy nawet ponad 100 metrów nad ziemię.
0: Czy my coś wiemy na temat strat Rosjan? Bo wydaje się, że do tej pory my słyszeliśmy taką propagandę ze strony Rosji, że Moskwa jest broniona i tam te systemy wychwytują wszystkie ukraińskie drony.
1: Mer Moskwy Sobianin poinformował, że obronie powietrznej, która chroni moskiewskiej stolicy, udało się zestrzelić 180 dronów, które nadlatywały do miasta. 180 ukraińskich dronów, ale widać, że no co najmniej kilka, jak nie kilkanaście, bądź kilkadziesiąt dotarło do celu, więc Ukraińcy już szczycą się tym, że udało im się pokonać ten system obrony powietrznej, który ma chronić kluczowego miejsca w Federacji Rosyjskiej, czyli stolicy. Udało się dotrzeć naprawdę, no uderzyć w miękkie podbrzusze i bardzo głęboko w obiekty, które także zaopatrują armię rosyjską, ponieważ moskiewska rafineria Kapotnia zaopatruje wojsko w paliwo lotnicze.
0: To jest twoim zdaniem odpowiedź na atak na Ławrę Peczerską?
1: To jest odpowiedź na rosyjskie ataki na Ukrainę. Oczywiście od 16, czyli od momentu ataku Rosjan na Ławrę Pieczerską, czyli no, miejsce największego kultu ukraińskiej
0: cerkwi. Taką ukraińską Częstochową.
1: Tak, w Kijowie. Wołodymyr Zełenski powiedział, że Rosjanie muszą się liczyć z odpowiedzią i już wtedy drony poleciały na rafinerię Kapotnia. Natomiast nie była tego taka skala. Teraz widać, że jest to no, kontynuacja tychże działań. Widać, że Ukraińcy użyli tej nocy i tego poranka, nie tylko tych, o ile wierzyć rosyjskim doniesieniom, 180 czy 200 dronów, ale to musiało być kilkaset maszyn bezzałogowych, ponieważ także uderzyli w obwód rostowski, w zakłady przetwarzające ropę, a także w obwód białgorodzki. Tam także pożary w rafineriach nastąpiły.
0: Coraz częściej, coraz więcej słyszymy o sukcesach ukraińskich, jeśli chodzi o te ataki dronów na rafinerie, na ośrodki przetwarzania czy produkcji paliwa. Jest przełom jakiś w tej sprawie, jeśli chodzi o prowadzenie wojny, Krzysztof, twoim zdaniem, z tego, co możesz wyczytać w mediach, w społecznościowych chociażby?
1: Ukraińcy od dłuższego czasu informują, że są o wiele bardziej skuteczni w technice dronowej. Mówią także, że są w stanie produkować więcej dronów niż Rosjanie i używają większej liczby dronów niż Rosjanie. Natomiast trzeba pamiętać, że Rosjanie już dzisiaj, Ministerstwo Obrony poinformowało o odwecie za ten atak na Moskwę. Poleciały rakiety, poleciały drony w stronę Kijowa i tamtejszych zakładów przetwarzających ropę. No ta spirala się nakręca, natomiast widać, że Rosja i rosyjskie rafinerie płoną coraz częściej. Już problemem potężnym jest zaopatrzenie Krymu w paliwo. Następuje reglamentacja. No nie ma jak dostarczyć paliwa. Jest duża blokada w związku z wojną. Widać, że no, dostępność paliw to kluczowa sprawa dla Rosji, spada. Co więcej, no dzisiaj pokazałeś ten dźwięk, przy którym obudzili się mieszkańcy Moskwy. Oni nie tak bardzo doświadczają skutków wojny przez ostatnie lata. Natomiast dzisiaj ja mieszkałem w Moskwie, wiem, co to jest MKAD. Wiem, to jest główna arteria, którą dostają się...
0: Gdy jest zamknięta, nie da się podróżować po Moskwie. Po
1: tak, prostu. To dzisiaj Moskwa przestała działać przez to, że zablokowana jest obwodnica moskiewska. To może potrwać naprawdę godzinami, a to miasto, gdy przyjeżdżają do niego ludzie z okolic pracować, no liczę no, około 20 milionów nawet. Więc Rosjanie zaczną pomalutku odczuwać to, co znaczy dla Ukraińców wojna od pewnego czasu.
0: Krzysztof Zasada w radiu RMF24 o ataku ukraińskim, dzisiejszym ataku ukraińskim na Moskwę. Za 8 minut będzie godzina 9. Poranny program w radiu RMF24. Alo.

Radio RMF 24. Będziemy się chwalić teraz. Mamy czym rzeczywiście, bo RMF FM ponownie zostało liderem zaufania. Tak wynika z najnowszej edycji raportu Reuters Institute Digital News Report 2026. Według badania opublikowanego przez Reuters Institute for Study and Journalism przy Uniwersytecie Oksfordzkim, badanie do RMF FM, zaufanie do RMF FM zadeklarowało aż 52% ankietowanych. To jest najwyższy wynik wśród wszystkich badanych mediów w Polsce. Tegoroczny wynik RMF FM ma szczególne znaczenie, także jeśli chodzi o kontekst spadku zaufania do informacji w ogóle, bo według raportu Reuters Institute zaufanie do newsów w Polsce spadło w stosunku do ubiegłego roku aż o 8 punktów procentowych, wynosi dzisiaj 39%. Słuchacze już po raz 9 wskazali naszą stację jako medium, któremu ufają najbardziej. Bardzo dziękujemy Wam za zaufanie. Fakty na naszej antenie za 5 minut.

0: Historia dzieje się na naszych oczach.
1: We need Krillet.
2: And now we have this step. Yes, of course, not enough, not still enough.
3: But even more people will feel once again a sense of hope.
0: Andrzej Kochut i jego goście omawiają sprawy wagi światowej. Przegląd zagraniczny już w sobotę po 12 w radiu RMF 24.

0: Godzina 9 na zegarze. Czas zajrzeć do studia faktów. Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski już czekają.
1: I zaczynamy fakty od słów gościa porannej rozmowy w RMF FM.
2: Sprywatyzowanie służby zdrowia na potrzeby działaczy Platformy Obywatelskiej.
3: Państwo Tuska i Kacprzyka, tak Mateusz Morawiecki komentował kontrowersje wokół Szpitala Południowego w Warszawie.
1: Sejm zajmie się dzisiaj rządową ustawą dotyczącą wsparcia dla artystów.
3: W faktach o 9 pojawi się także Król Północy, Andy Burnham, najpoważniejszy konkurent brytyjskiego premiera Keira Starmera. To symbol państwa Tuska. Tak o aferze w warszawskim Szpitalu Południowym w porannej rozmowie w RMF FM mówi były premier Mateusz Morawiecki.
2: Mamy do czynienia z państwem patologii. Dzisiaj to widać jak na dłoni, dzisiaj to widać jak na świeczniku.
1: W warszawskim studiu prowadzący tę rozmowę Tomasz Terlikowski. Witamy ponownie. Tomku, w tej sprawie zdecydowane działania zapowiedział premier Donald Tusk. Czy Morawiecki nie wierzy w te zapewnienia?
4: Nie wierzy, to mało powiedziane. Jego zdaniem ta sprawa zostanie zakopana pod dywan.
2: Premier Tusk mówi, ale nie robi, ponieważ jest mistrzem w przykrywaniu problemów.
4: Co zatem powinno się stać?
2: Powinni przeprowadzić natychmiast wszędzie kontrolę, w każdym szpitalu, zwłaszcza na SOR-ach, ale nie tylko.
4: A czyje głowy powinny polecieć?
2: No Donalda Tuska przede wszystkim.
4: No, ta ale to wiem, znaczy to na pewno pan powie, ale ja się pytam o niżej trochę, bo ona nie poleci dopóki.
2: A bardzo niedobrze.
4: Sam PiS wniosku o odwołanie premiera jednak nie złożył.
2: To jest tylko możliwość zaproponowania konstruktywnego kontrkandydata
4: na premiera.
2: I wiemy, jaka jest większość parlamentarna i nie pozwolimy.
4: Jak składacie wota nieufności wobec ministrów, też jest tak samo.
2: Tak, ale wierzymy wtedy, że może się znaleźć na przykład kilkunastu posłów z Polski 2050.
4: W tej sprawie jednak wiary byłemu premierowi brakuje.
3: A cała poranna rozmowa z Mateuszem Morawieckim razem z dogrywką jest na stronie rmf24.pl. Sejm zajmie się dziś rządową ustawą dotyczącą wsparcia dla artystów.
1: Projekt wzbudza kontrowersje. Przewiduje dopłaty do składek ZUS oraz wprowadzenie statusu artysty zawodowego. Reforma ma zapewnić ciągłość ubezpieczenia osób o nieregularnych dochodach.
3: A w faktach teraz reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
5: Dzień dobry.
3: Kacprze, dzień dobry. Czy ustawa zostanie przyjęta przez Sejm?
5: No, wszystko na to wskazuje. Kluby koalicji rządowej mają poprzeć projekt, jednak wszyscy zapowiadają liczne poprawki do ustawy. Liczymy na współpracę z Pałacem Prezydenckim. To usłyszałem od wicemarszałek Sejmu Doroty Niedzieli z Koalicji Obywatelskiej.
6: To po prostu trzeba przepracować w komisjach z poprawkami razem z przedstawicielami prezydenta.
5: Przeciwko ustawie z pewnością będzie głosować opozycja.
7: To jest w ogóle bubel prawny. Sami artyści mówią, że to jest, można powiedzieć, psuło budę.
5: Usłyszałem od posła Prawa i Sprawiedliwości Marka Suskiego. Tu warto jednak podkreślić, że podobną ustawę PiS składał w trakcie swoich rządów, jednak ostatecznie nie weszła ona w życie.
3: Dziś wybory uzupełniające w niewielkim angielskim okręgu wyborczym Makerfield. Z ramienia Partii Pracy startuje w nich Andy Burnham, obecny burmistrz Manchesteru, zwany też, jak mówiliśmy, Królem Północy. Według obserwatorów sceny politycznej to jest najpoważniejszy konkurent brytyjskiego premiera Keira Starmera.
1: Jakie mogą być konsekwencje dzisiejszego głosowania? O tym teraz z Londynu nasz korespondent Bogdan Frimorgan.
8: By stać się członkiem Izby Gmin, a potem rzucić rękawice premierowi Keirowi Starmerowi, obecny burmistrz Manchesteru musi pokonać innych kandydatów, w tym hydraulika, którego wspiera ultraprawicowa partia Reform UK, triumfująca w ostatnich wyborach samorządowych. Zakładając jednak, że Andy Burnham wygra i zdobędzie poparcie co najmniej 81 lejburzystowskich posłów, będzie mógł rozpocząć wyścig o fotel lidera rządzącej partii i zarazem premiera. To skomplikowana procedura, tym bardziej, że premier Keir Starmer konsekwentnie powtarza, że nie zamierza rezygnować z urzędu. Jeśli konkurs o jego partyjne stanowisko zostanie rozpisany, Starmer także w nim wystartuje.
1: To także są fakty. Asia by tak chciała, napisali w mediach społecznościowych członkowie kabaretu Hrabi, zapraszając na jubileuszowy festiwal Black or White. Zmarła w ubiegłym roku Joanna Kołaczkowska, od lat wspierała festiwal i jego ideę.
3: Była współorganizatorką i ambasadorką koncertu, dlatego w tym roku, w sobotę 20 czerwca, na scenie klubu Studio w Krakowie pojawią się jej przyjaciele.
9: To Asia właściwie pierwsza zafunkcjonowała na tej imprezie, ona nas tam wprowadziła, no i ona była ambasadorką tak naprawdę Black or White i trochę poniekąd czujemy się spadkobiercami tej funkcji, tej roli, co przychodzi nam z niezwykłą lekkością i łatwością i chętnie w tę rolę się wcielamy.
3: Wspomina Dariusz Kamys.
1: Dochód z koncertu Black or White przekazany zostanie na diagnostykę, nowoczesne leczenie oraz wsparcie pacjentów z nowotworami.
3: A szczegóły znajdziecie na stronie rmf24.pl.
10: Radio, muzyka,
1: Fakty. RMF FM.
0: Polityka, bezpieczeństwo i wielki sport. Polityka, bo nie milkną komentarze po skandalu w warszawskim szpitalu południowym. Jakie to będzie miało konsekwencje polityczne właśnie? Niektórzy mówią poważne, ale z drugiej strony do wyborów parlamentarnych aż półtora roku. Bezpieczeństwo, bo ważne ustalenia ministrów obrony krajów NATO. No i wreszcie piłka nożna, czyli pierwsza seria spotkań mundialu już za nami.

0: 10 minut po godzinie 9, radio RMF 24. No i mundialowe emocje. Mundialowe emocje, bo jesteśmy już po pierwszej serii spotkań w fazie grupowej. Oj, jeszcze będzie to trwało wszystko, ale już troszkę możemy powiedzieć. Wiadomo, że są niespodzianki, chociażby wczorajszy remis Portugalii z Demokratyczną Republiką Konga, ale chyba też widzieliśmy najlepszy mecz na tym mundialu, czyli Anglia grała z Chorwacją. Anglia pokonała Chorwatów 4-2. No ciekaw jestem, czy tak samo myśli o tym spotkaniu Radosław Gilewicz, czyli były polski reprezentant, były piłkarz, dzisiaj ekspert telewizyjny. Dzień dobry, Radku.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Radek, najlepszy mecz na mundialu to Anglia-Chorwacja, twoim zdaniem?
1: No myślę, że tak, możemy to tak określić. To jest, dopiero się mundial zaczyna, więc w jakiś sposób przy tych 104 meczach na pewno będziesz czego wybierać, natomiast ten początek należy do Anglików i Chorwatów.
0: I zdecydowanie pięknie się pokazali Anglicy na tym mundialu. Twoim zdaniem po tym pierwszym meczu już można powiedzieć, że dobrze weszli w turniej, że mogą być jednym z faworytów?
1: To znaczy ostatnie Mistrzostwa Świata, może inaczej, nie ostatnie, ale w 2010 roku, z tego co pamiętam, to Hiszpanii pierwsze spotkanie wygrali, później zostali, osiągnęli sukces. To samo 4 lata temu Argentyńczycy przegrali pierwsze spotkanie z Arabią Saudyjską, a zostali Mistrzem Świata. Także
0: tak jest.
1: Nieważne jak się zaczyna, najważniejsze, że się dobrze kończy, ale... Wiadomo, że te pierwsze spotkanie w grupie jest najważniejsze dla wszystkich. Każdy dobrze chce wejść w turniej, dobrze poczuć atmosferę, nabrać tej pewności siebie, więc wydaje mi się, że Anglicy na pewno jak co 2 lata można powiedzieć, bo oni startują również przy Mistrzostwach Europy z taką nadzieją, że po prostu osiągną sukces. Nie zawsze to im się udaje, więc czekają już bardzo długo i wracając do twojego pytania, myślę, że tak, oni na pewno się będą zaliczać do faworytów.
0: A kto na tobie zrobił największe wrażenie w tej pierwszej serii spotkań? Niemcy, którzy no tak wysoko bardzo wygrali, ale jednak z dosyć mało wymagającym rywalem, tak powiedzmy bardzo delikatnie, czy też może jakaś inna drużyna?
1: Znaczy ogólnie wiemy, że turniej jest bardzo długi i trzeba bardzo dobrze zarządzać siłami, zarządzać tym materiałem ludzkim, jak to się mówi. Przypomnijmy, piłkarze są po długich sezonach, przede wszystkim ci w Europie, więc mają po 50, 60, 70 meczów w nogach, więc kto na mnie wrażenie zrobił? Wydaje mi się, że Francuzi jednak mimo wszystko. Wiedzieliśmy przed tym pierwszym meczem, że mają kadrę, że można ustawić nawet 3 jedenastki. Tak mają jest. Naprawdę bardzo, bardzo równą kadrę zawodników w świetnej formie, więc przy małych problemach Senegalem pokazali naprawdę dużą, dużą klasę i myślę, że nie jest to niespodzianką, natomiast widzimy, że 1-2 akcjami pokazali, że nawet w trudnym momencie, jeżeli takie są, bo każda z zespół ma, potrafią wejść na ten najwyższy poziom. Mbappé jest w znakomitej formie, jest głodny sukcesu, tak jak reszta piłkarzy.
0: A co myślisz o Argentyńczykach? To jest drużyna zawieszona na talencie, na geniuszu Leo Messiego?
1: No oby nie, bo wszyscy z podziwem, bo oczywiście patrzą i mówią, zamiast o Argentynie, mówią tylko o Messim, co pokazało właśnie to ostatnie spotkanie, strzelając 3 gole, znowu pokazał ten nie błysk, bo on zawsze w takich turniejach pokazuje, przede wszystkim w tych ostatnich 2 i myślę, że do końca będzie błyszczał. Natomiast to na pewno moje takie przemyślenia są odnośnie tego turnieju, że najważniejsze będzie kolektyw. Oczywiście te indywidualności jak najbardziej tak, w pewnych momentach, natomiast tylko kolektywem jesteś w stanie po prostu osiągnąć sukces przez to, że ten, tak jak powiedziałem, przez ten długi, długi turniej, który do tego dochodzą jeszcze przecież te podróże, ta regeneracja, to wszystko będzie miało znaczące, to będzie znaczące. Więc wracając do Messiego, tak szczerze mówiąc, na całe szczęście z perspektywy Argentyny on nie gra w Europie, on nie jest przemęczony. Przypomnijmy, on chyba kilkanaście spotkań dopiero rozegrał w MLS-ie, więc na swój sposób on jest, że tak powiem, wypoczęty i wspólnie z kolegami naprawdę może osiągnąć sukces. Czy powtórzy? Przez 4 lata? Czas pokaże.
0: No właśnie. A twoim zdaniem zawiodła najbardziej Portugalia i Hiszpania?
1: No patrząc na przeciwników, można powiedzieć, że tak, bo miało być lekko, łatwo i przyjemnie, a widzimy, że jeżeli myślisz już w kolejnych spotkaniach, a nie na tym najważniejszym skupisz się, czyli na tym najbliższym, że już sobie dopisujesz, bo tak to odbieram, i Hiszpanie, i Portugalczycy po prostu swoich przeciwników według mnie zlekceważyli i dlatego zostali też w taki sposób ukarani właśnie za tą też, że takie nastawienie. Postrzegam również Szwajcarów, którzy mieli tak naprawdę mieć lekko, łatwo i przyjemnie z Katarem, a widzimy, jeżeli nie jesteś skoncentrowany, no to przeciwnik ma swoje szanse. Oni się chcą pokazać na tym. Po to są Mistrzostwa Świata, żeby jako mały kraj, o których jeszcze niektórych ludzie nie wiedzą, chcą się pokazać, że też potrafią grać w piłkę. I to jest to piękno mundialu.
0: Radek, jeszcze chciałem cię zapytać o te nowinki, które zobaczyliśmy podczas tych Mistrzostw Świata, czyli mamy przerwę na nawodnienie, przerwę na picie, mamy przekazywanie przez sędziego publiczności czy kibicom uzasadnienia do werdyktów VAR-u i mamy tą minutę, którą możesz tylko spędzić, musisz spędzić poza boiskiem, jeżeli zbyt długo leżałeś na murawie. Uważasz, że który z tych przepisów najlepiej się sprawdza w tej chwili na tych mistrzostwach?
1: No po tych pierwszych kolejkach to chyba ta ostatnia, o której powiedziałeś, czyli mamy mniej przerw w grze, jeżeli chodzi o kontuzję. Chyba się wszyscy ze mną zgodzą, że bardzo mało tych jest symulacji. Każdy sobie z tego zdaje sprawę. Bardzo często widzieliśmy w ligach, przede wszystkim przy małych urazach, to było leżenie po 2-3-4 minuty. A tak mam wrażenie, że to idzie dosyć płynnie. Jeżeli chodzi o te przerwy po 20 paru minutach na uzupełnienie płynów, no to już tak dużo zostało powiedziane, że mogę tylko to jeszcze raz potwierdzić. Czyli to jest przerwa bardziej trenerska niż na uzupełnienie płynów. Zrozumie to w momencie, kiedy jest ponad 30 stopni, to możemy to zrobić. Natomiast czy my, jak już jako piłkarz były, mogę powiedzieć, naprawdę 45 minut można wybiegać spokojnie i tak naprawdę szkoda, bo z jednej strony dążymy do tego, żeby upłynnić tą grę, przyspieszyć tą grę, a z drugiej strony przeszkadzamy w tym momencie, robiąc kilkuminutową pauzę, więc ktoś to może wykorzystać, ktoś nie, więc to są takie małe rzeczy, które robią różnicę. Natomiast wydaje mi się, że poczekajmy jeszcze na więcej spotkań, żeby to dokładnie ocenić i być może w liczbach też zostanie to też potwierdzone, więc
0: proszę. Na razie ten mundial wygląda dużo lepiej niż to się zapowiadało przed jego startem. Wielu się obawiało, a to kosmicznych wyników, a to słabego poziomu, szczególnie tych drużyn spoza europejskiego teatru, a tu się okazuje, że wygląda to całkiem fajnie i bardzo interesująco. Mnóstwo niespodzianek. Radosław Gilewicz, pięknie ci dziękuję, Radku, za spotkanie. Były reprezentant Polski, były piłkarz, dzisiaj ekspert telewizyjny. Dziękujemy, Radku, i pozdrawiamy oczywiście.
1: Pozdrawiam serdecznie. Wszystkiego dobrego.
0: Wszystkiego dobrego. Radio RMF 24, 18 minut po godzinie 9. Za moment na naszej antenie. Jeszcze wrócimy do Moskwy. Jak słyszeliście doskonale, Krzysztof Zasada informował o atakach ukraińskich na Moskwę, na rafinerię w okolicach Moskwy. Są konsekwencje tego ataku. O szczegółach za moment wam powiemy.

Radio RMF 24 i nasz poranek informacyjny. Zawieszone loty na głównych lotniskach Moskwy. To jest efekt zmasowanych ataków Ukrainy, zmasowanych ataków na rafinerię w Moskwie właśnie, ale też na inne cele w obwodzie moskiewskim. Wstrzymano także ruch na miejskiej obwodnicy, o czym mówiliśmy wam już kilkanaście minut temu. Potwierdza te informacje Reuters, powołując się na rosyjskie MSW. W jednym z głównych lotnisk Moskwy, Szeremietiewo, ewakuowano tymczasowo pasażerów i pracowników, ale obecnie sytuacja w tym porcie zaczyna powoli wracać do normy. Tak podaje port lotniczy w komunikacie. Radio RMF 24, 23 minuty po godzinie 9. Oczywiście o 9.30 na naszej antenie fakty, najnowsze fakty, a potem zabiorę was do Brukseli, bo tam dzisiaj ważne spotkanie ministrów obrony krajów NATO i ważne doniesienia o tym spotkaniu.

0: No i czas najwyższy na fakty, bo to 9.30, tym bardziej, że jest z nami Katarzyna Podraza. Dzień dobry, Kasiu.
1: Dzień dobry, zapraszam. Bardzo dużo wygraliśmy na arenie międzynarodowej dzięki zamieszaniu wokół planów odebrania prezydentowi ukraińskiemu orderu Orła Białego, mówił na naszej antenie były premier Mateusz Morawiecki. Przypomnijmy, prezydent Karol Nawrocki zdecydował, że tak zrobi, ale nie podał terminu, kiedy do tego dojdzie.
2: Ta decyzja niebawem najprawdopodobniej zapadnie. Ona nie mogła być inna niż ta, która została zaproponowana przez pana prezydenta, czyli odebranie orderu
3: Orła Białego. Zyskaliśmy, zaszantażowaliśmy i można powiedzieć przegraliśmy.
2: Panie redaktorze, wręcz przeciwnie, bardzo dużo wygraliśmy. Ja rozmawiam z bardzo wieloma przedstawicielami społeczności międzynarodowej, z liderami, ze Stanów Zjednoczonych, z Europy. Oni się dowiedzieli, część z nich się dowiedziała oczywiście, czym jest rzeź wołyńsko-galicyjska.
3: Ukraina nie zmieniła decyzji.
2: No, chwileczkę, takie decyzje się nie zmienia z dnia na dzień.
1: Zajrzyjcie na rmf24.pl, tam mamy dla was całą rozmowę Tomasza Terlikowskiego z Mateuszem Morawieckim. Minister obrony Belgii Theo Francken ogłosił, że w tym roku na Ukrainę trafi 7 należących do jego kraju myśliwców F-16. Zapowiedział też, że zaproponuje rządowi wysłanie wszystkich maszyn tego typu na Ukrainę po tym, gdy Belgia otrzyma wszystkie zamówione F-35. O tym belgijski minister będzie rozmawiać z Wołodymyrem Załęskim, który weźmie udział w szczycie unijnych przywódców w Brukseli. Na 3 dni Konin stanie się wielkopolską stolicą królewskiej gry. Wszystko za sprawą finału mistrzostw w Wielkopolski Młodzików w szachach, w którym o prestiżowe tytuły rywalizować będzie kilkudziesięciu młodych szachistów. Rozgrywki startują dzisiaj.
4: Jest to super frajda. Na tej szachownicy naprawdę dużo się dzieje. Ci, co grają w szachy, to tak patrzą i mówię, tu się coś dzieje. Ktoś, kto nie gra w szachy, mówi, o co tu chodzi? Przedstawiają jakieś drewniane figurki, o co tam w ogóle chodzi. A tam naprawdę jest ogrom strategii.

0: głosem Eddiego Murphy'ego. Mówił i śpiewał. And everything about you. Nie wiadomo, czy pojawi się kochany przez widzów kot w butach, dubbingowany przez Antonio Banderasa. Wiadomo, że Zendaya użyczy głosu Felicji, nastoletniej córce Shreka i Fiony. Piąta część wejdzie do kin latem przyszłego roku i wtedy poznamy ostateczną polską obsadę dubbingową.
1: Zwiastun nowego Shreka już teraz możecie zobaczyć na rmf24.pl, a my z kolejnymi faktami wracamy już o 10:00.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: RMF24. Za 19 minut będzie godzina 10. Ciekaw jestem, o jakich najważniejszych problemach rozmawialiście u siebie w domach w ostatnich kilkunastu godzinach. No właśnie, to my wrócimy do tej sprawy, o której mówiliście niewątpliwie, czyli o przejrzystości zarobków lekarzy. Przypomnijmy, wczoraj premier Donald Tusk zwrócił się do Najwyższej Izby Kontroli o przeprowadzenie całościowej kontroli wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z publicznymi środkami na ochronę zdrowia. Szef rządu wyjaśniał, że chodzi oczywiście o nadużycia finansowe. Ten temat wrócił w rozmowie o 7 rano. Dzisiaj na antenie radia RMF24 naszym gościem był europoseł Koalicji Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz, ale też były minister zdrowia, o czym trzeba pamiętać. Błyskawicznie ma być przegłosowana ustawa o powiązaniu zarobków lekarzy z PESEL-em. Okazuje się, że można tak zrobić i to można zrobić tak szybko. Pytanie, dlaczego tak długo czekaliśmy na taki pomysł?
1: Dlatego, że wprowadzanie takich zmian zawsze wywoływało wielkie emocje w środowisku medycznym, dlatego, że takie próby były podejmowane już wcześniej i ja byłem ministrem zdrowia i wiem, jakim problemem dla każdego ministra zdrowia jest tak naprawdę uzyskanie wiedzy o realnym czasie pracy, płacy za tą pracę różnych środowisk medycznych i nie mówię tu tylko o lekarzach, żeby było jasne, mówię o całym środowisku medycznym.
0: Ale rozumiem, że do tej pory były problemy, a teraz się to da zrobić raptem z dnia na dzień.
1: No, mam nadzieję, że się da. Ja się bardzo cieszę z tej ustawy, którą premier zapowiedział, bo to jest ustawa, myślę, że każdy minister zdrowia, niezależnie od formacji politycznej, z której pochodzi, ucieszył się z tej ustawy, dlatego że minister powinien mieć wgląd w system godzin pracy, płacy za tą pracę, systemu podatkowego i wielokrotnie rozmawialiśmy o tym, że potrzebna byłaby wiedza, którą de facto gromadzi dzisiaj system skarbowy państwa, który tak naprawdę widzi zarobki czy pity, czy podatki płacone przez poszczególnych ludzi czy firmy i to nie jest kompatybilne dzisiaj z wiedzą, którą ma minister zdrowia czy każdy inny minister.
0: Tak jest, tylko moje pytanie jest takie, panie pośle. Dlaczego wystarczyła afera jednego młodego lekarza w warszawskim szpitalu, kiedy okazało się, że można zrobić ustawę, o której pan mówi, że były konsultacje, były próby, że środowisko się nie zgadzało i że były problemy. Okazuje się, że jak wybuchła afera, jak wszyscy wyrazili swoje oburzenie tym, co się działo w warszawskim szpitalu południowym, to okazuje się, że można było taką rzecz zrobić.
1: Wie pan, bo tak wygląda życie publiczne niestety, że czasem musi się przelać pewna taka kropla czary goryczy, żeby podejmować decyzje, które prawdopodobnie mogły być podjęte wcześniej, ale ze względu na różne dyskusje, analizy, opinie, gdzieś były odkładane na później. System ochrony zdrowia jest systemem niezwykle skomplikowanym, ale ja często powtarzam taką zasadę, że oczywiście oprócz ustaw, rozporządzeń, NFZ-u, bardzo trudnych zarządzeń, przepisów, jest w cudzysłowie oczywiście mówiąc, taka sytuacja, w której naprawdę nie potrzeba ustawy, żeby zmienić system. Żeby podać choremu szklankę wody, nie trzeba pisać ustawy.
0: No oczywiście, to jest jasne. Natomiast pytanie jest takie, bo rozumiem, że teraz premier mówi o tym, że potrzeba radykalnych zmian. Te radykalne zmiany to chociażby ustalony górny limit zarobków dla lekarzy, tak czy nie, panie pośle?
1: Chyba, oczywiście tu można szukać tego typu rozwiązań, ja zaś dużo bardziej skupiłem się na procencie wydawanych środków na płace z kontraktu, który szpital czy przychodnia ma z NFZ-em. Bo wie pan, no musimy być absolutnie szczerzy w tej rozmowie. Ja taką rozmowę chcę z panem odbyć i dawno mam to w sercu podjęte, że najwyższa pora, żeby mówić prawdę.
0: I o tej szczerej rozmowie z Bartoszem Arłukowiczem teraz do odsłuchania oczywiście. Cała rozmowa na rmf24.pl. Polecamy gorąco. Będziemy do tego tematu wracać w radiu RMF24. Chyba nas doskonale rozumiecie i my rozumiemy, że trzeba do tego wracać, bo to niezwykle ważna sprawa. Po godzinie 10 razem z nami będzie doktor nauk medycznych i doktor nauk o zdrowiu Maria Libura. Polecamy.

0: Za 8 minut, godzina 10 w Radiu RMF 24. Teraz najnowsze doniesienia z Brukseli, a chodzi o posiedzenie ministrów obrony NATO. NATO 3.0 musi wrócić do roli prawdziwego, twardego sojuszu wojskowego, dysponującego realnymi zdolnościami odstraszania. Tak mówi szef Pentagonu, czyli Pete Hegseth. Według niego Stany Zjednoczone będą teraz kontynuować realizację koncepcji NATO 3.0, tej koncepcji zakładającej wzmocnienie potencjału wojskowego sojuszu. Ale dodaje, i to jest chyba najistotniejsze, że Europa ma przejąć wiodącą rolę w zakresie obrony konwencjonalnej kontynentu. Hegseth podkreślił, że część państw NATO już realizuje zobowiązania podjęte na poprzednim szczycie sojuszu, ale niektóre kraje będą musiały zrobić jeszcze więcej. Szef Pentagonu poinformował również, że USA planują przeznaczyć rekordowe $1,5 biliona na obronność w 2027. To jest sygnał dla świata, zaznaczył Hegseth, dodając, że inwestycje mają wzmacniać zarówno bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych, no i jak i potencjał całego NATO.
1: Tu Radio RMF 24.
0: Bardzo ważna informacja. Z ostatniej chwili Donald Tusk poinformował, że lubelscy policjanci, a także Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała podejrzanego o udział w zabójstwie w Białej Podlaskiej Rosjanina. Ten zatrzymany posługiwał się gruzińskim paszportem. Więcej fakta za moment.

0: oceanu.
1: Prezydent Trump zagroził w mediach społecznościowych zniszczeniem całej cywilizacji, jeśli irański reżim nie otworzy cieśniny Ormus.
0: I codzienne życie Amerykanów.
1: Czy można odliczyć psa od podatku? Do sądu w Nowym Jorku trafił pozew kobiety, która chce uznać swojego psa za osobę na utrzymaniu.
0: Taka Ameryka i Lidia Krawczuk. Już w niedzielę po 12 w radiu RMF 24.

0: Piotr Salak, bardzo Wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie, ale słyszymy się oczywiście jutro w Radiu RMF 24 w porannym programie o 7 rano. Za chwilę Tomasz Terlikowski na antenie Radia RMF 24, ale to tuż po faktach. Na fakty zapraszają Ewa Kwaśna i Tomasz Stańszewski. 10.
1: W rękach śledczych mężczyzna podejrzewany o zabójstwo 44-letniego Rosjanina w Białej Podlaskiej.
2: Od tej informacji zaczynamy fakty.
1: Potem nielegalne transporty z odpadami.
2: Prokuratura w Mysłowicach postawiła ponad 200 zarzutów obywatelowi Włoch.
1: W faktach także rodzice ze smartfonem w ręku i zagrożenia z tym związane dla niekoniecznie małych dzieci.
2: Posłuchajcie, przed czym ostrzegają naukowcy.
1: Zatrzymano mężczyznę podejrzewanego o udział w zabójstwie Rosjanina w Białej Podlaskiej. Taką informację przed chwilą podał szef rządu Donald Tusk na Platformie X.
2: Przypominamy, do morderstwa Siemiona Skrypeckiego doszło w poniedziałek w biały dzień. Na ulicy oddano do niego kilka strzałów. Rosjanin, artysta, performer znany był z krytyki Władimira Putina.
1: Zatrzymanie jest efektem wspólnej akcji policji i ABW. I z tymi najnowszymi informacjami w faktach Krzysztof Zasada. Co wiadomo o zatrzymanym?
3: To mężczyzna, który posługuje się gruzińskim paszportem, ma 36 lat i zatrzymano go dziś rano koło Warszawy. To byli policjanci ze specjalnej grupy śledczej z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie przy współpracy z kontrterrorystami z BOA i kontrterrorystami z Lublina, a także z funkcjonariuszami z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Czyli ten mężczyzna po zabójstwie najpewniej nie wyjechał z Polski. Służby zatrzymały go w okolicach Warszawy i przypomnę, w poniedziałek rano na jednym z osiedli w Białej Podlaskiej do Rosjanina na spacerze oddano 5 strzałów, 2 w głowę. Mężczyzna zginął na miejscu.
2: Do tej sprawy wracać będziemy w kolejnych wydaniach faktów. Obywatel Włoch oskarżony za przywóz do Polski nielegalnych odpadów. Łącznie postawiono mu ponad 200 zarzutów. Prokuratura w Mysłowicach skierowała w tej sprawie do sądu akt oskarżenia.
1: Na linii śląski reporter RMF FM Marcin Buczek. Marcinie, jak wykryto te nielegalne transporty z odpadami?
4: Jesienią ubiegłego roku na autostradzie w Mysłowicach zatrzymano do kontroli samochód ciężarowy. Jak się okazało, w ciężarówce bez zezwolenia przewożono zużyte gaśnice. Śledztwo wykazało, że sprowadzaniem odpadów zajmowała się firma z Małopolski, której prezesem był wspomniany Włoch.
2: A propos tych odpadów, jak dużo trafiło ich do Polski?
4: To było prawie 3000 ton zużytych gaśnic. Przywożono je nielegalnie przez ponad 1,5 roku, a odpady pochodziły m.in. z Włoch, Norwegii i Chorwacji.
5: To są fakty.
2: Razem dla transplantologii. Pod tym hasłem pojutrze w Gdańsku odbędzie się 30. edycja sztafetowego biegu po nowe życie.
1: To wydarzenie od 15 lat promuje przeszczepy narządów. Nasz reporter Michał Dobrowicz rozmawiał z uczestnikami. Jak będzie wyglądał sobotni bieg?
6: Na starcie, na targu węglowym w Gdańsku staną lekarze, obok nich ambasadorzy akcji, wśród nich w sztafecie numer 1 Przemysław Saleta, a także pacjenci. Między innymi Rafał Kątny, który ma za sobą przeszczep wątroby, a teraz chętnie wraca do Trójmiasta.
7: Każdy bieg jest inny, ten gdański jest szczególny, bo odbywa się w centrum głównego miasta, w mieście pełnym turystów, pełnym gości ze świata. To jest unikalna cecha biegu w Gdańsku.
6: W innych częściach roku bieg po nowe życie odbywa się w Wiśle na Śląsku, a także w Warszawie i w ten sposób organizatorzy chcą pokazać, że transplantologia łączy wszystkich, północ, południe i centrum kraju.
2: A szczegóły tej 30. edycji biegu po nowe życie mamy na rmf24.pl.
1: W dyskusji nad czasem spędzanym przez dzieci przed ekranami pomijamy bardzo istotny element – rodziców.
8: Naukowcy z Newport pokazali właśnie, że nastolatki czują się mniej pewnie i bezpiecznie, gdy muszą rywalizować o uwagę rodziców właśnie z urządzeniami mobilnymi.
2: Grzegorz Jasiński z nami w studiu.
8: Dzień dobry.
2: Do tej pory, Grzegorzu, wydawało się, że problem z uzależnieniem rodziców od ekranu dotyczy małych dzieci.
8: Tak, choćby ich bezpieczeństwa, na przykład na placu zabaw, ale badania przeprowadzone wśród 600 nastolatków w wieku od 12 do 17 lat pokazały inny efekt. Okazało się, że w wieku, w którym spokojnie same się sobą zajmują, dzieci wciąż potrzebują uwagi rodziców na tyle, że jeśli mają wrażenie, że są marginalizowane, bo rodzice ciągle wpatrują się w ekrany, obniża to ich poczucie emocjonalnego bezpieczeństwa. To może mieć poważne konsekwencje dla ich zdrowia psychicznego i satysfakcji w dorosłym życiu. Autorzy zwracają uwagę, że dorosłe, już pierwsze prawdziwie cyfrowe pokolenie powinno mieć świadomość konsekwencji własnych nawyków związanych z mobilnymi urządzeniami. i jako rodzice powinni wiedzieć, jak te zachowania mogą kiedyś wpływać na ich własne dzieci.
2: No to a propos ekranów i uzależnień, Toy Story 5 to najbardziej traumatyczny film roku dla rodziców. Tak premierę zapowiada BBC. Najnowsza odsłona niezwykle popularnej serii Pixara dla dzieci porusza kwestie zagrożeń związanych z mediami społecznościowymi i urządzeniami cyfrowymi.
1: Mała Bonnie dostaje tablet.
2: Lilipad.
5: Chcesz po hiszpańsku?
1: No to pomasz.
9: Dobra, to ja spadam za szafkę.
2: Jutro premiera w USA, w polskich kinach film od wczoraj, za godzinę w RMF FM. Fakty kulturalne.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Tomasz Terdikowski, ja kłaniam się nisko i zapraszam Was na najbliższe dwie godziny przedpołudniowego programu radia RMF 24. A w tych dwóch godzinach zaczniemy od rozmowy z doktorem Marią Liburą, a porozmawiamy o tym, jak wyeliminować najsilniejsze patologie z polskiego systemu opieki medycznej i co zrobić, żeby takich sytuacji jak w Szpitalu Południowym było jak najmniej. Zostańcie z nami.

0: Słuchajcie, Radia RMF 24, a my już teraz porozmawiamy o tym, co jeszcze nie udało się żadnemu polskiemu rządowi po roku 89. Jak uzdrowić polską służbę zdrowia i co zrobić, by nie pojawiały się takie patologie jak w warszawskim szpitalu południowym. Moim i Państwa gościem jest dr Maria Libura, ekspertka Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego do spraw zdrowia, kierownik Zakładu Dydaktyki i Symulacji Medycznej Kolegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Witam Pani doktor.
1: Dzień dobry.
0: Panie doktorze, dyskusja oczywiście już jest w pełnym toku. Wszyscy politycy, może nie wszyscy, ale niektórzy mają jakieś pomysły. Przypomnijmy najważniejsze z nich i spróbujmy odpowiedzieć na pytanie, czy to jest rozwiązanie problemu. Pierwszy pomysł: powinien być ustalony górny limit zarobków dla lekarzy. To jest dobry pomysł? W tym kierunku powinniśmy pójść?
1: Czy są państwa, które rzeczywiście wprowadzają takie limity, w szczególności w sektorze publicznym, ale samo to z siebie nie rozwiąże wszystkich problemów. Dlaczego? Dlatego, że mamy ogromny rynek komercyjny i państwa, które doprowadziły do powstania tak dużego rynku komercyjnego jak Polska, zawsze ryzykują tym, że wprowadzając bardzo silne ograniczenia tylko w obszarze zdrowia, które jest finansowane ze środków publicznych, będą się musiały liczyć z odpływem kadr do sektora komercyjnego. Tu widzimy ogromną różnicę pomiędzy państwami skandynawskimi, które postawiły przede wszystkim na model zatrudnienia etatowego i wtedy mamy ogromną moc kontrolną państwa nad w ogóle całym sektorem zdrowia, ale także na inne myślenie o systemie podatkowym. Czyli patrzymy się teraz na lekarzy, ale to, że jednoosobowa działalność gospodarcza stała się takim rosnącym trendem wśród medyków, to wynika po pierwsze z pewnych decyzji po stronie publicznej, żeby w imię takiej krótkoterminowej optymalizacji przepchnąć lekarzy w stronę kontraktowców, bo wtedy udawało się ominąć różne dyrektywy dotyczące czasu pracy bardzo łatwo, a po drugie dawało się tą niewielką liczbą lekarzy wypełnić dziury w systemie, czyli jakby wpuściliśmy tych lekarzy w ruch po różnych dyżurach, a teraz dziwimy się rezultatom, czyli temu, co właśnie widzimy chociażby w szpitalu południowym.
0: To jest... Ale wyobraźmy sobie, że w tej chwili próbujemy to zmienić. No i pytanie, czy rzeczywiście gdybyśmy teraz wprowadzili na przykład obowiązek pracy w jednym, w dwóch miejscach powiedzmy i nie pozwolilibyśmy się tak przemieszczać, to czy nagle nie zaczęłoby, niektórzy lekarze tak twierdzą, nie zaczęłoby nam brakować po prostu lekarzy do wypełnienia grafików na ostrych dyżurach, na SOR-ach, ale także po prostu na dyżurach nocnych?
1: I tu dotykamy drugiej bardzo ważnej kwestii, czyli to, czy my mamy tak naprawdę za mało lekarzy, czy mamy zły system, który nieefektywnie ich wykorzystuje. I panie redaktorze, tak, żeby zrobić prawdziwą reformę systemu ochrony zdrowia, nie wystarczy skupić się na zarobkach jednej grupy zawodowej. To jest symptom pewnego szerszej choroby, którą toczy nasz system ochrony zdrowia, czyli fragmentacji, braku koordynacji i tego, że my mamy coś takiego, co dr Zabdyr Yamruz nazywa strukturalnym egoizmem. Ten system jest zbudowany tak, że on wręcz zachęca podmioty, szpitale, placówki, lekarzy do jakby walki o maksymalizację własnego interesu, często jakby kosztem tego ogólnego dobrego działania całego systemu. Ale tutaj, skupiając się na pojedynczym szpitalu czy w przypadku jednego lekarza, umyka nam fakt, że de facto jest to wbudowane w system. Czyli ja bym się bardziej dziwiła, gdyby w naszym systemie nie było kominów płacowych, bo to by oznaczało, że ludzie działają jakby wbrew logice systemu, który ich do tego po prostu zachęca. I lekarz, który zostaje na etacie, a ma super specjalizację, nie idzie na jednoosobową działalność gospodarczą, w naszym systemie jest po prostu jakimś frajerem, bo zarabia jakiś ułamek kwot, które mogą zarobić jego koledzy i koleżanki z tej samej specjalizacji. To jest sytuacja, w której trzeba zmienić reguły gry bardziej niż skupiać się na potępianiu poszczególnych graczy.
0: A jak zmienić reguły tej gry? Wprowadzić obowiązek pracy etatowej, zakazać łączenia pracy w sektorze prywatnym i publicznym, bardziej restrykcyjnie egzekwować liczbę miejsc pracy, powiązać te miejsca pracy z numerem PESEL i pensje. Znaczy, co możemy zrobić, żeby zmienić ten system? Żeby logika jego była odmienna.
1: Ta logika wymaga dosyć dużej reformy, takiej, w której pojawi się gdzieś odpowiedzialność państwa za zdrowie populacji, bo w tej chwili to jest, ten system jest bardzo wygodny, bo można się wzajemnie przerzucać winą. Czyli w zasadzie nikt nie jest odpowiedzialny za to, że nagle pojawia się jakaś pustynia zdrowotna. Szpital się zamknął, powiatowy, nie ma w okolicy blisko drugiego. Czyja to jest wina? Niczyja. Samorząd zdecydował, a samorząd powie, ale przecież daliście nam tak niskie stawki za to, co robimy, że wyceny się nam nie zgadzały, szpital przynosił ogromne straty, zamknęliśmy, tak? Więc nie ma odpowiedzialności. Przywrócenie odpowiedzialności wymagałoby reformy, która na przykład przyniosłaby odpowiedzialność za to dostarczanie świadczeń na poziom regionalny. Tak? Czyli, że inna rola chociażby takich, tego, co się teraz nazywa oddziałami wojewódzkimi Narodowego Funduszu Zdrowia, które powinny de facto stać się bardziej takimi agencjami odpowiedzialnymi za organizację ochrony zdrowia na danym terenie i dostałyby też wtedy większą zdolność do kreowania niekoniecznie takich odsztampowych rozwiązań, bo sposób, w jaki organizujemy opiekę zdrowotną, zależy w bardzo dużej mierze od lokalnych uwarunkowań. Inaczej wygląda w dużym mieście, zresztą tam jest łatwiej, bo lekarze i w ogóle personel medyczny się koncentruje w dużych miastach, nie tylko w Polsce, a inaczej na terenach, które mają niską gęstość zaludnienia i jeszcze do tego starzejącą się populację, bo większość młodych wyjechała z prowincji do dużych metropolii. Więc my potrzebujemy reformy, która by, pozostawiając jakby tą centralny pobór składki po to, żeby nie okazało się, że jeden region jest bardzo biedny i nic nie może dać obywatelom, a drugi jest bardzo bogaty i w związku z tym może im opłacać nawet homeopatię, jak to było w niektórych kasach chorych w Niemczech, to zostawiając tą centralną rolę redystrybucji składki zdrowotnej, powinniśmy to sposób, w jaki udzielane są świadczenia, sposób organizacji zdecentralizować, jednocześnie nakładając bardzo jasne zobowiązania, czyli co ten system ma pacjentowi dać w jakimś czasie. Standard i wytyczne. I wtedy pojawia się zupełnie inna rozmowa, prawda? Bo mamy kogoś, kto jest odpowiedzialny za populację. Nasz system tego nie lubi. To widać chociażby po ostatniej próbie wprowadzenia reformy psychiatrii, wprowadzenia tak zwanej psychiatrii środowiskowej, która jest właśnie oparta na modelu odpowiedzialności za populację. I jesteśmy strasznie przywiązani systemowo do idei fee for service, czyli płatności za usługę, za pojedyncze świadczenie. To siłą rzeczy jest jednym z mechanizmów, który fragmentuje ten system i powoduje, że on jest niewydolny. Ta metoda płacenia za świadczenie sprawdza się w specyficznych warunkach, kiedy po prostu chcemy, żeby jakichś świadczeń z jakiegoś powodu było więcej. Ale zwykle, jeżeli mamy do czynienia już z jakąś już pewnym ustalonym standardem, czyli na przykład nie chcemy, żeby tych świadczeń było bardzo dużo, tylko żeby one trafiły do tych pacjentów, co trzeba, to wtedy sprawdzają się inne modele, takie, które płacą za koordynację. Za koordynację, za prowadzenie pacjenta i za to, by ten efekt zdrowotny był dobry. To jest taki święty graal systemów ochrony zdrowia, że chcielibyśmy tak naprawdę płacić za efekt zdrowotny placówkom, ale oczywiście to jest często nie jest takie proste, bo ten efekt zdrowotny możemy na przykład zmierzyć po kilku latach, a przecież szpitalowi trzeba zapłacić tu i teraz, więc płaci się na świecie coraz częściej pakietowo, za pewną ścieżkę pacjenta, od przyjęcia przed operacją dajmy na to, wymianę stawu biodrowego, żeby była prehabilitacja, pacjent jest doprowadzony do momentu, kiedy otrzymuje świadczenie w postaci tej wymiany stawu biodrowego, a następnie w ramach tego samego pakietu placówka albo razem z powiązane z nią podmioty musi dać temu pacjentowi jeszcze rehabilitację, żeby przywrócić mu to, o co chodzi, czyli na przykład zdolność samodzielnego poruszania się. Inaczej mamy takie paradoksy, że mamy dosyć dużo świadczeń i na przykład Polska ma relatywnie dużo wizyt u lekarza w przeliczeniu na pacjenta, na obywatela. Tak? Czyli z jednej strony mówimy, że jest niedobór kadr medycznych, niedobór lekarzy, ale potem patrzymy się na statystyki i widzimy, że jesteśmy powyżej średniej, lekko powyżej średniej dla OECD, jeżeli chodzi o liczbę wizyt na obywatela na rok. Czyli widać, że my mamy jakieś puste przebiegi i skupianie się tylko i wyłącznie na płacach nie likwiduje nam tych wszystkich problemów, które są podskórne i które de facto sprzyjają tym pustym przebiegom, mnożeniu wizyt i mnożeniu badań, nie zawsze z korzyścią dla pacjenta.
0: To na koniec jeszcze takie krótkie pytanie, bo to jest oczywiście bardzo całościowa wizja zmiany logiki całego systemu. Notabene wtedy też przydałoby się zmienić logikę innych systemów, ale zostańmy przy opiece zdrowotnej. Tylko pytanie, czy to się tak naprawdę poza pacjentami i poza państwem komukolwiek opłaca? Politycy wiedzą, że każda reforma zdrowotna w Polsce kończy się upadkiem ich gabinetu. Lekarze zaczęliby de facto zarabiać mniej przy takiej zmianie logiki. Może byliby bezpieczniejsi, może mieliby inne korzyści, ale zarobki by spadły. Więc pytanie, czy główni zainteresowani, lekarze i politycy są, pani zdaniem, ja to jestem cyniczny, ale zdolni do przeprowadzenia takiej reformy?
1: Politykom oczywiście jest trudno się na taką reformę zdecydować, co widać, ale zaczyna się być tak niedobrze, że system zaczyna być odczuwalny jako taki nieprzyjazny przez klasę średnią. I to jest daje nadzieję na to, że jakaś reforma będzie konieczna, ponieważ klasa średnia ma zdolność jakby buntu i wywołania rewolucji, prawda? Czyli takiej po prostu niezadowolenie z tego systemu publicznego zaczyna dotykać osób, które mogą mieć wpływ na politykę państwa. Dopóki cierpią osoby w małej wiosce, nie mogą się dostać nawet do lekarza pierwszego kontaktu, jak wiemy, co czwarte sołectwo ma kłopot z dojazdem do ośrodka gminnego, to jakby nic się nie dzieje. W momencie, kiedy zaczynamy mieć problem już w dużych miastach, to te głosy są słyszalne. Natomiast o lekarzy bym się nie martwiła. Oni wszędzie zarabiają naprawdę dobrze i w tym reformowanym systemie też będą zarabiać dobrze. Natomiast patrząc się chociażby na system amerykański, w którym lekarze zarabiają najlepiej na świecie, to jednocześnie widzimy, że tam mamy jednocześnie jedne z największych współczynników wypalenia zawodowego i nawet porzucania tego świetnie płatnego zawodu lekarza, dlatego że praca w takim systemie wypala i powoduje również ogromne koszty w zdrowiu psychicznym. Praca w systemie, w którym wszyscy ze sobą walczą, zaczynają się bardzo szybko pojawiać też procesy, prawda, bo ta odpowiedź, niezadowolenie pacjentów kieruje się przeciwko lekarzom i podważając też ich bezpieczeństwo nawet na takim poziomie, jest na dłuższą metę życiowo nieopłacalna. I tam, gdzie mamy te systemy bardziej zrównoważone, wyraźnie widać, że zadowoleni są ze swojej pracy i lekarze, i personel medyczny, i jest większa satysfakcja pacjentów z bycia w tym systemie. Ale to jest oczywiście krzywa uczenia się, my jesteśmy zaczadzeni tą taką neoliberalną etyką, w której maksymalizacja zysków stała się jakąś kardynalną cnotą na każdym poziomie życia społecznego i jak widać uczymy się powoli, że to nikomu się ostatecznie nie opłaca.
0: Bardzo dziękuję naszym gościom, była dr Maria Libura, ekspertka Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego do spraw zdrowia i kierownik Zakładu Dydaktyki i Symulacji Medycznej Kolegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję.
0: A ja przypominam, o godzinie 12 w Radiu RMF 24 debata na temat ochrony zdrowia. Zapraszamy.

0: Jest godzina 10.30, jest Katarzyna Podraza i są najnowsze fakty.
1: Szef Pentagonu Pete Hegseth zapowiedział przegląd obecności sił zbrojnych USA i ich baz na Starym Kontynencie. Ma on potrwać do 6 miesięcy. Nasze coroczne składki członkowskie w NATO będą uzależnione od realizacji przez inne kraje celów w zakresie wydatków na obronę, mówi Hegseth. Jak podkreślił, niektóre kraje sojuszu nie wskazały jeszcze wiarygodnej ścieżki wypełnienia swoich zobowiązań ze szczytu w Hadze. Niemcy skierowały 2 okręty wojenne na Morze Czerwone w ramach przygotowań do ewentualnej misji wojskowej w rejonie cieśniny Ormus. Teraz przepływają przez kanał Suezki. Jak poinformował niemiecki minister obrony Boris Pistorius, ewentualny udział Niemiec w operacji trałowania min wymagałby zgody Iranu i Omanu. Dodał również, że decyzja o rozpoczęciu takiej misji będzie zależała od dalszego przebiegu rozmów między Teheranem a Waszyngtonem. Polska po raz kolejny została zmarginalizowana i ograna. Gdzie indziej toczą się negocjacje dotyczące potencjalnej odbudowy Ukrainy, mówił na naszej antenie były premier Mateusz Morawiecki w kontekście zapowiadanej wizyty prezydenta Zełenskiego w Gdańsku.
2: Nawet jeśli przejedzie, to nie będziemy mogli skorzystać z tego na arenie międzynarodowej, ponieważ gdzie indziej toczą się główne negocjacje dotyczące potencjalnej odbudowy Ukrainy, na której miały zarabiać polskie firmy. Oczywiście, no właśnie koalicja rządząca zawaliła tutaj całkowicie. Myśmy przygotowali bardzo dobre plany, programy. Zaraz po wojnie one miały być wdrażane. Wszystkie zostały wywalone do kominka.
1: Z Mateuszem Morawieckim rozmawiał Tomasz Terlikowski. Całą rozmowę mamy dla Was na rmf24.pl. Planując wakacyjne podróże po Polsce, warto zajrzeć do Poznańskiego Muzeum Kultur Świata. Zobaczycie tam bardzo cenne eksponaty, prezentowane niemalże od 100 lat.
3: Zbiory etnograficzne, które stanowiły podstawę zbudowania współczesnego Muzeum Kultur Świata, zostały zapoczątkowane przez matkę i córkę, przez Helenę oraz Wiesławę Cichowicz. Osoby bardzo mocno związane jakby z Poznaniem, pochodzące z takiej zacnej rodziny, które postanowiły swoje z początku amatorskie zainteresowania związane właśnie ze wsią, z Wielkopolską, zmaterializować pod postacią zbiorów. Zaczęły gromadzić

0: Słuchajcie, radia RMF 24. My teraz zajmiemy się francuskimi reakcjami na podpisanie wczoraj przez Donalda Trumpa umowy z Iranem. Wielu paryskich obserwatorów twierdzi, że cyfrowe podpisanie tego memorandum to dobra mina do złej gry. Przypomnijmy, że amerykański przywódca podpisał dokument na odległość. Trump znajdował się wtedy w Pałacu Wersalskim na kolacji z Emmanuelem Macronem, a Maszut Pazeszkian, przywódcę Iranu, w swoim kraju. My łączymy się z naszym paryskim korespondentem Markiem Gładyszem. Witaj, Marku.
1: Witam serdecznie.
0: Marku, dlaczego to wstępne porozumienie pokojowe zostało podpisane właśnie w ten sposób?
1: Cóż, jest w tej sprawie wiele wyjaśnień i spekulacji. Część mediów twierdzi, że zarówno Trump, jak i reżim w Teheranie chcieli podpisać to porozumienie przed północą, żeby jak najszybciej oficjalnie weszło w życie i na przykład cieśnina Ormuz została faktycznie odblokowana. Obserwatorzy podkreślają, że podpisanie memorandum na odległość przez Trumpa w Pałacu w Wersalu było w sumie bardzo sprytnym rozwiązaniem. Z jednej strony amerykański przywódca uczynił to w historycznym, bardzo prestiżowym miejscu pełnym przepychu, co w pewnym sensie podkreślać miało rangę wydarzenia, a z drugiej strony dzięki temu odwołana została ceremonia podpisania, która początkowo zaplanowana była w Szwajcarii i która prawdopodobnie łączyłaby się między innymi z pozowaniem do zdjęć Trumpa lub jednego z członków jego administracji z przedstawicielami irańskiego reżimu.
0: A tego Trump chciał za wszelką cenę uniknąć, prawda?
1: Jak najbardziej, bo nie da się ukryć, że w wielu punktach Trump ugiął się negocjując z irańskim reżimem. Jak zauważa na przykład agencja Bloomberga, wbrew temu co mówił wcześniej, tuż przed podpisaniem memorandum Donald Trump zasugerował, że Iran powinien mieć prawo do wzbogacania uranu i pozwolenie na rozwój pocisków balistycznych, czyli w pewnym sensie, zdaniem wielu obserwatorów, zmienił w tej sprawie stanowisko o 180 stopni.
0: Bardzo dziękuję. To był Marek Gładysz z najnowszymi informacjami z Paryża. Dziękuję Ci za te informacje. A w Radiu RMF 24 już za chwilę powiemy o zaostrzeniu przepisów dla kierowców, którzy prowadzą pojazdy mimo sądowych zakazów i po alkoholu. O tym już za chwilę porozmawiamy z Tomaszem Skorym. Zostańcie z nami.

0: A już teraz Radio RMF 24 będziemy mówić o zaostrzeniu przepisów karnych dla kierowców prowadzących pojazdy mimo sądowych zakazów i po alkoholu. To sprawa, w której po naszej interwencji Waldemar Szurek wydał wiążące wszystkich prokuratorów wytyczne nakazujące stosowanie środka zapobiegawczego w postaci aresztowania. Sprawą od początku tak. Zajmuje się Tomasz Skory. Witaj. Czy te wytyczne działają? Bo to jest chyba...
1: Ja ocenę skuteczności działania wytycznych, skuteczności w cudzysłowie jakby, po kilku miesiącach działania zapytałem wczoraj Waldemara Żurka, bo przytoczyłem mu od razu znaleziony w porannych informacjach policji przypadek 29-letniego jegomościa, który mając 2 promile alkoholu we krwi gdzieś pod Płońskiem, uciekał przed policjantami najpierw autem, potem biegiem, a po ujęciu okazało się, że oprócz promili w sobie ma jeszcze na koncie 2 czasowe i 3 dożywotnie zakazy prowadzenia pojazdów. A ciekawostką jest też w tym wszystkim to, że wszystkich tych 5 zakazów wydał ten sam jeden sąd w Płocku. Zupełnie jakby nie wiedział, że kolejny nakaz jest 2., 3., 4., 5. i że w tej sytuacji należy orzekać po prostu karę więzienia. Nie skazano go na odsiadkę, jeździł z tymi 5 zakazami i mimo tego wszystkiego nie tylko nie zastosowano wobec niego aresztu, jak nakazują wytyczne, ale nawet żadnego innego środka zapobiegawczego, na przykład dozoru, stawiania się raz na tydzień na policji. Tylko zabezpieczenie mają.
0: To wygląda jak absolutna i świadoma, dodajmy, kpina i z samego prawa i wytycznych dla prokuratorów. Jak zareagował minister?
1: Najpierw się stropił, potem pytał, o jaką prokuraturę i sąd chodzi, bo musi to wszystko sprawdzić, a potem przyznał, że to nie jest pierwszy, ani już nawet kolejny raz, kiedy o takiej sprawie dowiaduje się po fakcie.
2: Widziałem ostatnio sam przypadek, gdzie prokuratura nie zadziałała w sposób odpowiedni. Dowiedziałem się o tym z mediów i natychmiast zareagowałem. Znaczy, pomimo tego, że pan był właśnie po zakazach, pod wpływem alkoholu, prokurator nie zawnioskował środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Musimy zmienić nawyki prokuratorów.
1: A może też policjantów, bo zdaje się, że oni też jakąś rolę w tej sprawie odegrali. W tej akurat. Tak mówił Waldemar Żurek, jednak ta kwestia stosowania się do wytycznych to jest coś zupełnie innego niż zmiana prawa, którego wytyczne dotyczą, a takie następstwa właśnie zbyt łagodnego traktowania recydywistów pewnie nastąpią. Będą surowsze kary.
0: Kary będą, rozumiem, podniesione. Wiadomo, do jakiego poziomu?
1: Na ten temat konkretnej rozmowy mowy nie było, ale przypominam, że za samo prowadzenie pod wpływem alkoholu grożą 3 lata, a za złamanie zakazu prowadzenia pojazdów od 3 miesięcy do 5 lat więzienia, przy czym w warunkach recydywy, czyli jazdy z kolejnym zakazem i tak dalej, to może wzrosnąć do 7,5 roku. Także mówimy o naprawdę, naprawdę długich odsiadkach.
0: Czyli jej podniesienie, to podniesienie tych kar, które zapowiada minister, oznacza naprawdę drakońsko surowe karanie, bo 7,5 roku za oczywiście bardzo złą rzecz, ale to bardzo długo.
1: No tak, i na dodatek powoduje poważne obciążenie budżetu więziennictwa, bo nie ukrywajmy, mamy 80 tysięcy miejsc w więzieniach, a jeżeli co roku będziemy tam dosadzać 16 tysięcy, bo tyle jest średnio takich zatrzymanych co roku, szybko te cele się albo przepełnią, albo będzie trzeba wybudować kilka zakładów karnych od spodu całkiem, nie wiem, w każdym razie o ile prokuratorzy i sędziowie wreszcie potraktują tę sprawę jak coś groźnego i zaczną sadzać, to będziemy mieli kłopot. Co jednak dotyczy samego wymiaru proponowanych przyszłych kar, jak mówiłem, Żurek unikał szczegółów. Wiadomo tylko, że rzecz jest w toku i to na poważnie.
2: Mamy już przygotowywane projekty zaostrzenia przepisów karnych. Pracuje nad tym Departament Prawa Karnego, bo najpierw wydałem te wytyczne, które mogłem wydać w miarę szybko, ale będziemy także zaostrzać przepisy karne. Jeżeli te wytyczne nie zadziałają w sposób odpowiedni, to będziemy musieli stosować surowsze prawo i myślę, że tutaj będzie porozumienie ponad podziałami, bo jak widać, te osoby są niereformowalne. Co więcej, my często wiemy, że to są osoby, które są nałogowymi alkoholikami, narkomanami i dopiero przyjęcie ich do zakładu karnego uruchamia procedurę ich przymusowego leczenia.
1: No właśnie, najtrafniejsze w sprawie recydywistów, którzy jeżdżą z zakazami albo po alkoholu, czy pod wpływem prochów, najtrafniejsze wydaje się określenie niereformowalni, no skoro robią to mając kilka, czasem kilkanaście nawet zakazów. A jak na razie pilniejsze ich wyłapywanie powoduje tylko wzrost liczby pościgów policyjnych za nimi, bo oni zaczynają uciekać na widok patroli, a to potęguje zagrożenie na drodze. No bo jedzie pijany facet uciekający przed policją, czyli jedzie szybko i, no i może narobić znacznie więcej szkód. Także dostosowania się do zakazów na pewno można doprowadzić tylko w jeden sposób. Trzeba ich po prostu osadzić w więzieniach, a to będzie kosztować.
0: No i nie wiadomo jeszcze jak długo.
1: No i jeszcze nie wiadomo, czy w ogóle, bo jak działa Sejm we współpracy z
0: prezydentem
1: wiemy i nie są to doświadczenia jednoznaczne.
0: Tak powiedzmy łagodnie. Też jest tak. Niereformowalny, zupełnie jak ci kierowcy.
1: Chyba tak.
0: Tomasz Skory z najnowszymi informacjami o tym, co dzieje się w kwestii karania kierowców, którzy podróżują, już nie kierowców, ponieważ nie mogą kierować. Nie kierowców oficjalnie.
1: Nielegalnych kierowców.
0: Nielegalnych kierowców, którzy podróżują i kierują po spożyciu alkoholu. O tym mówił Tomasz Skory.

0: Jest godzina 11, a skoro jest 11, to są fakty RMF FM, a w faktach jest Bogdan Zalewski.
1: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich naszych słuchających. Podwarszawski Piastów, gruzińska restauracja, to miejsce zatrzymania mężczyzny podejrzewanego o mord na Rosjaninie w Białej Podlaskiej. 6400 zł miesięcznie na rękę zarabialiśmy w zeszłym roku, przeciętnie. RMF FM cieszy się największym zaufaniem w Polsce, wynika z raportu prestiżowego instytutu. W faktach kulturalnych starsi panowie w nowej odsłonie w Krakowie. Padł w gruzińskiej restauracji w Piastowie. Jak dowiedział się reporter RMF FM, to w tym podwarszawskim mieście policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o zastrzelenie w poniedziałek Rosjanina w Białej Podlaskiej. Ofiarą był 44-letni artysta, aktywista, krytykujący m.in. politykę Kremla. Krzysztof Zasada zdobył nową informację. Dzień dobry, Krzysztofie.
2: Dzień dobry.
1: Opisz, jak wyglądało to pojmanie.
2: Policyjni kontrterroryści weszli do lokalu, w którym przebywał 36-latek, koło 9:00. Zastosowano wszelkie środki bezpieczeństwa w związku z tym, że sprawca używał broni palnej do zabójstwa. Główny trzon tego zespołu, jak usłyszałem, a także główna praca wykonana, aby namierzyć mężczyznę, to dzieło lubelskich policjantów. Wsparcie udzielała też Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
1: Krzysztofie, 36-latek posługiwał się gruzińskim paszportem.
2: Tak, jednak jak się nieoficjalnie dowiedziałem, to może być fałszywy dokument. Zdjęcie i przybliżony wiek się zgadzają, natomiast jedną z głównych hipotez jest ta, że zatrzymany pochodzi z Czeczenii. Teraz trwa ustalanie, czy działał na zlecenie, jeśli tak, na czyje. Odwołano właśnie konferencję prasową lubelskiej policji i prokuratury na temat zatrzymania tego mężczyzny. O sukcesie wczesnym popołudniem chcą wspólnie poinformować ministrowie spraw wewnętrznych i administracji oraz koordynator spec-służb.
3: Praca, ludzie, pieniądze. W faktach RMF FM.
1: 8903 zł brutto, czyli niespełna 6400 zł na rękę, wyniosło przeciętne wynagrodzenie w zeszłym roku. Wstępnie wyliczył Główny Urząd Statystyczny. Dane GUS-u przeanalizował Igor Skrzypek, dziennikarz z redakcji ekonomicznej RMF FM. Igorze, w niektórych branżach zarabia się jednak dużo mniej.
4: O kilkadziesiąt procent zarobki niższe od średniej zobaczymy na przykład w hotelarstwie i gastronomii. Tam średnia arytmetyczna płac to 5990 zł, czyli na rękę 4400 zł. Liderem wśród branż nadal informacja i komunikacja, czyli na przykład branża IT, prawie 14700 zł brutto. Największy procentowy wzrost zanotowała opieka zdrowotna, 14% w górę. A dane o przeciętnym wynagrodzeniu są niezwykle ważne z punktu widzenia medyków, bo od kwoty 8903 zł obliczane będą minimalne wynagrodzenia w ochronie zdrowia, także płace lekarzy. I zgodnie z tym wskaźnikiem od lipca lekarz specjalista zarobi nie mniej niż 12 900 zł brutto.
1: 48 drużyn rozegrało już pierwsze mecze mundialu. Pora na drugą kolejkę fazy grupowej. Otworzy ją mecz Czech z RPA. Dwóch drużyn, które na koncie na razie mają po jednej porażce. Reprezentacja Republiki Południowej Afryki przegrała z Meksykiem, a Czesi z Koreą Południową. Wojciech Maczyk przed starciem z afrykańską drużyną rozmawiał z czeskim piłkarzem Górnika Zabrze Lukasem Sadilkiem.
5: Ja myślę, że tam mamy duże szanse, że możemy wygrać.
6: To jest wasza szansa, bo patrząc na te RPA, to oni bardzo na miękkich nogach zagrali ten pierwszy mecz, no mnóstwo błędów.
5: No tak. To ja myślę, że wszyscy w Czechach wiedzą, że to nasza szansa.
1: Początek meczu Czechów z RPA o 18:00. RMF FM ponownie zostało liderem zaufania. Wynika z raportu Reuters Institute for the Study of Journalism przy Uniwersytecie Oksfordzkim. To już 9 rok z rzędu, w którym słuchacze i odbiorcy informacji w Polsce wskazali RMF FM jako medium, któremu ufają najbardziej. Zaufanie do RMF FM zadeklarowało aż 52% ankietowanych. To najwyższy wynik wśród wszystkich badanych mediów w Polsce. Bardzo wam dziękujemy, że doceniacie pracę naszych dziennikarek i dziennikarzy. Oto najlepsze, najbardziej wiarygodne źródło o tym, co dzieje się na deskach teatralnych, na ekranach kin. W studiu Faktów Kulturalnych RMF FM czeka Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
7: Zaproszenie
1: na...
7: Dzień dobry, dziękuję.
1: Stacyjkę Zdrój.
7: Na Stacyjkę Zdrój ja tylko powiem, że ten ranking cieszy nas, dziennikarzy, najbardziej. A
1: tak
7: ta
1: jest.
7: Stacyjka Zdrój to tytuł sobotniej premiery inspirowanej piosenkami Kabaretu Starszych Panów. W Teatrze Bagatela w Krakowie przygotowują ją Adam Opatowicz i Andrzej Poniedzielski. To ma być rzecz o dystansie do życiowych doświadczeń w oparciu o słynne piosenki Jeremiego Przyszłego. Przybory i Jerzego Wasowskiego. Akcja rozgrywa się na tej tytułowej stacji, która jest takim miejscem zawieszonym między rzeczywistością a zaświatami. Piękno jest twoim przeznaczeniem. To nowa wystawa w Muzeum Polin w Warszawie o Helenie Rubinstein.
8: Absolutnie ikona, jeśli chodzi o przemysł kosmetyczny. Dodatkowo była też kolekcjonerką sztuki, co dzisiaj ma swój oddźwięk w częściowo rozproszonej kolekcji. Też dzięki niej możemy poznać pracę wybitnych artystów. Sama przyjaźniła się z wieloma z nich, zamawiając u nich dzieła, jednocześnie wspierała ich finansowo, co było bardzo istotne.
7: Mówi mi dr Edyta Gawron. Czy szminka może być symbolem wolności? To spotkanie z badaczką biografii Heleny Rubinstein dziś o 18 w Muzeum Polin. Wstęp bezpłatny. Tom Holland i Zendaya razem i w życiu, i w kinie pojawił się nowy zwiastun filmu Spider-Man Całkiem Nowy Dzień. Wrócimy do tej produkcji dziś w Faktach.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Tomasz Terlikowski, ja kłaniam się nisko i zapraszam Was na najbliższą godzinę przedpołudniowego programu radia RMF 24. Zaczynamy od dwudniowego szczytu Unii Europejskiej w Brukseli, który właśnie się rozpoczyna, dziś się rozpoczyna. W jego trakcie będą mówić m.in. o Ukrainie, rozszerzeniu Unii Europejskiej, przyszłym budżecie, a także systemie handlu emisjami i relacjach z Chinami. O tym wszystkim my także powiemy w radiu RMF 24.

0: Słuchajcie, radia RMF24. Dziś rozpoczyna się dwudniowy szczyt Unii Europejskiej w Brukseli. Wśród tematów Ukraina, rozszerzenie Unii Europejskiej, przyszły budżet na lata 2028-2030, a także system handlu emisjami i relacje z Chinami. Na łączach nasza reporterka z Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginią. Witaj, Kasiu.
1: Witam, dzień dobry.
0: Kasiu, który z tematów jest dla Polski priorytetem i dlaczego?
1: No może takim zaskakującym będzie to, że Chiny będą tym najważniejszym z polskiego punktu widzenia tematem. Dlaczego? No bo jak usłyszałam od polskich dyplomatów, no w zasadzie Ukraina pojawia się na każdym szczycie. Jest to temat i też żadne jakieś decyzje tutaj nie zapadną. No będzie mowa o rozszerzeniu, ale to na przyszłym szczycie będzie więcej na ten temat. Również jeżeli chodzi o ETS, to w zasadzie Polska chce tylko przyklepać już rozwiązania, które wcześniej zostały wypracowane w poniedziałek. I jeżeli chodzi też o budżet, dyskusja będzie jutro, ale też nie będzie żadnych decyzji, chociaż oczywiście będzie dużo kontrowersji. Natomiast jeżeli chodzi o Chiny, to tutaj jak usłyszałam od stanowiska Unii, bo chodzi o takie wypracowanie mocniejszej, bardziej asertywnej postawy Unii, a nawet Komisja ma zaproponować jakieś nowe narzędzia do walki z tą nadprodukcją, z nieuczciwymi praktykami ze strony Chin. I od tego wszystkiego zależy po prostu przyszłość polskiego przemysłu, wielu gałęzi przemysłowych. Ja rozmawiałam na przykład z prezesem Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej, Mirosławem Motyką, i on właśnie wprost powiedział, że to już nawet nie chodzi o te miliony ton importu czy zalewania przez Chiny Unii tą chińską stalą, ale nawet o przekierowywanie, czy w ogóle cały jakby taki system, który stosują Chiny, i no, zagrażają po prostu polskiemu hutnictwu, i tutaj są naprawdę zagrożonych jest wiele sektorów hutniczych, motoryzacyjny, chemia, a także no, nowe technologie.
0: Kasiu, a czy Unia Europejska zaproponuje jakieś konkretne rozwiązania, by walczyć z nadprodukcją i nieuczciwymi praktykami ze strony Chin?
1: No właśnie, to tutaj jest takie oczekiwanie ze strony krajów. Trzeba powiedzieć, że jeszcze te kraje nie są wszystkie takie no bardzo zjednoczone w tej sprawie, aczkolwiek na przykład już się mówi, że Niemcy troszeczkę zmieniły swoje nastawienie i od takiej trochę no, ostrożnej postawy, przypomnijmy sobie sprawę chińskich elektryków, wtedy Polska głosowała za nałożeniem tych ceł antydumpingowych na chińskie elektryki, Niemcy były temu przeciwne, to podobno stanowisko Niemiec teraz troszkę się zmienia. Widzą również to zagrożenie ze strony Chin i po raz pierwszy zaczynają mieć deficyt w handlu, bo prawie już wszystkie kraje mają deficyt w handlu z Chinami. I to przekonanie, że trzeba coś zrobić, się rzeczywiście wzrasta i Komisja Europejska po tej debacie albo nawet w trakcie ma przedstawić już jakieś konkretne narzędzia i Bruksela szykuje takie rozwiązania, które no nie będą dotyczyć tylko pojedynczych produktów, tak jak wtedy na przykład tych elektryków chińskich, które potem bardzo szybko tutaj Unia nałożyła te cła, a potem Chiny bardzo szybko zaczęły omijać te cła, wysyłając na przykład samochody hybrydowe. I teraz chodzi o to, żeby zamiast właśnie tych pojedynczych produktów uderzać czy reagować na cały sektor. I tutaj właśnie byłyby te działania ochronne właśnie dotyczące całych sektorów, a więc na przykład zielonych technologii, czy przemysłu chemicznego, maszynowego, stalowego i tak dalej. No i też są różne pomysły rozważane, które mają ograniczyć zależność od jednego dostawcy kluczowych komponentów i zmusić też firmy do większej dywersyfikacji łańcuchów dostaw, żeby nie było tego uzależnienia od Chin. No i tutaj właśnie zarówno przemysł, tak jak rozmawialiśmy z hutnikami, jak i polskie władze oczekują, że Komisja Europejska tutaj przedstawi właśnie konkretne działania w sprawie tej nadprodukcji i tego problemu chińskiego.
0: Bardzo dziękuję. To była Katarzyna Szymańska-Borginią prosto z Brukseli z informacjami na temat rozpoczynającego się dwudniowego szczytu Unii Europejskiej w Brukseli. Bardzo dziękuję za te informacje. My już za chwilę wrócimy do skandalu, który rozpala emocje warszawiaków, ale chyba nie tylko warszawiaków. Kto wie, czy to wydarzenie nie stanie się bardzo poważnym kryzysem politycznym dla obecnej koalicji rządzącej. Chodzi oczywiście o Szpital Południowy w Warszawie i za chwilę posłuchamy opinii na ten temat jednego z polityków.

0: To jest radio RMF 24. W nim, jak zwykle, mamy dla was jeszcze więcej informacji i komentarzy. Prywatny szpital za publiczne pieniądze. Tak premier Mateusz Morawiecki mówił na naszej antenie o aferze w szpitalu południowym. W warszawskim szpitalu południowym. To był jeden z głównych tematów dzisiejszej porannej rozmowy radia RMF FM.
1: Państwo właśnie Tuska i Kacprzyka w tej służbie zdrowia to państwo niesamowitej pogardy wobec obywateli. Proszę zobaczyć, jak można, panie redaktorze, mówić ludziom, że brakuje pieniędzy w służbie zdrowia, jak można jednocześnie wydłużać kolejki, stwierdzić, że nie będzie możliwości niestety obsłużenia pewnych procedur medycznych, to jest to, co oni ostatnio powiedzieli, a w tym samym czasie pozwolić tej kaście faraonów z Platformy Obywatelskiej po prostu doić państwo.
2: Tak, ale już nie jest w Platformie Obywatelskiej czy w Koalicji Obywatelskiej, bo go wyrzucili. Już nie pracuje w szpitalu. Mają być następne
1: zwolnienia. Panie redaktorze, człowiek, który się po prostu pojawiał koło najbardziej prominentnych działaczy, człowiek, który był szefem, uwaga, szefem platformerskiej młodzieżówki Nowa Generacja, bardzo bliski współpracownik Donalda Tuska, ten człowiek oczywiście dzisiaj w panice będzie wygumkowywany niczym ze zdjęcia Stalina z Mołotowem i tam z pozostałymi.
2: Czyli nie wierzy pan, że premier, bo premier powiedział do imentu, wszystko sprawdzimy, wszystko wyczyścimy, zwolnimy wszystkich odpowiedzialnych.
1: Ale słyszę o tego typu przypadkach w innych miejscach. Janusz Cieszyński przygotował zapytanie i posłał już zapytanie do wszystkich SOR-ów w Polsce, ponieważ ten prywatny folwark, który tam został zrobiony, to jest taki szpital prywatny za publiczne pieniądze. Prominentni działacze Platformy Obywatelskiej jako ta elita, prawda, leczyli się, przychodzili z bólem głowy, a w tym samym czasie czekał ktoś po wypadku.
2: Panie premierze,
1: to jest największy skandal.
2: A może problemem jest samorządowy nadzór nad tymi placówkami?
1: To znaczy, system. Problemem jest to, że w państwie, w którym dochodzi do takich nadużyć, w państwie Donalda Tuska nie ma odpowiedniego nadzoru, dlatego że w tym samym czasie on się zajmuje łapaniem, że tak powiem, wyimaginowanych nieprawidłowości po naszej stronie, a powinien dopilnować to, co się dzieje.
2: Co się teraz powinno stać?
1: Po ich stronie. Powinni przeprowadzić natychmiast wszędzie kontrolę, w każdym szpitalu, zwłaszcza na SOR-ach, ale nie tylko.
2: No nikt będzie robił kontrolę.
1: Ale nikt już zrobił tę kontrolę. Pan premier nie został poinformowany o tym, że nikt już przeprowadził tę kontrolę. Wyniki tej kontroli będą za dwa tygodnie już widoczne. Czyli proszę popatrzeć, jak obecny premier nie radzi sobie, nie orientuje się i nie potrafi zarządzić taką sytuacją.
2: Dobrze, jakie
1: nie
2: głowy
1: wie nawet,
2: powinny
1: że ta
2: polecieć?
1: Kontrola została przeprowadzona.
2: Jakie głowy powinny polecieć, pana zdaniem?
1: No Donalda Tuska przede wszystkim.
2: No, ale to wiem, znaczy to na pewno pan powie, ale ja się pytam o niżej trochę, bo ona nie poleci dopóki. No,
1: a bardzo niedobrze, dlatego że w poważnym państwie po takim gigantycznym przewale, po tym jak
2: to będzie
1: zrobili sobie folwark, a folwark zwierzęcy Orwella, pamięta pan, tam były wszystkie zwierzęta równe, ale niektóre równiejsze od innych.
0: Tak mówił na naszej antenie były premier Mateusz Morawiecki. Pytano o to, czy pamięta, jakie to były zwierzęta. Powiedział, że pamięta, a mimo wszystko tego nie użył. To bardzo ciekawe. Niecałej rozmowy z byłym szefem polskiego rządu możecie posłuchać na rmf24.pl oraz w aplikacji RMF On. Bardzo, bardzo polecam. A już po 12:00 debata na temat ochrony zdrowia w radiu RMF 24. Moimi gośćmi, bo to ja ją poprowadzę, więc dzisiaj nie żegnamy się w samo południe, żegnamy się po południu. Moimi gośćmi będą dr Michał Sutowski, prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, dr Piotr Sielatycki, prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku i dr Sebastian Goncerz, szef Porozumienia Rezydentów na tę debatę. Bardzo serdecznie was zapraszam, a za 3 minuty, już za 3 minuty najnowsze fakty RMF FM. Zostańcie z nami.

0: Jest 11.30, jest Katarzyna Podraza i są najnowsze fakty.
1: Szef izraelskiego MSZ-u Gideon Saar oświadczył, że zrywa wszelkie kontakty z szefową dyplomacji Unii Europejskiej Kają Kallas. Jako powód podał doniesienia medialne, według których podczas wizyty w Meksyku porównała ona państwo żydowskie do Republiki Południowej Afryki z czasów apartheidu. Kallas podróżowała do Meksyku w maju w ramach delegacji wysokiego szczebla Unii Europejskiej. Anglicy z pewnością będą zaliczać się do faworytów tych mistrzostw, ocenił na naszej antenie Radosław Gilewicz, były piłkarz, reprezentant Polski, a obecnie ekspert telewizyjny. Jak podawaliśmy w faktach, meczu Anglia-Chorwacja w Albionu pokonały wczoraj 4-2 zespół z Bałkanów.
2: Wiadomo, że to pierwsze spotkanie w grupie jest najważniejsze dla wszystkich. Każdy dobrze wejść w turniej, poczuć atmosferę, nabrać tej pewności siebie, więc wydaje mi się, że Anglicy na pewno jak co 2 lata można powiedzieć, bo oni startują również przy Mistrzostwach Europy z taką nadzieją, że po prostu osiągną sukces. Nie zawsze to im się udaje, więc czekają już bardzo długo i oni na pewno się będą zaliczać do faworytów.
1: Mówił na naszej antenie Radosław Gilewicz, a rozmawiał z nim Piotr Salak. 5000 zł można wygrać w konkursie fotograficznym organizowanym przez Teatr imienia Stefana Żaromskiego w Kielcach. Aby wziąć udział w rywalizacji, trzeba zrobić zdjęcie nawiązujące do jednej z 4 premier tegorocznego teatralnego sezonu. Co istotne, zdjęcie nie może być wykonane w trakcie spektaklu.
3: Fotografia powinna być autorska i ma dotyczyć jednego ze spektakli z tego sezonu, czyli albo Potoku w reżyserii Wiktora Rubina, albo Łatwego sposobu na rzucenie palenia Radosława Rychcika, albo profesora Jana Husakowskiego, albo naszej ostatniej premiery Księżyca nad Buffalo w reżyserii Tadeusza Kabicza. Chodzi o to, żeby nie fotografować spektaklu, ale coś, co nam się kojarzy, co nawiązuje jakoś. Tutaj jest dowolna liczba możliwości, co tylko nam podpowie wyobraźnia.
1: Mówi RMF Max Paulina Drozdowska, rzecznik Teatru imienia Stefana Żaromskiego w Kielcach. Zwycięzcę konkursu poznamy w niedzielę, 28 czerwca, w trakcie plebiscytu publicznego o Dziką Różę. Wtedy też wyłonieni zostaną najlepsi aktor, aktorka oraz spektakl tego sezonu. W faktach na koniec Wielka Brytania. Miłośnicy liczącego 1200 lat dębu w lesie Sherwood nie będą pocieszeni. To słynne drzewo nie wypuściło tej wiosny liści. Według miejscowej legendy dawało schronienie słynnemu 13-wiecznemu rozbójnikowi Robin Hoodowi, który okradał bogatych i dawał biednym. Królewskie Towarzystwo Ochrony Ptaków i Przyrody oceniło, że winnym jego obumarcia są turyści, którzy niechcący tak zadeptali i utwardzili ziemię wokół dębu, że woda deszczowa nie była w stanie dostać się do korzeni. Drzewo nie zostanie ścięte i będzie stało w lesie Sherwood jako naturalny pomnik.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Słuchajcie, radia RMF 24, twórcy i zajmujemy się teraz sejmowymi tematami. Twórcy o nieregularnych dochodach będą mogli liczyć na dopłaty do składek społecznych i zdrowotnych. To zakłada rządowy projekt ustawy, którym dziś zajmie się Sejm. Ustawa wzbudza ogromne kontrowersje. Dlaczego? To sprawdza na korytarzach sejmowych nasz reporter Kacper Wróblewski. Witaj, Kacprze.
1: Dzień dobry, witam, Tomku.
0: Kacprze, zacznijmy od tego, co dokładnie przewidują przepisy proponowane przez Ministerstwo Kultury.
1: No, według założeń państwo ma dopłacać do składek ZUS i NFZ artystom o niskich dochodach. To tak w uproszczeniu. Nowe przepisy są skierowane przede wszystkim do tych osób, które zawodowo zajmują się działalnością artystyczną, ale pracują głównie na umowach cywilnoprawnych, też krótkich kontraktach o nieregularnych dochodach. Ustawa przewiduje, że takie świadczenia byłyby skierowane do aktorów, muzyków, tancerzy, filmowców, literatów, artystów wizualnych, twórców ludowych czy plastyków. Zgodnie z projektem wsparcie będzie przysługiwało osobom, których średnie dochody z ostatnich 3 lat nie przekraczają 125% minimalnego wynagrodzenia. W praktyce oznacza to, że osoba osiągająca nieregularne lub niskie dochody nie straci dostępu do publicznej ochrony zdrowia, świadczeń chorobowych, urlopu macierzyńskiego i przyszłej emerytury. Tu też warto podkreślić, że dopłaty nie oznaczają wypłacanie gotówki do ręki. Pieniądze trafiają bezpośrednio na konto składkowe w ZUS-ie. Największe kontrowersje wzbudza to, ile ta ustawa ma kosztować, bo to koszt około 4,5 miliarda złotych, ale to

0: Na przestrzeni 10 lat, bo szacowany koszt tego rządowego projektu ustawy to około od 320 do 380 milionów złotych w tym pierwszym roku funkcjonowania, o ile taka ustawa weszłaby w życie.
1: A co o ustawie mówią posłowie?
0: No to zależy, gdzie ucho przyłożymy, no bo jak wiemy, opozycja mocno tę ustawę krytykuje, ale zacznijmy od koalicji rządzącej, no bo po tym, jak rząd przedstawił szczegóły tego projektu, w sieci zawrzało, ludzie oburzyli się, że bez własnych pieniędzy będą, będą musieli z własnych pieniędzy dopłacać artystom, no bo poniekąd tak to będzie wyglądało, no ale jak to mówią politycy koalicji rządzącej, trzeba dobrze zakomunikować obywatelom, o co w tej ustawie dokładnie chodzi. O tym mówi między innymi wicemarszałek Sejmu z Koalicji Obywatelskiej Dorota Niedziela. Posłuchajmy.
2: Zwykli ludzie nie rozumieją, dlaczego się artystom dopłaca, przecież oni mogą iść do pracy gdzie indziej. Natomiast cała sytuacja polega na tym, że ta ustawa jest... rozmawiamy o tym, że jest pewna grupa zawodowa, która nie ma takich jednoznacznych możliwości zatrudnienia. To nie jest człowiek, który pójdzie, dostanie umowę o pracę i będzie pracował rok, może rok nie będzie pracował, ale w większości przypadków to dotyczy tych artystów, którzy dostaną ten status artysty, czyli że oni rzeczywiście zajmują się tylko sztuką, a nie zajmują się sztuką, a w międzyczasie jeszcze coś innego robią i głównie pracują na tych umowach zlecenia, na takich niestałych zasadach. No i nie mają dostępu do opieki zdrowotnej tak naprawdę.
0: Tyle wicemarszałek Sejmu Dorota Niedziela. Na pewno ustawa tutaj w Sejmie będzie miała mnóstwo poprawek, bo wszystkie ugrupowania te poprawki zamierzają składać. O tym mówi m.in. Paweł Ślis z Polski 2050. Przypomnę tylko, że za ustawę odpowiada Marta Cienkowska, właśnie minister kultury Marta Cienkowska, która jest właśnie z Polski 2050.
3: Na tym polega praca w Sejmie, że czytamy tą ustawę w Sejmie, na sali plenarnej lub na komisji. Są wnoszone poprawki, są zgłaszane zmiany. No na tym polega prawidłowa legislacja. No i znaczy nie mielibyśmy co robić, no po co komisje, po co ta praca? Bardzo dobrze, że będą jakieś poprawki, zmiany.
0: Opozycja już zapowiada, że będzie głosowała przeciwko. Pytałem o właśnie stosunek do tego projektu Marka Suskiego z Prawa i Sprawiedliwości. Tu też warto podkreślić, Marek Suski jest swego rodzaju artystą, bo przecież nie wszyscy wiedzą, maluje obrazy. Jakie jest zdanie artysty z Prawa i Sprawiedliwości? Posłuchajmy.
4: Ja to jest w ogóle bubel prawny. Sami artyści mówią, że to jest, no można powiedzieć, psuło budę.
0: A będziecie zgłaszać swoje poprawki, czy projektowi co mówicie całkowicie nie?
4: No to zobaczymy. Jest grupa pracująca nad tym.
0: Koalicja rządząca optymistycznie podchodzi do tego, że Sejm ustawa opuści, trafi zapewne w mocno zmodyfikowanym kształcie na biurko prezydenta. Tego nie jest do końca pewien Adrian Zandberg, lider partii Razem. On uważa, że z Sejmu ta ustawa nie wyjdzie.
5: Myślę, że ta ustawa zakończy swoje życie w komisji i że nigdy jej nie zobaczymy w głosowaniu na sali plenarnej. Jakbym miał się założyć u Bóg Machara, to myślę, że tak to się po prostu skończy. Bo problem jest realny, ale rozwiązanie, które pani minister przyjęła, jest pod paroma względami mocno nierozsądne i podatne na nadużycia.
0: Też w tych kuluarowych rozmowach pojawiają się sugestie, że to jest nieodpowiedni czas, aby ta ustawa miała opuścić Sejm, żeby te prace było o nich głośno z powodu tych wszystkich doniesień, jeśli chodzi o sytuację w Szpitalu Południowym w Warszawie, bo
1: bo ja nie do końca rozumiem, ale tam chyba nie pracowali artyści.
0: Nie, chodzi o to, że ta ustawa też wzbudza ogromne kontrowersje, nie wszystkim Polakom się podoba i nie chcą politycy koalicji, przede wszystkim Koalicji Obywatelskiej, dolewać oliwy do ognia, no bo jednak ta sytuacja też wzbudzała kontrowersje, a wiemy, że teraz politycy koalicji muszą się tłumaczyć zupełnie z czegoś innego.
1: Chcesz powiedzieć, że nie chcą gasić tego pożaru benzyną?
0: Dokładnie.
1: Mają swoje problemy, więc myślę, że gdybym grał u bukmacherów, czego nie robię, to jak Adrian Zandberg też obstawiałbym, że ta ustawa z Sejmu nie wyjdzie. No i artyści, którzy zajmują się tylko sztuką, pomocy od państwa mieć nie będą. Czy to dobrze, czy źle, to oczywiście pozostawiamy do oceny naszym słuchaczom. Bardzo dziękuję, Kacper Dublewski, prosto z Sejmu, artysta słowa radiowego i artysta polityki, rozmawiający z innymi artystami.
0: A jest ich tu bardzo wielu.
1: No to są sami artyści, znaczy tam są sami artyści.
0: I akrobaci.
1: No właśnie, biorąc pod uwagę kształt Sejmu, to można by czasem powiedzieć, że artyści cyrkowi. A wy zostańcie z nami. Każdy.

0: lat.
1: Słuchajcie, radia RMF 24, słuchając tej piosenki, pomyślałem, że to może jest piosenka o pewnym lekarzu. Miał wydeptane ścieżki, pan armeru po nich jeździł, no i niestety ścieżki się skończyły, a teraz porozmawiamy o tym, co słychać w portfelach zwykłych. Zupełnie zwyczajnych Polaków, a nie tych, którzy zarabiają rocznie 1 600 000 złotych, no i są 1,5 roku po uzyskaniu prawa do wykonywania zawodu. Dane na temat portfeli zwykłych Polaków zebrał Główny Urząd Statystyczny. 8 903 zł brutto, czyli niespełna 6 400 zł na rękę, tyle wynosiło przeciętne wynagrodzenie w 2025 roku. Szczegóły tych danych zna dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
2: Dzień i witaj,
1: Igorze. I korze 6400 na rękę, wydaje mi się, że niestety wielu Polaków jest, jak to zwykle o tym mówimy, daleko od takich płac. W jedną lub w drugą stronę oczywiście.
2: Oczywiście, ale myślę, że możemy tutaj się przechylić bardziej ku tym Polakom, którzy no, są niestety daleko, ale w tę negatywną stronę. No bo pamiętajmy, że miliony Polaków, około no, z roku na rok ta liczba rośnie, ale już w milionach liczymy osoby, które zarabiają minimalną pensję i są daleko niestety od tej tak zwanej przeciętnej. Przeciętna nie oznacza, że powszechna. Mówimy tutaj o średniej arytmetycznej, a to szczególnie burzy nam obraz tej przeciętnej płacy, gdy spojrzymy na poszczególne branże, jak to się rozkłada. Na samym dole tej tabeli mamy dział zakwaterowanie i gastronomia, czyli no, znaczna część na przykład turystyki, działalności turystycznej i tego, co wokół niej. Tam to przeciętne wynagrodzenie to 5900 zł brutto, czyli na rękę no, w granicach 4,5 tysiąca, prawda? Więc to w ogóle są kwoty innego rzędu. Z kolei z drugiej strony mamy też takie działy, które zawyżają nam tę średnią krajową. Informacja i komunikacja, czyli na przykład sektor IT, no to tam przeciętne wynagrodzenie brutto ponad 14,5 tysiąca złotych. Jeśli chodzi o dynamikę tych płac przeciętnych, to tu też mamy małe zaskoczenie, bo najszybciej, nie do największych kwot, tylko najszybciej w ciągu roku wzrosły płace w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej.
1: Szokujące.
2: Tu też chcemy zaznaczyć, że tam rozpiętość zarobków jest ogromna, więc jak wiemy też z ostatnich dni, natomiast jeśli chodzi o opiekę zdrowotną i pomoc społeczną, GUS wyliczył, że przeciętne, średnia arytmetyczna wynagrodzenia brutto w tym dziale to jest około 9 900 zł.
1: Te dane o przeciętnym wynagrodzeniu są też niezwykle ważne dla medyków, powiedzmy to otwarcie. To jest temat dzisiaj chyba numer jeden.
2: Oczywiście, ale ważne z tego względu, że te dane, które podaje GUS o przeciętnym wynagrodzeniu w danym roku, służą ku temu, żeby wyliczyć potem minimalne wynagrodzenie dla medyków. Nie maksymalne, minimalne. I polega to na tym, że bierzemy tę kwotę, którą wyliczył GUS jako przeciętne wynagrodzenie i mnożymy przez różnego rodzaju współczynniki. Na przykład w przypadku lekarza specjalisty ten współczynnik pracy jest największy, 1,45. No i przy każdym innym zawodzie medycznym ten współczynnik już będzie niższy. Lekarz bez specjalizacji, farmaceuta, pielęgniarka, technik, tamte współczynniki są już niższe i w związku z tym, że mamy to wynagrodzenie przeciętne 8903 zł brutto, no to pensja minimalna lekarza specjalisty od lipca, bo wtedy wchodzi waloryzacja tych płac, będzie wynosić dokładnie 12 910 zł i 16 groszy brutto. To jest to wzrost w porównaniu z przed rokiem o ponad 1000 zł brutto. Mówimy tu o minimalnych...
1: Naprawdę nie. Minimalna to jest jasne, no maksymalna to jest więcej. I pan Dawid Kacprzyk...
2: Coś o tym wie.
1: No teraz już nie wie, bo go zwolnili z pracy. Rzucili z partii, zwolnili z pracy.
2: Wiedza nigdy nie przemija.
1: Właśnie, jest coś, co nie przemija. Wiedza nigdy nie przemija. Więc drodzy młodzi słuchacze, uczcie się, a może dostaniecie się na medycynę. Warto, tylko pamiętajcie, na litość boską, nie łączcie pracy lekarza i radnego. To się kompletnie nie opłaca.

0: Zbliża się godzina 12, to oznacza, że nie, że czas się pożegnać. Tym razem się jeszcze nie żegnam, bo już za chwilę startuje nasza debata o ochronie zdrowia. A teraz fakty w samo południe, a w faktach Bogdan Zalewski.
1: Kłaniam się nisko, zachęcam do słuchania. Koalicja Obywatelska dzieli pacjentów na równych i równiejszych, reagują warszawiacy. Medyczno-polityczny skandal będzie tematem naszej radiowej debaty. Nie jedną, a kilka osób zatrzymano w Piastowie. Reporter RMF FM rozmawiał ze świadkiem akcji służb w sprawie poniedziałkowego mordu na Rosjaninie. Ruch to zdrowie, to wiadomo, ale zdrowo jest też siedzieć, twierdzą uczeni z Chin. To skandal. Dzielą nas na równych i równiejszych. Reagują w rozmowie z reporterką RMF FM pacjenci warszawskiego Szpitala Południowego. To tam pracował lekarz, radny Koalicji Obywatelskiej, który poza kolejką załatwiał badania kolegom partyjnym. Przez rok zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Dawid Kacprzyk został zwolniony z pracy w szpitalu. Jednak to nie załatwia sprawy, zdaniem warszawiaków.
2: No to jest tragedia. Człowiek, mówię, płaci podatki, płaci ubezpieczenia, składki zdrowotne. Po prostu śmieją nam się w twarz.
3: Trochę nieładnie, no że tak... Dla swoich mają, nie? Zawsze gdzieś się wcisną, nie? No nieładnie, to już jest tam przy korycie praktycznie, no to zawsze gdzieś tam te wejście mają. No.
1: Z pacjentami bez żadnych partyjnych przywilejów rozmawiała warszawska dziennikarka RMF FM Magdalena Greinert. A już za kilka minut w internetowym radiu RMF 24 rusza debata dotycząca afery w służbie zdrowia. Poprowadzi ją nasz dziennikarz Tomasz Terlikowski. Witamy, Tomaszu.
0: Witam serdecznie.
1: Kogo zaprosiłeś?
0: No, mamy znakomitych gości. Dr Michał Sutkowski, prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, dr Piotr Sieratycki, prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku i dr Sebastian Gąsesz, szef Porozumienia Rezydentów. Witam panów serdecznie.
4: Dzień dobry.
0: I na początku króciutkie pytanie do wszystkich trzech. Zaskoczeni są panowie tą aferą, tym skandalem w Szpitalu Południowym. Króciutko, bardzo proszę.
4: Jesteśmy zaskoczeni
0: skalą zjawiska. Teraz dr Piotr Sieratycki.
5: No oczywiście jesteśmy zaskoczeni. No, to jest bulwersujące, że politycy i lekarze w jednej osobie są w stanie niestety te funkcje łączyć w taki sposób, który nadużywa zaufanie publiczne w aż tak dużym zakresie.
0: No i dr Sebastian Gąsesz.
6: Jestem, tak jak koledzy tutaj, również zaskoczony po prostu skalą nieprawidłowości, jakie tutaj nastąpiły.
0: No i właśnie do tego zaskoczenia i do tego, czy to zaskoczenie nie jest jednak trochę wpisane w system. O tym już za chwilę będziemy rozmawiać w radiu RMF 24, bo po faktach startuje nasza debata.
1: Zapraszamy do słuchania naszej stacji w sieci. Tam jak co dzień jeszcze więcej informacji.
7: Aktualny obraz faktów.
1: Więcej osób zatrzymano w porannej akcji policjantów w Piastowie, ustalił na miejscu nasz reporter Michał Radkowski. Michale, witamy cię serdecznie.
8: Witam serdecznie.
1: W faktach już podaliśmy, że w ręce służb wpadł mężczyzna podejrzewany o udział w zabójstwie Rosjanina w Białej Podlaskiej. Ty w Piastowie rozmawiałeś z człowiekiem, który obserwował akcję służb z bliska. Jak tak on jest. Ją opisuje?
8: Pan Wojtek mieszka przy ulicy Dworcowej, w niskim, nieotynkowanym budynku, który sąsiaduje z hotelem pracowniczym. To jest budynek bliźniak, jego drugą połówką jest restauracja gruzińska, ale ona od rana normalnie działa. Tam nie doszło do zatrzymania. Wygrodzone natomiast policyjną taśmą jest wejście do hotelu, bo tam kilka godzin temu było bardzo głośno.
9: Było słychać strzały z broni, kule prawdopodobnie gumowe. Wynosili ludzi skutych.
8: Ile osób wynosili?
9: Z tego co widziałem, 3-4 osoby były skute. To jest hotel pracowniczy i cały czas rotacja ludzi się zmieniają.
8: Pan tutaj mieszka tuż obok. Pan znał z widzenia tych ludzi?
9: Tak, z widzenia znałem.
8: To są młodzi mężczyźni?
9: W średnim wieku.
8: Obcokrajowcy?
9: Tak, obcokrajowcy. Gruzja i okolice. Głównie kierowcy Uberów.
8: Pan Wojtek dodaje, że dużo było tu nieoznakowanych wozów policji. Z Piastowa Michał Radkowski.
1: Bardzo dziękujemy, Michale. Bądźcie ostrożni za kierownicą. Zablokowany jest pas w kierunku Wrocławia na trasie S5 na węźle Wrocław Północ. Zapaliła się tam ciężarówka. Naukowcy i lekarze przekonują nas, by jak najwięcej się ruszać i całymi dniami nie przesiadywać za biurkiem.
10: Okazuje się jednak, że podobnie jak siedzenie za dużo, niekorzystne dla zdrowia może być siedzenie za mało.
1: Wraz ze mną przysiadł w studiu Grzegorz Jasiński. Witamy cię serdecznie. Masz zaskakujące doniesienia chińskich naukowców.
10: Wyniki badań prowadzonych przez 12 lat na ponad 41 tysiącach dorosłych wskazują, że zbyt małe ilości czasu spędzanego na siedząco mogą zwiększać ryzyko poważnych problemów zdrowotnych, w tym chorób serca.
1: A jaki jest ten idealny czas?
10: Najniższe ryzyko poważnych incydentów sercowo-naczyniowych odnotowano wśród osób, które przesiadywały około 4 godzin dziennie. Efekt w sumie łatwo zrozumieć, jeśli zauważymy, że najmniej czasu spędzają na siedząco osoby ciężko pracujące fizycznie. I dla rolnika czy pracownika budowy wyższa aktywność fizyczna nie przynosi już pożytku, wręcz przeciwnie. Odpoczynek na siedząco może być wręcz konieczny dla zachowania zdrowia. Miała rację pradawna lipa, zapraszając: gościu, siądź pod mym liściem, a odpocznij sobie.
1: To prawda. Chińscy naukowcy potwierdzili mądrość zawartą w polskiej fraszce Jana z Czarnolasu.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Wracamy do debaty w Radio RMF 24 i panowie wszyscy trzej powiedzieliście, że jesteście zaskoczeni. Ja nie mogę, nie ukrywam, że ja też jestem maksymalnie zaskoczony i zacznę od pytań, które mnie zaskakują najbardziej. Jak to możliwe, może panowie to wiecie, jesteście lekarzami, ja nie, że i może i jeśli możecie to wyjaśnić to naszym słuchaczom, jak to możliwe, że lekarz bez specjalizacji, półtora roku po uzyskaniu prawa do wykonywania zawodu, to już tam te pieniądze to jest jedno, ale zostaje de facto szefem szpitalnego oddziału ratunkowego. Znaczy, nikt tego nie kontroluje i nikt tego nie sprawdza?
4: No takie sytuacje mają miejsce, ale bardzo sporadycznie. Tutaj moi koledzy też się wypowiadali na ten temat wielokrotnie i mówili, i słusznie zresztą, że jest to anomalia. Co innego być kierownikiem szpitalnego oddziału ratunkowego, co innego koordynatorem pewnych działań na szpitalnym oddziale ratunkowym, ale to jest detal. Liczą się fakty, a fakty są oczywiście bulwersujące i szokujące dla nas wszystkich. One nakładają się oczywiście na wiele różnego rodzaju kalek, zarówno kalek w sensie polityki, w sensie oczywiście samej struktury funkcjonowania naszego kolegi. I to jest wszystko do sprawdzenia, natomiast równocześnie jest też kalka systemowa, o której też nie powinniśmy zapomnieć, złej wyceny świadczeń, bałaganu potężnego, braku oczywiście systemowych rozwiązań w ochronie zdrowia. Brzmi to tak jak zawsze, ale tym razem powinno brzmieć wyraźnie mocniej.
0: Za chwilę o tym porozmawiamy, o tych wszystkich wycenach, ale ja bym jeszcze się o to zapytał. Nie ma żadnego, i tu może pytanie do doktora Piotra Siatyckiego, nie ma żadnych metod oceniania, kto może być koordynatorem, kto może kierować, nie ma żadnych twardych reguł, to znaczy ja wszystko rozumiem, ale półtora roku wykonywania tego zawodu, który się przecież też opiera na doświadczeniu, to jest dość krótko.
5: Tak, no to jest bulwersująca sytuacja, tak jak pan doktor, pan prezes powiedział. Faktycznie jest to aberracja systemu. To nie jest spotykane na co dzień, aby osoba z tak jednak małym stażem pracy zajęła stanowisko tak eksponowane jak koordynator, czyli kierownik szpitalnego działu ratunkowego i to jeszcze za takie pieniądze. Z czego to się bierze? Na pewno bierze się jednak, tutaj poprę pana doktora bardzo, z rewizji wyceny świadczeń. My mamy w tej chwili system działający tak, że na stanowisko koordynatora szpitalnych oddziałów ratunkowych nie ustawia się kolejka. Tam po prostu mamy duży szpital, który musi zaopatrzyć medycznie potężną populację pacjentów i nie mamy chętnych z kilku powodów. Oczywiście o nich zaraz pewnie porozmawiamy. Natomiast bardzo możliwe, że ten pan doktor był jedynym kandydatem. A to, dlaczego ta umowa została tak sformułowana, no to jest do organu założycielskiego pytanie, bo również uważam, że do piastowania pewnych funkcji, po pierwsze, trzeba mieć staż pracy, bo tu chodzi o bezpieczeństwo pacjentów, po prostu. A po drugie, za pracę na pewnym stanowisku, z pewnym etatem, jednak powinniśmy mieć rozsądne wynagrodzenie, tak aby nie dochodziło do tak bulwersujących sytuacji jak ta.
0: Dobrze, no i teraz pytanie do pana doktora Sebastiana Goncerza. No, pan jest szefem porozumienia rezydentów. To chyba dla rezydentów jest szczególnie szokujące, że jest taka sytuacja.
6: No oczywiście, w sensie dla mnie to jakby po prostu rzutuje na nas wszystkich i jest tak tam po prostu troszeczkę przykro, że to będzie po prostu rzutować na większość lekarzy, która w taki sposób nie pracuje. Dwie rzeczy, które bym chciał to jeszcze do trochę poprzedniego wątku dorzucić, to, że no tutaj są regulacje prawne, kto może być kierownikiem, ordynatorem danego oddziału i to musi być lekarz specjalista, ale w przypadku koordynatora no to już jest funkcja zarządcza, która nie ma takich regulacji. W teorii można by było zatrudnić tę osobę nawet czasami bez wykształcenia medycznego. W związku z tym tutaj po prostu jest brak regulacji niejako i też to nie jest funkcja, która na każdym oddziale jest wymagana, żeby w ogóle taki koordynator był.
0: No dobrze, ale to jest panie pierwsza, doktorze, to ja zadam pytanie kwestia. Tutaj dodatkowe, pozwoli pan, ale czy to nie jest jednak odpowiedzialność tego koordynatora także medyczna, to znaczy...
6: Oczywiście, że tak. Więc jakby tutaj jest luka prawna, która w pewnym sensie została w mojej ocenie trochę wykorzystana, że tak jak no nie może nikt ordynatorem oddziału być na pierwszym roku specjalizacji, tak już koordynatorem może być. I oczywiście, że to jest pełna odpowiedzialność i z tym się zgadzam, tylko że, no tak jak mówię, to wynika z nieprawidłowości pewnej prawnej, że można się zajmować takim stanowiskiem bez konkretnych jakby uprzednich po prostu kwalifikacji. Drugą rzeczą, którą chciałem tutaj powiedzieć, to to, że no, w trakcie szkolenia specjalizacyjnego mamy dwa tryby. Tryb pozarezydencki i tryb rezydencki. Większość lekarzy specjalizuje się w trybie rezydenckim, to jest około 25 tysięcy osób i to jest ten tryb, w którym jest umowa o pracę i płaci za nas ministerstwo. A drugi tryb to jest tryb pozarezydencki, gdzie nie ma konieczności umowy o pracę, a za wynagrodzenie płaci szpital i jest znacznie bardziej wolny w tym, jak ta umowa może wyglądać. No i co do zasady, tryb pozarezydencki ma znacznie gorsze warunki finansowe niż tryb rezydencki, bo nie jest zobowiązany ustawą o minimalnych wynagrodzeniach. I tutaj mamy do czynienia z taką sytuacją, czyli no, mówiąc wprost, ktoś bez legitymacji partyjnej nie byłby w stanie dostać takich warunków w trybie pozarezydenckim. I ja nie znam osobiście, a konsultuję wiele osób również w tym trybie, które takie warunki po prostu zatrudnienia ma.
0: No dobrze, to teraz jeszcze przejdźmy do tych pieniędzy, bo to jest drugi element, który wywołuje ogromne emocje. 1 600 000 w ciągu roku. Ja rozmawiałem z kilkoma lekarzami, także pracującymi na SOR-ach i oni mówią, to są oczywiście ogromne pieniądze, ale one też wynikają ze specyfiki, znaczy inaczej, wynagrodzenia na SOR-ach. Zasadniczo mniejsze, ale też dość duże, wynikają ze specyfiki tej pracy. Tutaj pan doktor Oświatycki mówił, że nie ma kolejek do bycia koordynatorem, ale z tego, co słyszałem, nie ma też kolejek do bycia, do pracy na SOR-ze.
4: Tak, to prawda. Są natomiast kolejki na SOR-ze i jest to na pewno ciężka praca, odpowiedzialna praca, wymagająca doświadczenia i tej wiedzy, o której tutaj koledzy mówili. Natomiast i powinna być dobrze wyceniana, umówmy się, zarobki lekarzy średnie w Polsce to 23 400 zł brutto i tak jak tutaj też koledzy mówili, nie jest możliwe, żeby w systemie pozarezydenckim znalazło się takie pieniądze dla osoby, która nie ma jakichś koneksji. Nie wiem, czy politycznych, czy
0: w tym przypadku to wiemy akurat.
4: To pewnie tak. I teraz sytuacja wygląda w ten sposób, że oczywiście zarobki lekarzy, bo pytamy o zarobki lekarzy, na pewno uważamy, że powinny być godne, nie powinno być takiego rozstrzału między osobami, które zarabiają kilka tysięcy, a prawda, wspomniane, prawda, 120 czy 115 tysięcy miesięcznie, bo to jest zupełny dramat. To nie może być, bo ta praca, niezależnie od tego, że jest ciężko odpowiedzialna, ona w każdym miejscu jest odpowiedzialna i rezydenci mają też ogromną odpowiedzialność, czy pracują w tym, czy w innym systemie i inni koledzy lekarze. To jest ogromnie ciężka praca. No tak, natomiast nie powinno oczywiście być takich kominów.
0: No tak, tylko że tutaj mamy do czynienia z sytuacją, w której system, logika systemu generuje tego typu sytuacje, dlatego że mamy ogromną większość lekarzy, którzy pracują na jednoosobowych działalnościach gospodarczych, bo byliby finansowo mało roztropni, gdyby pracowali inaczej. Nie mówię o rezydentach, bo to jest inna sytuacja. Rezydenci często nie mogą tak pracować, ale mówię już o lekarzach ze specjalizacją, bo mamy ogromną rywalizację między poszczególnymi szpitalami, czy placówkami, które muszą zapewnić obsadę, no w związku z tym rywalizują pieniędzmi.
4: Ale, panie redaktorze, niech sobie pracują lekarze jak uważają, tylko nie powinno być takiej sytuacji, która no, patologicznie wykracza poza pewne normy i pewne rzeczy, które wydają się logiczne i wynikają z budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia, z pieniędzmi przeznaczanych na wyceny. Tu wszystko, wymaga to wszystko całościowej reformy. Jeszcze raz powtórzę.
0: No tak, ale ja mówię także o tym, że liczenie na to, że ludzie, którzy mogą zarabiać dużo, będą zarabiać mniej, wydaje mi się mało roztropne. Bardziej liczyłbym na to, że zmienimy trochę system.
4: Tak.
0: Żeby nie było tej rywalizacji, pytanie doktora Piotra Ślackiego. Czy to nie jest kwestia jednak systemu? To znaczy, że jak stworzyliśmy system, który musi prowadzić do tego, że te koszty, te opłaty, te pensje lekarzy po prostu rosną czasem w sposób nieakceptowalny społecznie.
5: No, tutaj pan redaktor bardzo dobrze zauważył, że ten problem, który mamy, to jest pewien objaw. I tak naprawdę opinia publiczna skupiła się dzisiaj na akurat tym konkretnym panu doktorze jako na chorobie. Według mnie to, co widzimy w ostatnich dniach, to jest objaw pewnej choroby właśnie systemowej. I ta choroba systemowa, proszę zauważyć, że ona dotyczy zazwyczaj szpitali, które są bardzo blisko swoich organów założycielskich. Mówiąc po polsku, szpitali samorządowych, powiatowych. Czy każdy powiat w Polsce ma własną policję? Czy każdy powiat w Polsce ma własny sąd? No nie, jest to jednak jakoś centralnie sterowane i tam nie ma konkurencji pomiędzy na przykład komendami powiatowymi. Jeżeli chodzi o szpitale, mamy już od dawna, w zasadzie od czasów PRL-owskich, sytuację taką, że każdy powiat z różnych powodów ma własny szpital i ten szpital konkuruje ze szpitalami sąsiednimi w sąsiednich powiatach. W zasadzie konkuruje o ten sam personel medyczny, ponieważ często procedury wykonywane są identyczne na dosyć ograniczonym terenie, więc populacja pacjentów, które potrzebuje pomocy, również jest podobna. No i jak te szpitale konkurują? Podnosząc ceny, podnosząc płace dla personelu w taki sposób, żeby przyciągnąć tych ludzi do siebie, odbierając również sąsiadom. Ja uważam, że sprawiedliwszy system byłby taki, który na przykład zapewniłby w jednym powiecie A świetną opiekę ortopedyczną, dokąd pacjenci przyjeżdżaliby z całego województwa, bo wiedzieli, że świetnie tam się implantuje protezy na przykład, a szpital w powiecie sąsiednim by nie zajmował się chorobami serca. I w ten sposób nie będziemy podbierali pomiędzy jednostkami specjalistów, a wszyscy ludzie na terenie będą i tak zadowoleni z tego, że dojdą jednostkę, która jest w stanie zapewnić im pomoc.
0: Ale to wracamy...
5: Myślę, że to jest kierunek, którym powinniśmy iść.
0: To wracamy do logiki systemu, to znaczy ktoś musi być odpowiedzialny, to znaczy nie samorządy, bo samorządy mają inną odpowiedzialność, tylko no de facto mówimy prawdopodobnie o państwie. I to pytanie do doktora Sebastiana Goncerza. To jest kwestia odpowiedzialności, braku takiego jasnego wskazania, kto jest odpowiedzialny za zapewnienie dostępu do opieki zdrowotnej pacjentom?
6: Oczywiście, że tak. W sensie jako tutaj myślę, że panowie też mają podobną myśl jak ja, jak zajmuje się ktoś ochroną zdrowia, to widzi, że osób i organów odpowiedzialnych jest straszliwie dużo. I raz się rozmawia z płatnikiem, raz się rozmawia z Ministerstwem Zdrowia, raz się rozmawia z wojewodą, raz się rozmawia z Ministerstwem Finansów i co chwila się rozmawia z kimś innym, jest strasznie dużo osób, które po prostu mają na to wpływ i to czyni ten system skomplikowany. Tutaj łatwo też ładnie było powiedziane to, że rzeczywiście te problemy są nasilone w szpitalach, które są blisko swoich organów założycielskich i nawiązać chcę tutaj do mojej poprzedniej wypowiedzi, że dalej panuje sytuacja, w której szpitale są łupem politycznym, gdzie osoby, które mają odpowiednie koneksje, odpowiednie plecy, są w stanie się dostać na odpowiednie pozycje zarządcze, na znacznie lepszych warunkach pracy, warunkach finansowych, niż dostępne dla zwykłych śmiertelników. I wydaje mi się, że szczególnie jest to bijące w sytuacji, kiedy jest to osoba w trakcie specjalizacji, bo cel szkolenia specjalizacyjnego jest jeden. I to jest to, żeby nauczyć się w procesie tych 5-6 lat, jak być kompetentnym specjalistą, jak dobrze pomagać pacjentom. Dlatego podczas szkolenia mamy program, który musimy realizować. Idziemy poprzez poszczególne oddziały, uczymy się rozmawiać z różnorodnymi pacjentami na różnorodnych jednostkach i komórkach szpitala i rozmawiamy z różnymi pacjentami z różnymi problemami. Bo celem jest szkolenie. I za takie szkolenie odpowiedzialne jest również kierownik specjalizacji, który patrzy, czy my to szkolenie, przynajmniej w teorii, realizujemy. W teorii patrzy. No bo tutaj moje podstawowe pytanie jest to, czy ten program specjalizacji był realnie realizowany w takiej sytuacji.
0: Ale mówi pan oczywiście o przypadku doktora Kasprzyka, tak? To znaczy, czy można być koordynatorem, pracować codziennie przez 365 dni w roku i jeszcze być radnym i do tego jeszcze realizować program specjalizacyjny.
6: Tutaj słowo właśnie jeszcze wrócę do tego, że jakby ponownie, celem tych lat jest to, żeby się nauczyć. Ciężko się łączy pewne obowiązki, często ciężko się łączy je z nadmiarem pracy, kiedy ktoś robi 330 godzin, ale celem szkolenia jest to, żeby kompetentnie się wszystkiego nauczyć i to jest, że tak powiem, główne clue i to powinno przyświecać w momencie, kiedy szpital zatrudnia kogoś w trybie pozarezydenckim, to przede wszystkim po to, żeby tą osobę nauczyć, a nie po to, żeby mieć kogoś, kto będzie w mojej ocenie przynajmniej zarządzał oddziałem.
0: To jeszcze mówicie panowie wszyscy trzej o tym, że potrzebna jest reforma systemu, logiki. uczynienie jednego odpowiedzialnego, ale oczywiście politycy, nie tylko politycy, także nasi słuchacze, pewnie wielu z nich mówi, no dobra, ale co z ustawą kominową? Znaczy, czy powinniśmy nie liczyć na to, że ktoś będzie zachowywał rozsądek, bo jedni zachowają, drudzy nie, tak jest zawsze w rzeczywistości, ale jednak prowadzić ustawę kominową, to znaczy ograniczyć prawnie możliwości zarobków do lekarzy.
4: Nie jesteśmy zachwyceni takimi rozwiązaniami dotyczącymi jednej grupy zawodowej. Już zupełnie nie jesteśmy zachwyceni takim gaszeniem pożaru benzyną, żebyśmy byli pod PESEL, podpięci, jeśli chodzi o nasze środki finansowe. Dlatego, bo jeżeli, to wszyscy. Tak jak się dzieje na przykład w Norwegii i bliskiej mi też Szwecji, gdzie wszyscy wiedzą o sąsiedzie, ile zarabia, ale każdy, i nie dotyczy tylko lekarzy, tylko każdego zawodu, każdego, powtarzam. Więc jeżeli chcemy takiej regulacji, proszę bardzo. W Polsce tymczasem jest tak, że chcemy to zrobić, mówię o pieniądzach, żebyśmy wiedzieli, ile zarabia sąsiad, natomiast żeby sąsiad nie wiedział, ile my zarabiamy. I nie ma na to generalnie naszej zgody, co nie oznacza, że nie chcemy tego w ogóle systemu reformować, bo wręcz przeciwnie. Chcemy reformować.
0: Panie doktorze, ale pan odpowiada na pytanie, czy powinny być jawne zarobki. To jest inne pytanie. Ja się pytam, czy powinniśmy wprowadzić ustawę kominową. To jest inne pytanie.
4: Ustawę kominową,
0: znaczy, moim prostu ograniczyć do pewnego poziomu. Ja rozumiem, że to jest trudne, bo są tak skomplikowane zabiegi chirurgiczne, w których jakby ta wycena jest bardzo wysoka, jak ktoś ich przeprowadza dużo, to dużo zarabia. To jest zrozumiałe dla mnie, ale SOR jest oczywiście skomplikowanym, trudnym, pełnym chaosu zajęciem. Nie wszyscy chcą tam pracować, więc musi być wynagrodzony, ale nie wydaje się, żeby był aż tak wysoce specjalistyczną sytuacją, żeby 1 600 000 to była adekwatna.
4: Zdecydowanie nie. I w związku z tym powinny być pewne taryfy opłatowe, tak jak są na przykład w Niemczech, w Skandynawii i w wielu innych państwach, gdzie są po prostu pewnego rodzaju widełki. I te widełki nie wynikają tylko z umowy o pracę, ale także wynikają z umowy B2B i innych umów cywilnoprawnych, które w obrocie gospodarczym funkcjonują. Można. I wydaje się, że tutaj i wycena, i to, co mówili koledzy o organach założycielskich, o tym nepotyzmie, który funkcjonuje, o prawdziwej reformie, są na to pomysły. Medyczna Racja Stanu, jest taki think tank, mówi od lat, nie dzisiaj gasząc ten pożar, ale od lat o tym, jak należy to zrobić. Jesteśmy do dyspozycji polityków, tylko chcielibyśmy, żeby oni, mówię o politykach, najważniejszych politykach w państwie i nie politykach tylko zdrowotnych, bo oni nie zawsze mogą i mają poparcie swoje polityczne, żeby zapalili zielone światło, a między innymi samorząd lekarski, ale także w debacie i w rozmowie i w dyskusji i w sensownej pracy z organizacjami pacjenckimi, socjologami, ekonomistami, prawnikami jest w stanie, jeszcze raz powtórzę, jest w stanie, bo my wszyscy tutaj zgadzamy się, jak to powinno wyglądać. Co więcej, politycy też się zgadzają, ale nie mówią tego.
0: A to bardzo często jest tak z politykami, że tak, mówią jedną rzecz publicznie, a co innego prywatnie. Doktor Piotr Światycki, ustawowe ograniczenie możliwości zarobków lekarskich, to jest pana zdaniem dobre rozwiązanie, panie doktorze?
5: I tutaj powiem tak, panie redaktorze, szanowni państwo, ustawa kominowa, ja widzę, tutaj pan doktor powiedział już, że jest pewne zagrożenie. Ta ustawa tak naprawdę może nam wykluczyć z rynku i z systemu ochrony zdrowia. Na przykład znanego profesora neurochirurgii, który jest w stanie wszczepić stymulator głęboki mózgu u dzieci. Mamy takich specjalistów w Polsce kilku, na pewno zarabiają dużo, nie wiem ile, ale na pewno dużo, bo są to drogie procedury. Jeżeli wprowadzimy price cap, który zabroni tym ludziom zarabiać tyle w Polsce, to po prostu będziemy musieli zbierać pieniądze na funduszach crowdfundingowych, żeby tych naszych leczyć za granicą. I to jest niebezpieczeństwo. Natomiast myślę, że mamy możliwość inną niż ustawa kominowa ograniczenia tych nadmiernych zarobków. I jeżeli nasz system ochrony zdrowia w Polsce działa źle, a działa źle, to trzeba zamiast wymyślać, jak wyważyć otwarte drzwi, popatrzeć na jakiś system, który jest dosyć podobny, opiera się na zaufaniu publicznym i działa dobrze. W mojej opinii na przykład system branży lotniczej. Czy w branży lotniczej pytamy się, ile pilot Dreamlinera w locie zarabia albo szefowa personelu pokładowego? Nie, ale rozliczamy ich w inny sposób, z czasu pracy, ponieważ wiemy, że wypoczęty pilot to bezpieczni pasażerowie. I proszę zauważyć, że większość tych bulwersujących sytuacji, o których w ostatnich dniach słyszymy, to lekarze, którzy publicznie się chwalili, że pracowali po kilkaset godzin w miesiącu, co na logikę rzecz biorąc oznaczało, że praktycznie nie wychodzili z pracy. Jeżeli podejdziemy do debaty w ten sposób, o co Naczelna Izba Lekarska już od dłuższego czasu zabiega, żebyśmy ucywilizowali czas pracy medyków w tym kraju, czyli nie zaczynali przygody z medycyną u każdego rezydenta od wypowiedzenia opt-out, tak zwanego klauzuli czasu pracy, ponieważ tak w naszym kraju to funkcjonuje, że nie spełniamy żadnych europejskich norm i każemy młodym lekarzom od początku podpisać cyrograf, jeżeli chcą się specjalizować, że nie będą stosowali się do norm czasu pracy. Oczywiście ta klauzula jest tylko tymczasowa, ale później zostają ci lekarze w takiej kulturze pracy już wychowani.
0: No, tymczasowe klauzule są najbardziej trwałe, to wiemy.
4: Jak wszystko w Polsce, prawda?
5: Dokładnie to. I to zmieńmy. Sprawmy, żeby pacjenci byli bezpieczni przez krótszy czas pracy lekarza, dobrze opłacanego oczywiście, ale nad tym powinniśmy się skupić. I to rozwiąże problem w dużej części.
0: Czyli rozumiem, że dr Sebastian Gonsesz, to jest dobry pomysł, ograniczenie, znaczy no nie ograniczenie, przywrócenie zasad pracy także wśród lekarzy, to znaczy no to jakieś reguły pracownicze funkcjonują w innych zawodach, więc mogło też funkcjonować w tym zawodzie. Ja rozumiem oczywiście, że tu
6: bardzo podoba mi się tutaj właśnie postulat ucywilizowania tego po prostu czasu pracy. Lekarz, który jest w trakcie szkolenia specjalizacyjnego, ma obowiązek wyrobić około 160 godzin dziennych, że tak powiem, pracy w ciągu miesiąca i do tego jeszcze 40 godzin dyżuru i to jest jego minimum. Tyle musi zrobić w każdym miesiącu, 200 godzin minimum. To jest stanowczo ponad etat, w związku z tym należy pamiętać, że my generalnie pracujemy więcej. Co do tego pytania jeszcze wcześniejszego w zakresie tego kapu, to co ja widzę, to tak, no jest dramatyczna sytuacja i patologiczna sytuacja, która została ujawniona w postaci tych zarobków lekarza i tego czasu pracy lekarza i szeregu innych nieprawidłowości. I teraz nagle wszystkie partie polityczne rzuciły się, która bardziej ostry pomysł zaproponuje i która bardziej dokręci śrubę lekarzom, a zapomina się ponownie w tym wszystkim to, że ten lekarz przede wszystkim był również politykiem. I tak jak wspomniałem wcześniej, powtarzam ponownie, on nie dostałby takich warunków pracy, gdyby tym politykiem nie był. W związku z tym wydaje mi się, że tu jest jeszcze ogromnie ciekawy wątek, że tego problemu, że szpitale pozostają tym łupem politycznym, w żaden sposób się nie rozwiązuje.
0: No tutaj mamy ten element, przepraszam panie doktorze, mamy ten element, no bo mamy sytuację tej słynnej salonki dla polityków jednej z partii. No to jest oczywiście już sytuacja kompletnie kuriozalna, ale ona obrazuje w pewnym sensie to, co pan powiedział. No to tak, jest łup polityczny.
6: Oni z tego korzystają. I jakby no, nie sądzę, żeby byli bardzo skłonni poza pokazaniem teraz, jak są mocni i silni, zrezygnować z własnego przywileju, który w takiej sytuacji mieli. A co do jeszcze tego kapu, no to został podany przykład przez pana prezesa procedur wysoce specjalistycznych. To jest bardzo dobry przykład. Ja podam drugi i to dotyczy powiatów, bo jeśli taka sama stawka ma być za dyżur w dużym szpitalu, w środku dużego miasta i taka sama ma być w małym szpitalu powiatowym, gdzie na przykład nie ma dostępu do badań laboratoryjnych na CITO, nie ma dostępu do badań obrazowych, praca jest znacznie bardziej odpowiedzialna, bo nie ma tyle narzędzi i ta stawka ma być tak.
0: No niestety tak. Niestety słyszymy, tutaj zerwało się połączenie.
4: Taka sama to nie powinno tak być. Pan doktor mówi o tym, że powinno być zróżnicowanie i zapewne to miał na myśli. I tak rzeczywiście jest. Ta wycena powinna być bardzo, bardzo uczciwa i dotyczyć również też wykluczenia niektórych terenów, które nie mają lekarzy, nie mają różnych specjalności.
0: A może nie powinniśmy wyceniać tych procedur medycznych, tylko procesy medyczne. Trochę to zrobiono przy tej jeszcze niezakończonej próbie zmiany leczenia psychiatrycznego. Nie wiem, czy ona się zakończy, ale mamy te ośrodki i mówimy, nie wyceniamy procedur psychiatrii, to jest oczywiście w ogóle trudniejsze poza wszystkim innym, tylko oceniamy cały proces i wyceniamy cały proces. Może to jest lepsze rozwiązanie?
4: Tutaj muszą być pewne różne rozwiązania. To znaczy na pewno nie jest to proste, żeby było FIFOR serwis na przykład.
0: Neurochirurgii rozumiem, że to jest procedura.
4: No właśnie, niektóre procedury. Muszą być i procedury, i określone wyceny, i na określonym poziomie. Ale da się to zrobić. Jeszcze raz powtarzam. Są menadżerowie, którzy to potrafią zrobić i robią to uczciwie, zgodnie z jakąś logiką pieniędzy w polskim budżecie Narodowego Funduszu Zdrowia, które nie są gigantyczne, ale są duże.
0: Oddam jeszcze głos pozostałym dwóm gościom, bo krótko kończy się nasz czas. Panowie doktorzy, wierzycie w to, że ten proces zmiany tej logiki się dokona? Czy no, będą mocne słowa? Na początku głównie na lekarza, ale to się zmieniło po ujawnieniu kolejnych informacji. Więc pobijemy pianę i zostanie tak, jak jest. Może zaczniemy od doktora Sielateckiego.
5: Ja mam nadzieję olbrzymią, że tak, że każdy taki kryzys jest w stanie uczynić nas silniejszymi i wypracować pewne dobre zmiany. Ale ja bym też chciał tutaj zaapelować, żebyśmy pamiętali o jednej ważnej rzeczy, bo przez pryzmat ostatnich dni my patrzymy na całe środowisko. I tak jak pan prezes, pan doktor już wspomniał na początku, średnie zarobki lekarza to jest kilkanaście tysięcy złotych na rękę według AOTMIT-u, brutto 23-25 tysięcy.
0: Dlatego, panie doktorze, lekarze zarabiają o reformie w ogóle, a nie tylko o pieniądzach.
5: Tak.
0: Dobrze.
5: Ale to...
0: Ja muszę po prostu pilnować teraz czasu. Teraz ja piluję. Doktor Sebastian Koncerz. Będzie ta reforma? Będzie zmiana? Coś się wydarzy? Czy...
6: Ja niestety uważam, że tak długo jak politycy czerpią po prostu benefity i frukty z takich między innymi sytuacji, no to tak ciężko będzie to wprowadzić. Będą piękne słowa, będą jakieś zmiany, ale one nie będą uderzać w sedno problemu, bo nie rozwiązują problemów furtek, które politycy mogą wykorzystać.
0: I doktor Michał Sutkowski.
4: Ja widziałem już 100 kryzysów i nic się nie wydarzyło, ale suma tych kryzysów i to, że nie tylko doszliśmy do ściany, ale spacerujemy już po suficie, powoduje, że zaczynam mieć wiarę w to, że do kogoś to wreszcie dojdzie.
0: Czyli jest tak źle, że coś trzeba w końcu zrobić. Bardzo dziękuję. Kończymy naszą debatę. Naszymi gośćmi byli dr Michał Sutkowski, prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, dr Piotr Sielatycki, prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku i dr Sebastian Goncerz, szef Porozumienia Rezydentów. Pięknie dziękuję za rozmowę.
4: Dziękujemy bardzo.
6: Dziękujemy.
11: Dwunasta 12.30, fakty i Katarzyna Podraza.
12: A my pozostajemy w temacie debaty. Radni PiS-u, miasto jest nasze i reprezentant Konfederacji złożyli wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Miasta w Warszawie w sprawie sytuacji w Szpitalu Południowym oraz lekarza i radnego Dawida Kacprzyka, pracującego tam jako koordynator SOR-u. Radni chcą także dowiedzieć się, w jaki sposób rozliczane są godziny pracy lekarzy zatrudnionych w miejskich szpitalach oraz jakie są zasady funkcjonowania tak zwanego VIP-roomu oraz przyspieszonej ścieżki przyjęć w Szpitalu Południowym. Opozycja chce też dymisji wiceprezydenta Warszawy i odpolitycznienia rad nadzorczych miejskich lecznic. W szpitalu trwa kontrola ratusza i NFZ. Prezydent Rafał Trzaskowski poinformował też, że audyt obejmie również SOR-y we wszystkich miejskich szpitalach. Uwaga kierowcy, mamy dla Was ważne informacje. Chodzi o nowe ceny paliw, jakie zobaczycie jutro na stacjach benzynowych. Minister energii zdecydował, że litr benzyny 95 będzie kosztował nie więcej niż 6 zł. Za 98 zapłacimy 6 zł 66 groszy, a za olej napędowy 6 zł i 20 groszy. W faktach propozycja kulturalna Zmierzch Bogów to najnowsza premiera w Teatrze Polskim w Bydgoszczy. To adaptacja kultowego filmu Likuno Viscontiego o rodzinie niemieckich przemysłowców, którzy chcąc ocalić swój majątek zaczynają sympatyzować z nazizmem. Jest to opowieść o tym, że totalitaryzm nie zaczyna się od obozów, ale od stopniowego oswajania się z przemocą.
13: On ma tylko słowa, a ty masz armaty.
14: Ja.
13: Friedrichu. Prawdziwe armaty, a dla kanclerza tylko to się liczy.
15: Sytuacja w polityce jest zawsze bardzo dynamiczna, dużo się dzieje i tak naprawdę ta świadomość tego, jak to wygląda, co się dzieje, jakie są konsekwencje pewnych wyborów, jest w teatrze po prostu konieczna.
12: Mówiła aktorka Kamila Barr, odtwórczyni jednej z głównych ról. Premiera jutro o 19, a pokazy popremierowe 20 i 21 czerwca. Spotykał członków rodziny królewskiej, występował na ślubnych fotografiach i zachwycał turystów. Jest ukochanym mieszkańcem Wyspy Świętej Heleny. W faktach powiemy teraz o najstarszym żyjącym zwierzęciu, które zostało wpisane na listę rekordów Guinnessa. To żółw olbrzymi o imieniu Jonathan, który liczy sobie co najmniej 194 lata. Został przywieziony z Seszeli na Wyspę Świętej Heleny jako co najmniej 50-letni osobnik w 1880 roku. Choć zaawansowany wiek odebrał mu wzrok i węch, to żółw nadal je, wygrzewa się na słońcu i rozmnaża. W takim razie my życzymy mu kolejnych 500 lat w zdrowiu.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Popołudniowy program radia RMF 24. Kuba Śliwiński, dzień dobry. Za nami fakty, za nami debata o ochronie zdrowia, a przed nami sportowe emocje. Już za chwilę sprawdzimy, jak radzą sobie polskie siatkarki w meczu Ligi Narodów z Ukrainą. W tej godzinie wrócimy także do sprawy Rosjanina zastrzelonego w Białej Podlaskiej. Tu radio RMF 24. Z nami jesteście na bieżąco.

Zaczynamy od informacji sportowych. W rozgrywkach Ligi Narodów polskie siatkarki grają w Bangkoku z debiutującymi w turnieju Ukrainkami. Po pierwszym secie prowadzą Polki 1-0. Pierwsza partia zakończyła się wynikiem 25-21 dla biało-czerwonych. W drugim secie także zdecydowana przewaga naszych reprezentantek. Aktualnie mamy wynik 8-3. A po wczorajszym zwycięstwie nad Bułgarią 3-0 Polki awansowały na piąte miejsce w tabeli. Turniej finałowy odbędzie się w Makau od 22 do 26 lipca. Awansuje do niego 7 najlepszych zespołów i oczywiście drużyna gospodarzy, czyli Chiny. A my mamy nadzieję, że w tym gronie będą także nasze siatkarki.

Tu radio RMF24 i jeszcze więcej informacji. Zastrzelonego w Białej Podlaskiej Rosjanina służby ostrzegały o niebezpieczeństwie, ale nie chciał ochrony. Jest ona udzielana na wniosek zainteresowanej osoby, wyjaśnił w Sejmie zastępca ministra koordynatora służb specjalnych generał Radosław Kujawa. Generał dodał, że działalność Roberta Kuzowkowa miała charakter otwarty i spektakularny, dlatego spotykała się z reakcjami osób aktywnych w internecie, ale też takich, które stwarzały realne zagrożenie dla życia mężczyzny. I mimo, że służby informowały go o zagrożeniu, nie dał się przekonać do objęcia ochroną. Premier Donald Tusk poinformował na platformie X, że policja i ABW zatrzymały podejrzewanego o udział w tym zabójstwie. Słyszeliście o tym w Faktach, a my będziemy w radiu RMF24 wracali do tej sprawy. Bądźcie z nami, bądźcie blisko.

0: To popołudniowy program w Radiu RMF24, w którym teraz zanurzymy się w świat fantasy. Już w ten weekend do Poznania zjadą się miłośnicy fantastyki z całej Polski. Czas na Pyrkon. Planujecie wyjazd na ostatnią chwilę? Jeżeli tak, to mamy dla Was dobre informacje. Organizatorzy festiwalu przekonują, że w tym roku nie powinno być problemu ze znalezieniem noclegu. Sytuację udało się unormować dzięki współpracy ze specjalistami od turystyki.
1: Podjęliśmy szereg działań. Pierwszym takim działaniem systemowym jest współpraca z poznańską lokalną organizacją turystyczną, która po pierwsze interweniowała za każdym razem, jak były naruszone prawa konsumenta, czyli ktoś odwoływał nocleg po to, żeby za chwilę sprzedać drożej. I to trochę podziałało dyscyplinująco na hotele. Dalej PLOT też wszedł w kontakt z Booking.com po to, żeby łatwiej mogli konsumenci zgłaszać reklamacje.
0: Wyjaśniał Piotr Derkacz z klubu fantastyki Druga Era. I podobnie jak rok temu, wprowadzono też jeden spis lokalizacji festiwalowych noclegów także poza Poznaniem. I to wygodne rozwiązanie, bo pociągiem można dojechać niemal wprost pod bramy festiwalu.
1: Uczestnik może zanocować niedaleko Gworca, Przemotuła, w Gnieźnie, w innej miejscowości, wsiąść w pociąg i w krótszym czasie niż komunikacja miejska z poznańskich Narmowic być po prostu na targach. I ta konkurencja sprawia, że te ceny noclegów delikatnie się normują. Oczywiście można znaleźć sensacyjne nagłówki w internecie, że jest jakiś nocleg za 20 tysięcy złotych. To nie są prawdziwe oferty, tak? Czyli ktoś na przykład, chcąc w tym mieszkaniu zanocować samodzielnie, blokuje tę ofertę wystawiając za 20 tysięcy.
0: Dodawał Piotr Derkacz z klubu fantastyki Druga Era. A my przypominamy, Pyrkon w Poznaniu już w najbliższy weekend. A najbliższe fakty RMF FM za dokładnie 9 minut. Bądźcie z nami, bądźcie blisko.

0: Ogłoszenie.
1: Mroczne tajemnice III Rzeszy.
2: Fascynujące śledztwa.
1: Historia, która mrozi krew w żyłach.
3: Kulisy History Hiking. Tu odsłaniamy ciemną stronę historii XX wieku.
1: W tym tygodniu porozmawiamy o tajnych poligonach III Rzeszy, na których testowano tak zwaną cudowną broń Adolfa Hitlera.
2: Mateusz Kudła i Maciej Regewicz, zapraszamy.
3: Kulisy History Hiking. W piątek po 16 w radiu RMF24 oraz na rmfon.pl i kanale RMF24 na YouTubie.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Zbliża się godzina 13. Czas na fakty RMF FM. Bogdan Zalewski.
1: Kłaniam się nisko i zapraszam. Polityczna burza w Warszawie po ujawnieniu szpitalnej afery z udziałem działaczy Koalicji Obywatelskiej. Opozycyjni radni żądają pilnych działań. Co dalej w sprawie partyjnych pacjentów przyjmowanych poza kolejką? Posłuchajcie stołecznej dziennikarki RMF FM. W faktach ponad to minister energii podał nowe maksymalne ceny paliw. Będzie taniej. Podlaska policja przestrzega przed lekkomyślnym zachowaniem kierowców w Łomży. Radni opozycji w Warszawie chcą nadzwyczajnej sesji Rady Miasta w sprawie afery w Szpitalu Południowym. To tam pracował radny Koalicji Obywatelskiej Dawid Kacprzyk, który załatwiał kolegom partyjnym badania bez kolejki. Kacprzyk zrezygnował właśnie z mandatu radnego dzielnicy Ursus. O reakcję na ten medyczno-polityczny skandal pytała nasza stołeczna dziennikarka Magdalena Greinert. Witamy, Magdo, serdecznie. Czego żąda opozycja w Radzie Miasta?
2: Informacji prezydenta Warszawy o wynikach kontroli w Szpitalu Południowym, okolicznościach zatrudnienia radnego i weryfikacji faktycznie przepracowanych godzin. To ważne tym bardziej, że Kacprzyk równolegle pracuje w trzech kolejnych miejscach. W Szpitalu Świętej Anny, w przychodni na Ochocie oraz w mazowieckim Szpitalu Brudnowskim, gdzie dziś posłowie PiS przeprowadzili kontrolę.
3: Na podstawie grafików, które nam udostępniono, okazuje się, że na przykład w marcu zrealizował ponad 290 godzin pracy w Szpitalu Brudnowskim.
2: Mówi Józefa Szczurek-Żelazko, która podlicza, że tylko w marcu lekarz zarobił ponad 104 tysiące złotych. Z umowy wynika, że Kacprzyk był również zatrudniony na stanowisku zastępcy koordynatora Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i za tę funkcję dostawał dodatkowo 25 tysięcy złotych miesięcznie.
1: Ceny paliw znów spadają. Minister energii zatwierdził nowe maksymalne stawki. Za litr benzyny 95 zapłacimy jutro nie więcej niż 6 zł. To obniżka o 6 groszy. Duża przecena obejmie olej napędowy. 16 groszy w dół za litr do 6 zł i 20 groszy.
4: Uwaga! Zablokowana droga.
1: Nieprzejezdna jest trasa S1 w Śląskiem. Trzy samochody osobowe zderzyły się w pobliżu Milówki. Słuchajcie w autach radia RMF FM. Utrudnienia na trasie S2 między węzłami Warszawa Lotnisko i Ursynów Zachód. Po zderzeniu trzech samochodów osobowych zablokowany jest pas w kierunku Terespola. Kilka dni temu, po 33 latach przerwy, do Łomży wróciły pociągi pasażerskie. Wielu kierowców niestety wciąż jeździ na pamięć. Wczoraj na jednym z przejazdów utknął autobus komunikacji miejskiej, co doprowadziło do awaryjnego hamowania składu. Film z tego zdarzenia możecie obejrzeć na naszej stronie rmf24.pl. A to nie jest odosobniony przypadek, zwraca uwagę podinspektor Tomasz Krupa.
5: Wciąż w Łomży dochodzi do sytuacji, kiedy kierowcy lekceważą czerwone światło i wjeżdżają na przejazd kolejowy, pomimo tego, że sygnalizator nadaje światło czerwone. No tu apelujemy do wszystkich kierowców, że na tory w Łomży wrócił ruch pociągów, a kierowcy muszą zwracać baczną uwagę podczas przejeżdżania przez przejazdy kolejowe. To właśnie od ich decyzji w głównej mierze zależy bezpieczeństwo.
1: Kierowcy, weźcie pod uwagę słowa rzecznika podlaskiej policji. Do sieci trafił nowy zwiastun widowiska Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Na film czekamy z Katarzyną Sobychowską-Szuchtą z redakcji kulturalnej RMF FM.
6: Tak jest.
1: Witamy serdecznie.
6: Dzień dobry ponownie.
1: Katarzyno, kogo zobaczymy na dużym ekranie?
6: Tom Holland wraca do roli Spider-Mana. Zendaya wraca jako jego ukochana M, a Mark Ruffalo ponownie będzie Hulkiem i pojawia się w tej nowej, krótkiej zapowiedzi.
7: You're not one of my students, are you?
6: Będzie sporo zmian. What is happening to me? Did you miss me, Spidey? Jak pamiętacie pewnie z poprzedniej odsłony, Peter Parker musiał wymazać się z życia i pamięci tych, których kochał, by ich ocalić, ale w nowej części musi złamać daną sobie obietnicę i ponownie założyć ten słynny czerwono-niebieski kostium człowieka pająka.
1: Spider-Man, całkiem nowy dzień. Trafi
6: tak
1: do
6: jest.
1: Kin 31 lipca. To będzie całkiem nowy dzień dla kinomanów.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Czwartkowe popołudnie z radiem RMF 24. Pato architektura w Polsce. O tym, jak zmieniała się architektura w naszym kraju na przestrzeni lat, porozmawiamy już za chwilę z Filipem Springerem z Tygodnika Powszechnego. Ale najpierw szybki rzut oka na siatkarskie parkiety. Polki prowadzą już 2-0 w meczu Ligi Narodów z Ukrainkami. Drugi set zakończył się wynikiem 25-13. Kuba Śliwiński, RMF 24. Gramy dalej!

0: Południowym programie radia RMF 24 teraz doniesienia z Rosji. Doradca Kremla Juri Uszakow ocenił, że najnowsze ukraińskie ataki na Moskwę odsuwają w czasie możliwość bezpośrednich rozmów Władimira Putina z Wołodymirem Zełenskim. Jak podaje agencja Reutera, powołując się na gubernatora obwodu moskiewskiego Andrieja Worobiowa, w wyniku ataku rannych zostało 16 osób. A my przypomnijmy, celem dzisiejszych uderzeń była m.in. rafineria Gazpromnieftu w dzielnicy Kapotnia, około 15 kilometrów od Kremla. Zakład produkuje paliwo dla armii rosyjskiej i odpowiada za znaczną część dostaw benzyny dla Moskwy. Na jego terenie wybuchł pożar. Mer Moskwy, Siergiej Sobianin, przekazał, że w obiekcie doszło do trafień, a nad regionem zestrzelono część dronów. Rosyjskie władze podały, że w kierunku Moskwy leciały setki bezzałogowców, a łącznie w kraju zniszczono ich ponad 500. To drugi tak duży ukraiński nalot w tym tygodniu. Jak informowaliśmy w naszym programie, w wyniku ataku wstrzymano ruch lotniczy na głównych lotniskach Moskwy oraz czasowo zamknięto część stołecznej obwodnicy.
1: Radio RMF

0: czwartkowe popołudnie z radiem RMF24. Gdyńska Marina, plaża miejska i wody Zatoki Gdańskiej stają się centrum żeglarskiego świata. Przez 6 tygodni nad Zatoką Gdańską gościć będą zawodnicy z całego świata. Co na początek? Oto nasz reporter Stanisław Pawłowski pytał Monikę Bronicką z Polskiego Związku Żeglarskiego.
1: Zaczynamy od mistrzostw Europy w klasie Fin, byłej klasie olimpijskiej. Dużo zawodników już tutaj nawet od kilku dni trenuje w Gdyni. Przygotowują się do tych regat, trwają pomiary, więc dużo żagli zarówno na Zatoce, jak i też w Marinie w Gdyni.
2: To jest czas na zapoznanie się z akwenem?
1: Tak, zdecydowanie. Akwen gdyński nie jest łatwy dla żeglarzy, jest akwenem wymagającym, więc wielu zawodników tutaj przyjechało już nawet kilka dni wcześniej potrenować. Także przygotowują się rzeczywiście solidnie, ponieważ mimo, że jest to była klasa olimpijska, zresztą klasa, w której Mateusz Kusznierewicz zdobył 2 medale olimpijskie, to klasa ta przychodzi taki jakby rekonesans teraz, że bardzo dużo osób startuje. Tutaj był limit zgłaszających się, więc mamy komplet ponad 120 zawodników z całej Europy.
2: Symulator na sucho. Jak to działa w ogóle? Jak można poczuć się jak na wodzie, będąc na plaży?
1: Mamy symulator klasy Open Skiff, czyli jest to po prostu dziecko wsiada do takiej jednostki z żaglem i ruszając sterem po prostu ta łódka się obraca, tak jakby była na wodzie, więc może wykonywać podstawowe manewry, jak zwrot na wiatr, zwrot z wiatrem, wybrać szoty, usiąść na burcie, więc po prostu poczuć ten wiatr w żaglach, mimo że nie płynie. Więc jest to rzeczywiście takie pierwsze kroki, ale też później w edukacji już takiej dalszej żeglarskiej też takie symulatory są często przydatne, żeby właśnie poćwiczyć manewry, jakieś elementy techniczne na łódce.
0: Monika Bronicka z Polskiego Związku Żeglarskiego, z którą rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski. Tu radio RMF24 i jeszcze więcej informacji w czwartkowe popołudnie. Bądźcie z nami.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w radiu RMF24.
2: Uważa się, że jeżeli ta blokada cieśniny Ormus potrwa jeszcze naprawdę kilka tygodni, to zacznie się już taki prawdziwy kryzys.
1: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Zaczyna się zmiana w portfelach Polaków. Wynagrodzenia rosną coraz wolniej.
1: Już dziś po 16 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.
4: Sprawdzamy, jak radzą sobie polskie siatkarki w meczu Ligi Narodów z Ukrainą. I niestety, nie mam dobrych informacji. Polki przegrały trzeciego seta 25-22, ale w całym meczu prowadzą 2-1.

0: 13.30 na zegarach. Fakty i Katarzyna Podraza.
1: To bulwersująca sprawa, jest to aberracja systemu. W ten sposób gość dzisiejszej debaty w RMF24, dr Piotr Sielatycki, prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku, komentował aferę w warszawskim Szpitalu Południowym, w którym politycy KO i ich rodziny mieli być przejmowani poza kolejką i w lepszych warunkach. Kontrowersje wzbudziła sprawa 28-letniego lekarza, radnego Koalicji Obywatelskiej. W ubiegłym roku zarobił on niemal 1 600 000 złotych, będąc zatrudnionym w czterech warszawskich lecznicach.
2: To nie jest spotykane na co dzień, aby osoba z tak jednak małym stażem pracy zajęła stanowisko tak eksponowane jak koordynator, czyli kierownik Szpitalnego Działu Ratunkowego i to jeszcze za takie pieniądze. Z czego to się bierze? Na pewno bierze się jednak z rewizji wyceny świadczeń. My mamy w tej chwili system działający tak, że na stanowisko koordynatora Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych nie ustawia się kolejka. Tam po prostu mamy duży szpital, który musi zaopatrzyć medycznie potężną populację pacjentów, i nie mamy chętnych.
1: Stwierdził dr Piotr Sielatycki. Jak podawaliśmy, radni opozycji w Warszawie chcą nadzwyczajnej sesji Rady Miasta w sprawie afery w Szpitalu Południowym. Niemal afrykański żar zaleje Polskę w najbliższych dniach. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałami dla 6 województw zachodniej Polski. Chodzi o lubuskie oraz część zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego. Temperatura maksymalna już jutro i w niedzielę może wynieść od 30 do 33 stopnia, a w sobotę do 35 stopni. Alert potrwa od jutra od 11 do 20 w niedzielę. Synoptycy ostrzegają także przed burzami. Kajakarze, slalomiści nabierają sił do najważniejszego startu w sezonie. 20 lipca w USA rozpoczną się Mistrzostwa Świata. Po występach w Słowenii, Czechach i Niemczech z medali cieszą się wychowankowie nowosądeckiego startu, reprezentujące aktualnie kluby krakowskie. Wśród nich Michał Pasiot, który wywalczył srebrny medal.
3: Pozycja moja w generalnej klasyfikacji Pucharu Świata już jest dobrym podsumowaniem, bo po trzech rzutach znajduję się na 5. bardzo wysokim miejscu. W pierwszym starcie zdobyłem srebrny medal na Słowenii, z czego się bardzo cieszę. Delikatnie gorzej wynikowo, ale nie gorzej odczuciowo było w Pradze, gdzie uplasowałem się na 9. miejscu, również w finale. No i w Niemczech niestety delikatny błąd pozbawił mnie miejsca w tej top 12, ale również zająłem bardzo wysokie 16. miejsce. Może tak delikatnie na ochłodzenie temperamentu i zbliżenie się do pokory, żeby jeszcze mieć chęć na pracę i na trening, żeby jeszcze wyżej kroczek wyjść.
1: Mówił RMF Max Michał Pasiut, a my życzymy mu dalszych sukcesów. Ostatnie dni czerwca w szkołach mają już niemal wakacyjną atmosferę. Po wystawieniu ocen uczniowie mogą już realnie pomyśleć o odpoczynku. Nauczyciele niestety mają jeszcze trochę roboty. Jedni i drudzy czekają na 2 miesiące luzu.
4: Proszę mi wierzyć, wbrew niektórym opiniom popularnym, nauczyciele ciężko pracują, ich praca jest obciążająca, może nie tyle fizycznie, co psychicznie, także po całej turze egzaminów maturalnych, egzaminy zawodowe, gdzie nauczyciele również spełniają swoje obowiązki. Czekamy z wielką niecierpliwością na wakacje i liczymy na to, że pogoda też nam dopisze.
1: Mówiła RMF Max Katarzyna Jankowicz, dyrektor zespołu szkół nr 1 w Nowym Sączu. 2 miesiące luzu. Zazdrościmy.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF

0: Tu radio RMF24 i jeszcze więcej informacji. Policja ujęła osobę podejrzewaną o dokonanie zabójstwa w Białej Podlaskiej. To 36-latek posługujący się paszportem gruzińskim. Poinformował dosłownie przed chwilą szef MSWiA Marcin Kierwiński. Dodał, że zatrzymany mężczyzna jest typowany jako sprawca innych przestępstw w Polsce, dokonanych m.in. w roku 2022.
1: Mamy do czynienia z osobą, która jest powiązana z szeroko zorganizowaną przestępczością i która mogła, tu trwają jeszcze intensywne ustalenia śledczych, mogła uczestniczyć także w przestępstwach w roku 2022, bo na terenie Polski także przebywała. Ja chcę bardzo podziękować panu komendantowi Markowi Boroniowi za sprawne działanie policji, podziękować panu ministrowi Tomaszowi Siemoniakowi za tą synergię w działaniu naszych służb. Jak państwo widzicie, efekty tej pracy są bardzo, bardzo szybkie. Ta osoba, wbrew czarnowidztwu niektórych polityków, głównie tych polityków, którzy w 22 roku akurat rządzili, została szybko, sprawnie zatrzymana. Pracujemy nad tym, aby ustalić, kto był zleceniodawcą tego zabójstwa.
0: Mówił Marcin Kierwiński, a minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak dodał.
2: W naszej ocenie może to być sytuacja taka, bo ten wątek udziału obcych służb, obcych państw będzie intensywnie badany. Może to być taki sposób działania, który stosują obce służby, że wynajmują przestępców, wynajmują kryminalistów do rozmaitych działań. Mieliśmy z tym do czynienia w ubiegłych latach. Wprawdzie nie dotyczyło to morderstw, dotyczyło to pobić na zlecenie. Polskich przestępców do tego wynajmowano, żeby w innym kraju takie czynności prowadzili. Więc bardzo poważnie zakładamy taki scenariusz i dlatego i policja, i ABW, i prokuratura, która tutaj bardzo ściśle współdziała od pierwszych godzin, będą intensywnie badać z zatrzymanym, ewentualnie innymi osobami to, dlaczego tak się stało.
0: Do tej sprawy będziemy jeszcze wracać w relacji naszego reportera Krzysztofa Zasady. Tu radio RMF24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Bądźcie z nami, bądźcie blisko.

0: W radiu RMF24 przenosimy się teraz do świata mody, ale w nietypowym stylu. Projekt, o którym mowa, nosi nazwę Śląskie Przetworzenie. I to połączenie tradycyjnego śląskiego stroju ze współczesnymi pomysłami. Za te ostatnie odpowiada młodzież z jednego z katowickich liceów. Ten niecodzienny pokaz mody odbył się dziś na rynku w Katowicach.
1: Na część to się nazywa jakla, potem się nazywa fortuch albo zopaska, no i kiecka i... Pod spodem jest spódnica, czyli halka. Musi być taka haftowana. No a co jeszcze? Broszka może być, mogą być korale. No a na głowie w strojach bytomskich, rozbarskich była purpurka.
2: Purpurka od koloru?
1: Od koloru czerwonego i to się nosiło tak do tych strojów właśnie rozbarskich, a w Pszczynie nosiło się czepidło i czepiec, to była biała, koronkowa, elegancka, taka biała chusta. A my nosiłyśmy takie czerwone purpurki.
3: Dzisiaj będziemy tutaj mieli święto wyjątkowe, bo będą i stroje te, które są takie prawdziwe, nasze, śląskie, ale będą też te, które są w głowach młodych artystów.
2: Kobieta w czerni, to jest strój na jaką okazję?
4: Na pogrzeb. Jestem wdową po swoim mężu. No tak, tutaj dość dużo jest czerni, bo ona tutaj przeważa w tym stroju, jednak tutaj dodałam ornamenty naturalne, kwiaty kolorowe, żeby przełamać ten kontrast między czernią a kolorami.
2: Strój śląski był punktem wyjścia?
4: Właściwie to on był moją pierwszą ideą, żeby jak najbardziej się zainspirować, a takie moje własne pomysły gdzieś po nim szły. Pierwszym właśnie było, żeby jak najbardziej odwzorować ten strój, żeby były korale, żeby były kwiaty.
2: Czyli bazujecie na tradycji, ale tworzycie już coś swojego.
4: Tak, tak, właśnie tak.
2: Te korale to obowiązkowy element stroju?
5: Tak, ale nie każdy takie korale mógł nosić. Wiadomo, bardziej zamożne panie mogły sobie pozwolić na takie korale.
2: Bluzka bardzo kolorowa.
5: Tak, bo to jest akurat bluzka do takiego codziennego stroju na co dzień, czyli z takiego bardzo naturalnego materiału, kolorowa, to co po prostu było dostępne w domu, z czego było można uszyć.
2: I spódnica też
5: tak,
2: kolorowa.
5: Spódnica i zapaska.
2: Ten strój jest ważny?
6: Dla mnie to jest identyfikacja z miejscem i taka manifestacja tożsamości. Jestem z tego dumna, że mogę w tym chodzić i pamiętam, jak się rodziło.
0: Na katowickim rynku był Marcin Buczek. Tymczasem ponownie zaglądamy na siatkarski parkiet. Polki dzielnie walczą w czwartym secie meczu Ligi Narodów z Ukrainkami. Aktualnie mamy wynik 22-20 dla Ukrainek. A ja przypomnę, w całym spotkaniu Polki prowadzą 2-1.

0: Wiktoria dzieje się na naszych oczach.
1: We need Krillet.
2: And now we have this step. Yes, of course, not enough, not still enough.
3: But even more people will feel once again a sense of hope.
0: Andrzej Kochut i jego goście omawiają sprawy wagi światowej. Przegląd zagraniczny już w sobotę po 12 w radiu RMF 24.

0: Zbliża się godzina 14. Pora na fakty RMF FM. Bogdan Zalewski.
1: Dzień dobry, zachęcam do słuchania. Specjalna konferencja ministrów Kierwińskiego i Siemoniaka na temat podejrzewanego mord na Rosjaninie w Białej Podlaskiej. Jednak politycy Koalicji Obywatelskiej nie uniknęli też pytań o aferę z salonikiem dla partyjnych VIP-ów w Szpitalu Południowym w Warszawie. Skandal wywołał reakcję w samej placówce. Jest tam reporterka RMF FM. A na koniec sztuczny nos węszący w lodówce. Mężczyzna podejrzewany o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej jest powiązany ze zorganizowaną przestępczością. Jak oświadczył szef MSWiA Marcin Kierwiński, 36-letni mężczyzna posługujący się gruzińskim paszportem mógł mieć związek z innymi przestępstwami.
2: Osoba, która jest typowana przez policję także do innych przestępstw, które zdarzyły się wcześniej na terenie kraju, także do przestępstw, które zdarzyły się w roku 2022.
1: Zastrzelony w poniedziałek Rosjanin był krytykiem m.in. Kremla. Minister Kierwiński, szef warszawskich struktur Koalicji Obywatelskiej, był też pytany przez dziennikarzy o polityczną odpowiedzialność za aferę w Szpitalu Południowym. Chodzi o skandal z byłym pracownikiem placówki i radnym Koalicji Obywatelskiej. Dawid Kacprzyk bez kolejki załatwiał badania swoim partyjnym towarzyszom. Kierwiński nie poczuwa się do winy.
2: Słucham tego, jak państwo bardzo chcecie udowodnić, że to jakakolwiek partia polityczna, w tym przypadku Koalicja Obywatelska, odpowiada za obsadę, za grafik dyżurów czy obsadę lekarzy. Nie, to nie partia polityczna. Przynajmniej na pewno nie jest tak w Warszawie i nigdy nie będzie tak w Warszawie.
1: Stwierdził Marcin Kierwiński. A właśnie teraz zbiera się Rada Nadzorcza Szpitala Południowego w Warszawie. Przed stołeczną placówką jest reporterka RMF FM Magdalena Greinert.
3: Tak, dzień dobry.
1: Witamy ponownie dzisiaj w Faktach RMF FM. Magdaleno, jaki jest cel dzisiejszego spotkania?
3: Zmiany w zarządzie spółki. Pracę może stracić dyrektorka do spraw medycznych Agata Kusz-Rynkun, która zatwierdzała grafiki lekarza i faktury, które wystawiał. W zarządzie Szpitala Południowego zasiada też wiceprezydent Warszawy Aldona Machnowska-Góra, a przewodniczący to burmistrz Ursynowa Robert Kępa. O kolejkę dla swoich pytałam pacjentów, którzy dziś przyszli na tutejszy SOR.
4: Jak w prywatnym szpitalu.
5: Wie pani, gdyby nie NFZ był płatnikiem, to ja bym tu przyszedł do tego VIP-owskiego i zapłacił i został.
6: No nie powinni, właśnie nie powinni. I ich i stać iść prywatnie nawet, proszę panią, nie? No bo tak człowieka idzie się zapisać, bo nie tego.
3: Ratusz informuje, że Dawid Kacprzyk skorygował 33 faktury i zwrócił na konto szpitala 500 000 zł.
7: Istotne informacje dla kierowców.
1: Samochód osobowy zderzył się z koparką na Krajowej Dwójce w Sycynie w Lubelskiem. Jedna osoba została ranna, druga jest zablokowana. Dwa samochody osobowe zderzyły się na A4 w Rzezawie w Małopolsce. Zablokowany został lewy pas w kierunku Rzeszowa. Elektroniczny nos ostrzeże przed zepsutym jedzeniem i alergenami?
8: Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley opracowali urządzenie, które już niedługo może trafić na wyposażenie lodówek i chronić nasze zdrowie.
1: No to jest najważniejsze. W studiu Grzegorz Jasiński.
8: Witam ponownie.
1: Grzegorz, to coś dla osób, dla których data przydatności do spożycia to za mało.
8: Tak, od zawsze chcąc sprawdzić, czy otwarte mleko albo mięso jeszcze się do spożycia nadaje, posługiwaliśmy się węchem, ale nos bywa zawodny, a opisane dziś urządzenie potrafi wykrywać obecność gazów wydzielanych przez zepsute jedzenie oraz alergeny z precyzją znacznie przewyższającą możliwości ludzkiego węchu. Sercem urządzenia jest układ 16 miniaturowych czujników gazu, z których każdy reaguje na inne kombinacje związków chemicznych, a przy pomocy algorytmów uczenia maszynowego aparat na bieżąco analizuje te sygnały i sygnalizuje zagrożenie.
1: Zobaczcie to urządzenie koniecznie na rmf24.pl. A my mamy dobrego nosa do informacji. Na kolejne fakty zapraszamy o 15.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Popołudnie z radiem RMF 24. Kolejną godzinę rozpoczynamy od świetnej wiadomości. Polki wygrały 3-1 w meczu Ligi Narodów z Ukrainkami. W ostatniej partii mieliśmy wynik 25-23. A w radiu RMF 24 opuszczamy siatkarskie parkiety i już za chwilę przeniesiemy się do sejmowego studia. Gościem Kacpra Wróblewskiego będzie Maciej Wróbel, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego. Temat: wsparcie dla artystów. Kuba Śliwiński, gramy dalej.

0: Radiu RMF24 przenieśmy się teraz do Sejmu. Dziś posłowie zajmą się ustawą o świadczeniach dla artystów. Czy ten projekt ostatecznie opuści Sejm? To pytanie do gościa sejmowego studia Radia RMF24, z którym będzie rozmawiał Kacper Wróblewski. Witamy!
1: Dzień dobry, moim Państwa gościem jest Maciej Wróbel, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, panie ministrze.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: No pierwsze pytanie, które zadajemy chyba wszystkim politykom Koalicji Obywatelskiej od wczoraj. Czy korzystał pan z saloników w Szpitalu Południowym?
2: Nie korzystam. Nawet nie wiem, gdzie jest Szpital Południowy, szczerze mówiąc.
1: A to wielu polityków koalicji mówi, że nie wiedzą, gdzie jest Szpital Południowy.
2: Ja jestem z Mazur, nigdy się tu nie leczyłem w Warszawie.
1: A czy wewnątrz partii jest znana lista polityków, którzy korzystali z tej furtki na tym Warszawskim Sorze?
2: Nie, to w ogóle jest, jeżeli taka sytuacja w ogóle miała miejsce, po pierwsze wymaga to zdecydowanych działań ze strony NFZ-u i organizatora szpitala, czyli władz samorządowych miasta stołecznego Warszawy, to są absolutnie praktyki niedopuszczalne, nie ma równych i równiejszych. Ja jak idę do lekarza, siedzę w kolejce tak samo jak inni pacjenci i wcale się tego nie wstydzę i mało tego, bardzo sobie to cenię, bo sobie też mogę porozmawiać z Polakami, którzy no, często narzekają na służbę zdrowia, tego nie ukrywamy.
1: No, a czy zakłada pan, że premier będzie chciał, nie wiem, dotrzeć do tej listy, bądź ewentualnie na jakimś spotkaniu powie, no ci, którzy korzystali z tego miejsca, niech się do mnie zgłoszą, nie będziemy tego podawać publicznie, ale chcę z tymi ludźmi porozmawiać, no tyle, ile pan, nie wiem, premiera zna?
2: Na pewno będzie coś na wzór sądu partyjnego nad osobami, które zachowywały się nieetycznie, albo zachowywały się niezgodnie z ogólnie przyjętymi normami, czy niezgodnie z prawem, to będą oceniały pewnie inne organa, nie politycy dzisiaj, ale na pewno nagannym jest tego typu tworzenie jakiegoś saloniku dla polityków jeszcze ze swojego ugrupowania, żeby szybciej, sprawniej otrzymali jakąś pomoc medyczną, gdy mają katar. No to jest absolutnie sytuacja skandaliczna i nikt sobie na to nie może pozwolić i nikt na to się nie godzi.
1: Premier zapowiada, że będą lecieć głowy, mówiąc w cudzysłowie, po tej aferze, ale to na przykład może dotyczyć osób z warszawskiego ratusza, między innymi wiceprezydent Renata Kaznowska. Ona nadzoruje służbę zdrowia właśnie w ratuszu warszawskim.
2: No to nie będzie decyzja pana premiera, bo pani Renata Kaznowska pracuje na rzecz pana prezydenta Rafała Trzaskowskiego i to tutaj będą podejmowane decyzje. Na razie sprawa jest wyjaśniana. Trzeba ją wyjaśnić do spodu, trzeba wiedzieć wszystko na ten temat i dopiero potem wyciągać konsekwencje.
1: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty wczoraj rano zapowiada, że Lewica chce wyjść z takim pomysłem, aby wprowadzić górne limity wynagrodzeń dla lekarzy, też oddzielenie pracy w tej publicznej placówce od placówek prywatnych. No z tego, co wczoraj mówił Donald Tusk, to no, teoretycznie już nie macie innego wyjścia, jak poprzeć taki projekt.
2: Ta sprawa zarobków lekarzy jest sprawą, która od lat generuje coraz więcej różnego rodzaju problemów, bo inaczej sytuacja wygląda w Warszawie, w dużych ośrodkach miejskich, a inaczej w miastach powiatowych. Inaczej w tym sensie, że w miastach powiatowych bardzo często w ogóle brakuje lekarzy. Nie ma komu leczyć pacjentów i szpitale, żeby zaoferować pracę, zawsze oferowały wyższe stawki niż w innych ośrodkach miejskich. I ta patologia zaczęła narastać. Potem PiS wprowadziło ustawę, która gwarantuje wyższe wynagrodzenia w służbie zdrowia, między innymi pielęgniarkom, ratownikom medycznym. To jest już 70 miliardów złotych więcej w tym roku od lipca. Gigantyczny wysiłek ze strony budżetu państwa. Ale potem lekarze też mówili, że oni też chcą zarabiać więcej. Większość lekarzy zarabia kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie. Ale są oczywiście, jak widać, takie sytuacje, w których te zarobki wyglądają zupełnie inaczej.
1: No tutaj dowiedzieliśmy się o zarobkach radnego Koalicji Obywatelskiej, dlatego, że był radnym. A ilu jest lekarzy, którzy nie są radnymi i nie muszą składać oświadczeń majątkowych?
2: Na pewno są tacy, którzy zarabiają podobne kwoty albo jeszcze większe i tę patologię trzeba wyeliminować, ale też pamiętać o tym, że wszystko to trzeba robić z głową, czyli ponad partyjnymi podziałami, bo my w tej chwili jesteśmy na jakiejś takiej wewnątrznarodowej wojnie informacyjnej. Każdy się prześciga, komu mocniej dołożyć jaką sprawą, a to nie o to chodzi. Jesteśmy tu po to, żeby rozwiązywać problemy i musimy tę kwestię potraktować jako problem do rozwiązania, usiąść i spróbować znaleźć jakiś sposób, bo z jednej strony trzeba unormować tę sytuację, z drugiej strony nie można doprowadzić do sytuacji, w której dojdzie do zapaści w służbie zdrowia albo co najgorsze do jakiegoś sekowania lekarzy w ogóle jako zawodu, bo na to sobie nie możemy pozwolić. Też pamięta pan redaktor, pamiętacie państwo, jak były takie momenty, kiedy lekarze w Polsce zarabiali rzeczywiście na tyle niewiele, że wybierali po studiach pracę za granicą. granicą i tam jechali leczyć mieszkańców innych krajów. Więc te zarobki w Polsce zaczęły rosnąć też także dlatego, żeby ich w Polsce zatrzymać. No ale nie może być tak, że one rosną do niebotycznych rozmiarów i lekarz miesięcznie zarabia 6 czy 7 pensji prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
1: Pretekstem do naszego spotkania jest ustawa o świadczeniach dla artystów. Dzisiaj pierwsze czytanie tego projektu, rządowego projektu. To dobry timing, mówiąc w cudzysłowie, no biorąc pod uwagę tą sytuację w szpitalu, te kontrowersje, no ta ustawa, która wyszła z waszego resortu, też te kontrowersje wzbudza.
2: No, timing jak timing, no, harmonogramie obrad decyduje marszałek Sejmu. 26 maja rząd przyjął projekt tej ustawy. No, to jest ustawa przede wszystkim, która oczekiwana jest przez środowisko twórców, środowisko artystyczne od wielu, wielu lat. I podobną ustawę, tylko dużo droższą, dużo gorszą, zawierającą dużo więcej różnego rodzaju kontrowersji, przygotowało Prawo i Sprawiedliwość. My przygotowaliśmy projekt ustawy bardzo racjonalny, także w oparciu o możliwości finansowe budżetu państwa, bo przypomnę, że kwota, która zostanie wydatkowana w ramach budżetu państwa na same dopłaty dla twórców najbiedniejszych, to jest około 200-250 milionów złotych rocznie maksymalnie.
1: No właśnie, z jednej strony pojawiają się takie komentarze jak pana, że są dopłaty na przykład dla rolników, na pomoc górnictwu, ale też pojawiają się komentarze, dlaczego na przykład przedsiębiorcy mają dopłacać się artystom, albo tu też jakiś komentarz, cytat, dlaczego ktoś taki nie pójdzie do pracy i niech traktuje tą swoją działalność artystyczną jako hobby.
2: Przedsiębiorcy nie będą dopłacać do artystów, chyba że traktujemy pieniądze publiczne jako pieniądze, które przedsiębiorcy mają dopłacać do artystów, ale przypomnę, że państwo dopłaca do bardzo wielu grup społecznych i dopłacać będzie także do tej grupy społecznej, jeżeli nie włączymy ich do systemu ubezpieczeń społecznych. Ta grupa zawodowa charakteryzuje się szczególną formą pracy, ponieważ artysta, malarz, rzeźbiarz, poeta nie realizuje swojej pracy tylko i wyłącznie dla zysku. No, słyszał pan kiedyś o sklepie z wierszami, że można pójść sobie kupić wiersz? No nie ma czegoś takiego. Można kupić sobie tomik poezji, jeżeli ktoś to lubi czytać, ale bardzo często ci twórcy, którzy tworzą polską kulturę, robią to nie dla zysku, bo kultura nie jest czymś, co musi przynosić zysk. Ona w jakiejś części oczywiście jest bardzo dochodowa. Sam sektor kultury w Polsce to jest 3,5% PKB, czy około 140 miliardów złotych, co oznacza też ogromną dawkę pieniędzy do budżetu państwa, ale są artyści, to jest około 30% z 60-tysięcznego grona twórców, które zarabiają poniżej najniższej krajowej, a 11% z nich zarabia poniżej 1900 zł. I chodzi tylko o to, żeby artysta, który pracuje, bo to też jest praca, odkładając na własny koszt bardzo często składki, mógł otrzymać od państwa tylko wyrównanie pomiędzy tym, co zarobił, a najniższą pensją krajową. I wtedy będzie on w pełni ubezpieczony. Nawet 1% zaległości w opłacaniu składek powoduje, że on wypada z tego systemu. Czyli, nie wiem, pójdzie do lekarza, okaże się, że nie ma pomocy. Chodzi tylko o to, żeby państwo zabezpieczyło te osoby, bo jeżeli tego nie zrobi w ten systemowy sposób, to państwo tak czy siak będzie musiało za chwilę się nimi zaopiekować, czy to w pomocy społecznej, czy w inny sposób.
1: Z drugiej strony jest jeszcze kwestia komisji, która będzie rozpatrywać wnioski artystów, bo artyści będą wnioskować o przyznanie tych świadczeń. No i z tego, co czytałem, 140 par osób w takiej komisji ma zasiadać. 50 zł brutto za ocenę jednego wniosku, no i to wychodzi przy 50 rozpatrywanych wnioskach około 2,5 tysiąca złotych brutto.
2: Tak, ale raz na 3 lata. Proszę pamiętać, że każdy może złożyć wniosek raz na 3 lata, otrzymuje ten status. To nie jest nic nowego. Tego typu komisje opiniujące pracują przy każdym resorcie, przy ocenie każdych wniosków, nie wiem, w ministerstwach funduszy, w ministerstwie sportu, w ministerstwie kultury. Są po prostu ciała, które opiniują wnioski. Ja uważam, że nie ma lepszego rozwiązania niż zespół ekspertów, zespół wywodzący się z tego środowiska, bo nie chciałbym, żeby minister kultury, nieważne jakim by ministrem był, czy by się znał na kulturze, czy nie, oceniał to, czy ktoś powinien otrzymać status artysty z prawem do dopłaty, czy nie. To potem ZUS będzie weryfikował, jaką kwotę należy przeznaczać na uzupełnienie tej dopłaty, bo nic się nie będzie odbywało do ręki. Wszystko się będzie odbywało w ramach tego portfela publicznego. A przypomnę, że PiS chciał dawać pieniądze artystom do ręki na ubezpieczenia, co dopiero rodziłoby patologię.
1: A to jakie dokładnie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać to wsparcie od państwa?
2: Takie najważniejsze to 3 lata przed ubieganiem się o taki status artysty z prawem do dopłaty trzeba wykonywać działalność artystyczną w sposób ciągły, czyli musi być to główne źródło utrzymania. Taki artysta nie może być, nie wiem, grajkiem weselnym albo malarzem, który raz na jakiś czas się pomaluje. Nie, on musi wyłącznie to robić i z tego żyć, bo każda złotówka, którą dany artysta ubiegający się o taką weryfikację będzie sprawdzana. Jeżeli on gdzieś pracuje, zarabia z innych źródeł, to siłą rzeczy będzie generował taki dochód, że będzie wykraczał poza ten próg, który jest w ustawie zapisany, albo być może zostanie zweryfikowany jako ten, który nie jest artystą zawodowym. Wszyscy ci, którzy są wykształconymi twórcami, wszyscy ci, którzy wyłącznie taką działalność prowadzą, będą mogli się ubiegać. Nie będą musieli otrzymywać dopłaty. Otrzymają status artysty z prawem do dopłaty albo bez prawa do dopłaty. Wszystko zależy od tego wynagrodzenia. I tyle. I chodzi o to, żebyśmy my mogli ten system uzupełnić o ludzi, którzy dzisiaj budują polską kulturę, dbają o naszą narodową tożsamość i nie są żadnymi Jasiami Kapelami, nie są żadnymi Krystynami, nie są Krystyną Jandą, Marlą Rodowicz, bo nie mówimy o takich osobach. Mówimy najczęściej o twórcach ludowych, o rzemieślnikach, o koronkarkach, o rzeźbiarzach lokalnych, malarzach, o takich osobach.
1: Wczoraj na pana miejscu siedziała wicemarszałek Sejmu Dorota Niedziela z Koalicji Obywatelskiej, no i ona powiedziała, że projekt na pewno tu w Sejmie będzie miał dużo poprawek. Pan już wie, jakie to mogą być poprawki, co mogłoby się zmienić? Czy jeszcze takich sygnałów pan nie takich sygnałów nie dostał pan?
2: Oczywiście różne kluby będą na pewno zgłaszały najrozmaitsze poprawki. Naszym zadaniem jest przedstawić ten projekt ustawy, który został wypracowany w Ministerstwie Kultury w oparciu o badania, o analizy, o maksymalne obcięcie kosztów, bo jeżeli projekt pisowski, który ja otrzymałem jako ten dokument, na którym zaczęliśmy pracować, kosztował 8,5 miliarda złotych w ciągu 10 lat, a nasz kosztuje nieco ponad 4 miliardy, czyli o ponad połowę mniej, z czego większą część w naszym przypadku to są same dopłaty. W przypadku pisowskiego projektu tylko połowa tych 8 miliardów była na dopłaty, reszta to były koszty administracyjne, 50 ponad etatów, które chcieli utworzyć, nową instytucję powołać, czyli obsadzać kolejne stanowiska. My z tego wszystkiego zrezygnowaliśmy bardzo świadomie, żeby rozwiązać problem, a nie generować jakieś instytucje i etaty. W przypadku tej ustawy, no wiadomo, że minister kultury reprezentuje ludzi kultury i nie należy się temu dziwić. Więc oczywiście różnego rodzaju argumenty przyjmujemy, jesteśmy gotowi. Większość parlamentarna będzie decydowała, jaki ostateczny kształt tej ustawy wyjdzie z parlamentu.
1: Myśli pan, że w ogóle wyjdzie z parlamentu ta ustawa?
2: Jestem przekonany, że tak, dlatego, że to nie jest ustawa, która daje przywileje. To nie jest jakaś ustawa, która jest w jakiś sposób gloryfikuje pewną grupę zawodową. To jest ustawa, która rozwiązuje problem, który jest od lat i będzie przez lata.
0: Bardzo dziękujemy. Maciej Wróbel, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, Koalicja Obywatelska, z którym rozmawiał w naszym sejmowym studiu Kacper Wróblewski.

0: Tu Radio RMF 24 i jeszcze więcej informacji. 31 lipca na ekrany polskich kin trafi wyczekiwana kontynuacja filmowej serii o przygodach Człowieka Pająka. Właśnie pojawił się nowy zwiastun filmu Spider-Man Całkiem Nowy Dzień. A razem z nami Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM.
1: Dzień dobry,
0: Kasiu. No to Kasiu, właśnie, jak się zapowiada ten całkiem nowy film?
1: Całkiem nowy film zapowiada się całkiem ekscytująco. Zwiastun pojawił się nie tak dawno, już ma ponad 9 milionów, w tej chwili prawie 10, jak sprawdzam, milionów wyświetleń. Oczekiwania, jak można przeczytać, są ogromne. Zapowiedź jest wciągająca. Do tej tytułowej roli wraca Tom Holland. Partnerują mu między innymi jego życiowa partnerka, po raz kolejny wcielająca się w ukochaną głównego bohatera Zendaya. Jest też Jacob Batalon i to jest najlepszy kumpel Petera Parkera, bo jak wiemy, Peter Parker to jest Spider-Man. Tylko że on musiał, co pewnie pamiętacie z poprzedniej części, a jak nie, to powiem, bo to nie jest spoiler, musiał wymazać się z życia i z pamięci tych, których kochał, po to, żeby ich ocalić. Tak było. Tak.
0: I pojawia się w tym zwiastunie też Mark Ruffalo, czyli filmowy Hulk.
1: Tak, to właśnie. Jest niby profesorem na uniwersytecie, przychodzi do niego Spider-Man, no coś tam pyta, ale oni obaj wiedzą, kim są i wiemy, że to on, w sensie Hulk. W filmie zobaczymy wściekłego Hulka. W zwiastunie widzimy takie zjawiskowe, bezpośrednie starcie Spider-Mana z tym zielonym olbrzymem.
0: Kasiu, czy zapowiada się kasowy hit?
1: Chyba tak. Od swojego debiutu jako Spider-Man Holland stał się jedną z najcenniejszych gwiazd Marvela, bez wątpienia. Spider-Man Homecoming z 2017 przyniósł dochód w wysokości 880 milionów dolarów. Mało. Dwa sequele produkcji Spider-Man Daleko od Domu i Spider-Man Bez Drogi do Domu zarobiły odpowiednio 1,1 mld i 1,9 mld milionów dolarów. Bardzo przyzwoicie. Nowa odsłona cyklu też się zapowiada jako kolejny kasowy hit, a w ostatnim wywiadzie, bo ja tak sobie śledzę, co się dzieje, Tom Holland, oni już zaczęli z Zendayą promować po Europie Spider-Mana, chociaż jeszcze ponad miesiąc. Odniósł się Holland do Roberta Downeya Jr., który w filmowej serii portretował Tony'ego Starka, Ironmana, wprowadził młodszego kolegę po fachu do tego świata, wspierał go na planie i służył swoją radą.
0: No i właśnie, obu panów zobaczymy też, co ciekawe, w nowych Avengersach.
1: A to już czekamy na grudzień, tak. Avengers Doomsday będzie miał premierę w grudniu. Robert Downey Jr. zagra złoczyńcę przerażającego, genialnego doktora Dooma. Będzie też wspomniany Tom Holland i Pedro Pascal i Chris Hemsworth i Benedict Cumberbatch. I tutaj gwiazd jest kilkadziesiąt, więc ja po prostu postawię kropkę, patrzę na zegar. O 14.30 będą fakty, a ja do 14.30 nie skończyłabym wymieniać obsady tego filmu. Avengersi, czekamy na nowych, będą w grudniu.
0: Tyle. A my skoro rozmawiamy o superbohaterach, no to już teraz słuchamy supermocy w Radiu RMF 24.
1: Wspaniale.
0: A razem z nami była Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Kasiu,
1: dobrego dnia.
0: Dziękujemy.
1: Dziękuję. Mam.

0: 14.30 Fakty i Katarzyna Podraza.
1: To nie rozwiąże wszystkich problemów, mówiła na antenie RMF24 dr Maria Libura, ekspertka Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego do spraw zdrowia, pytana o to, czy powinien być ustalony górny limit zarobków dla lekarzy.
2: Są państwa, które rzeczywiście wprowadzają takie limity, w szczególności w sektorze publicznym, ale samo to z siebie nie rozwiąże wszystkich problemów. Dlaczego? Dlatego, że mamy ogromny rynek komercyjny i państwa, które doprowadziły do powstania tak dużego rynku komercyjnego jak Polska, zawsze ryzykują tym, że wprowadzając bardzo silne ograniczenia tylko w obszarze zdrowia, które jest finansowane ze środków publicznych, będą się musiały liczyć z odpływem kadr do sektora komercyjnego.
1: Z dr Marią Liburą rozmawiał Tomasz Terlikowski. Wiceprezydent USA J.D. Vance oświadczył, że Stany Zjednoczone zastrzegają sobie prawo do podjęcia działań militarnych na terytorium Meksyku, jeśli będzie to konieczne do ochrony obywateli USA. Jeśli meksykański kartel narkotykowy zamierza przemycić do Stanów Zjednoczonych dużą partię broni i fentanylu, to oczywiście musimy go ścigać, powiedział Vance, odnosząc się do możliwych działań Waszyngtonu. Jednocześnie wiceprezydent podkreślił, że USA nie chcą tego robić, ale uznają zwalczanie karteli za konieczne. Dodał, że Waszyngton deklaruje współpracę z władzami Meksyku, aby upewnić się, że będą one w stanie samodzielnie poradzić sobie z tym problemem. Wcześniej prezydent Donald Trump na marginesie szczytu G7 oświadczył, że Meksyk utracił kontrolę nad państwem, które jego zdaniem jest w dużej mierze zdominowane przez kartele. I wracamy do Polski. Prawdziwie letnia aura zawitać ma do naszego kraju w najbliższy weekend. Dlatego już teraz mamy dla Was apel ratowników o odpowiedzialne zachowanie podczas wypoczynku nad wodą. Wybierajcie przede wszystkim bezpieczne akweny. Ważne jest także śledzenie aktualnych prognoz pogody, a te najnowsze mówią o możliwych burzach. Posłuchajcie, o czym wtedy należy pamiętać.
3: Jest piękna pogoda. Nagle jest załamanie, jeżeli widzimy, że jest burza. Naprawdę nie lekceważyć tego. Jak się spóźni o te 5 minut, to już samemu się w własnych siłach nie dopłynie. Rowerkami, czy kajaczkach, czy supak. Jeżeli czujemy się na siłach, to wracać do tego miejsca, z którego wypłynęliśmy. Ale jeżeli to już jest za daleko, to schroni się w najbliższym miejscu. To jest jezioro. Przyjdzie burza, przeleje i można sobie wrócić, nie zostawać na wodzie, bo to jest mocno nierozsądne.
1: Mówił RMF Max Jarosław Pogwist, prezes Sądeckiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Mazowiecki Gravel już w ten weekend. Setki rowerzystów pojawią się na trasie tegorocznej imprezy. Na uczestników czeka kilka zróżnicowanych dystansów. Posłuchajcie, jak przygotować się do takiego rajdu.
4: Taki must have to są rzeczy, które się przydadzą, jeżeli coś się stanie, jeżeli nastąpi awaria w rowerze, typu zapasowa dętka, typu może klocki hamulcowe, tego typu rzeczy. Natomiast oczywiście tutaj trzeba bardzo przemyślnie przygotować się i spakować, które będziemy ze sobą brali, także wziąć pod uwagę pogoda, która będzie na trasie, czy będziemy spali pod dachem, czy będziemy właśnie może rozbijali namiot, czy bierzemy śpiwór. Na pewno folia NRC się przyda jako takie wyposażenie apteczki.
1: Radził w rozmowie z RMF Max Bartek Swacha z Mazowieckiego Gravela. Radio

0: Tu Radio RMF 24 i jeszcze więcej informacji. Rekord temperatury wszechczasów we Francji może paść w najbliższych dniach, zapowiadają tamtejsi synoptycy. Rozpoczęła się bowiem w tym kraju wielka fala upałów. W Paryżu temperatura sięga 36 stopni Celsjusza w cieniu, a w najbliższy weekend może przekroczyć 40 stopni. Łączymy się ponownie z naszym paryskim korespondentem Markiem Gładyszem. Witaj, Marku.
1: Kłaniam się nisko.
0: Marku, jak długo ma trwać ta rekordowa fala upałów we Francji?
1: To świetne pytanie, bo tego właśnie nie wiadomo. Synoptycy twierdzą, że na razie nie widać końca słonecznego żaru. Rekordowe upały mają trwać co najmniej przez cały przyszły tydzień. W czasowicze, którzy będą wtedy wypoczywać w znanych kurortach francuskiej Riviery czy na atlantyckim wybrzeżu Francji, będą oczywiście zadowoleni. Opalanie się, kąpiele w Morzu Śródziemnym czy w oceanie i tak dalej. Gorzej może być w przypadku turystów zwiedzających Paryż, bo kiedy temperatura sięga 40 stopni Celsjusza w cieniu, może to być dosyć męczące. Władze francuskiej stolicy apelują zresztą do turystów i mieszkańców miasta, by pili dużo wody, spędzali jak najwięcej czasu w cieniu i klimatyzowanych pomieszczeniach, unikali wysiłków fizycznych w słonecznym żarze, stosowali kremy przeciwsłoneczne i tak dalej. Nauczyłem się już, jak się zachowywać w czasie upałów. Próbuję przebywać jak najdłużej w cieniu, kiedy temperatura bije rekordy. Tak jak ma to być chyba w najbliższy wtorek, wtedy próbuję w ogóle nie wychodzić z domu, o ile nie jest to konieczne. Słoneczny żar może być szczególnie nie do zniesienia dla dzieci i osób w podeszłym wieku. Ja piję dużo wody i spryskuję się wodą, tłumaczy mi młody paryżanin.
0: Marku, podobno gorąco będzie we Francji nie tylko w ciągu dnia, ale również w nocy.
1: Jak najbardziej i to też może stanowić problem dla wielu ludzi, bo w paryskich mieszkaniach nie ma raczej klimatyzacji, może więc czasami być trudno spać.
0: Prosto z Paryża dla Radia RMF 24 nasz korespondent Marek Gładysz. Marku, pozdrawiamy i bardzo dziękujemy.
1: Wzajemnie, dziękuję.

0: Radio RMF24 i jeszcze więcej informacji. Zjednoczone Emiraty Arabskie to pierwszy kraj arabski, który zakazał posiadania kont w mediach społecznościowych dzieciom poniżej 15 lat, przekazała agencja Reutera. Samodzielne deklarowanie wieku nie będzie uznawane za prawidłową metodę weryfikacji. Nie wystarczy też zgoda wyrażona przez rodziców. Platformy będą zobowiązane do monitorowania kont i natychmiastowego podejmowania działań w razie naruszeń. Mają 12 miesięcy na pełne wdrożenie nowych regulacji, podał portal Emirates 24/7.
1: Radio RMF 24.

0: Radiu RMF24. Teraz ważna informacja dla Polski. USA pozytywnie odniosły się do utworzenia stałej amerykańskiej bazy w Polsce, poinformował dosłownie przed chwilą szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Ostateczna decyzja ma być uzależniona od zapisów porozumienia w tej sprawie między USA i Polską. Tak wynika z odpowiedzi, jakiej na list wicepremiera udzielił sekretarz wojny USA Pete Hegseth.
1: Przez Radę Ministrów, przez premiera Tuska zostałem upoważniony na ostatnim posiedzeniu do koordynacji tych działań po stronie polskiej, prowadzenia dialogu i rozmów ze stroną amerykańską, przygotowania logistycznego, finansowego, strukturalnego i sił zbrojnych, współpracy również z jednostkami samorządu terytorialnego. To jest wielka operacja. Chciałbym bardzo podziękować Stanom Zjednoczonym za przychylne rozpatrzenie tego wniosku, który złożyłem do sekretarza wojny 29 maja o otwarciu, bo to nie jest przecież finał, ale otwarciu już takiego bardzo konkretnego procesu rozwoju i możliwości stacjonowania, stałego stacjonowania wojsk amerykańskich na terytorium Rzeczpospolitej. Tutaj gramy wszyscy razem, pan prezydent, rząd, wszyscy Polacy. Jesteśmy jedną drużyną, bo to jest narodowy, strategiczny interes, to jest racja stanu, stała obecność wojsk amerykańskich, o którą zabiegały wcześniejsze rządy.
0: Powiedział szef MON i dodał, że proces tworzenia bazy może potrwać od dyskusji do zakończenia inwestycji kilka lat.

0: Coraz bliżej godzina 15. Pora na fakty RMF FM. Bogdan Zalewski.
1: Kłaniam się i zapraszam do słuchania. Nic nie dała próba ucieczki. Nowe szczegóły zatrzymania podejrzewanego o mord na Rosjaninie w Białej Podlaskiej. W lipcu poznamy wyniki kontroli NIK w Szpitalu Południowym w Warszawie. To tam wybuchła afera z doktorem Dawidem Kacprzykiem i jego salonikiem dla VIP-ów z Koalicji Obywatelskiej. Polskie obawy przed chińską ekspansją na unijnym szczycie w Brukseli. Podczas zatrzymania próbował uciekać. Wraz z nim z hostelu wyprowadzono jeszcze 8 osób. To są nowe szczegóły porannej akcji policjantów w podwarszawskim Piastowie. Schwytali oni mężczyznę podejrzewanego o poniedziałkową egzekucję Rosjanina w Białej Podlaskiej. 36-latek według służb to osoba, która pociągnęła za spust. Krzysztof Zasada z nowymi faktami. Witamy, Krzysztofie.
2: Dzień dobry.
1: Jak wyglądała ta operacja?
2: Przed hostel znajdujący się w centrum Piastowa przyjechało kilka ekip realizacyjnych. Kontrterroryści w skoordynowany sposób weszli do budynku. 36-latek był zaskoczony, tak mówił szef policji Marek Boroń.
3: Mając świadomość tego, z czym mamy do czynienia, tym brali udział kontrterroryści. Weszliśmy do wszystkich pomieszczeń w tym hostelu. Nie była możliwa ucieczka, a taka próba tej osoby była.
2: Wraz z podejrzanym zatrzymano 8 osób. One jednak nie mają związku z zabójstwem, a zajęła się nimi Straż Graniczna w związku z podejrzeniem nielegalnego pobytu w Polsce.
1: A jak udało się namierzyć podejrzanego?
2: Przede wszystkim specjalny zespół śledczy analizował zapisy kamer monitoringu. Były one konfrontowane z zeznaniami świadków. Pomogły też dane telekomunikacyjne. Na ostatnim etapie, jak się dowiedziałem, policjanci dostali kilka zapisów z kamer samochodów, które rankiem w poniedziałek przejeżdżały w okolicy. Te filmy też były pomocne.
1: Stany Zjednoczone pozytywnie odnoszą się do propozycji utworzenia stałej bazy wojsk USA w Polsce. Ujawnił w Brukseli wicepremier minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz w rozmowie z szefem Pentagonu. Rozszerzymy ten temat w kolejnych faktach. Kompleksowa kontrola zatrudnienia i wynagradzania personelu medycznego powinna rozpocząć się w lipcu, zapowiedział rzecznik Najwyższej Izby Kontroli. Bartłomiej Pograniczny wskazał, że NIK sprawdza już sytuację w warszawskim Szpitalu Południowym. Wyniki też mamy poznać w przyszłym miesiącu. To w tej stołecznej placówce był zatrudniony Dawid Kacprzyk, lekarz i działacz Koalicji Obywatelskiej, który w ubiegłym roku zarobił 1 600 000 zł. Miał też zorganizować dla partyjnych towarzyszy specjalny salonik. Specjalni pacjenci mieli być tam przyjmowani poza kolejką. To Chiny są najważniejszym tematem z punktu widzenia Polski. Ujawnił nasz priorytet na rozpoczynającym się szczycie Unii Europejskiej w Brukseli wysoki rangą polski dyplomata w rozmowie z korespondentką RMF FM. Na linii Katarzyna Szymańska-Burgino. Katarzyna, z jakiego powodu tak zależy nam na dyskusję o państwie środka? Co to za chiński syndrom?
4: Stawką jest przyszłość polskiego przemysłu i miejsca pracy. Warszawa obawia się, że chińska nadprodukcja wspierana państwowymi subsydiami coraz mocniej uderza w europejskie, a więc i polskie firmy. Jeżeli nic nie zrobi, to znikną całe branże, powiedział mi polski dyplomata. Potwierdził mi to prezes Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej Mirosław Motyka. Jak podkreśla, problem nie dotyczy tylko bezpośredniego importu stali z Chin, ale całego mechanizmu przekierowywania handlu. Dlatego zarówno branża, jak i polskie władze oczekują, że Komisja Europejska przedstawi nowe narzędzia do walki z chińską nadprodukcją.
5: Są i takie fakty.
1: Niecodzienny pokaz mody na katowickim rynku. Najpierw zaprezentowano tam tradycyjne śląskie stroje, a potem własne projekty bazujące na tym tradycyjnym wzorcu prezentowali uczniowie z 4. Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach. Całość nazwano Śląskie Przetworzenie.
6: Dzisiaj będziemy tutaj mieli święto wyjątkowe, bo będą i stroje te, które są takie prawdziwe, nasze, śląskie, ale będą też te, które są w głowach młodych artystów.
7: Górna część to się nazywa jakla, potem się nazywa fortuch albo zopaska, no i kiecka i pod spodem jest spódnica, czyli halka.
8: Kobieta w czerni, to jest strój na jaką okazję?
9: Na pogrzeb. No tak, tutaj dość dużo jest czerni, bo ona tutaj przeważa w tym stroju, jednak tutaj dodałam ornamenty naturalne, kwiaty kolorowe, żeby przełamać ten kontrast między czernią a kolorami.
8: Ten strój jest ważny?
10: Dla mnie to jest identyfikacja z miejscem i taka manifestacja tożsamości.
1: Reporter RMF FM Marcin Buczek rozmawiał z uczestniczkami pokazu śląskości.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Popołudnie z radiem RMF 24. W tej godzinie wrócimy do sprawy, o której słyszeliście w faktach, czyli do schwytania mężczyzny podejrzewanego o egzekucję w Białej Podlaskiej. Wcześniej jednak wrócimy do naszej debaty o ochronie zdrowia. Kuba Śliwiński, RMF 24. Bądźcie z nami.

0: popołudniowym programie Radia RMF 24. Wracamy teraz do sprawy afery związanej ze Szpitalem Południowym w Warszawie. Przypomnijmy, były radny warszawskiej dzielnicy Ursus, lekarz Dawid Kacprzyk, będący koordynatorem SOR-u, w trakcie specjalizacji zarobił w ubiegłym roku 1 600 000 zł. Jak to możliwe, że jego zarobki wyniosły aż tyle? To wyjaśniał w trakcie debaty dotyczącej ochrony zdrowia w Radiu RMF 24 dr Sebastian Goncerz, szef porozumienia rezydentów.
1: W trakcie szkolenia specjalizacyjnego mamy dwa tryby. Tryb pozarezydencki i tryb rezydencki. Większość lekarzy specjalizuje się w trybie rezydenckim, to jest około 25 tysięcy osób. I to jest ten tryb, w którym jest umowa o pracę i płaci za nas ministerstwo. A drugi tryb to jest tryb pozarezydencki, gdzie nie ma konieczności umowy o pracę, a za wynagrodzenie płaci szpital i jest znacznie bardziej wolny w tym, jak ta umowa może wyglądać. No i co do zasady, tryb pozarezydencki ma znacznie gorsze warunki finansowe niż tryb rezydencki, bo nie jest zobowiązany ustawą o minimalnych wynagrodzeniach. I tutaj mamy do czynienia z taką sytuacją, czyli no, mówiąc wprost, ktoś bez legitymacji partyjnej nie byłby w stanie dostać takich warunków w trybie pozarezydenckim. I ja nie znam osobiście, a konsultuję wiele osób również w tym trybie, które takie warunki po prostu zatrudnienia ma.
0: Wyjaśniał dr Sebastian Goncerz. Dziś po południu stołeczny ratusz poinformował, że Dawid Kacprzyk zwrócił szpitalowi część wypłaconych mu pieniędzy. Z informacji wynika, że od 15 czerwca Dawid Kacprzyk skorygował 33 faktury obejmujące okres od 31 stycznia 2025 roku do 16 czerwca 2026 roku. Na konto szpitala zwrócił 500 000 zł. Szpital Południowy złożył do prokuratury doniesienie o możliwości popełnienia oszustwa.

0: popołudniowym programie Radia RMF 24 wracamy do sportu. Od dziś na piłkarskim mundialu druga kolejka fazy grupowej. Drużyny, które przegrały, potrzebują punktów, by zachować szansę na awans. I w takiej sytuacji są choćby Czesi czy Republika Południowej Afryki. Mecz tych drużyn w grupie A o godzinie 18. RPA ma na koncie porażkę z Meksykiem, z kolei Czesi przegrali z Koreą Południową. Lukasa Sadilka z Górnika Zabrze o mundialową grę Czechów pytał Wojciech Marczyk.
1: Bolała ta pierwsza porażka twojej reprezentacji?
2: No bolała. I nie porażka, ale i ta nasza gra. Ja myślę, że możemy grać lepiej, że więcej w piłce. Mi to było tylko długie piłki. Nie wiem, ja nie lubię jak mi tak gramy.
1: A w twoim kraju duży zawód? No bo jednak trochę późno załapaliście się na ten mundial przez baraże i tak dalej. Byliście w trudnej sytuacji w kwalifikacjach, więc czy ten pierwszy zawód, pewnie ten pierwszy mecz rodził jakieś wielkie nadzieje, że wejdziemy z przytupem na mundial. Czy był duży zawód?
2: Ja myślę, że tak, ale dla nas, dla Czechu jest dobrze, my jesteśmy na mistrzostwa i ja myślę, że my mamy dobry zespół i możemy pokazać jakość, ale musimy grać trochę inak, protože jak ja gadałem, to tylko długie pilki i ja rozumiem, że ta Korea tak grała pressing i to jest ciężkie tak grać w pilce i teraz z tym ja nie wiem jak się to po polsku, Jihoafrická republika, nie wiem jak się po polsku. Tak ja myślę, że tam mamy duże szanse na, że możemy wygrać i potem jesteśmy w grze o awans.
1: No właśnie wspominałeś o tym RPA, że to jest wasza szansa, bo tak. Patrząc na te RPA, to oni bardzo na miękkich nogach zagrali ten pierwszy mecz, no mnóstwo błędów.
2: No tak, to ja myślę, że wszyscy w Czechach wiedzą, że to jest nasza szansa. Ten pierwszy mecz był taki, że ta Korea miała być nasz level i nie był.
0: Lukas Sadilek z Górnika Zabrze, z którym rozmawiał Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Sportu nie zabraknie także w Faktach o godzinie 15.30. Zostańcie z nami, bądźcie blisko.

0: 15.30, fakty i Bogdan Zalewski.
1: Jest oficjalna, pozytywna odpowiedź USA na propozycję utworzenia stałej amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce. Jesteśmy gotowi do negocjacji umowy i jej podpisania. Oświadczył w Brukseli wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz po rozmowie z szefem Pentagonu Pitem Hegsethem. Nasza korespondentka dopytywała szefa MON-u o koszty inwestycji.
2: To będzie wynikać z umowy, którą wynegocjujemy. I tak jak do tej pory, te koszty były w różny sposób współdzielone. Dzisiaj też inwestujemy w lotnictwo. We Wrocławiu to jest taki dobry przykład, gdzie składa się na to strona amerykańska i strona polska. Oczywiście duży ciężar tego zadania będzie spoczywał na Polsce, bo to też leży w najbardziej w polskim interesie.
1: Budowa stałej amerykańskiej bazy w Polsce potrwałaby kilka lat. Ostrzegamy zmotoryzowanych w Lubuskiem. Są utrudnienia na trasie S3 między Sulechowem i Zieloną Górą. W pobliżu miejscowości Nowy Świat po zderzeniu ciężarówki z busem zablokowany jest prawy pas jezdni w stronę Zielonej Góry. Polskie siatkarki pokonały Ukrainę 3-1 w meczu Ligi Narodów w Bangkoku. Polki wygrały 2 pierwsze sety, ale w kolejnym lepsze były Ukrainki i w czwartej partii prowadziły. Zanosiło się na tiebreak. Naszym siatkarkom udało się jednak odrobić stratę i zgarnąć 3 punkty. Radości nie kryje nasza rozgrywająca Alicja Grabka.
3: Cieszę się bardzo, że potrafiłyśmy wyciągnąć, bo tak jak też powtarzałam już wcześniej w wywiadach, wydaje mi się, że to jest bardzo mocno budujące dla naszego zespołu. Tak naprawdę w tym sezonie nie będzie łatwych spotkań i zdajemy sobie z tego sprawę, więc staramy się do każdego spotkania podejść z bardzo dużą mobilizacją, koncentracją.
1: W sobotę Polki zagrają z Holenderkami.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Tu radio RMF24 i jeszcze więcej informacji. Kontrterroryści w podwarszawskim Piastowie zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o zabójstwo Rosjanina Roberta Kuzawkowa, krytyka Władimira Putina. Jak wyglądała akcja służb i co wiadomo o sprawcy? Z tymi informacjami w naszym studiu teraz Krzysztof Zasada. Dzień dobry, Krzysztofie.
1: Dzień dobry.
0: No to właśnie, co wiemy?
1: Wiemy o tym, że od pewnego czasu policjanci już deptali po piętach temu mężczyźnie, którego udało się ustalić na podstawie zapisu kamer monitoringu, na podstawie zeznań świadków, na podstawie danych telekomunikacyjnych, a także na ostatnim etapie na podstawie filmów, które przekazywali policji kierowcy przejeżdżający w poniedziałek o poranku w miejscu, w okolicach miejsca, w którym doszło do zabójstwa. Gdy namierzono tego mężczyznę, tak jak mówiłeś, w hostelu w Piastowie, pod ten hostel, przy którym mieści się także gruzińska restauracja, podjechało kilka grup realizacyjnych. Uzbrojeni kontrterroryści weszli do budynku. Wiemy, że weszli do każdego z pomieszczeń w tym hostelu. Podejrzany, ta wytypowana osoba, 36-latek, który posługuje się gruzińskim paszportem, ten mężczyzna był bardzo zaskoczony. Próbował uciekać, ale został obezwładniony. Bardzo szybko policjanci zakuli go w kajdanki. Widać także na fotografiach z tej akcji, że mężczyzna leży na ziemi skuty ze spolonymi kajdankami, czyli ręce i nogi ma w tych kajdankach, z racji tego, że mógł być niebezpieczny, no bo jest podejrzewany o dokonanie zabójstwa z użyciem broni. Takie środki były użyte, że uzbrojeni policjanci, kontrterroryści musieli wejść do tego hostelu. Przy okazji zatrzymano tam więcej osób, bo poza podejrzanym o dokonanie zabójstwa zatrzymano jeszcze 8 cudzoziemców. Natomiast te osoby nie mają związku z tym śledztwem. To są osoby, które teraz są w gestii Straży Granicznej. Ona bada, czy przebywają w Polsce legalnie. To są głównie pracownicy jeżdżący na taksówkach, na aplikacji.
0: Krzysztofie, co będzie się działo dalej? Co może się wydarzyć teraz z podejrzanym?
1: Dzisiaj zapadła decyzja, że śledztwo w sprawie tego zabójstwa od prokuratury okręgowej w Lublinie przejmuje najwyższy szczebel prokuratury, czyli Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej w Lublinie. Dokumenty trafiają właśnie teraz do tej prokuratury. Wyznaczony będzie tam śledczy, który będzie się zajmował tą sprawą. Mężczyzna najprawdopodobniej jest już w Lublinie w policyjnej izbie zatrzymany. Przesłuchanie i stawienie zarzutów najwcześniej jutro. Zarzuty, jakie mają to być, no to bezpośrednie sprawstwo tego zabójstwa, czyli artykuł 148 kodeksu karnego, zabójstwo z użyciem broni palnej, tu będzie paragraf trzeci.

0: Śledczy twierdzą, że mają mocne dowody, że to właśnie on jest sprawcą, że to on pociągnął za spust.
1: A te informacje dla Radia RMF24 zebrał Krzysztof Zasada. Krzysztofie, bardzo dziękujemy.
0: Dziękuję.
2: Radio RMF24.

0: popołudniowy program radia RMF24. Historyczne tramwaje z Warszawy, Poznania, Wrocławia i Katowic dołączyły do taboru krakowskiej linii muzealnej. To efekt największej jak dotąd współpracy polskich miast i miłośników zabytkowych pojazdów. W zamian Kraków wypożyczył swoje tramwaje do partnerskich miast. Wśród egzemplarzy, które pojawią się pod Wawelem, jest maksimum 325 ze stolicy Dolnego Śląska. To jeden z najstarszych i najbardziej widowiskowych tramwajów w Polsce.
1: Co jest wyjątkowego w tej maszynie?
2: Po pierwsze jej wiek, pochodzi z 1901 roku. Po drugie to, że została odbudowana do stanu oryginalnego, czyli tak właśnie jak na początku XX wieku wrocławianie jeździli, no tak teraz ten tramwaj wygląda, czyli ma otwarte pomosty, motorniczy jedzie na zewnątrz, no i eleganckie wnętrze z firankami, z dużą ilością drewna, tam mamy chociażby machoń, mamy orzechowiec amerykański. No i właśnie częste pytanie jest, dlaczego motorniczy jest na otwartym pomoście, na zewnątrz? To wynika właśnie z tego, że ten tramwaj powstał jako element elektryfikacji tramwajów konnych we Wrocławiu. W tramwajach konnych woźnica był na zewnątrz, by musiał tym koniem w cudzysłowie sterować. Więc można powiedzieć, że forma tramwaju pozostała zbliżona do tych konnych, natomiast po prostu już jest wyposażony w całą elektrykę. Później ten pomost był zabudowywany w latach 20. Tramwaj uzyskiwał, można powiedzieć, taki bardziej, no, jak na tamte czasy, nowoczesny wygląd. Natomiast no, my przy odbudowie jego uznaliśmy, że no, trzeba wrócić do tej oryginalnej formy, no z racji tego, że to jest jedyny zachowany tego typu tramwaj. No i druga ciekawa rzecz to jest to, że przetrwał on dzięki temu, że jeden z pracowników MPK Wrocław w momencie, kiedy te tramwaje wycofywano, kupił sobie nadwozie, postawił jako altankę ogrodową w jednej z podwrocławskich wsi. Właśnie w takiej postaci ten tramwaj przetrwał, jedynie jako ta altanka, wszystkie inne elementy nie zachowały się, no i ta odbudowa zakończona w 1921 roku, no to właśnie no w dużym stopniu to jest odbudowa, odtwarzanie, no bo chociażby elektryka, wózki, to wózki akurat we współpracy z Woltersdorfem pod Berlinem, no i całe wnętrze też odtwarzane na podstawie starych zdjęć przede wszystkim, szczątkowo zachowanej dokumentacji, trochę też analogii z innymi tramwajami, które w tym czasie były zamawiane, bo w ramach tej elektryfikacji linii tramwajów konnych przewoźnik, nawiasem mówiąc, prywatny, miejski przewoźnik powstał we Wrocławiu chwilę później, właśnie kupował dwa rodzaje tramwajów. Krótsze, typu Nowa Berolina i właśnie te większe maksimum. Nowa Berolina zachowała się w postaci dwóch wagonów, co prawda delikatnie przebudowanych, ale jednak i też trochę na podstawie analogii z tamtymi, chociażby różne elementy mosiężne były odtwarzane.
1: Gdzie będzie można zobaczyć te tramwaje?
3: Już od tej niedzieli będą na krakowskiej linii muzealnej, a wszystkie naraz wyjadą w przyszłą niedzielę, 28 czerwca. W ogóle wszystkie tramwaje historyczne i współczesne krakowskie również wyjadą. Będzie wielka parada tramwajów. 30 i zabytkowych, i współczesnych tramwajów przejedzie, przeparaduje, jak to mówi nazwa parada, przez ulice naszego miasta. Oczywiście z pasażerami zapraszamy wszystkich chętnych. Startujemy o godzinie 11 w zajezdni w Podgórze i plan jest taki, że przejeżdżając przez centrum Krakowa przyjedziemy tu właśnie do Nowej Huty.
1: Będzie można wsiąść, rozumiem, także popróbować, tak, jak to było kiedyś.
3: Tak, oczywiście, mało tego, żeby nie było niedosytu, że ktoś no, musiał wybrać jeden tramwaj do przejazdu przez paradę i nie miał okazji przejechać się innymi, to tu z Huty po paradzie będzie specjalna linia zabytkowymi tramwajami różnymi, gdzie każdy też będzie mógł no, nadrobić to, co powoduje jego niedosyt, że jechał tylko jednym typem tramwajów, więc będzie można na pewno wiele typów tramwajów no tak w cudzysłowie zaliczyć.
1: Spotkanie z takimi zabytkowymi tramwajami to taki powrót do historii, taki powrót do przeszłości, żeby zobaczyć, jak ta technologia kiedyś wyglądała.
3: Dla ludzi starszych jest to powrót, dla ludzi młodszych jest to poznanie historii, ale i jedna i druga grupa zawsze z wielkim entuzjazmem wita te tramwaje, wita możliwość przejazdu takimi tramwajami. Zresztą wystarczy zobaczyć na ulicy, jeżeli tramwaj taki właśnie zabytkowy, historyczny przejeżdża przez ulicę Krakowa, jak wiele osób się zatrzymuje, jak wiele osób robi zdjęcia, robi filmiki. Jednak ten sentyment, bez względu na to, jakie są motywy, jest bardzo duży.
0: Mówili naszemu reporterowi Pawłowi Koniecznemu Krzysztof Kołodziejczyk z Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego oraz Mariusz Strzałkowski, wiceprezes krakowskiego MPK. Tu radio RMF24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji.

0: Ogłoszenie.
1: O godzinie 7:00 podejmujemy tematy, o których jest głośno.
2: Błyskawicznie ma być przegłosowana ustawa o powiązaniu zarobków lekarzy z PESEL-em.
3: Takie próby były podejmowane już wcześniej. Ja byłem ministrem zdrowia i wiem, jakim problemem dla każdego ministra zdrowia jest tak naprawdę uzyskanie wiedzy o realnym czasie pracy, płacy za tą pracę, różnych środowisk medycznych.
4: Piotr Salak i jego goście, czyli rozmowa o 7:00 w radiu RMF24. Słuchaj już jutro.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Kuba Śliwiński, bardzo dziękuję za wspólnie spędzoną część czwartkowego popołudnia. Po godzinie 16 w Radiu RMF24 Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień, na który oczywiście zapraszam. A jako że 16 coraz bliżej, pora na fakty RMF FM. Marlena Chudzio i Tomasz Weryński.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Zaczynamy od ważnych informacji z polskich dróg.
2: Do poważnego wypadku doszło na drodze krajowej 91 w Łódzkiem. Dwie osoby zostały ranne.
1: Ministrowie obrony państw NATO zgodni.
3: NATO podjęło decyzję o rozwijaniu zdolności do odstraszania nuklearnego.
2: Za chwilę relacja korespondentki RMF FM.
1: W faktach również o możliwym przełomie w rozwoju autonomicznych samochodów. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na krajowej 91 w Łódzkiem.
2: W Daszynie między Topolą Królewską i Krośniewicami zderzyły się dwa samochody osobowe.
1: Droga jest zablokowana, policja kieruje na objazd.
2: Również jedna osoba ucierpiała w wypadku na trasie S6 w Zachodniopomorskiem.
1: Między węzłami Płoty i Wicimice dochował samochód osobowy. Zablokowany jest lewy pas jezdni w kierunku Koszalina.
2: Strategiczne siły jądrowe NATO pozostają najwyższą gwarancją bezpieczeństwa sojuszników, stwierdzili ministrowie obrony państw Paktu Północnoatlantyckiego po spotkaniu natowskiej grupy planowania nuklearnego w Brukseli.
1: Na linii nasza brukselska dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borginau. Kasiu, jakie jest znaczenie tego oświadczenia popartego przez Polskę?
4: To sygnał, że w obliczu wojny Rosji przeciwko Ukrainie NATO zamierza wzmacniać rolę odstraszania nuklearnego. Dla Polski to bardzo istotne, bo Warszawa od kilku lat zabiega o większy udział w nuklearnym odstraszaniu sojuszu. Nie obyło się dzisiaj także bez amerykańskiej krytyki pod adresem europejskich krajów NATO. Amerykański sekretarz obrony Pete Hegseth zarzucił części europejskich sojuszników zbyt niskie wydatki na obronność oraz dał do zrozumienia, że przyszła obecność wojskowa Stanów Zjednoczonych w Europie będzie zależeć od tego, czy kraje NATO wywiążą się ze swoich zobowiązań i osiągną uzgodniony poziom wydatków na obronność. Chodzi o 5% PKB do 2035 roku.
1: Popołudniowe fakty RMF FM.
2: Najgorętsze gospodarcze wydarzenia i ich wpływ na stan naszych portfeli.
1: O tym już za chwilę na antenie radia RMF 24.
2: Marek Teichman, jak co tydzień o tej porze, zaprasza na autorski przegląd najnowszych doniesień ze świata ekonomii.
5: A dzisiaj w gospodarczym tygodniu o wielkim debiucie giełdowym spółki Elona Muska i o porozumieniu, które być może wcale nie skończy wojny na Bliskim Wschodzie. Zapraszam.
1: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień tuż po faktach w Radiu RMF 24.
2: Naszą informacyjną stację znajdziecie w aplikacji RMF On i na stronie rmf24.pl.
1: Polecamy do słuchania w samochodzie i nie tylko.
2: Autonomiczne samochody mogą być wkrótce wyposażone w nową, przełomową technologię.
1: Najnowsze doniesienia naukowców z Uniwersytetu w Toronto przynosi Grzegorz Jasiński. Dzień dobry.
6: Dzień dobry. Chodzi o rozwinięcie urządzenia, które bywa już stosowane, czyli lidaru.
2: Grzegorzu, o co konkretnie chodzi?
6: Lidar to technologia detekcji i pomiaru odległości z pomocą światła laserowego, która od lat bywa stosowana przy tworzeniu trójwymiarowych map terenu i obiektów. Stosuje się ją też w niektórych samochodach, zwykle wyższej klasy. Problem w tym, że na razie pozwala ona na pomiar odległości i tylko w bardzo niewielkim stopniu prędkości. Nie pozwala identyfikować obserwowanych obiektów. Inżynierowie z Toronto opracowali modyfikację lidara, która pokazuje nie tylko odległość, ale dokładną prędkość, a także charakterystykę materiału obiektu. Wszystko dzięki analizie polaryzacji odbitego światła. System wykorzystuje aparaturę monitorującą wiele parametrów światła, takich jak częstotliwość, polaryzacja, faza, amplituda, ale też model AI, który precyzyjnie oddziela sygnał od zakłóceń i zniekształceń. Taki system, niezależny od warunków oświetlenia i pogody, może przybliżyć nas do autonomicznej motoryzacji.
1: Czy padnie rekord?
2: Odnaleziona po ponad 100 latach Japonka Józefa Pankiewicza dziś trafi na aukcję.
1: Wycena to nawet 20 milionów złotych.
7: To oznacza z kolei, że Japonka ma szansę stać się jednym z najdrożej sprzedanych obrazów w historii polskiego rynku sztuki.
2: Więcej w faktach kulturalnych RMF FM za pół godziny.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Tu Radio RMF 24.
5: Cześć, dzień dobry, witajcie. To jest Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24. Ja nazywam się Marek Tejchman i przez najbliższe dwie godziny będziemy przyglądali się temu, co ciekawego wydarzyło się w gospodarce i co wydarzy się w przyszłości. Popatrzymy na miliardy dolarów, które Elon Musk wciągnął do swojej wielkiej spółki, wielki giełdowy debiut za oceanem i wielkie, ważne porozumienie na Bliskim Wschodzie. Pytanie tylko, na ile ważne i na ile długotrwałe. Odpowiedź na to pytanie dzisiaj w rozmowie z moim gościem, którym będzie Piotr Arak, główny ekonomista Velo Banku.

0: A w naszym studiu gość Piotr Arak, główny ekonomista Velobanku. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: W mijającym tygodniu mamy za sobą takie dwa bardzo ważne wydarzenia. Jednym jest ten rodzaj porozumienia dookoła cieśniny Ormus i dookoła wojny na Bliskim Wschodzie, a drugim jest trawienie wielkiego debiutu. I chciałem trochę na temat tego wielkiego debiutu porozmawiać, bo to jest wydarzenie na niespotykaną skalę. Elon Musk staje się pierwszym bilionerem dolarowym w historii. Elon Musk robi debiut, dookoła którego jest bardzo dużo takich i ciekawych, i zabawnych, i niesamowitych historii. To znaczy, ciekawe jest to, że to jest debiut, który pędził. Jak się czyta o tym, jak wyglądało przygotowywanie tego debiutu, to była gonitwa. To był debiut, w czasie którego spółka, która miała wchodzić na giełdę, kupowała olbrzymie inne firmy, wydawała miliardy dolarów na inwestycje. To jest debiut, dookoła którego pracowała bardzo duża część amerykańskiego sektora finansowego, dookoła którego najważniejsi ludzie tego sektora pracowali bezpośrednio z Jamie Dimonem na czele. To jest debiut, który miał jakiś tam podtekst polityczny, ale szczerze mówiąc mam wrażenie, że najciekawsze jest to, że to jest też debiut, który firmy, która jakby dawno temu była, albo całkiem niedawno, była głównie firmą zajmującą się wystrzeliwaniem rakiet w kosmos i ich sprowadzaniem z powrotem, co było jej takim wyznacznikiem, i która miała w zasadzie jeden biznes, który przynosił pieniądze, czyli Starlinki. I nagle ta firma się zmieniła w firmę, która zaczęła opowiadać o sobie, że jest firmą zajmującą się sztuczną inteligencją przede wszystkim. Co jest najciekawszego w tej historii? Czy to jest historia o sztucznej inteligencji, to jest historia o amerykańskim kapitalizmie i rynku kapitałowym, o amerykańskiej gospodarce, o wielkiej nadziei na przyszłość, czy raczej może o wielkim, może nie przekręcie, ale takim nakręceniu na to, żeby zarobić mnóstwo pieniędzy na debiucie i zrobić wielki debiut? Że to jest po prostu przede wszystkim historia o wielkim debiucie, a nie o wielkiej firmie czy wielkich pieniądzach.
1: Znaczy, dla mnie z perspektywy inwestora to chyba najciekawsza informacja to jest, ile pieniędzy chciał pozyskać właściciel, sprzedając te akcje, czyli 75 miliardów dolarów, bo tyle akcji, za tyle akcji na tym IPO, na tej pierwszej emisji akcji SpaceX się sprzedało, i to był cel, który wcale nie jakby ogromne sumy jakby wielozerowe, tylko 75 miliardów dolarów. To był cel, który chciała pozyskać.
0: To jest dużo, ale w gruncie rzeczy można by sobie wyobrazić, że mógłby spróbować zarobić więcej, prawda?
1: Znaczy, dokładnie. I zdobyć więcej. Więc to jest pierwsza rzecz, że to jest dodatkowe źródło finansowania, i w związku z tym sprzedano tylko 4,2% akcji tej spółki, czyli tylko tyle akcji SpaceX jest w obrocie giełdowym. To jest jedno z historycznie najmniejszych IPO, jeżeli chodzi o cały udział waluacji akcji, które są dostępne do obrotu giełdowego. Więc dzisiaj z tego powodu też te akcje drożeją. Tak? Są na poziomie, powiedzmy, około $200. To jest powodowane między innymi tym, że ich jest tak mało, czyli wszystkie fundusze venture, które są udziałowcami SpaceXa, wszyscy inni akcjonariusze, którzy mają jakieś udziały w tym podmiocie, nie mogą na razie jeszcze obracać swoimi akcjami. To dopiero będzie stopniowo uwalniane w kolejnych miesiącach, czyli tam w sierpniu, wrześniu i w grudniu, kiedy znaczna część akcjonariatu będzie dopiero mogła obracać się na giełdzie w Nowym Jorku. I to powodowało, że ta waluacja w momencie IPO była tak wysoka. To znaczy, że można było mówić o tak w astronomicznych sumach, bo tak mało akcji realnie będzie do nabycia.
0: A czy to jest realny biznes? To jest generalnie spółka, która ma taką prospekt emisyjny. Jakby nie we wszystkich prospektach emisyjnych pisze się o tym, że człowiek powinien zostać gatunkiem międzyplanetarnym, prawda? I tego typu rzeczy. Chociaż są oczywiście różne prospekty emisyjne. Ja też w historii warszawskiej giełdy widziałem różne zabawne opowieści i słyszałem zwroty w stylu, no nie wykluczamy, że będziemy wydobywali to, albo że sprzedamy to. No, jakby nie można wykluczyć niczego w zasadzie. Ale ja się zastanawiam, gdzie tam są pieniądze. Widziałem wypowiedzi analityków, którzy mówią, no jakby zakładamy, że przychody ze sztucznej inteligencji tej spółki mogą wzrosnąć stukrotnie. Co to w ogóle znaczy, że mogą wzrosnąć stukrotnie? Nie wiem, ja mogę powiedzieć 80, 120, 97-krotnie. No jakby zwrot, że wzrosną stukrotnie, jest takim pięknym, okrągłym niczym.
1: W związku z tym, że jest tak mało realnie spółek, które są dotyczących sztucznej inteligencji oraz potencjalnie możliwości zarobkowania na niej dostępnych na giełdzie, mamy Nvidię, która dzięki temu uzyskała te ogromne wzrosty wartości w ostatnich kilku latach.
0: Znaczy ludzie nie mają co kupić, jeżeli chcieliby kupić AI.
1: Tak, jak chcemy kupić AI, chcemy mieć AI w naszym portfelu, no to kupujemy Nvidię. I to było ta to go to place, to była ta spółka, do której chcieliśmy, w tą, którą mogliśmy zainwestować. Teraz jeszcze jest SpaceX, który obiecuje, że będzie tworzył centra baz danych na potrzeby jeszcze rozwoju sztucznej inteligencji w kosmosie. A tak jako jeden z elementów tego prospektu emisyjnego i tego, czym będzie ten model biznesowy SpaceXa w kolejnych latach.
0: To jest kolejna opowieść o robieniu czegoś w kosmosie, co będzie służyło nam na Ziemi, dlatego że bardzo ważną, taką ciekawą historią, która teraz przykuwa uwagę inwestorów, jest to, że będą słoneczne panele umieszczane w kosmosie, gdzie generalnie nie ma zakłóceń i w związku z tym elektrownie słoneczne będą powstawały w kosmosie i będą przesyłały energię na Ziemię.
1: Tak, albo będą bezpośrednio zasilać po prostu centra baz danych, które będą w kosmosie i z tego powodu. Ja wiem, że to trochę brzmi zabawnie i trochę jak z filmu o Jamesie Bondzie.
0: Tak?
1: Tak, to brzmi jak
0: z Moonraker, mój ulubiony Bond absolutnie.
1: Tak, Moonraker, w którym mamy potem strzelający się laserami Jamesa Bonda razem z jakimiś przeciwnikami. Trochę tutaj Elon Musk wygląda jak ten przeciwnik Jamesa Bonda. W tym wszystkim jako miliarder, który po prostu robi dysrupcję iluś sektorów od mediowego przez samochodowy, przez do kosmicznego.
0: Pytanie, co w zasadzie sprzedaje Musk? Odpowiedź na to pytanie w kolejnej odsłonie Gospodarczego Tygodnia w Radiu RMF24.

0: Wracamy do rozmowy z naszym gościem. Piotr Arak, główny ekonomista Velobanku, jest w naszym studiu. Rozmawiamy o tym, co w zasadzie, jaką wartość Elon Musk sprzedaje inwestorom.
1: Tak, no i dzięki temu działaniu my możemy dzisiaj kupić sobie udziały w tym, co Elon Musk myśli, że będzie przyszłością, a że udaje mu się całkiem nieźle diagnozować obecny stan rozwoju rzeczywistości cyfrowej, no bo wcześniej on był jedną z pierwszych osób, która inwestowała w sztuczną inteligencję, jedną z pierwszych osób, która inwestowała w odnawialne źródła energii w postaci samochodów elektrycznych, w płatności elektroniczne. No to wszystko są obszary, które są coraz bardziej spowszedniałe i wiadomo, że będzie można na tym zarabiać, bo samo SpaceX na siebie nie zarabia. To jest nadal spółka przynosząca straty. Natomiast coraz większą ilość satelitów jest w stanie umieszczać w kosmosie, coraz więcej usług obok tej swojej głównej działalności jest w stanie budować. No i zakładamy, że przynajmniej duża część inwestorów zakłada, że to jest właśnie będzie ta gospodarka przyszłości.
0: Ale jak na razie sprzedaje marzenia, no ale z drugiej strony w zasadzie każda spółka giełdowa w jakimś sensie sprzedaje pewną obietnicę.
1: Za każdym razem sprzedajemy obietnicę tego, że będziemy zarabiali więcej i im bardziej komuś wierzymy i jego zarządowi, czy danemu podmiotowi, no to tym więcej jesteśmy w stanie zaoferować za akcję tego podmiotu.
0: Tylko tutaj pojawia się pytanie, bo jakby ten wyścig dookoła tego, żeby spróbować zarobić na sztucznej inteligencji, to jest wyścig również z rywalami bezpośrednimi Muska, którzy też zamierzają iść na giełdę, tymi największymi firmami zajmującymi się sztuczną inteligencją. I pojawia się pytanie, może nie o to, czy rozwiązania oparte o AI będą zmieniały nasze życie, bo one ewidentnie już je teraz zmieniają, ale jest pytanie, kto i w którym momencie będzie na tym zarabiał. I to nie jest taka prosta odpowiedź na to pytanie, jaki będzie model monetyzowania tego wysiłku, który się włożyło w to, żeby dostarczyć tą wartość, która jest w centrach danych i w modelach językowych.
1: A tak, i jeszcze dodatkowo pamiętajmy o tym, że nie wszyscy przetrwają. Taka jest naturalna rzecz, jeżeli mamy kreatywną destrukcję, to znaczy są pojawiają się nowe segmenty gospodarki, w którym konkurują coraz to nowe firmy, okaże się, czy ktoś zdominuje ten segment rynku. I dzisiaj.
0: A może być tak, że zostanie tylko jeden? Tak? To znaczy, że na sam koniec po prostu zostanie nieśmiertelnym.
1: Connor McCloud, tak? Jeden. Tak. Pamiętajmy, no, jeżeli chodzi o rynek przeglądarek, tak? Którym uczymy się na studiach, czy uczą się studenci, nie wiem, zarządzania i ekonomii od lat 90. aż do teraz. Przechodził w zwyżki, tak jak kiedyś są takie przeglądarki, o których już nawet jak Netscape, których nikt nie pamięta, a to były kiedyś dominujące gracze w sektorze technologicznym. Potem przejęci przez Internet Explorera. Internet Explorer później przestał też pełnić dominującą rolę. Weszliśmy, nie wiem, w Google Chrome. A dzisiaj jest pewnie trochę bardziej policentryczny, czy jest więcej tych przeglądarek, z których korzystają różni użytkownicy, ale nadal Google ma pewnie dominujący udział w rynku przeglądarek.
0: Jacek Duka kiedyś napisał taki bardzo ciekawy tekst, który mówił, że gdyby świat cyfry zostanie przedzielony cyfrowymi zasłonami, właśnie związanymi z tym takim podziałem też politycznym, który się będzie nakładał i że po prostu ten świat cyfry będzie budował sobie, on tak używał takiego zwrotu, taki będzie podzielony cyfrowymi zasłonami związanymi z poszukiwaniem suwerenności przez różne państwa, więc...
1: To też jest obecne w świecie sztucznej inteligencji we wszystkich platformach cyfrowych, tak? Znaczy, no, jest jakiś powód, dla którego, nie wiem, Chińczycy z Facebooka nie korzystają, albo z Twittera, raczej korzystają, jeżeli już to chińscy dyplomaci, sam Twitter jest zabroniony w Chinach. Są osobne platformy internetowe. W Rosji jest suwerenny internet, jest komunikator stworzony przez Kreml, a więc jakby jak najbardziej są chińskie modele sztucznej inteligencji wykorzystywane przez chińskie firmy i chińskie segmenty, nie wiem, stec motoryzacyjne.
0: A w tle tej historii amerykańskiej AI-owej związanej z debiutem Muska jest też historia nowego silnika sztucznej inteligencji, robionego przez Anthropica, który generalnie ma być tak silny, że ma być dostępny jedynie dla wybranych i najbardziej lojalnych i niedostępny dla zagranicy tak naprawdę.
1: Nawet nie ma być, tylko jest. No nie można z niego korzystać. Tak, będąc użytkownikiem z Europy, nie jesteśmy w stanie korzystać z najnowszego modelu, czyli Stany Zjednoczone zdecydowały w ramach uregulacji kontroli eksportu, że jest to na tyle niebezpieczna technologia, czyli podchodząca pod kwestię bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych, że nie przekażą tego, tych najnowszych, najnowszych modeli do wykorzystania przez podmioty spoza Stanów Zjednoczonych. Czyli nie jesteśmy w stanie ich kupić i wykorzystywać w ramach rozwoju naszych usług cyfrowych.
0: W gospodarce i na rynkach teoretycznie chodzi o pieniądze, więc kto i jak i na czym zarabia w tym maskowym biznesie i w całym sektorze firm zajmujących się sztuczną inteligencją, gdzie tam są pieniądze? Odpowiedź na to pytanie w dalszej części rozmowy.

0: Jest 16.30 w Radiu RMF 24, czas na fakty RMF FM.
1: Do końca tego miesiąca Polska chce podpisać umowę ze Szwecją w ramach programu Orka.
2: Porozumienie dotyczy m.in. kupna 3 okrętów podwodnych.
3: To nie jest tylko zakup okrętów przez Polskę, ale to jest też zakup okrętów przez Szwecję z polskich stoczni. Szczególnie mówimy o okręcie Ratownik, ale też innych inwestycjach w polski przemysł obronny.
1: Wyjaśnia wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Szef rosyjskiej dyplomacji grozi zmasowanymi i skoordynowanymi atakami na Ukrainę po uderzeniu dronów na rafinerię ropy w Moskwie.
1: W zakładzie wybuchł potężny pożar. Jak podaje rosyjski portal Nowa Gazeta Europa, Moskwianie piszą w mediach społecznościowych, że w niektórych dzielnicach spadł deszcz ropy.
2: Polska ambasada w Rzymie ostrzega turystów w związku z tak zwaną kopułą gorąca.
1: Fala upałów ma już w najbliższy weekend dotrzeć do Włoch znad Sahary.
2: Temperatura ma dochodzić do 40 stopni Celsjusza.
1: Ambasada radzi turystom, by na zwiedzanie zabierali ze sobą zapas wody, używali kremów z wysokim filtrem UV oraz pamiętali o nakryciach głowy.
2: Fala upałów spodziewana jest też we Francji.
1: Tam już teraz termometry wskazują 37 stopni Celsjusza.
2: Pora na fakty kulturalne RMF FM. Z nami Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Dzień dobry.
1: Na początek o słynnym obrazie, który wieczorem może stać się sensacją.
4: Tak jest, chodzi o aukcję w Warszawie i dzieło Józefa Pankiewicza. Przedstawia żonę artysty Wandę, która ma kimono i stoi tyłem do widza. Są trzy wersje. Jedna Japonka jest perłą kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie.
5: Druga uznawana jest za zaginioną. Trzecia zaś przez dekady pozostawała w prywatnych kolekcjach poza zasięgiem publiczności i rynku sztuki. I teraz właśnie ta wersja trafi na aukcję w Dessaunikum z estymacją na poziomie 12-20 milionów złotych.
4: Jak dodaje Tomasz Dziewicki, dyrektor Departamentu Sztuki Dawnej, może paść rekord. Festiwal Rewolucja w Łodzi nawiązuje do wydarzeń 1905 roku i tak zwanego Powstania Łódzkiego. Od jutra do niedzieli w programie są m.in. dyskusje i projekcje, których przewodnim tematem będzie bunt. Do sieci trafił pierwszy zwiastun nowego filmu Agnieszki Smoczyńskiej w Hot Spot. Główne role zagrali Andrzej Konopka oraz Noomi Rapace, z której drzwi do kariery w Hollywood otworzyła seria Millennium. Miesza się tu cyberpunk, kryminał i satyra na świat uzależniony od technologii. Film ma trafić do kin jeszcze w tym roku.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Gospodarczy tydzień w Radiu RMF 24.

0: I jesteśmy. Gospodarczy tydzień Radio RMF 24. Rozmowa z Piotrem Arakiem, głównym ekonomistą Wolobanku, o tym, gdzie tak naprawdę są pieniądze w biznesie Muska, gdzie tak naprawdę są pieniądze w tym wszystkim, co się dzieje dookoła sztucznej inteligencji. To ja wrócę do tego pytania o model zarabiania. Jak pan sądzi, jak może wyglądać ten model zarabiania i co nam też ten debiut i opowieść Muska, bo on zmienił, prawda? On zmienił opowieść o tym, czym jest ta firma w pewnym momencie. To była firma inżyniersko-kosmiczna i ona nadal jest tam, to było wkomunikowane w taki rakietowy sposób, ale to zaczęła być firma, która zaczęła siebie definiować jako firma zajmująca się sztuczną inteligencją. Okej, więc można kupić tą sztuczną inteligencję. A gdzie mogą być pieniądze związane ze sztucznej inteligencji?
1: Ja tylko dodam tutaj, że to na pewno jest powiązane, no bo jest tak, że te osoby na czele tych podmiotów w firmach technologicznych, ci cyfrowi magnaci, tacy jak Elon Musk, nie lubią się wzajemnie. Czy to też trzeba o tym sobie pamiętać?
0: To są takie ego games, tak?
1: To są jednak tak, że są postaci, które wzajemnie chcą sobie coś udowodnić i Elon Musk na pewno jest osobą, która posiada dosyć pokaźne ego. Podobnie inne osoby z OpenAI, z którymi tworzył OpenAI, tak jako wcześniej, jako podmiot pozarządowy NGO, który miał na celu nie zarabiać pieniędzy. No i on z samym Altmanem się poróżnił, jeżeli chodzi o przyszłość tego przedsiębiorstwa. No i w niewybredny sposób też go krytykował publicznie, chyba z wzajemnością, jeżeli dobrze pamiętam. Więc jest tak, że na pewno ci panowie chcą sobie wzajemnie coś udowodnić i sam Elon Musk chciał na ten pociąg związany ze sztuczną inteligencją wsiąść ze swoimi podmiotami. Tak, dlatego X jako firma, dawny Twitter, inwestował w Groka jako alternatywny model, dlatego SpaceX jako bardziej hardware'owy element związany ze sztuczną inteligencją chce się też pojawić. I w ten sposób on chce monetyzować i przejmować inne pola rozwoju tego rynku, którym jest jednocześnie software, jest hardware, którego potrzebuje.

0: Jest też kwestia kosztów energii, z którym nadal mamy nierozwiązany, tak? Tego, żeby płacić mniej za tokeny, bo one po prostu są coraz droższe, wynikające z kosztów energii potrzebnych do przetworzenia danych przy bardziej zaawansowanych modelach.
1: No właśnie, czy to jest tak, że... Znaczy, jakby ja rozumiem, że te dwa pytania zasadnicze, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, to są pytania o tym, jak ona będzie zmieniała gospodarkę. I osobne pytanie właśnie, jak się będzie zarabiało na dostarczaniu tej usługi. I tego oczywiście nie wiemy tak do końca, ale pojawiają się albo właśnie takie rozwiązania tokenowe, że się po prostu płaci za dostęp. Być może w tą stronę będziemy dzieli, bo widzimy wzrost tego modelu tak naprawdę. To raczej nie będzie taki system darmowy, jak w przypadku znacznej części internetu, takiego ogólnodostępnego konsumenckiego. Czy z punktu widzenia konsumentów to będą darmowe, ale takie proste rozwiązania?
0: Problem polega na tym, że tu nie jest trochę tak jak pakiet Office. To znaczy, że płacimy licencję na rok i mamy już załatwioną sprawę, że mamy arkusz kalkulacyjny, możemy zrobić sobie prezentację i tak dalej, i tak dalej. Tutaj po to, żeby korzystać dalej z tego zasobu, musimy płacić tokeny, które są takim zasobem podobnym trochę do, no nie wiem, pieniądza, trochę takiego zasobu wykorzystania tych przestrzeni serwerowych tak naprawdę i przestrzeni obliczeniowej. No i token jest wartością, która to pokazuje. I wiemy, że potrzebujemy tego dosyć dużo, żeby wykonywać część swoich operacji i czasami ta krzywa marginalnych korzyści wynikających z korzystania z tych tokenów może równać się pracy ludzkiej, a może czasem ją przekraczać, czyli bardziej się opłaca, żeby jacyś ludzie nawet wykonywali część zadań, no i część firm, jak się dowiadujemy też, dochodzi do wniosku, że wcale się nie opłaca zwalniać całych wszystkich pracowników danego departamentu.
1: Bo ludzie są nawet tańsi od sztucznej inteligencji.
0: Bo sztuczna inteligencja okazuje się być zbyt droga w wykonywaniu części zadań i jeszcze nie mieliśmy też tego etapu rozwoju tego segmentu, jakim jest wojna cenowa, bo na razie ceny rosną. To jest głównie to, co się odbywa. Natomiast nie ma dominującego gracza jeszcze. Rynek dopiero powstaje. No i będzie taki moment, w którym ktoś będzie chciał przejąć całą część rynku i będzie inwestował bardzo dużo i będzie też najprawdopodobniej oferował ceny dumpingowe po to, żeby po prostu przejąć całą część rynku oferowanych usług sztucznej inteligencji po to, żeby znowu potem te ceny podnieść.
1: Jeżeli chodzi o przełożenie sztucznej inteligencji na gospodarkę w takim dużym obrazie, to ja rozumiem, że są dwie opowieści. Jedna jest taka, że to będzie przełożenie, które będzie generowało wzrost produktywności, który nie jest inflacjogenny, czyli generalnie po prostu nie ma presji płacowej, dlatego że można inwestować i zwiększać efektywność dzięki sztucznej inteligencji, a drugi to potencjalnie przełożenie też na sektor produkcyjny, czyli sztuczna inteligencja jako rozwiązanie, które pozwoli automatyzować, robotyzować, wykorzystywać rozwiązania technologiczne i w związku z tym sprowadzać produkcję do tych krajów rozwiniętych, zgodnie z taką zasadą wygłoszoną przez Scotta Bessenta na pytanie, kto będzie pracował w tych wszystkich fabrykach, które chcecie sprowadzić z Chin, no to odpowiedział roboty. I to są znowu takie opowieści, które mi się wydają trochę bardzo, bardzo hipotetyczne, bardzo takie szeroko zakrojone.
0: Znaczy, dochodzimy do momentu, w którym przy rozwoju każdej technologii następuje jakaś korekta i mi się wydaje, że jesteśmy coraz bliżej tego.
1: Ja myślałem szczerze mówiąc, że będzie gorzej po tym debiucie i że to będzie taki moment załamania.
0: Nie, za mała ilość akcji jest oferowana. Znaczy 4,2% sprzedanych akcji w obrocie to jest moim zdaniem nastąpi pewnie urealnienie kursu wartości SpaceXa w perspektywie tych, kiedy część inwestorów będzie mogła sprzedawać swoje akcje i się skeszować. I ta, nie wiem, tam sprzątaczka z fabryki SpaceXa, która też może mieć potencjalnie jakiś pakiet akcji, może zdecydować się, żeby się skaszować w tym momencie na górce. No i będziemy mieli pewnie, nie wiem, spadek o 20, może 20 parę procent wartości SpaceXa. To nadal będzie spółka, którą inwestorzy będą wierzyli, ale po prostu będzie znacznie większa podaż akcji dla różnych funduszy. Będą mogli wszyscy sobie portfelowo po prostu gdzieś włożyć. Nvidia, tutaj tak. SpaceX i już mamy temat zaopiekowany.
1: Później OpenAI będzie można powiedzieć tak, że
0: tak, tak. I mamy tu fundusz też celowy, inwestujący w sztuczną inteligencję na przykład. No i będziemy kupować w imieniu naszych klientów oferując tego typu produkt. Więc na pewno ten rynek zostanie jakoś obsłużony i będzie jakaś, moim zdaniem, jednak korekta wartości spółki SpaceXa, bo przez to, że jest tak mało tych akcji, to ona po prostu jest zawyżona. Ale też będą się pojawiać kolejne debiuty. No i też pamiętajmy, debiuty ogromne, jeżeli chodzi o wartość, takie jak OpenAI czy Anthropica. Prosta kwestia, jest jakaś ilość pieniędzy, która jest dostępna w gospodarce i to też będzie oznaczało, że i część pieniędzy, którą inwestują Amerykanie, Europejczycy, także na amerykańskiej giełdzie. I to też oznacza odpływ kapitału od innych podmiotów, jeżeli będziemy kupować akcje tych spółek. To znaczy, że te pieniądze
1: wspaniała
0: będą...
1: Wspaniała siódemka, tak? Czy te wszystkie takie gwiazdy dotychczasowe technologiczne mogą najbardziej na tym ucierpieć?
0: Może być tak, że po prostu będzie też wtedy przecena wartości innych spółek, które do tej pory były uznawane za takich pewniaków.
1: Pytanie, w jaki sposób rewolucja związana ze sztuczną inteligencją przełoży się na realną gospodarkę? Odpowiemy na to pytanie w kolejnej części tej rozmowy.

0: spoza oceanu.
1: Czy Stany Zjednoczone naprawdę mogą wycofać się z NATO? No to pytanie wraca w stolicy USA regularnie od początku drugiej kadencji Donalda Trumpa.
0: I codzienne życie Amerykanów.
1: Wielu farmerów mówi wprost, bez tych pracowników nie byłoby komu zbierać plonów. Amerykanie nie chcą wykonywać tej pracy, szczególnie sezonowo i w trudnych warunkach.
0: Taka Ameryka i Lidia Krawczuk. Już w niedzielę po 12 w radiu RMF24.
2: Ogłoszenie RMF24.

0: Jest 17, czas na fakty RMF FM.
1: Zarząd Szpitala Południowego w Warszawie odwołany.
2: To efekt ujawnienia, że w tej placówce politycy z Koalicji Obywatelskiej mieli być przyjmowani poza kolejnością.
1: Polska chce stałej bazy amerykańskich wojsk.
2: I jest pozytywny sygnał z Pentagonu.
1: W Kętrzynie palą się śmieci na terenie dawnej cukrowni.
2: Kto jako pierwszy zamelduje się w 1/16 finału?
1: Dziś ważne spotkania na Mundialu. Cały zarząd Szpitala Południowego w Warszawie został odwołany, poinformował prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.
2: Decyzję podjęła Rada Nadzorcza placówki po ujawnieniu nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i trwającym audytem.
1: To w tej lecznicy był zatrudniony młody lekarz Dawid Kacprzyk. Nie miał jeszcze specjalizacji, ale był już koordynatorem SOR-u. W ubiegłym roku medyk zarobił 1 600 000 złotych.
2: Łączymy się z reporterem RMF FM Michałem Krasoniem, który jest przed Szpitalem Południowym. Dzień dobry. Michale, jakie są kulisy odwołania zarządu?
3: Po ponad 2 godzinach obrad Rada Nadzorcza odwołała prezes szpitala Annę Łukasik oraz dyrektor do spraw medycznych Agatę Kusz-Rynkun. O takie rozstrzygnięcie wnioskował wcześniej Rafał Trzaskowski. W krótkim komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych prezydent Warszawy poinformował również, że nową prezeską zarządu placówki zostanie Aneta Gomułka-Siembora, specjalistka w zakresie audytów i kontroli zarządczej w ochronie zdrowia. Jak podkreślił Trzaskowski, jej pierwszym i najważniejszym zadaniem będzie ścisła współpraca ze wszystkimi instytucjami zaangażowanymi w wyjaśnianie nieprawidłowości, do których miało dochodzić podczas zarządzania szpitalem.
1: Będzie stała baza sił USA w Polsce?
2: Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz po spotkaniu z szefem Pentagonu powiedział, że Stany Zjednoczone pozytywnie odnoszą się do polskiej propozycji w tej sprawie.
1: Na linii Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, czy znane są już konkrety?
4: Na razie nie ma konkretnych informacji. Wicepremier wymienił jednak kilka potencjalnych lokalizacji, m.in. Poznań, Bolesławiec i Wrocław. Nie wiadomo też, ilu amerykańskich żołnierzy miałoby tam stacjonować. Szef MON zasugerował jednak, że mogłoby chodzić o 5 000 wojskowych, czyli liczbę, o której w ostatnim czasie wspominała strona amerykańska. Rząd rozpoczął już przygotowania organizacyjne i logistyczne do takiego przedsięwzięcia. Kosiniak-Kamysz podkreślił jednak, że kluczowe decyzje należą do Stanów Zjednoczonych. Przyznał również, że większość kosztów związanych z budową i utrzymaniem bazy poniosłaby Polska. Rozmowy mają być kontynuowane w najbliższych miesiącach, a powstanie takiej bazy, jeśli zapadnie taka ostateczna decyzja, zajmie kilka lat.
2: Pożar na terenie byłej cukrowni w Kętrzynie na Mazurach.
1: W jednej z hal opalą się śmieci.
5: Na chwilę obecną sytuacja jest opanowana i nie ma zagrożenia dla mieszkańców miasta i powiatu kętrzyńskiego.
2: Jak powiedział nam starszy kapitan Sławomir Siwek, na miejscu jest 23 strażaków dysponujących m.in. specjalistycznym dronem.
6: Mundial 2026. Kto wyjdzie z grupy?
1: Dziś możemy poznać pierwsze drużyny, które zapewnią sobie awans do fazy pucharowej piłkarskiego mundialu.
2: Czas na drugą kolejkę fazy grupowej. Dziś 4 mecze w grupach A i B.
1: Jest z nami Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM. Dzień dobry, Czarku.
7: Dzień dobry, witam.
2: Dzień dobry.
1: W grupie B szczególnie ciekawa sytuacja.
7: Tak jest. Ciekawa i rzadka, bo po 2 remisach wszystkie drużyny mają po 1 punkcie. W dodatku mają ten sam bilans bramkowy 1-1. Zmazać plamę po wpadce z Katarem spróbuje Szwajcaria w meczu z Bośnią i Hercegowiną, ale pomocnik Helwetów Remo Freuler nie ma wątpliwości, że łatwo tutaj wcale nie będzie. Myślę, że Bośnia to świetny zespół. Widzieliśmy to w barażach o Mundial. Najpierw pokonali Walię, potem Włochy. A teraz zagrali dobry mecz przeciwko gospodarzom, Kanadzie. Kanadyjczycy poszukają pierwszego mundialowego zwycięstwa z Katarem. Natomiast w grupie A na przełamanie liczą Czesi. Po porażce w pierwszym meczu nasi sąsiedzi zagrają z Republiką Południowej Afryki. A drugi z gospodarzy, Meksyk, zmierzy się z Koreą Południową.
2: Będziemy śledzić te spotkania na naszej antenie.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Radio RMF 24.
0: Radio RMF 24. Czas teraz na to, żeby wrócić do rozmowy o wielkim giełdowym debiucie Ilona Muska, ale też, żeby spojrzeć na to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. W najbliższej godzinie zastanowimy się, na ile trwałe jest porozumienie na Bliskim Wschodzie i na ile trwale wpłynie ono na realną gospodarkę.

0: Jaki będzie realny wpływ sztucznej inteligencji na realną gospodarkę? O tym porozmawiamy teraz w Gospodarczym Tygodniu. W naszym studiu gość Piotr Arak, główny ekonomista Velobanku. A co pan sądzi o tym wpływie sztucznej inteligencji na realną gospodarkę? Od tej opowieści o tym, że te rozwiązania będą tak bardzo transformowały gospodarkę, bo na tej obietnicy też to IPO było zbudowane i na tym, że ono będzie miało przełożenie no właśnie na produkty inżynieryjne, jakby Musk bardzo mocno podkreśla ten wątek tego przełożenia sztucznej inteligencji na sprawczość technologiczną firm, na ich zautomatyzowanie i generalnie na gospodarkę.
1: Więc jest kilka sposobów, na które możemy na to patrzeć. Po pierwsze jest tak, jeżeli rzeczywiście będziemy mieli taką tokenomię, czyli będziemy płacić coraz więcej za poszczególne usługi cyfrowe, będą to robić podmioty w Polsce, w Europie, w Stanach Zjednoczonych, a będzie rosła nam produktywność, bo będziemy w wielu segmentach gospodarki z tego korzystać, tak 30 parę procent przedsiębiorstw w Europie, 40 parę w Stanach Zjednoczonych, aktywnie korzystających ze sztucznej inteligencji, pewnie i tak dane są zaniżone, ale zakładamy, że też to będzie zmieniało jakoś modele biznesowe, będziemy mieli coraz więcej chatbotów, które będą obsługiwać klienta, jakieś procesy wewnętrzne zostaną usprawnione i szybciej będziemy więcej w stanie, nie wiem, przesyłek dostarczyć albo więcej klientów przerobić. To wszystko będą wzrosty produktywności. No i wszyscy będziemy mieli to do dyspozycji. No i wszystkie, cała produktywność będzie nam rosła. To oznacza, że naturalna stopa wzrostu gospodarczego wielu gospodarek zachodnich pójdzie do góry. To też oznacza, że naturalna stopa procentowa powinna pójść do góry, żeby jakoś równoważyć to, że nam rośnie wzrost gospodarczy w gospodarce amerykańskiej. Czyli ta neutralna stopa procentowa według rezerwy federalnej w USA może być wyższa dzisiaj niż to, co zakładamy i niż to, co by chciał też, nie wiem, prezydent Stanów Zjednoczonych i tak dalej. Więc sztuczna inteligencja może doprowadzić do tego, że stopa procentowa w USA, czyli koszt pieniądza, będzie wyższy, wcale nie niższy, przez to, jak to dobrze działa na gospodarkę amerykańską.
0: Nikt tego nie mówi prezydentowi Trumpowi.
1: Więc to wcale nie jest proces dezinflacyjny do końca, ale ze względu na wpływ na wzrost, przez co będziemy to obserwować. Drugi aspekt, oczywiście najbardziej interesujący nas wszystkich, jest związany z rynkiem pracy, czyli tego, co się wydarzy, jak bardzo zmienione zostaną stanowiska pracy w sektorze usługowym, to, że jest bardzo mało ofert pracy w Stanach Zjednoczonych, dla stanowiskach juniorskich, to, że tych ofert jest także mniej w Polsce w ciągu ostatniego roku, co częściowo pewnie jest podyktowane tym, że w firmach korzystamy ze sztucznej inteligencji, decydujemy się, żeby części osób nie zatrudniać nowych w związku z tym, że możemy skorzystać z chatbota, który będzie rozwiązywał albo jakiegoś jednego z rozwiązań, które wspierają, nie wiem, deweloperów software'owych, programistów. No i to jest proces dosyć naturalny. Ja o tyle tu jestem sceptyczny co do takiego negatywnego wpływu na rynek pracy, że uważam, że do tej pory rewolucje technologiczne raczej, które zwiększały konsumpcję jakiegoś zasobu, tworzyły potrzeby dalszego zużywania tego zasobu. Czyli jeżeli zaczynamy używać sztucznej inteligencji, to zaczynamy używać jej jeszcze więcej. I jeżeli wszyscy jej używamy, no to mamy ten efekt Jevonsa. Czyli automatycznie nasza konsumpcja energii, tak jak on pisał to o XIX-wiecznej rewolucji technologicznej związanej z energią, że zasoby energetyczne, które są tańsze, łatwiejsze, bo mamy energię parową, elektryczność, która się rozpowszechniła, powinno powodować, że będziemy konsumować mniej energii, no bo będziemy bardziej oszczędni, już nie potrzebujemy tyle, no a zaczęliśmy konsumować więcej. I właśnie ten sam proces może być związany z tą nową technologią.
0: A jak to się przełoży na rynek pracy? Co on dla niego oznacza?
1: To oznacza, że będziemy mieli ten wzrost produktywności, a przez to, że wszyscy z tego korzystamy, to tak naprawdę dużo się nie zmieni w naszej pracy. Tak jak pakiet Microsoft Office zwiększył zadania, które my osobiście musimy wykonywać, że każdy musi się nauczyć bazowych umiejętności statystycznych, bo ma narzędzie do tego, żeby je wykonać. A już każdy jest w stanie dzięki sztucznej inteligencji napisać, nie wiem, informację prasową albo zedytować dokument. Już nie ma dysleksji, dysgrafii, czegokolwiek innego, co by powodowało, że albo że nie jest humanistą, tak?
0: Tak.
1: Więc wiele rzeczy spadnie na nas. To znaczy, że nasza praca będzie ulegała zmianie i wiele powodów, dla których nie wykonywaliśmy jakichś zadań w przypadku pracy biurowej w sektorze usługowym, może zostać wyeliminowane.
0: No ale co to oznacza dla tego takiego widma, tej groźby, którą szeptem się przekazuje na korytarzach firmowych i o której mówi się w radiowych programach publicystycznych, czyli groźby tego, że coraz mniej będzie miejsc pracy i ludzie nie będą potrzebni w tych biurach?
1: Będzie się zmieniać to stanowisko zatrudnienia. No jakby w bankowości mieliśmy bezrobocie technologiczne związane z komputeryzacją. Tak? Ludzi zwalniano z przedstawicielstw, z po prostu nie ma już tak wielu lokalizacji bankowych, no ale nie wszystkie zlikwidowano. Zatrudnienie się zmieniło po prostu. Więcej osób pracuje w części korporacyjnej, więcej osób pracuje na back-office, no i pewnie wiele segmentów tak będzie podobny proces przechodzić. A w ostatnich latach, prawdę mówiąc, w bankowości i finansach w Europie zatrudnia się coraz więcej ludzi, więc nawet nie widać jakiejś redukcji zatrudnienia, więc jest to moim zdaniem proces po prostu nieliniowy. Będziemy mieli rynki pracy, które będą właśnie bardzo dotknięte i szybko, i będzie to powodowało bezrobocie technologiczne, ale jednocześnie gdzieś się będą pojawiały jakieś miejsca pracy, o których potencjalnie ja nawet nie jestem sobie w stanie wyobrazić, bo jakaś praca została na tyle zmieniona. Natomiast przez to, że to jest narzędzie powszechne i wszyscy jesteśmy w stanie z niego korzystać, no chyba, że Amerykanie nam rzeczywiście uniemożliwią korzystanie z tych najbardziej zaawansowanych, no to wszyscy powinniśmy widzieć podobne wzrosty produktywności. No ja rozumiem, intencje tutaj Białego Domu są takie, żeby tylko amerykańskie firmy z tych realnych zysków produktywności czerpały, tak żeby Europa, Chiny, nie wiem, Afryka, Azja, po prostu czy Ameryka Południowa nie mogła, tak żeby się USA rozwijały szybciej, a reszta miała wolniejsze tempo wzrostu gospodarczego.
0: Ten giełdowy debiut i ta historia pokazuje nie tylko opowieść o sztucznej inteligencji, ona też pokazuje opowieść o rynku kapitałowym i o tym, jak duże problemy ma, jak dużą drogę do nadrobienia, być może nie do pokonania drogę, ma przed sobą Europa, której rynek kapitałowy jest zdecydowanie słabszy od amerykańskiego. O tym porozmawiamy w kolejnej części Gospodarczego Tygodnia. She wants to be your James Bond.

0: Europa nie ma szans przeprowadzić takich giełdowych debiutów, jakie przeprowadził Elon Musk w Stanach Zjednoczonych, i to jest jeden z powodów gospodarczej słabości naszego kontynentu. O tym porozmawiamy teraz w kolejnej części rozmowy w Gospodarczym Tygodniu. Piotr Arak, główny ekonomista Velobanku, jest gościem Gospodarczego Tygodnia. Akurat w tym debiucie i w tej opowieści o sztucznej inteligencji pojawiają się te wątki produkcyjno-przemysłowe bardzo mocno. No i jest ta suma, którą jakby olbrzymia teoretycznie, a z drugiej strony nieduża, którą zebrał Elon Musk na inwestycje. I w tej historii, wracając do rywalizacji Europy z Ameryką, mnie zastanawia jedna rzecz. My bardzo dużo mówimy o braku konkurencyjności Europy z powodu cen energii, z powodu ograniczeń z funkcjonowania wspólnego wolnego rynku, ale to jest taka historia, która pokazuje potęgę amerykańskiego rynku kapitałowego na wielu poziomach. To znaczy całą tą infrastrukturę, te steki, które Jamie Dimon serwował na wieżowcu z okazji tam jakby debiutu, i zebrali się wszyscy, poza Elonem Muskiem, który był gdzie indziej. Ale jest tam jakby amerykański przemysł finansowy jest w stanie wygenerować tak olbrzymie pieniądze na inwestycje, które na wielu poziomach nas, Europejczyków, stawiają bardzo daleko w rywalizacji. Europejska gospodarka, europejski przemysł może mieć olbrzymie problemy z konkurowaniem, bo nie jest w stanie wygenerować takiej kasy po prostu.
1: No, czy mało tego, my się też do tego przyczyniamy, no bo nasze fundusze inwestycyjne inwestują tam, no bo jest najwyższa stopa zwrotu. No, jakby Europa ma, tu też powrócę do czegoś, co zaraz też jest rocznica akurat, czyli Brexit i jego dziesiąta rocznica tego, no nie do końca dobrego chyba już z perspektywy czasu wydarzenia dla gospodarki brytyjskiej, no ale wtedy właśnie rynek kapitałowy wyszedł z Unii Europejskiej. Nasza największa giełda, którą mieliśmy, opuściła jednolity rynek europejski. Ograniczyło to obrót kapitałowy. Korzystamy teraz z rynku we Frankfurcie, w Paryżu, w Amsterdamie, na terenie Unii Europejskiej.
0: I Mediolanie trochę.
1: To trochę, powiedzmy, w Mediolanie.
0: Tam chyba najbardziej nie rynek wzrósł, tylko nieruchomości w centrum Mediolanu.
1: Nie mamy takiego globalnego rynku i globalnych spółek, które by wchodziły na rynek europejski.
0: Mamy dużo dobrych technologicznych spółek, które idą do Stanów po pieniądze tak naprawdę.
1: Dokładnie.
0: I tam zostają ze swoją technologią.
1: Dokładnie.
0: I rozwojem.
1: Więc raczej idą też po finansowanie przedgiełdowe, tak, czyli na rynek prywatny i na finansowanie w ramach private equity, ale jest tak, że my nie mamy rynku kapitałowego, który mógłby być konkurencyjny, a po Brexicie to już jest naprawdę historia raczej porażki. To jest też jakby diagnoza taka, że trzeba poszerzyć Unię Bankową, rynków kapitałowych europejską, no, co wszyscy powtarzają, jest niemożliwe, bo okazuje się, że się nie da sprzedać banku niemieckiego Włochom.
0: Tak, no, i to już 20 lat to trwa generalnie przymiarki do tego tak naprawdę.
1: I dzisiaj widać, że politycznie przy dużej chęci włoskiej ta decyzja została zablokowana przez urząd kanclerski i jakby politycznie po prostu Niemcy się na to nie zgodzą, więc nie możemy mówić o rozwoju rynku kapitałowego. Więc gdzie z tymi problemami do najbardziej zaawansowanych, już takich ocierających się o wariactwo technologii, które mają zmieniać gospodarkę XXI wieku i inwestowania. Od tych naszych problemów, w których my nie chcemy jednego banku z jednego kraju drugiemu sprzedać.
0: I to jakby przypomnijmy, znaczy generalnie w tej historii niesamowite jest to, że jakby to nie jest jakaś perła w koronie, tylko to jakby Włosi chcą kupić coś, co musieliby się później naprawdę po łokcie narobić, żeby tam wyprostować wszystko i tak, nie wiem, pousuwać wszystkich działaczy lokalnych partii landowych z władz tam. Dobrze, już nie wchodźmy, ale to jest w ogóle niemiecki sektor bankowy jest ciekawą historią na wielu poziomach.
1: Tak, ale to jest jakby symbol problemu, który my mamy, żeby mieć taki rynek kapitałowy, jak ma Ameryka. Po prostu my go nie mamy, mamy go rozparcelowanego i nasze pieniądze i pieniądze, nie wiem, Polaków inwestujących na giełdzie też często lądują na amerykańskiej giełdzie, no bo ona jest bardzo płynna, inna. Właśnie są podmioty technologiczne, które dają wysoką stopę zwrotu. Zakładamy, że będą na siebie zarabiać w przyszłości. Spodziewam się korekty jakiejś, ale nadal to będą podmioty o wysokiej wartości.
0: I ja muszę powiedzieć, że to w tym debiucie na mnie zrobiło olbrzymie wrażenie. Znaczy, jakby ta historia samego debiutu, tych starań, tej pracy, tego wysiłku włożonego w to, też jakby tak czysto menedżersko, jak to wyglądało, to znaczy w Stanach po prostu ile oni zasuwali. Ja rozumiem, że Musk jest specyficznym człowiekiem i bardzo mi się podoba ta historia o tym, że jak przejął Twittera, którego zamienił w X-a, to generalnie pierwszym komunikatem było to, że tam nie pracuje się 48 godzin na dobę i najbardziej zyskali w jego oczach ci ludzie, którzy przynieśli karimaty do biura, żeby pracować. No ale to jest coś zupełnie innego niż to, jak wygląda kapitalizm europejski. I to jest trochę opowieść też o tym, że to oznacza, że my w tej europejskiej gospodarce, mam wrażenie, jesteśmy skazani na półperyferyjność, tak? Znaczy, jeżeli Polska jest półperyferium Europy Zachodniej, to Europa Zachodnia jest półperyferium Stanów Zjednoczonych.
1: No tylko już to jest proces od lat 90. Jakby militarnie byliśmy zależni od Stanów Zjednoczonych, od II wojny światowej.
0: Technologicznie
1: już od lat 80. Tak naprawdę jesteśmy zależni od USA. No nie korzystamy z własnego oprogramowania, tylko z amerykańskiego. Czasem jeszcze się w przypadku rewolucji telefonicznej, no to jeszcze gdzieś Koreańczycy weszli i Japończycy z częścią produktów, ale też im było bardzo ciężko. Mieliśmy jedną Nokię, ona nieumiejętnie jakby rozegrała zmieniający się rynek telefonii mobilnej. No i ja tutaj, to jest po prostu diagnoza. Ja nie chcę mówić, że Europa jest fatalna i po prostu sobie nie poradzi.
0: Znaczy, to nie jest też sytuacja wieczna, tak? Znaczy, to też nie jest tak, że jakby procesy się nie odwracają. Jakieś tam swoje plusy mamy, tak?
1: No, ale powiedzmy, że w tym obszarze, jakbym już powiedział, że ten pociąg odjechał i po prostu trzeba mieć świadomość tego, że będziemy użytkownikami amerykańskich usług cyfrowych. Jakie one nie będą, to co możemy tylko Amerykanom robić na złość, to korzystać z konkurencji.
0: To niesie w sobie też pewne ryzyka.
1: Ale to też ma za sobą właśnie dodatkowe ryzyka związane z tym, że to oferuje reżim, który jest coraz bardziej autorytarny. I ta oferowane produkty i usługi będą słabsze. Znaczy mają te dodatkowe jakieś zarzewie problemów, które mogą wygenerować w postaci danych i ich wycieku. Na nasze własne jakby podmioty technologiczne, takie jak Mistral, no to są, jeżeli chodzi o waluacje, nakłady na rozwój, jakby też efektywność wynikającą z testów, no to jest to po prostu coś słabszego na tym etapie. Może uda im się pokonać te problemy. Ja natomiast wierzę, że po tej pierwszej fazie rozwoju sztucznej inteligencji dojdziemy do momentu właśnie, w którym podmioty będą ze sobą bardziej aktywnie toczyć bój o to, kto jest siłą dominującą, i wtedy rynek konsumenta też jest istotnym czynnikiem, który warunkuje to, co...
0: A my nadal jesteśmy silnym rynkiem konsumenta.
1: Tak, a my jesteśmy bardzo dużym rynkiem, który dużo płaci i dużo daje zarabiać firmom amerykańskim technologicznym.
0: A w Gospodarczym Tygodniu czas jeszcze spojrzeć na Bliski Wschód, na to, co tam się wydarzyło i wydarzyć się ma w przyszłości, na ile realny jest rozejm i na ile realne będzie jego przełożenie na realną gospodarkę i na nasze codzienne życie.

0: Zbliża się 17.30, czas na fakty RMF FM.
1: Dwie osoby zostały ranne w zderzeniu samochodu osobowego z busem między Sokółką i Białymstokiem na Podlasiu.
2: W pobliżu straży ruch odbywa się wahadłowo.
1: W najbliższym czasie uporamy się z nadużyciami i kominami płacowymi w służbie zdrowia, zadeklarował w Brukseli Donald Tusk.
2: Szef rządu stara się rozładować aferę z młodym lekarzem, działaczem Koalicji Obywatelskiej, zatrudnionym w warszawskim Szpitalu Południowym.
1: Z doniesień medialnych wynika, że zarabiał bajońskie sumy, a w prowadzonym przez niego oddziale miano przyjmować bez kolejki polityków z jego ugrupowania.
2: Szef rządu zaznacza jednak:
3: Nie pozwolę na żadne decyzje, które spowodują, że lekarze będą mniej pracowali, bo mniej pracy lekarzy będzie oznaczało mniejszy dostęp, dłuższe kolejki.
2: Mówił premier Tusk.
1: A co z odpowiedzialnością polityczną za skandal?
2: Partia Razem domaga się dymisji szefa warszawskich struktur Koalicji Obywatelskiej Marcina Kierwińskiego, obecnego ministra spraw wewnętrznych i administracji.
1: Współprzewodniczący partii Razem, poseł Adrian Zandberg, będzie za pół godziny gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM. Zapraszamy w imieniu Magdy Sakowskiej.
2: Temat zarobków lekarzy również w faktach ekonomicznych.
1: A zaprasza na nie Michał Zieliński.
4: Kłaniam się. Za sprawą skandalu z Warszawy politycy zauważają problem, o którym w faktach ekonomicznych mówimy od wielu miesięcy. Dodatkowe pieniądze podatników płacone na służbę zdrowia nie trafiają wcale na leczenie, lecz płyną do kieszeni personelu medycznego. To wynik działania, jak przyznaje teraz sam premier, zwyrodniałego systemu, w którym zbyt liczne szpitale płacą lekarzom zbyt wysokie sumy, aby utrzymać dostęp do finansowania.
5: Każdy powiat z różnych powodów ma własny szpital i ten szpital konkuruje ze szpitalami sąsiednimi w sąsiednich powiatach o ten sam personel medyczny, podnosząc płacę. Sprawiedliwszy system byłby taki, który na przykład zapewniłby w jednym powiecie A świetną opiekę ortopedyczną, dokąd pacjenci przyjeżdżaliby z całego województwa, bo wiedzieli, że świetnie tam się implantuje protezy na przykład, a szpital w powiecie sąsiednim by nie zajmował się chorobami serca.
4: Tłumaczył dziś podczas debaty w RMF 24 prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku, dr Piotr Sielatycki. Wyraźne spadki na giełdzie, WIG20 w dół ponad 1,5%, złoty dziś słabszy, euro po 4,26 zł, dolar skoczył do 3,71 za sprawą pierwszego wystąpienia Kevina Walsha w roli szefa rezerwy federalnej. Paliwa jutro wyraźnie tańsze, ropa na światowym rynku w dół, co dalej z cenami paliw w naszym kraju, o tym w faktach za pół godziny.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Już teraz w Radiu RMF 24 Gospodarczy Tydzień. Podsumowanie najważniejszych wydarzeń ze świata ekonomii.

0: No i teraz w gospodarczym tygodniu spojrzymy jeszcze na Bliski Wschód. Na to, co wydarzyło się pomiędzy Iranem a Stanami Zjednoczonymi i co w związku z tym wydarzy się w realnej gospodarce. Piotr Arak, główny ekonomista Welobanku, jest gościem gospodarczego tygodnia. Mamy jakiś rodzaj porozumienia na Bliskim Wschodzie, taki dookoła Ormus. I właśnie gdyby, ja tak mówię, jakiś rodzaj porozumienia, ponieważ wielu rzeczy nie wiemy tak naprawdę. Zastanawiam się, co z punktu widzenia wiedzy o gospodarce my wiemy, to znaczy co to, co się wydarzyło z niedzieli na poniedziałek, nam mówi o tym, co się wydarzy w najbliższych miesiącach. Będzie wielki wyścig uzupełniania zapasów, zanim wybuchnie wojna na nowo. Ropa i gaz nie stanieją mimo wszystko aż tak bardzo, jakby mogły. Czego się pan spodziewa?
1: Wydaje mi się, że ze względu na to, że najwyższemu przywódcy Iranu Stany Zjednoczone zabiły ojca, matkę, żonę oraz innych członków rodziny, bardzo trudno mi jest sobie wyobrazić, żeby poza takie techniczne porozumienie czasowe udało się stronom dojść do takiego pełnego umowy, chociażby przypominającej to, co zostało wynegocjowane za czasów Baracka Obamy w 2015 roku, jeżeli chodzi o kwestie nuklearne.
0: Plus więc Izrael nie jest chyba zwolennikiem.
1: Izrael jest bardzo niezadowolony, a czy politycy izraelscy krytykują dosyć otwarcie Biały Dom za to podejście, więc też informacje, które dochodzą do nas, bo na razie nie znamy pełnej treści tego porozumienia, te kilkanaście punktów, które potencjalnie miały być zaakceptowane przez stronę amerykańską, raczej pokazują, że to nie jest historia sukcesu. Czyli Ameryka bardzo na wiele rzeczy Iranowi się zgodzi, odpuści. Iran także uzyskuje narzędzie nacisku geopolitycznego także na polskiego konsumenta w konsekwencji, czyli może korzystać z blokady cieśniny Ormus, będzie mógł potencjalnie otrzymywać nawet opłaty razem z Omanem za ten przepływ. My jesteśmy miesiąc od momentu, w którym ta cieśnina ma zostać dopiero otwarta, bo ją trzeba rozminować, bo okazuje się, że Iran wykorzystał swoje zdolności militarne do tego, żeby sprawić, że ten punkt jest po prostu nieprzepływowy. No i potencjalnie także Iran ma zniesione sankcje ekonomiczne w dużej mierze. Więc jest bardzo dużo rzeczy by się wydarzyło, co sprawiłoby, że siła Iranu na Bliskim Wschodzie jest większa niż przed tym konfliktem. Co zakładaliśmy, że będzie odwrotnie po tym, jak Ameryce dosyć szybko udało się spenetrować siły lądowe i powietrzne irańskie.
0: To zakłada pan, że to jest taki moment, okej, jakby to długa perspektywa, różne rzeczy mogą się wydarzyć, ale

0: że jakby mamy, będziemy mieli granice pewne amerykańskiej potęgi, które też mogą, rozmawiałem ostatnio z takim brytyjskim analitykiem, który wskazywał na to, że jakby myśmy zapomnieli trochę o tym, że Bliski Wschód w gruncie rzeczy przez wiele dekad był potwornie niestabilnym regionem. I możemy się powoli zacząć godzić z taką teorią, że Amerykanie być może będą w coraz mniejszym stopniu tam zaangażowani, będzie odpływ ich zaangażowania, będzie destabilizacja trwała Bliskiego Wschodu, co będzie miało wpływ na Europę?
1: Potencjalnie tak. Ja nie wiem, kto myślał, że Bliski Wschód jest stabilny. Może rzeczywiście rozwój Zjednoczonych Emiratów Arabskich był tym...
0: No może relatywnie stabilny,
1: bo to jakby wojna w Jemenie, która trwała i oczywiście wszyscy o tym, jakby to nie było coś, czym się zajmowali polscy czytelnicy czy tak. Słuchacze radia. Natomiast no, to trwało lata i trwa na dodatek. To nie jest tak, że ta wojna domowa się skończyła. Syria, wcześniejsze arabska wiosna, i jakby obalanie dyktatorów, którzy byli na stanowiskach 30-40 lat w Tunezji, Libii, niestabilność Libanu od czasów George'a W. Busha i tamtejszych jakby polityki stabilizacyjnej. Tam, znaczy bardzo dużo złego się działo w ostatnich latach i się nie skończyło. Wydaje mi się, że tylko ten okres właśnie od pierwszej interwencji w Zatoce Perskiej za Busha seniora w 91 roku może potencjalnie właśnie do wojny z terroryzmem, ta dekada, taka to był okres gdzieś jakiegoś spokoju, kiedy był Clinton prezydentem, mieliśmy za to wojnę na Bałkanach,
0: tak.
1: Na kontynencie europejskim, więc ja
0: nie wierzy pan w tą opowieść o tym, że tak było stabilnie i że w związku z tym...
1: Nie, no, też 94 rok byliśmy najbliżej też porozumień między Palestyną i Izraelem, tak? Gdyby nie zabójstwo Itzaka Rabina i brak zgody Palestyńczyków na rozwiązanie częściowej autonomii, no bylibyśmy w innej sytuacji, innej dyskusji o sytuacji palestyńskiej. Natomiast wtedy Palestyńczycy akurat odrzucili porozumienie po zabiciu Itzaka Rabina. Więc dużo rzeczy się wydarzyło.
0: Jakby powodów, bo też jest tak, że to porozumienie jest coraz bardziej kontestowane przez nie tylko przez Izrael, ale też dużą część amerykańskiej partii, znaczy część może nie partii republikańskiej tylko, ale jest sporo ludzi w Stanach Zjednoczonych, którzy uważają, że ono jest błędne. Więc istnieje spora perspektywa, że my tych efektów w ogóle nie zobaczymy tak naprawdę. Też na szczycie G7 europejscy przywódcy wykazali bardzo dużo wątpliwości co do praktycznych skutków tego porozumienia.
1: Ja dlatego mówię, no najważniejsze jest tylko to, co zobaczymy na rynkach, czyli że jeżeli cieśnina Ormuz będzie działać, to znaczy, że Chińczycy mogą otrzymywać ropę z Iranu i nie muszą korzystać ze swoich własnych wewnętrznych rezerw. Amerykanie nie muszą dostarczać nadprodukcji na rynek globalny. Cena może spaść, ona będzie pewnie trochę wyższa niż tuż przed rozpoczęciem konfliktu, bo mieliśmy wtedy $65 mniej więcej za baryłkę. Więc jakaś premia za ryzyko pewnie jeszcze będzie obecna, ale nie będziemy musieli korzystać z naszych własnych rezerw, czyli nie będzie rynek żył przy braku podaży ropy globalnej i ta jakaś ekspansja jednak gospodarki będzie z tego powodu mogła być kontynuowana, ale cała reszta, czyli te puzzle rozrzucone Bliskiego Wschodu, wojny, Izraela, Iranu, roli Arabii Saudyjskiej w tym wszystkim, sytuacji dramatycznej Libanu. To wszystko jest nierozwiązane i to moim zdaniem nas do niczego, jeżeli chodzi o układ bliskowschodni, nie przeprowadzi. No bo sama wojna z Iranem do tego by nie doprowadziła. To jest... Wszyscy analitycy, amerykańscy, którzy na ten temat pisali, byli bardzo sceptyczni, przynajmniej których ja czytałem z Rady Atlantyckiej, wiedząc, że nie da się zlikwidować takiego reżimu jak Związek Radziecki, bo tam jest po prostu bardzo duża pula ludzi, którzy władają tym krajem. To nie jest jeden dyktator. To jest cała elita władzy, która dzisiaj jest o wiele silniejsza niż była.
0: Piotr Arak, główny ekonomista Welobanku, był gościem Gospodarczego Tygodnia. Widzimy się i słyszymy za tydzień.
1: Dziękuję bardzo.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Kataklizmy, wypadki lotnicze, eksplozje, akty terrorystyczne.
2: Festiwal, który zamienił się w piekło. Co naprawdę wydarzyło się na Astroworld 2021? Kuba Śliwiński zaprasza.
1: Czarne skrzynki. Słuchaj w każdą niedzielę po 15 w radiu RMF24 i na rmfon.pl oraz oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: A już teraz o 18:00 czas na fakty RMF FM.
1: Zapraszamy. Cena za korzystanie z usług medycznych bez kolejki może być bardzo wysoka.
2: Polityczne konsekwencje zapowiedział premier Donald Tusk.
1: O cenach powiemy też w kontekście paliw.
2: Pytamy o przewidywania na kolejne dni.
1: Współprzewodniczący partii Razem poseł Adrian Zandberg będzie gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM.
2: Zapraszamy w imieniu Magdy Sakowskiej. Osoby, które korzystały ze ścieżki VIP-owskiej w warszawskim szpitalu południowym, poniosą konsekwencje polityczne.
1: Zapowiedział premier Donald Tusk, komentując sprawę młodego lekarza, działacza Koalicji Obywatelskiej, który w tej lecznicy zarabiał bajońskie sumy.
2: No, szef rządu zwrócił uwagę, że medyk oddał szpitalowi część pieniędzy.
3: To jest prawie 500 000 złotych, a więc zakładamy, że ta decyzja związana jest z jego świadomością, że działał niezgodnie z prawymi przepisami.
1: Mówił w Brukseli Donald Tusk.
2: Ceny paliw wyraźnie w dół. Jutro litr benzyny ma kosztować nie więcej niż 6 zł, diesla 6,20 zł.
1: To mniej niż dziś, a odpowiednio 6,16 zł.
2: Co dalej z cenami paliw, o tym Michał Zieliński.
4: Ropa na świecie tanieje, więc tankowanie u nas też powinno kosztować nas coraz mniej. Chociaż trzeba pamiętać, że urzędowy cennik i obniżony VAT obowiązują jeszcze tylko do końca czerwca, więc rząd może skończyć ostatecznie z programem CPN, czyli ceny paliw niżej. Na razie światowe ceny ropy wyraźnie spadają dzisiaj do poziomu z pierwszego dnia ataku na Iran. Tak właśnie rynek wycenia wstępne porozumienie amerykańsko-irańskie. W 14 punktach spisano w nim ustalenia, według których Iran ma przywrócić ruch tankowców, jeśli nie Ormuz, i docelowo zamrozić program atomowy, zaś USA nie tylko mają znieść sankcje i odmrozić aktywa Iranu, ale też skierować $300 miliardów na inwestycje w tym kraju. Krytykowany za ustępstwa Donald Trump już nie obiecuje Irańczykom wolności. Tłumaczy, że bez takiego układu doszłoby do katastrofy gospodarczej na świecie. I dodaje, że kieruje się mądrością rynków, które, jak to opisuje, są mądrzejsze od wszystkich jego doradców, chociaż też, jak zastrzega, oczywiście nie od niego samego.
5: Popołudniowa rozmowa w RMF FM. Najważniejsze tematy dnia.
1: Magda Sakowska ze swoim gościem.
2: Witamy.
6: Witamy, a gościem popołudniowej rozmowy RMF FM jest współprzewodniczący partii Razem, Adrian Zandberg. Dzień dobry, dobry wieczór, panie pośle.
0: Miłego popołudnia.
6: Ośmiornica Kierwińskiego rządzi w Warszawie. Tak pan mówi. Teraz się partia Razem zorientowała, czy wcześniej?
0: Akurat o ośmiornicy Kierwińskiego i o tym, jak warszawska platforma traktuje majątek publiczny, alarmowaliśmy od wielu miesięcy. Bo to nie jest tylko kwestia szpitali. Jak się spojrzy na mapę aparatczyków Platformy poutykanych w różnych instytucjach publicznych, czasem na wymianę z panem marszałkiem Struzikiem w sejmiku, to widać po prostu, na czym ten układ jest oparty. On jest oparty na traktowaniu majątku publicznego, jakby należał do partii, która w Warszawie najwyraźniej ma poczucie, że nie ma z kim przegrać, a myślę, że przy najbliższych wyborach przekona się, że jednak ma z kim przegrać.
6: No ale wszyscy patrzymy teraz w stronę Szpitala Południowego. Minister Kierwiński pytany o to, co się tam działo, sekretarz koalicji, szef warszawskiej koalicji mówi, to nie partia układa grafiki lekarzom.
0: A kto wyznaczył ludzi do rad nadzorczych szpitali?
6: I rada nadzorcza została dzisiaj odwołana.
0: No to wzruszające. Czyli jak zostaną złapani za rękę, to wtedy będą reagować. No bo to jest ta historia. Znaczy, przepraszam bardzo, mamy do czynienia z sytuacją taką, w której Platforma, koalicja rządzi Warszawą. W tej Warszawie ma pełnię władzy. I no po prostu coś zgniłego, naprawdę zgniłego się stało, jeżeli nagle w jednostce publicznej zostaje stworzony osobny, tak naprawdę, podszpital dla tych, którzy mają układy, dla tych, którzy są z partii rządzącej. Więc, no przepraszam bardzo, kto to zrobił? Zrobiła to partia, która rządzi. Rządzi w Polsce i rządzi w Warszawie. Tego nie zrobiła koalicja krasnoludków, tylko to byli politycy, nie koalicji krasnoludków, tylko koalicji obywatelskiej, którzy tam byli obsługiwani poza kolejnością, kiedy normalni ludzie czekali po kilkanaście godzin na to, żeby doczekać się na lekarza.
6: Jedna poprawka, zarząd szpitala, źle powiedziałam o radzie, zarząd został odwołany.
0: O, to ciekawe, a rada nadzorcza nie. Ciekawe.
6: Jest, kontrolują, ale proszę powiedzieć, czy według pana, panie pośle, doskonale warszawska koalicja wiedziała, co się tam dzieje, czy się teraz dowiedzieli?
0: No, przepraszam, ale ja po prostu jak słucham tej opowieści, że nikt nic nie wiedział i tak naprawdę to był tylko jakiś jeden lekarz, który za to wszystko odpowiada, to mogę się tylko uśmiechnąć. To prawda jest taka, że mamy zgniłą, moim zdaniem zgniłą moralnie strukturę, która jest Warszawska Platforma Obywatelska i dla mnie jest coś bardzo dziwnego w tym, że jak w Krakowie przegrał wybory w referendum Miszalski, no to wtedy Donald Tusk strukturę w Krakowie za karę rozwiązał. A jak tutaj po prostu coś gnije i śmierdzi, to struktura pana Kierwińskiego i pan Kierwiński nie jest zagrożony. Myślę, że to wiele mówi o panu premierze Tusku.
6: Dlaczego według pana tak jest?
0: No bo najwyraźniej pan Kierwiński jest bliżej serca pana premiera Tuska. Nic cokolwiek by nie zrobił i cokolwiek by jego ludzie nie nawyprawiali. Tak to tylko mogę ocenić. Ale wie pani, też mam poczucie w ostatnich dniach, kiedy rozmawiamy o tej całej historii, no niedowierzania, bo to wczoraj bodajże był ten dzień, kiedy najpierw wyszedł na konferencję pan marszałek Czarzasty i próbował udawać, że on nie jest w tym rządzie i że on nie odpowiada za to, jak działa system ochrony zdrowia w Polsce, a potem wyszedł pan premier Tusk, któremu pozazdrościł i też zaczął mówić, że to jest jakiś system.
6: Nie, marszałek Czarzasty system powiedział, że nie będzie się tłumaczył za ludzi nie ze swojej partii, ale że system trzeba naprawić.
0: No to fajnie, tylko ile lat pan marszałek Czarzasty z panem Donaldem Tuskiem rządzą Polską?
6: A wie pan co?
0: 3 lata.
6: Co
0: 3 lata
6: odpowiadają panu politycy rządzący? Mógł pan rządzić, partia Razem świetnie wszystko krytykuje.
0: Ale ja właśnie dlatego
6: opozycji
0: nie jestem w tym rządzie. Jest bardzo prosty.
6: Żeby nie odpowiadać
0: nie,
6: za nic?
0: Pozwoli pani, że to jednak odpowiem. Przyczyna jest bardzo prosta. My usłyszeliśmy, kiedy ten rząd powstawał, że nie ma zgody na żadne zmiany. Że ma być tak, jak było. Że na przykład patologia systemu kontraktowego zostanie utrzymana i że z żadnymi wpływowymi grupami interesu ten rząd się nie będzie konfrontować. A potem zobaczyłem, jak wygląda lista sponsorów Kampusu Polska z wielkimi prywatnymi firmami medycznymi, które na tej degrengoladzie ochrony zdrowia korzystają i szczerze mówiąc wiele rzeczy stało się dla mnie całkiem jasne. Więc to jest odpowiedź, pani redaktor, moja na to pytanie. Dlaczego mnie w tym rządzie nie ma? Niech tłumaczą się ci, którzy od 3 lat są w rządzie i podtrzymują tę patologię. Bo system kontraktowy to jest patologia. Lekarz powinien pracować na umowie o pracę w konkretnym szpitalu, w konkretnych godzinach i być w tym szpitalu dla pacjentów, a nie tylko na karcie, na której wypełnia, że było, chociaż go nie było. To, że ten system cały czas tak działa, to, że ten system cały czas krwawi pieniędzmi publicznymi, to jest odpowiedzialność ludzi, którzy rządzą i którzy od 3 lat nic z tym nie zrobili, więc jak wychodzą teraz na konferencję, przepraszam bardzo, i mówią, że chcą otworzyć debatę na temat tego, jak to ma działać, to śmiech mnie ogarnia, bo panowie, kieruję to do pana marszałka Czarzastego i do pana premiera Tuska i do pana premiera Kosiniaka. Wy Polską rządzicie, wy nie macie teraz debatować, wy macie wytłumaczyć, dlaczego do tej patologii dopuściliście.
6: Dobrze, ale zdaje się, że przynajmniej zostało osiągnięte to w polskiej polityce, że właściwie wszyscy się zgadzają, że system jest patologiczny i trzeba coś z tym zrobić. Możemy dyskutować o tym, dlaczego nikt wcześniej z tym nic nie zrobił, ale czy partia Razem, czy pan jest gotowy teraz usiąść do tej debaty, no bo teraz mówić już za późno, to...
0: Nie, my jesteśmy zawsze gotowi do tego, żeby wprowadzać rozwiązania, tylko konkretne rozwiązania, nie fikcyjne, bo teraz na przykład rząd przypycha umowę, ustawę przez Sejm.
6: Ale konkretnie likwidujemy według was. Nie
0: pierwsza
6: ma
0: podstawowa sprawa. Kontrakty idą do śmieci.
6: Wszelkie kontrakty.
0: Lekarze pracują na umowie o pracę w szpitalu. Ja jestem za tym, żeby lekarzom płacić porządnie.
6: Co
0: i
6: to
0: mówię
6: znaczy
0: też otwarcie. Uważam, że lekarz powinien zarabiać więcej ode mnie, od posła. Ale za to lekarz ma być w tym szpitalu, ma być cały czas dla pacjentów i nie ma skakać z kwiatka na kwiatek, tylko ma po prostu pracować tam w godzinach pracy. I druga sprawa, równie
6: ale już,
0: ważna,
6: już,
0: o której
6: ale
0: mówi
6: panie
0: razem,
6: pośle, już tylko uporządkujmy. Czyli po prostu jeden etat w jednym miejscu, w jednym szpitalu
0: i na umowie
6: jest lekarz
0: o pracę, bez żadnych dziwnych kontraktów. Druga sprawa, i to jest równie ważna rzecz. Albo. Jak powiedziałem o tej propozycji, ja zaproponowałem to w kampanii prezydenckiej, to usłyszałem, że Razem to są radykałowie, bo chcą odebrać przedsiębiorcom z branży medycznej swobodę działalności. No tak, my jesteśmy za tym, żeby działała prosta zasada, która działa w innych krajach, między innymi za naszą zachodnią granicą. Lekarz wybiera. Albo pracujesz w publicznym, albo pracujesz w prywacie. Nie może być tak jak dzisiaj, że niestety dobrą opinię większości uczciwie pracujących lekarzy niszczy grupa, która używa publicznych szpitali do tego, żeby wysyłać stamtąd pacjentów do swoich prywatnych klinik, albo wstawia ich do kolejki do operacji dopiero wtedy, jak wystarczająco dużo zapłacą
6: no
0: wcześniej w prywatnej praktyce.
6: Albo wykonują nawet w tym samym szpitalu
0: w końcu przeciąć.
6: Te tak. Operacje też się tak zdarza.
0: To jest patologia, którą trzeba w końcu przeciąć.
6: A nie boi się pan, że to albo doprowadzi do tego, że jeszcze bardziej będzie brakowało lekarzy i specjalistów w publicznej służbie zdrowia? zdrowia?
0: Przeciwnie, ponieważ przygniatającej większości dziedzin medycyny, żeby rozwijać się, żeby móc zdobywać kolejne szczeble wiedzy i kolejne szczeble specjalizacji, trzeba pracować w publicznym szpitalu. Dzisiaj niestety sektor publiczny jest przez mniejszość, niewielką mniejszość, ale nieuczciwych przedsiębiorców lekarskich po prostu wykorzystywany. I powiem, dlaczego mówię o tej mniejszości, bo w tych ostatnich dniach ja bardzo często dostaję sygnały od lekarzy, którzy pracują uczciwie, od lekarzy, którzy pracują na umowach o pracę w szpitalu, od lekarzy, którzy nie kantują na kartach obecności w szpitalu, od lekarzy, którzy jak na to patrzą, to im się nóż w kieszeni otwiera, bo widzą, że ci złodzieje po prostu robią im krzywdę, tak? Nie tylko pacjentom,
6: kropkę?
0: Ale także im, ludziom, którzy uczciwie pracują. Ja chcę, żeby za uczciwą pracę była porządna płaca, ale chcę też, żeby państwo egzekwowało uczciwą pracę w szpitalach.
6: I żegnamy się ze słuchaczami RMF FM, ale pozostajemy w naszych mediach społecznościowych. I oczywiście cały czas jesteśmy na antenie RMF 24, a z nami cały czas Adrian Zandberg, partia Razem. Czyli jesteście gotowi, bo premier mówi tak, nieważne czy to będą teraz pomysły partii Razem, Konfederacji, PiSu, trzeba to zmienić. Jesteście gotowi usiąść i rozmawiać.
0: Premier zna nasze pomysły, bo myśmy z tymi pomysłami przyszli na negocjacje, kiedy powstawał ten rząd. Więc te pomysły dla premiera nie są nowością i dla jego ekipy. Nie. Jak znajdą w sobie odwagę, żeby je zacząć wprowadzać, to oczywiście jesteśmy gotowi do tego, żeby przy tym współpracować. Tylko chciałbym, żeby to było na serio, a nie tak jak z tą ustawą, która teraz przychodzi przez Sejm. Z ustawą, o której już eksperci mówią, że jest specjalnie napisana tak, żeby była dziurawa i żeby były proste sposoby, że można było ukrywać dochody i ich nie pokazywać.
6: Mówi pan o tym, żeby sprawdzać, ile lekarze gdzie zarabiają.
0: Tak, no mówiła o tym dzisiaj posłanka Marcelina Zawisza, o tym, co pokazują eksperci, tak, że w tej ustawie po prostu są dziury. Ja nie wiem, czy one są dlatego, że ktoś z premedytacją ją tak napisał, żeby była dziurawa, czy dlatego, że na ostatnią chwilę rząd postanowił gasić kryzys wizerunkowy i przyniósł bubla, ale to jest to, co nas nie się grozi. To znaczy to, że będziemy sobie przyjmowali ustawy, które nie działają.
6: A nie dziwi pana, że jakoś do tej pory w sprawie tej afery, o której wszyscy mówią, nie wypowiedziała się pani minister zdrowia?
0: Powiem, dlaczego mnie to nie dziwi. Pani minister zdrowia w ogóle zdaje się być osobą, która niespecjalnie chętnie się wypowiada w kluczowych sprawach, jeżeli chodzi o polską ochronę zdrowia. Ja głosowałem za tym, żeby pani minister wyrazić wotum nieufności, bo uważam, że pani minister nie dowiozła. Pani minister przyszła z obietnicami, że będzie wprowadzała zasadnicze reformy w systemie i nie zrobiła nic. Po prostu nic. No ale wtedy głosami Nowej Lewicy, głosami PSL-u i koalicji pani minister obroniła swój stołek. No i co z tego wynika? Jak widzimy, nic z tego nie wynika.
6: To kończąc sprawę szpitala, czy według pana premier Tusk powinien zdymisjonować minister zdrowia i ministra Kierwińskiego?
0: Minister zdrowia od dawna powinna zostać zmieniona. Tak jak powiedziałem, ja już głosowałem za tym wotem nieufności. Dziwię się rządowi, że utrzymuje tę fikcję, że pani minister coś będzie robić, a pani minister ciągle mówi, że wkrótce zacznie robić, tylko nie robi. Natomiast jeżeli chodzi o pana Kierwińskiego, to powiedzmy sobie otwarcie. To nie Rafał Trzaskowski rządzi w Warszawie. Rafał Trzaskowski jest tą uśmiechniętą twarzą, tak, którą się pokazuje do mediów, ale realną władzę w Warszawie, tym nadprezydentem, jest pan Kierwiński. To pan Kierwiński jest wielkim kadrowym Platformy w Warszawie. To pan Kierwiński realnie tutaj trzyma władzę, więc przepraszam bardzo, ale jeżeli ktoś ponosi odpowiedzialność za tę zgniliznę, którą zobaczyliśmy w Szpitalu Południowym, to dokładnie pan Kierwiński. A to, że premier Tusk tak, no, zaskakujący dla mnie sposób pana Kierwińskiego jest gotów bronić cokolwiek by się nie działo. Myślę, że będzie miał takie konsekwencje, że po prostu ludzie to zobaczą. No bo prawda jest taka, że ludzie to widzą. Ludzie, którzy jak muszą zawieźć swoich bliskich, swoje dzieci, swoich rodziców, dziadków na SOR i na tym SOR-ze czekają godzinami, to przecież widzą, że ten system się sypie, a okazuje się, że dla ludzi pana Kierwińskiego się nie sypie.
6: To jeszcze chciałam zapytać.
0: To są wyborcy, którzy 3 lata temu poszli do wyborów, żeby pogonić PiS. Po to między innymi, że skróciły się kolejki do lekarza, a zamiast tego okazuje się, że kolejki owszem są krótkie i badanie jest na 15 minut, ale pod warunkiem, że jesteś w partii rządzącej.
6: To nie jest pierwsza partia, która dla swoich ludzi ma lepsze traktowanie.
0: A zdaje się, że miał być lepiej.
6: W służbie zdrowia, ale tak, tak miał być, tak obiecywali. Ale chodzi mi o to, pan nie jest nowicjuszem w polityce, rozmawia z politykami. Na czym to polega, że politycy tak wielu czują się lepsi od Polaków, od swoich wyborców, że im się należą saloniki VIP-owskie, że im się należy zamykanie całych oddziałów?
0: Powiem pani szczerze, nie wiem. Tak samo jak nie potrafię zrozumieć tego, Ja teraz akurat miałem tak, że jedna osoba z mojej rodziny miała jakieś tam perypetie zdrowotne, więc trochę czasu pospędzałem na korytarzach i po prostu za każdym razem, jak siedziałem tam z tą bliską osobą na korytarzu, normalnie w kolejce ze wszystkimi, to widziałem wpatrzone w siebie jak pięciozłotówki oczy ludzi, którzy nie rozumieli, co się dzieje, bo byli przekonani, że skoro polityk, to pewnie powinien mieć właśnie tą odrębną ścieżkę. No nie, ja uważam, że ani politycy, ani bogaci biznesmeni, ani biskupi, ani żadni inni przedstawiciele elit nie powinni być w systemie ochrony zdrowia traktowani na takich zasadach, bo to po prostu jest nie fair, zwłaszcza w sytuacji, kiedy ten system się sypie.
6: A w ogóle powinni być inaczej traktowani niż zwykli Polacy?
0: A mówię zwykli.
6: No, że na przykład politykom wolno więcej.
0: Nie, no ja nie będę na przykład, ja rozumiem, że pyta pani na przykład o ochronę polityków. No nie będę mieć pretensji, że pan premier Tusk ma ochronę.
6: Pytam o to, że nie chciał pan uchylenia immunitetu Sławomirowi Mentzenowi za to, że postąpił wbrew przepisom i odpalił racę na Marszu Niepodległości. Przepisy są, nie odpalamy, Sławomir Mentzen odpalił, a wy żeście nie chcieli mu immunitetu.
0: Ekipa rządząca chciała niestety panu Mentzenowi zrobić prezent i zrobić z niego męczennika za głupotę. Tysiące ludzi podpalają te race, wzięli tego jednego i tak się dziwnie składa, że właśnie pana Mentzena. Pan Mentzen by oczywiście nie zbiedniał od tego, jakby dostał ten wyrok. Tyle tylko, że problem polegałby na tym, że przez tygodnie by nas wszystkich zamęczał tym, jaką to ma martyrologię i jak go niestety.
6: Ale druga strona medalu jest taka, że politycy
0: panu
6: chronią
0: Mentzenowi
6: polityków.
0: Tej przyjemności. Nie, wie pani co, panu Mentzenowi tej przyjemności jeśmy nie dali, jakby pani tam spojrzała na tą salę wtedy sejmową, to było to bardzo zabawne, ponieważ najbardziej rozczarowany wynikiem tego głosowania był pan Mentzen, który już był gotowy do tego, że występować w roli wielce pokrzywdzonego i to szczerze mówiąc w głupi sposób, no bo naprawdę, no to jest jakiś przepis absurdalny i wykorzystywanie go w ten sposób przez policję w chwili, kiedy komendanta głównego policji nominują politycy, jest moim zdaniem po prostu niesmaczne. Ja bym proponował, że ekipa rządząca, jak już mówimy o rozliczeniach, to w końcu powiedziała, co z tymi poważnymi rozliczeniami, bo ja się jakoś ciągle nie mogę doczekać, aż te zapowiedzi się zmaterializują. 3 lata minęły. I co? Jedyne, co się wydarzyło, to zrobili jeszcze taktyczną głupotę z Ziobrą, pomagając mu w praktyce prysnąć, bo przegłosowali za szybko areszt, w związku z czym Ziobro miał podstawy, żeby ubiegać się o azyl na Węgrzech, zamiast go wezwać z wolnej stopy i realnie postawić przed sądem. Więc szczerze mówiąc, jak na to patrzę, to po prostu na te całe rozliczenia PiS-u przez tą ekipę mam poczucie, jakbym oglądał gang Olsena.
6: To teraz o czymś, co może się zmaterializować, czyli stałe bazy amerykańskie. Cieszy to pana?
0: Zmaterializować? Może?
6: No, dzisiaj wicepremier Kosiniak-Kamysz w Brukseli rozmawiał z sekretarzem Hexetem.
0: To zmaterializowały się rozmowy z sekretarzem Hexetem.
6: No i pozytywnie Pentagon podchodzi do propozycji stałej bazy.
0: Ja mam taką propozycję dla wszystkich, naprawdę zupełnie niezależnie od tego, po której stronie sceny politycznej. My nauczmy się patrzeć na te relacje w sposób trochę mniej romantyczny. Amerykanie w oczywisty sposób są coraz bardziej skoncentrowani na Pacyfiku. Łudzenie się, że trwale metodą NATO, żeby się zabezpieczyć, jest to, żeby po prostu wyprosić na rok, na dwa, na trzy coś w Stanach Zjednoczonych, zamiast budować własną siłę, moim zdaniem jest naiwne. My oczywiście powinniśmy utrzymywać bliskie relacje ze wszystkimi naszymi sojusznikami, ale przestać na Boga podchodzić do tego naiwnie i spojrzeć realnie na mapę.
6: Ale to myślisz pan, że jak będzie
0: mapę.
6: Stała baza, to na rok, na dwa?
0: Na co to znaczy stała?
6: No, spójrzmy na Niemców. Od dawna mają amerykańskich
0: żołnierzy. No tak, tylko jakie to były Niemcy, jaka to była Ameryka? Pamiętajmy, że tamtej Ameryki...
6: No poseł Paweł Kowal mówi, że my dzisiaj jesteśmy jak ten RFN wtedy. To tak
0: rozumiem.
6: Powiedział.
0: A poseł Kowal jest Adenauerem. Każdy ma jakieś fantazje. Każdy ma o sobie jakieś fantazje, ale wracając na ziemię, to już nie są te Stany Zjednoczone. I to już nie jest ta relacja Stanów Zjednoczonych z Europą, bo świat się zmienił, bo interesy gospodarcze, geopolityczna koncentracja Stanów Zjednoczonych jest już gdzieś indziej. Więc patrzmy na to realistycznie. Oczywiście wykorzystujmy wszystkie narzędzia, które można do tego, żeby Polskę zabezpieczyć, ale przede wszystkim rozmawiajmy o tym, jak budować, jeżeli chodzi o przemysł, jeżeli chodzi o nasze zdolności obronne, własną siłę. I to w sposób nienaiwny. To znaczy, raz jeszcze, no nie opowieściami, że narysujemy sobie milionową armię na papierze, tylko porozmawiajmy o tym, jak jesteśmy w stanie przyspieszyć produkcję dronów w naszym kraju.
6: Ale kończąc ten temat, dobrze by się stało, gdyby powstała stała baza i to rotacyjna obecność zamieniłaby się na obecność stałą Amerykanów?
0: Ja pozwoli pani redaktor, że będę komentować rzeczy, które się wydarzą, dobrze, a nie rzeczy, które znajdują się w sferze mglistych zapowiedzi.
6: Wydarzyło się starcie pana Bąkiewicza i jego ludzi z niemiecką policją. I słyszymy od polityków PiSu i przedstawicieli Pałacu Prezydenckiego, MSZ powinno zareagować dużo bardziej zdecydowanie. Nasze MSZ polskie.
0: Ja powiem szczerze, że patrzę z nienawiżeniem na PiS, który pakuje się w tą po prostu krucjatę w obronie pana Bąkiewicza jako najważniejszy temat w chwili, kiedy miliony ludzi patrzą wkurzone na to, co obecna władza wyprawia w ochronie zdrowia, co oni zachowują się, jakby chcieli odwrócić od tego uwagę i zajmują się jakimiś eskapadami pana Bąkiewicza. Ja nie wiem, czy tam po prostu już jest jakaś taka... odklejenie od rzeczywistości, trochę nie widzą tego, co ludzi realnie interesuje, a co jest jakimś cyrkiem gdzieś daleko, no ale tak to trochę dla mnie wygląda, jak patrzę sobie na te reakcje Prawa i Sprawiedliwości i na priorytety. Powiem, i dla mnie priorytetem jest to, żeby rozliczyć tych, którzy są winni złego działania publicznej ochrony zdrowia, a nie rozmawianie o wycieczkach politycznych pana Bąkiewicza.
6: Minister, wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski bodajże to powiedział, albo premier Tusk, nie pamiętam, że PiS chce znowu być, żeby Polska była oblężoną twierdzą. Ukraina zła, Niemcy złe. Że to jest ta taktyka.
0: Dobrze, ale tak konkretnie, to znaczy, co tu się zmieniło? Bo to no, jakby PiS robi to cały czas, od dawna, w sensie tu żadnej nowości nie ma.
6: Muszę powiedzieć, że od jakiegoś czasu jednak nie padało aż tak ostre słowa Jarosława Kaczyńskiego, jak to, co zostało napisane na X przez niego, że od Niemców to możemy się noża w plecy spodziewać,
0: ja
6: bo
0: już
6: nie przepracował.
0: Nie takie rzeczy
6: tak,
0: od Jarosława
6: ale ostatnio
0: Kaczyńskiego.
6: Nie.
0: Okej, no to ostatnio nie, a miesiąc albo dwa miesiące wcześniej, tak. No pan prezes Kaczyński, który zdaje się, że kończy się jakiś bardzo...
6: Godny wiek. Ma urodziny.
0: Tak, dzisiaj, czy wczoraj. Bodajże coś takiego mi przemknęło. Znane jest z tego, że z każdym rokiem coraz więcej jest takich ostrzejszych wypowiedzi. Tylko co z tych ostrych wypowiedzi w praktyce wynika? Było dużo ostrych wypowiedzi zarządów Prawa i Sprawiedliwości.
6: 77 dzisiaj.
0: Było wiele ostrych wypowiedzi zarządów Prawa i Sprawiedliwości dotyczących reparacji i ani jedno euro tych reparacji
6: ale
0: z tego
6: czy,
0: nie przyszło.
6: Czy według pana Ministerstwo Spraw Zagranicznych nasze powinno w jakiś zdecydowany sposób wyrazić sprzeciw
0: jeżeli
6: i oburzenie?
0: Jeżeli doszło do naruszenia praw polskiego obywatela w wyniku interwencji służb niemieckich, to oczywiście powinniśmy to wyjaśnić. Czy do nich doszło? Nie wiem, bo mnie tam nie było.
6: Ale szczerze mówiąc,
0: wydaje mi się, że to jest raczej sprawa do załatwienia na poziomie administracyjnym i wykonawczym, a nie na poziomie politycznym.
6: To dwa teraz pytania o Ukrainę. Po pierwsze, czy Wołodymyr Zełański powinien stracić Order Orła Białego? I dwa, czy zgadza się pan z Przemysławem Czarnkiem, który w Polsat News powiedział, że jeżeli Ukraina między innymi nie rozliczy się z Wołynia i nie będzie kontraktów na odbudowę Ukrainy dla polskich firm, to Polska powinna nie tylko przestać pomagać Ukrainie, ale powinna zamknąć ten korytarz, przez który płynie pomoc dla Ukrainy od innych państw.
0: Pierwsza sprawa jest taka, że prezydent Zełenski sam sobie ten order odebrał. I dalej to już są tylko formalności. Bo naprawdę, ale nazywanie jednostek wojskowych nazwą zbrodniarzy, tak? To jest coś nieakceptowalnego. Jak za rządów pisowskich były pomysły, żeby nazwać jednostki wojskowe imieniem Rajsa Burego, który mordował prawosławnych, jak były pomysły, żeby robić kult pazderskiego szarego, który mordował Ukraińców, to protestowałem i dokładnie tak samo protestuję, jak słyszę takie pomysły pana prezydenta Zełenskiego. To jest jedna sprawa. I tutaj nie powinno być moim zdaniem żadnego dzielenia włos na czworo. Zbrodniarz to zbrodniarz. Zbrodniarz nie może być patronem jednostki wojskowej. Koniec, kropka. A jeżeli chodzi o... co pan Czarnek chce teraz odciąć pomoc dostawy
6: na
0: Ukrainę.
6: W ogóle nie pozwalać tej pomocy przechodzić przez Polskę.
0: No, mądry jak pan Czarnek. Drodzy państwo, no jesteśmy na papie tu, gdzie jesteśmy. Ja nie chcę, żeby rosyjskie wojska stacjonowały w Lwowie. I myślę, że nikt rozsądny w Polsce
6: czyli
0: tego
6: nie
0: chce.
6: Popiera.
0: W związku z czym uważam, że pomysł na to, żeby uniemożliwić Ukraińcom bronienie się przed Rosjanami, to jest pomysł, delikatnie rzecz ujmując, nierozsądne z punktu widzenia naszych interesów. Ja bym chciał, żebyśmy przestali w polityce międzynarodowej, i to mówiliśmy przed chwilą a propos tych Amerykanów, bo tam widzę, że niektórzy mają odruchy serca, bardzo kochają Stany Zjednoczone, inni bardzo Trumpa kochają, albo tam innych polityków ze Stanów kochają i ta miłość jest najważniejsza, im oczy zalewa. No to to jest niemądre w polityce międzynarodowej, tak samo niemądre jest tutaj reagowanie emocjonalne. My mamy interes. Interes w tym, żeby Ukraina obroniła swoją niepodległość, interes w tym, żeby rosyjskie wojska nie stacjonowały na polskiej granicy pod Lwowem. I wydaje mi się, że to powinna być podstawowa refleksja w głowach polityków, którzy jak jej nie mają, to powinni spojrzeć na mapę i zobaczyć, gdzie Polska na tej mapie jest położona.
6: Panie pośle, Poznań. Prezydent Jacek Jaśkowiak oberwał tortem przedwczoraj i mówi, że to nie był anarchista, który tym tortem w niego rzucił, tylko bojówkarz partii Razem.
0: Bzdury mówi pan prezydent Jaśkowiak, ale z panem prezydentem Jaśkowiakiem niestety jest tak, że jest prosty test, który można przeprowadzić, żeby sprawdzić, czy pan prezydent Jaśkowiak mówi prawdę, czy kłamie. Jak otwiera usta, to kłamie. Ostatnio zazwyczaj tak to wyglądało. To oczywiście, że byli anarchiści, po prostu co więcej anarchiścistami, zresztą się pochwalili tym, że pana Jaśkowiaka tym tortem umazali. Według a jeżeli chodzi o polityków partii Razem, to politycy partii Razem na tejże sesji pobierali głos i w normalnej, demokratycznej debacie punktowali błędy tej
6: obrzucanie tortem, jest dozwolone działanie według pana?
0: Czy ja jestem anarchistą, pani redaktor?
6: Ja nie pytam, czy jest pan anarchistą, tylko czy tortem. To jest
0: nie, według... oczywiście, że nie. Ja walczę na kartkę wyborczą. Jak jest zła władza, to tą złą władzę przy pomocy kartki wyborczej chciałbym zmienić na inną władzę, bo jestem demokratą. A to, jak pani widzi, anarchiści mają inne podejście do tego. I jak rozumiem, u nich orężem nie jest kartka wyborcza, tylko tort. Jesteśmy z innych bajek.
6: Adrian Zandberg, partia Razem, był gościem popołudniowej rozmowy RMF FM. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu.
0: Dziękuję.
7: RMF 24. Radio informacyjne. A dzieje się na naszych oczach.
8: We need Greenland.
9: And now we have this step. Yes, of course, not enough, not still enough.
10: But even more people will feel once again a sense of hope.
7: Andrzej Kochut i jego goście omawiają sprawy wagi światowej. Przegląd zagraniczny już w sobotę po 12:00 w radiu RMF 24.

0: To już 18.30. Zapraszamy na fakty RMF FM.
1: Państwa NATO powinny utrzymać, a nawet zwiększyć wsparcie wojskowe dla Ukrainy, uważa wiceszef Pentagonu Elbridge Colby.
2: Podczas spotkania w Brukseli podkreślił, że kluczowe znaczenie mają zakupy amerykańskiej broni, finansowane przez kraje europejskie.
1: Jego zdaniem pozwoli to utrzymać dostawy sprzętu na front i pomóc Ukraińcom w powstrzymaniu rosyjskich postępów.
2: Jak zostaną złapani za rękę, to będą reagować.
1: Tak aferę związaną ze Szpitalem Południowym w Warszawie komentuje Adrian Zandberg, poseł i współprzewodniczący partii Razem.
3: Że i nagle w jednostce publicznej zostaje stworzone osobne, tak naprawdę, podszpital dla tych, którzy mają układy, dla tych, którzy są z partii rządzącej, więc, no, przepraszam bardzo, kto to zrobił? Zrobiła to partia, która rządzi. Rządzi w Polsce i rządzi w Warszawie. Tego nie zrobiła koalicja krasnoludków.
2: W popołudniowej rozmowie w RMF FM poseł Zandberg wyjaśniał, jak chciałby uzdrowić sytuację w służbie zdrowia.
1: Wywiadu Magdy Sakowskiej ze współprzewodniczącym partii Razem możecie posłuchać na rmf24.pl.
2: W Świnoujściu ratownicy będą dyżurować na plażach także wieczorami.
1: Nad bezpieczeństwem kąpiących się zaczną czuwać już w tę sobotę, ale dopiero od kolejnego tygodnia będą w pełnym składzie.
2: Na posterunkach będą do 17.30, potem kąpiel nie jest już zalecana.
1: Ale wieczorami ratownicy będą obserwować plaże z bazy.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: A my już za chwilę w Radiu RMF 24 wrócimy do tematu tego popołudnia. Czy będzie stała baza wojsk Stanów Zjednoczonych w Polsce? Za chwilę u nas relacja Katarzyny Szymańskiej-Borginią, naszej korespondentki w Brukseli. Witam ponownie, Krzysztof Urbaniak, dobry wieczór.

0: To jest wieczorny program Radia RMF 24. Mamy dla was jeszcze więcej informacji. Premier Donald Tusk podkreślił, że choć nie jest optymistą, to nie spodziewał się aż tak szybkiej i tak pozytywnej reakcji Stanów Zjednoczonych na propozycję utworzenia stałej bazy wojskowej w Polsce. Dodał, że nie ma jeszcze ostatecznego rozstrzygnięcia, ale Polska jest na bardzo dobrej drodze, żeby uzyskać pozytywną decyzję Stanów Zjednoczonych w sprawie bazy. Przypomnę, Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował dziś w Brukseli po spotkaniu z szefem Pentagonu Pete'em Hegsethem, że Stany Zjednoczone pozytywnie odnoszą się do propozycji utworzenia stałej bazy wojsk Stanów Zjednoczonych w Polsce. Łączymy się więc z naszą brukselską korespondentką, z nami na łączach Katarzyna Szymańska-Borginią. Dobry wieczór, Kasiu.
1: Dobry wieczór, witam.
0: Kasiu, uczestniczyłaś w konferencji szefa MON. Co już możemy powiedzieć o tej bazie? Są jakieś szczegóły?
1: Nie, w zasadzie tych szczegółów nie ma. Trzeba też również powiedzieć, że ta informacja z Pentagonu nie jest równoznaczna ze zgodą na budowę bazy. Dopiero to będzie negocjowane, ale rzeczywiście, no tak jak mówił premier, wszystko jest na dobrej drodze. Nie ma jeszcze decyzji dotyczącej lokalizacji. Kosiniak-Kamysz wskazywał na Poznań, Wrocław i Bolesławiec jako na miejsca, gdzie już są obecni żołnierze amerykańscy. No ale podkreślał, że taki ostateczny wybór będzie należał do strony amerykańskiej co do miejsca. Potem no też nie jest wiadomo, ilu żołnierzy miałoby stacjonować w tej nowej bazie. Szef MON-u przypomniał jednak deklarację prezydenta Donalda Trumpa, który mówił o możliwości rozmieszczenia w Polsce około 5000 amerykańskich żołnierzy. No i taki, mam wrażenie, że taki poziom właśnie sugerował dzisiaj wicepremier Kosiniak-Kamysz. Polska zadeklarowała również gotowość do poniesienia kosztów. To będą naprawdę spore koszta, wielomiliardowe prawdopodobnie, ale no, też wyjaśniał, że taka jest cena jakby naszego bezpieczeństwa. To jest takie, jak mówił Kosiniak-Kamysz, takie dla nas największe, najlepsze zabezpieczenie przed, i powiedział tutaj wprost, przed wrogami, przed Rosją. No i więc te koszty poniesiemy. Cała ta, teraz będą w najbliższych miesiącach trwały przygotowania, negocjacje z Amerykanami, a cała budowa takiej bazy no może nawet potrwać kilka lat.
0: Kasiu, na spotkaniu w Brukseli ministrowie obrony NATO podjęli także decyzję o dalszym rozwijaniu zdolności do odstraszania nuklearnego. O co dokładnie chodzi i jakie to ma znaczenie dla Polski?
1: No rzeczywiście jest taki komunikat po spotkaniu grupy planowania nuklearnego, że strategiczne siły jądrowe NATO pozostają najwyższą gwarancją bezpieczeństwa sojuszników. Polska poparła to oświadczenie, Polska bierze udział w tej grupie. No to jest sygnał, że w obliczu wojny Rosji przeciwko Ukrainie NATO zamierza wzmacniać rolę odstraszania nuklearnego. Trzeba przypomnieć, że Polska chciałaby brać udział większy w tym odstraszaniu nuklearnym, tym współdzieleniu. Były takie deklarowane już wcześniej, zdaje się nawet przez prezydenta Dudę, chęci naszego udziału. Tutaj na razie nic nie wiadomo, to zresztą jest tajemnica. Też są jakieś pomysły, żeby takie nieoficjalne bardzo, żeby można było tą infrastrukturę jakoś rozszerzyć na flankę wschodnią, ale tutaj żadnego potwierdzenia w tej sprawie nie ma. No trzeba powiedzieć, że jednak takie potwierdzenie, że Stany Zjednoczone czy one są zaangażowane i jakby udzielają dalej tego parasola nuklearnego, ma to duże znaczenie, jest to bardzo istotne, więc tutaj wicepremier Kosiniak-Kamysz także podkreślał znaczenie tej deklaracji, chociaż też nie podał wielu szczegółów, prawdopodobnie są one na razie bardzo tajne. I to też trzeba powiedzieć, to też jest taka odpowiedź na rozmieszczanie przez Rosję czy na Białorusi tej broni nuklearnej, więc tutaj wyraźnie jakby sojusz zbroi się czy dalej odpowiada, jeżeli zamierza rozwijać te swoje siły jądrowe.
0: Bardzo dziękuję, te informacje zebrała i przedstawiła nasza

0: Brukselska korespondentka Kasia Szymańska-Borginion. Kasiu, bardzo dziękuję. Spokojnego wieczoru.
1: Dziękuję również.
0: A o pomyśle stworzenia w Polsce stałej bazy wojsk Stanów Zjednoczonych porozmawiam jeszcze dziś w Radiu RMF24. Moim gościem po 20 będzie generał Leon Komornicki, były zastępca szefa sztabu generalnego Wojska Polskiego. Zostańcie z nami, tu Radio RMF24, na zegarach 18:45.

0: Czas na mundialowe emocje w Radiu RMF24. Na piłkarskich mistrzostwach świata trwa kolejne spotkanie. Po pierwszej połowie Czesi prowadzą z Republiką Południowej Afryki 1-0. I właśnie o mundialu teraz porozmawiamy z żużlowcem. Lato to jest czas, kiedy akurat ci sportowcy mają mnóstwo startów, szczególnie ci najlepsi. W sobotę chociażby we Wrocławiu kolejne zawody z cyklu Speedway Grand Prix. Jest jednak czas na to, żeby śledzić mundialowe doniesienia. Kibicem futbolu jest na przykład Kacper Woryna. Rozmawiał z nim Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.
1: A razem ze mną Kacper Woryna, czyli czołówka tego sezonu Speedway Grand Prix. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Chciałem spytać o mundial, bo trwa, a wiem, że ty się trochę piłką interesujesz, że trochę śledzisz. Słyszałem nawet, że masz kolegę, kumpla, który bardzo dobrze przypomina Kevina De Bruyne, także trochę piłkarskich wątków byśmy u ciebie znaleźli.
2: No, Kevinek jest w moim życiu mój najlepszy przyjaciel od dzieciństwa, także no... Jest na co dzień tak kontakt z piłką, chociażby patrząc na niego tylko, ciężko zapomnieć o tym. Natomiast tak, no mundial wiadomo, no trzeba śledzić, no. Osobiście jestem sportowym świrem i może nie aż takim, żeby zarywać nocki teraz niestety na ten mundial, ale no, wyniki obowiązkowo trzeba sprawdzać.
1: Są skróty, dzisiaj dużo łatwiej to wszystko oglądać. Ktoś ci zaimponował w tej pierwszej części mistrzostw?
2: Australia.
1: Australia, czyli trochę takim idziemy jednak językiem żużlowym.
2: No, chcąc nie chcąc, śledzę te wyniki. Właśnie Australii, jak to tam wygląda. No nie spodziewałem się, że będzie zwycięstwo niestety, a tu ja obstawiałem osobiście remis z naszym wewnętrznym typerze przyjacielskim, a tutaj zaskoczyli mnie pozytywnie, także fajnie.
1: Czy mógłbyś się tutaj opowiedzieć jeszcze w jednym ważnym piłkarskim temacie, bo właściwie cały świat jest trochę podzielony, dzisiaj tych linii podziałów jest całe mnóstwo, także jest ta linia podziału w piłce nożnej. Leo Messi, Cristiano Ronaldo, czy ty się tutaj po którejś stronie sporu, tak to nazwijmy, opowiadasz?
2: Jeszcze mogę nawiązać do wcześniejszej wypowiedzi, co mnie zaskoczyło. Jeden dzień był taki, że były 4 remisy i to było zaskoczenie też. A co do tego pytania, no ja jestem team Cristiano oficjalnie, oczywiście jakby mogę powiedzieć po prostu tak, że ja kibicuję wszystkim, kibicuję sportu i nie mam jakby takich, powiedzmy, że hejtuję kogoś, czy będę opluwał Leo Messiego, bo wiadomo, kunszt i zmysł, jego talent, wiadomo, trzeba uznać, że no jest topowy. Natomiast jakby bardziej mnie napędza ta osobiście śledzenie poczynań Ronaldo, gdzie wiemy, że jest to u niego etyka pracy i cały ten wkład, który on prezentuje i który musiał jaką drogę przebył, żeby być w tych miejscach. Nie mówię, że Messi pewnie też nie pracował czy coś, natomiast jakby jesteśmy wszyscy tak to, powiedzmy, spłycają do tego, że Cristiano to jest ciężka praca, więc ja się z tym utożsamiam.
1: No i to też przykład, w żużlu też pewnie można do 40 spokojnie jeździć, tak jak Cristiano Ronaldo do 40 gra w piłkę na fajnym poziomie. Ale przejdźmy do żużla. Finał drużynowych mistrzostw świata to jeszcze troszeczkę potrwa, natomiast już za chwilę kolejny odcinek Speedway Grand Prix, Wrocław. W końcu przyjeżdżamy do Polski. No, to jest niby, tak się mówi, domowe Grand Prix, ale to są... No, każdy tor jest inny i teraz pytanie, czy akurat Wrocław to dla ciebie to jest domowe Grand Prix, na którym ty się będziesz czuł komfortowo we Wrocławiu, czy może akurat trochę mniej komfortowo? Jak tutaj na to patrzysz?
2: Grand Prix dla mnie to jest nowość, tak? Ja się tak naprawdę teraz z tym zapoznaję, uczę, odnoszę pewnego rodzaju lekcje, bo to jest całkiem inna bajka. No, na to, że we Wrocławiu wiadomo, parę razy byłem, natomiast no, przygotowanie toru i cała ta otoczka jest zupełnie inna w dniu Grand Prix, więc tutaj wydaje mi się, że jakieś te notatki zapiski z lat ubiegłych oczywiście mogą być pomocne, ale też nie muszą być w ogóle pomocne, więc to patrzę na to kompletnie jak na nowe rozdanie i trzeba po prostu na bieżąco być czujnym.
0: Z Kacprem Woryną rozmawiał Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. A już za chwilę o 19:00 najnowsze wydanie Faktów.

0: Badacze zakończyli pracę we wsi Huta Pieniacka w zachodniej Ukrainie.
1: Odnaleźli tam liczne szczątki ludzi, świadczące, że to ofiary zbrodni wołyńskiej.
0: Pomysł partii Razem na ratowanie służby zdrowia?
1: Mówił o nim Adrian Zandberg, gość popołudniowej rozmowy w RMF FM.
0: Będą też emocje prosto z mundialowego boiska.
1: Czesi na razie lepsi od Republiki Południowej Afryki.
0: Zakończyły się poszukiwania ofiar zbrodni w dawnej polskiej wsi Huta Pieniacka w zachodniej Ukrainie.
1: Badacze z Instytutu Pamięci Narodowej odnaleźli miejsca, w których mogą spoczywać szczątki nawet kilkuset osób ofiar masakry z lutego 1944 roku.
0: Informacje w tej sprawie zbiera reporter RMF FM Michał Krasoń.
2: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór, Michale. Co jeszcze ustalili badacze?
2: Prace poszukiwawcze objęły obszar ponad 4000 metrów kwadratowych. Ludzkie szczątki odnaleziono w 25 miejscach. Najważniejszym odkryciem jest jama grobowa o powierzchni przekraczającej 72 metry kwadratowe.
3: Wszystko to, co zgromadziliśmy, nam każe zakładać, że te jamy grobowe mieszczą kilka warstw, przynajmniej kilka warstw pochówków, więc myślę, że spokojnie możemy mówić o kilkuset osobach, natomiast czy to będzie 200, czy to będzie 600, to my w tej chwili nie jesteśmy w stanie ocenić.
2: Mówi ksiądz Tomasz Trzaska z Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN. W najbliższych dniach do władz ukraińskich ma trafić wniosek o wydanie zgody na ekshumację. Jeśli takie pozwolenie zostanie wydane, prace rozpoczną się najprawdopodobniej wiosną przyszłego roku.
1: Koalicja Obywatelska w Warszawie to jest zgniła, patologiczna struktura, której wydaje się, że nie ma z kim w stolicy przegrać, bo ten układ jest od wielu lat zabetonowany. Mówił w popołudniowej rozmowie w RMF FM Adrian Zandberg, współprzewodniczący partii Razem.
0: Z nami prowadząca tę rozmowę Magda Sakowska. Czy te ostre słowa oznaczają, że partia Razem nie jest gotowa do współpracy w naprawie systemu służby zdrowia?
4: Nie, bo poseł Zandberg mówi, że zawsze jest gotowy na rozmowę w tej sprawie. Jako warunek konieczny uleczenia służby zdrowia stawia likwidację kontraktów dla lekarzy, którzy mieliby zacząć pracować po prostu na etatach.
5: Lekarz powinien zarabiać więcej ode mnie, od posła. Ale za to lekarz ma być w tym szpitalu, ma być cały czas dla pacjentów i nie ma skakać z kwiatka na kwiatek, tylko ma po prostu pracować tam w godzinach pracy.
4: Według Adriana Zandberga stanowisko natychmiast powinien stracić minister Marcin Kierwiński, który odpowiada za warszawskie struktury Koalicji Obywatelskiej, ale według mojego gościa tak się nie stanie, bo koalicji nie chodzi o rozwiązanie problemu i wyciągnięcie politycznych konsekwencji, ale o pozorowanie, że tak właśnie się dzieje.
0: Uwaga kierowcy, zablokowana jest Krajowa 16 między Mikołajkami a Orzyszem w Warmińsko-Mazurskiem.
1: W pobliżu miejscowości Kolonia Mikołajki auto osobowe wjechało do rowu.
0: Jedna osoba została ranna.
1: Utrudnienia także na A1 między węzłami Kutno Północ i Kowal.
0: W pobliżu Dziankowa w Kujawsko-Pomorskim na drodze zderzyły się dwa auta osobowe.
1: Ruch odbywa się jednym pasem.
6: To dzieje się teraz.
0: Czesi prowadzą z Republiką Południowej Afryki 1-0 po pierwszej połowie spotkania grupy A piłkarskiego mundialu.
1: Ponownie łączymy się z naszym dziennikarzem sportowym, Cezarym Dziwiszkiem. Dobry wieczór. Czarku, jak padł gol?
7: Kontratak. Kolejny kontratak na tym mundialu. Szybki wyrzut z autu do linii, dośrodkowanie chloszka, zgranie Aleksandra Sojki do wychodzącego na czystą pozycję Michala Sadilka i to właśnie on pewnym strzałem pokonał bramkarza RPA, któremu trzeba dodać, obrońcy raczej nie pomogli. Podsumowując, zasłużone prowadzenie Czechów, którzy szczególnie na początku meczu zaznaczyli swoją przewagę, ale jak mawia klasyk, 1-0 to niebezpieczny wynik, więc niczego tutaj jeszcze nie można przesądzać. Szczególnie, że RPA przy ewentualnej drugiej porażce po tym meczu będzie pod ścianą w kwestii awansu do fazy pucharowej. Przypomnę, że jeszcze dziś spotkanie Szwajcarii z Bośnią i Hercegowiną, a w nocy spotkania Kanady z Katarem i Meksyku z Koreą Południową.
0: O tych meczach na bieżąco na antenie RMF FM.
1: A za godzinę pierwsze wieczorne fakty sportowe.
0: Zapraszamy o 20:00.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Radio RMF 24.
9: A zapraszali Marlena Chudzio i Tomasz Weleński z Faktów RMF FM. Bardzo dziękujemy. A w Radiu RMF 24 za chwilę porozmawiamy o największych grzechach polskiej architektury mieszkaniowej. Naszym gościem będzie Monika Radomiła-Bogdanowska, doktor habilitowana sztuk plastycznych. Krzysztof Urbaniak, witam ponownie i zapraszam.

0: To jest wieczorny program w Radiu RMF 24. W najnowszym wydaniu Tygodnika Powszechnego pojawił się artykuł pod tytułem Co poszło nie tak? Jego autor, Filip Springer, zwraca uwagę, że choć Polska jest dziś bogatsza niż kiedykolwiek, nowe osiedla przegrywają z najlepszymi realizacjami z czasów PRL. Kiedyś istotą architektury było piękno, użyteczność i trwałość. Dziś króluje opłacalność, pisze autor. W tym kontekście wskazuje powstawanie mikrokawalerek, które nie spełniają minimalnych wymogów powierzchni mieszkania oraz budowanie, tu cytat, tysięcy metrów kwadratowych biur w szklanych, a więc skrajnie nieefektywnych ekologicznie wieżach w czasach, kiedy standardem jest praca zdalna. Dlaczego architektura podporządkowana jest ekonomii zamiast jakości życia? O tym porozmawiam teraz z naszym gościem. Z nami na łączach pani Monika Radomiła-Bogdanowska, polska konserwator dzieł sztuki, doktor habilitowana sztuk plastycznych, a w latach 2019-2021 Małopolska Wojewódzka konserwator zabytków. Dobry wieczór, pani doktor.
1: Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
0: To jakie są te największe grzechy polskiej architektury mieszkaniowej?
1: A tak jak pan powiedział, architektura kierowała się pewnymi zasadami, ale zawsze też była podporządkowana ekonomii. Nie możemy tego tak zupełnie od siebie oddzielać. To nie do końca tak jest. Natomiast oczywiście to, co mamy teraz, to jest emanacja pewnego systemu, który został stworzony tak naprawdę w 2003 roku, kiedy minister Marek Pol zniósł wszystkie plany zagospodarowania przestrzennego w całym państwie. Wprowadzono wielką reformę planowania przestrzennego. Oczywiście wszyscy podkreślają, że była taka potrzeba, bo to było planowanie oparte na zasadach jeszcze wyniesionych z czasów komunizmu. Natomiast zrobiono to w sposób, powiedzmy, dziwny, zaskakujący. Mianowicie z jednej strony unieważniono wszystkie plany, z drugiej strony nie nałożono żadnego terminu, w którym nowe plany mają powstać. Przyczyna była taka, że nie było na to pieniędzy. Trzeba by po prostu te pieniądze gdzieś tam znaleźć, prawda, i przekazać samorządom. I co się wtedy stało? Plany zostały zniesione, trzeba było opracowywać tak zwane studia kierunków zagospodarowania i rozwoju dla poszczególnych gmin. To są dokumenty planistyczne, które są trudne, skomplikowane, wymagają ludzi, wymagają pracy. I na ich podstawie dopiero można było tworzyć miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które wymagają znowu czasu, ludzi, pracy, no i oczywiście pieniędzy. No więc fajnie było to wszystko zostawić i wprowadzić taką małą furteczkę, która okazała się szeroką bramą, czyli wydawanie decyzji o budowie na podstawie tak zwanej decyzji WZIZT, czyli warunków zagospodarowania użytkowania terenu. I to ruszyło wielką ławą. Całą Polskę zaczęto zabudowywać tylko i wyłącznie na podstawie tych decyzji. Teoretycznie można było to w którymś momencie ukrócić i przyhamować, ale tak się nie stało. Nie stało się tak dlatego, że o planowaniu przestrzennym decydują samorządy. I teraz można powiedzieć fajnie, samorządy najlepiej wiedzą, czego potrzebują, gdzie potrzebują zabudowy, gdzie potrzebują jakich inwestycji, ale równocześnie to też są ludzie. Ludzie, którzy mają znajomych, którzy mają kolegów, którzy mają różnorodne powiązania, którzy z kolei wywierają określone naciski. I tak nam się zabudowa rozlała i eksplodowała. Gdzie tylko było wolne miejsce, budowano. Ale to i tak było mało. Bo w którymś momencie pojawili się deweloperzy, którzy stwierdzili, że nie ma lepszego interesu jak budowanie tak zwanych mieszkań inwestycyjnych.
0: Tak.
1: To znaczy, jeżeli nie mamy gdzie lokować pieniędzy, jak mamy jakieś nadwyżki, no bo konta oszczędnościowe w banku, to w ogóle to zapomnijmy, to się nie opłaca. Jeżeli się nas zachęca do brania kredytów i tak zwany kredyt w zasadzie staje się czymś, co jest równoznaczne z inwestycją, znaczy zadłużam się, ale równocześnie inwestuję, no to już mamy tutaj taką wygodną formułę, prawda? To weźmiemy kredyt, kupimy mieszkanie, mieszkanie będziemy wynajmować, z tego będziemy spłacać kredyt i będzie po prostu wszystko super. I tak to działa. Innymi słowy, zwyciężyła ekonomia, architektura, jakość przestrzeni, roztropne planowanie zeszło na plan dalszy. Ostatnio mówi się o tym, że mamy przestrzeń pod zabudowę dla około 80 milionów ludzi, a podobno nawet i więcej. No więc doprowadziliśmy wszystko do jakiegoś kompletnego absurdu. I proszę sobie wyobrazić, że od tego 2003 roku tak naprawdę pierwszą próbą uporządkowania tego były dopiero te próby, które podjął poprzedni rząd, bo to bodajże rok 2017-18, kiedy ta ustawa o planowaniu przestrzennym zaczęła przechodzić. Od razu oczywiście uruchomili się lobbyści, którzy robili wszystko, żeby jej powyłamywać zęby, czy żeby ona tak naprawdę nie regulowała, albo żeby regulowała dziwnie. No i teraz dobijamy do tego finiszu, prawda, że w zasadzie, bo to były terminy już zakreślone, przesuwane wielokrotnie do końca sierpnia, wszystkie gminy powinny mieć te plany ogólne, ale czy będą mieć, nie wiadomo.
0: I to dlatego, pani doktor, o czym pani mówiła, nie potrafimy budować mieszkań przyjaznych mieszkańcom?
1: Dlatego, że nie ma takiego współczynnika w budownictwie, z tego co wiem, jak przyjazność. Określa się wyłącznie normy, czyli wylicza się, ile metrów potrzebuje jeden człowiek. Tak się składa, że ludzie są coraz mniejsi, coraz mniej się ruszają, więc potrzebują tych metrów coraz mniej. Te mieszkania mogą być coraz niższe. Dzieci nie potrzebują się bawić na polu, bo mają smartfony. No tak można, prawda, ograniczać. No zieleń jak drzewa, prawda, kosztowne w utrzymaniu, pylą, robaki, pająki wchodzą przez okna. To są wszystko już, powiedzmy, takie pokłosia przemian społecznych, które zachodzą w naszym kraju. I nagle się okazuje, że te PRL-owskie osiedla, no to po prostu był tak niesamowity komfort i wygoda, że no nie możemy
0: zieleń,
1: tutaj w ogóle
0: przestrzeń,
1: z tym porównać.
0: Użyteczność. Przecież tam były też przedszkola, tam były podwórka, to wszystko było zintegrowane. Tam był ten plac zabaw, tam była przecież szkoła, przychodnia.
1: Tak, ale też weźmy pod uwagę, że wtedy ludzie sobie tego nie wyobrażali inaczej, ponieważ oni się wychowywali w takiej przestrzeni, ci, którzy o tym decydowali. I to jest to słynne zdanie, wielokrotnie powtarzane, przypisywane bodajże Churchillowi, że najpierw my tworzymy budynki, a potem one tworzą nas. Czyli ta przestrzeń, w której się wychowujemy, którą kształtujemy, ta przestrzeń, którą przekształcamy na swoje potrzeby, w którymś momencie zaczyna kształtować nas. No jeżeli ktoś się wychował w niewielkim mieszkaniu, to jakby z natury rzeczy nie będzie potrzebować dużych przestrzeni. A jak ktoś się wychowywał w wielkim mieszkaniu, w dużych przestrzeniach, ciężko mu będzie się pomieścić w małym, prawda? I to jest, no i to jest takie przeniesienie, ale w skali, bym powiedziała, urbanistycznej.
0: Pani doktor, to co się musi zmienić w takim razie? Przepisy? Doprecyzowane bardziej? Mentalność?
1: To nie jest kwestia przepisów. To nigdy nie jest kwestia przepisów. One oczywiście czasem są kulawe. Natomiast tutaj weźmy pod uwagę, że na te przepisy wpływają przede wszystkim lobbyści. Ja nie słyszałam o tym, żeby w Warszawie byli lobbyści, którzy pilnują wszystkich ustaw pod kątem przyjazności i piękna oraz jakości przestrzeni publicznej. Natomiast lobbyści, którzy dbają o to, żeby tak czy inaczej wyglądało prawo bankowe, którzy dbają o to, żeby tak czy inaczej wyglądała ustawa o planowaniu przestrzennym, żeby te WZ-ki jednak zachować, żeby mieć tę przestrzeń w samorządach na wywieranie nacisków na to, jak te plany mają wyglądać, no to takich lobbystów to jest naprawdę dużo.
0: To w takim razie, pani doktor, jaka przyszłość polskiej architektury? Będzie coraz ciaśniej? Coraz mniej zielono?
1: Wydaje mi się, nie ma przyszłości. Nie ma. Przede wszystkim nie ma dlatego, że już teraz właściwie budynków nie projektują ludzie, tylko projektują programy komputerowe. To się robi bardzo łatwo i bardzo szybko, bardzo tanio też, no bo to można od razu wyliczyć, jaki będzie koszt po dodaniu dosłownie balkonu do każdego mieszkania. Od razu nam te koszty rosną, wszystko nam wychodzi w Excelach, więc nie mówmy o architekturze, w ogóle...
0: No a gdzie w tym człowiek, pani doktor?
1: Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Nie wiem, w jakim kierunku pójdzie świat. Są to wszystko tak ogromne i radykalne zmiany, których byśmy się nie spodziewali. Przecież, no bądźmy szczerzy, jeszcze 10 lat temu nikt w ogóle na coś takiego by nie wpadł, prawda? Że architekt w procesie projektowym tak naprawdę będzie tylko osobą, która wybiera rodzaj programu komputerowego, którym się posługuje, a cała reszta wskaźników jest ustalona odgórnie.
0: Przerażająca ta wizja. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem była pani Monika Radomiła-Bogdanowska, polska konserwatorka dzieł sztuki, doktor habilitowana sztuk plastycznych, a w latach 2019-2021 Małopolska Wojewódzka Konserwator Zabytków. Pani doktor, jeszcze raz bardzo dziękuję. Spokojnego wieczoru.
1: Również dziękuję. Dziękuję wzajemnie. Do widzenia.
0: Do widzenia. W Radiu RMF 24 mamy dla was jeszcze więcej informacji.
2: Radio RMF 24.

0: Tak wam towarzyszymy muzycznie w Radiu RMF 24. A teraz mundialowe emocje. Przypomnę, trwa spotkanie Czechów z Republiką Południowej Afryki w grupie A. Nasi południowi sąsiedzi wciąż prowadzą 1-0 po bramce Sadilka. Spotkanie ogląda oczywiście dziennikarz sportowy RMF FM Cezary Dziwiszek. Dzień dobry wieczór, Czarku.
1: Dobry wieczór.
0: Co się dzieje w tej drugiej połowie?
1: Niewiele się dzieje. No nie jest to spotkanie takie, jak tu przed chwilą rozmawialiśmy poza anteną. Tak. Anglia-Chorwacja, prawda?
0: No tam to było mecz Rycho, 4-2.
1: Rzeczywiście było trochę emocji. Teraz właśnie w 69. minucie w meczu Czech RPA rozpoczęła się przerwa na nawodnienie, tak zwana, no bo wiemy, że jest to przy okazji...
0: A to wyjaśnia, że nic się nie dzieje akurat.
1: No tak, tak, ale to, wiesz, dobry moment, żeby rzeczywiście porozmawiać troszkę o tym, co się wcześniej działo. W drugiej połowie akurat niewiele tak naprawdę, tylko warte odnotowania, myślę, strzał głową z początku drugiej połowy w wykonaniu Patryka Szika, tego, na którego Czesi na pewno bardzo liczą, dyborowego snajpera Bayeru Leverkusen. On też w pierwszej połowie, zdaje się, jako pierwszy próbował, no jeden z pierwszych na pewno, skierować piłkę do siatki, ale jakiś taki anemiczny, nie do końca udany był tamten strzał. No może w końcu się uda Patrykowi Szikowi rzeczywiście tak trafić, żeby zamienić sytuację na gola. Natomiast no bramkę, tak jak mówiłeś, strzelił Michał Sadilek. Była to taka, powiedziałbym, no kontra, po prostu kontra, i też bardzo dużo mówi się o tym, że kontry mają duże znaczenie na tym mundialu. To się poniekąd wpisuje. No może nie była to kontra rasowa, ale bardziej bym powiedział po prostu szybka akcja. No generalnie Czesi bardzo dobrze rozpoczęli to spotkanie, ruszyli mocno na RPA. Było to przez kwadrans, myślę, bardzo otwarte spotkanie, które fajnie się oglądało, ale od momentu bramki dla Czechów, od momentu udokumentowania tej przewagi w gruncie rzeczy niewiele się dzieje. Raczej RPA oczywiście próbuje, miało kilka sytuacji, ale nie powiedziałbym, że stuprocentowych. Na ten moment wygląda na to, że Bafana reprezentanci RPA raczej będą mieli problem, żeby tutaj choćby wyrównać, a pamiętajmy, że no jeżeli przegrają drugie spotkanie, bo wcześniej przegrali z Meksykiem meczu otwarcia 0-2, no to będą już po prostu pod ścianą, aczkolwiek jeszcze bardzo możliwe, że nie stracą matematycznych szans na awans, no bo wiemy, że na tym mundialu wyjątkowo rozbudowanym, największym w historii, awansują nie tylko dwie drużyny z grupy, ale także 8 najlepszych z trzecich miejsc, 8 z 12, więc jest naprawdę duża szansa, że nawet jeżeli no wygra się na przykład jedno spotkanie, to wciąż będzie się w grze. Tym niemniej, no RPA będzie grało z Koreą Południową i trudno mi sobie wyobrazić teraz, żeby rzeczywiście jeszcze się jakoś z tego wygrzebali. No ale 72
0: minuta... Bo Korea mocna.
1: Tak, Korea mocna i pokazała to też w spotkaniu z Czechami, które wygrała, a Korea zagra później jeszcze z Meksykiem. No ale to już czeka nas w nocy.
0: Czarku, a co to znaczy, że najlepsi z trzecich miejsc wejdą?
1: Tak, już precyzuję.
0: To znaczy, że będą bramki liczyć?
1: Będą bramki, tak. Z tego co wiem, bramki rzeczywiście tutaj są decydujące. Bilans bramkowy, mówiąc ściśle, więc tak typuje. No bo zobaczymy, jak to ostatecznie wyjdzie, że jeżeli wygra się nawet jedno spotkanie, będzie się miało 3 punkty, jedna wygrana, 2 porażki, no to wciąż jest spora szansa na awans. Natomiast drużyny,
0: to które... Niemcy mają szansę. 7-1.
1: Niemcy mają całkiem spore szanse, tak jest. Myślę, że jeżeli jakaś, a pewnie tak będzie, że trafi się drużyna, która zajmie trzecie miejsce, ale zdobyła powiedzmy 4 punkty, wydaje mi się, że to praktycznie murowane wejście do 1/16 finału i wtedy wiadomo, gra rozpoczyna się od początku, tylko że trzeba się już liczyć z tym, że można trafić na trudniejszego rywala w tej 1/16.
0: Na razie gra Atlanta, w Atlancie grają Czesi z RPA, będziemy do tego wracać, a teraz przypomnij, Czarku, jeszcze proszę, co dziś i jutro w nocy przed nami na mundialu.
1: Tak jest, dziś i jutro, to można się łatwo pomylić, bo tak z perspektywy europejskiej przynajmniej. Wspominałem o spotkaniu Meksyk-Korea Południowa, więc tak zacznę od końca. Ten mecz będzie dopiero o 3:00 nad ranem. Iranem. W okolicach Guadalajary, w miejscowości Zapopan, czyli w aglomeracji, można powiedzieć, tej metropolii. Myślę, że zapowiada się niezły mecz. No może nie są to drużyny, które rozgrzewają serca kibiców tutaj u nas w Polsce, ale obie już pokazały, że to może być po prostu mecz o pierwsze miejsce w grupie. Jeżeli ktoś tu wygra, będzie miał na to bardzo duże szanse. Wcześniej o północy Kanada kontra Katar, a o godzinie 21:00 jeszcze dziś w Inglewood Szwajcaria zagra z Bośnią i Hercegowiną. I tu przypomnę, że w grupie B jest taka ciekawa sytuacja, że wszyscy mają po jednym punkcie i po bilansie, i bilans bramkowy 1-1, no bo padły wcześniej w pierwszej kolejce dwa remisy 1-1. I tutaj myślę, że szczególnie ciekawie zapowiada się spotkanie Szwajcarów z Bośnią. Bośnią, która przypomnę, wyeliminowała Włochów w barażach. Także absolutnie bym tutaj nie skreślał Bośniaków, chociaż to Szwajcaria na papierze będzie faworytem. No ale Szwajcaria już straciła punkty z Katarem. No a tymczasem jeszcze na koniec meldunek z Atlanty, tak, ze spotkania Czechy RPA. 74. minuta. Przed chwilą strzał jednego z zawodników z południowej Afryki, no ale bardzo pewna interwencja bramkarza. Zatem 1-0 Czesi wciąż prowadzą w tym spotkaniu.
0: Czarku, mogę jeszcze chwilę?
1: Ależ bardzo proszę, panie redaktor.
0: Była czerwona kartka dla Messiego wczoraj, czy nie?
1: No,
0: co się mówi szczerze, w świecie dziennikarzy sportowych?
1: Powiem szczerze, nie jestem tutaj przekonany. No, nie chciałbym chyba jakiejś twardej opinii wydawać. No, decyzja Szymona Marciniaka była jaka była. Ja też nie słyszę, żeby no to był jakiś tam, żeby doszło do błędu tak wyraźnego, więc wydaje mi się, że obronić tutaj sędzia.
0: Piszemy o tym na rmf24.pl. Cezary Dziwiszek, dziękujemy, Czarku.
1: Bardzo dziękuję.
0: A ja przypomnę, że kilka minut po godzinie 20:00 fakty sportowe, ale z Czarkiem będziemy się jeszcze łączyć dziś po 21:00 w trakcie meczu tego zapowiadanego przez Czarka Szwajcaria, Bośnia, Hercegowina. W Radiu RMF24 jak zawsze jeszcze więcej informacji.

0: To jest wieczór z Radiem RMF 24. Rada Nadzorcza Warszawskiego Szpitala Południowego odwołała dziś cały zarząd placówki. Mówiliśmy o tym w Faktach i w naszym radiu. W tej lecznicy, przypomnę, zatrudniony był młody lekarz Dawid Kacprzyk, który nie miał jeszcze specjalizacji, ale był koordynatorem SOR-u. W ubiegłym roku medyk, przypomnę, zarobił 1 600 000 zł. Najnowsze informacje w tej sprawie zbiera reporter RMF FM Michał Krasoń. Dobry wieczór, Michale. Dzisiejsza decyzja no chyba nie jest zaskoczeniem, prawda?
1: No nie jest zaskoczeniem, zwłaszcza, że właśnie o takie rozstrzygnięcie też dziś już rano wnioskował prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. No przypomnę, stolica jest właścicielem tego szpitala, no więc taką moc prezydent stolicy właśnie ma, żeby o takie zmiany wnioskować. Rada ten wniosek poparła, no i po 2 godzinach obrad odwołana została pani prezes Anna Łukasik oraz dyrektor do spraw medycznych Agata Kusz-Rynkun. W krótkim komunikacie w mediach społecznościowych prezydent stolicy poinformował, że nowym szefem placówki zostanie Aneta Gomułka-Siembora, specjalistka w zakresie audytów i kontroli w ochronie zdrowia, wieloletnia dyrektorka m.in. do spraw administracyjno-technicznych w warszawskim szpitalu Czerniakowskim i w szpitalu wojewódzkim w Łomży. No i jako zadanie Rafał Trzaskowski wyznaczył jej ścisłą współpracę ze wszystkimi instytucjami, które są zaangażowane w wyjaśnianie tych nieprawidłowości, do których miało dochodzić podczas zarządzania szpitalem. No pierwsza to oczywiście 1 600 000 zarobione przez młodego lekarza w zeszłym roku. Druga to cały czas nierozstrzygnięta sprawa saloniku VIP-owskiego na SOR-ze w warszawskim szpitalu. Tym teraz zajmować będzie się nowa pani prezes Aneta Gomułka-Siembora.
0: Michale, jak wiemy, Dawid Kacprzyk zwrócił dziś szpitalowi część pieniędzy.
1: Tak jest. Skorygował 33 faktury obejmujące okres od 31 stycznia 2025 roku do 16 czerwca bieżącego roku. No i na konto szpitala zwrócił 500 000 zł.
0: No to jedyne.
1: No, w porównaniu do tego, ile zarobił, faktycznie nie ucierpiał chyba za bardzo. Wcześniej lekarz zrezygnował z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej, a dziś złożył także mandat radnego warszawskiej dzielnicy Ursus. No dziś ta rada się zbiera, no więc dziś czas najwyższy był, żeby to zrobić. Już na tej sesji się nie pojawi. Kacprzyk nie jest już także pracownikiem szpitala, a w wyniku audytu warszawski ratusz poinformował, że złożył do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na doprowadzeniu do niekorzystnego rozporządzenia mieniem szpitala w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. No więc wszystko wskazuje na to, że historia pana Kacprzyka, który już nie jest lekarzem w warszawskim szpitalu, nie jest radnym, no się nie kończy.
0: Michał Krasoń, dziennikarz RMF FM, zebrał te informacje w sprawie sytuacji w szpitalu południowym. Michale, bardzo dziękujemy.
1: Dzięki.
0: Kłaniamy się, a w Radiu RMF 24 mamy dla was jeszcze więcej informacji. Ja się

Szykuje się mała sensacja na mundialu. Republika Południowej Afryki wyrównała stan meczu z Czechami. Rzut karny na bramkę zamienił Teboho Mokoena i jest 1-1, a zostało tylko mniej więcej 4 minuty podstawowego czasu gry. W Radiu RMF24 teraz niezwykle wiekowy gad. Żółw olbrzymi, Jonatan, uznawany za najstarsze żyjące zwierzę na świecie, został wpisany na listę ikon rekordów Guinnessa. Ma co najmniej 194 lata. Jonatan trafił z Seszeli na Wyspę Świętej Heleny w roku 1882. Już wtedy miał mieć około 50 lat. Mimo sędziwego wieku żółw nadal je, wygrzewa się na słońcu i rozmnaża. Z wiekiem stracił jednak wzrok i węch. I tutaj cytat. Jonatan jest ukochanym mieszkańcem Wyspy Świętej Heleny, powiedział gubernator Nigel Phillips. Jak dodał, przez lata spotykał członków rodziny królewskiej i stał się symbolem wyspy. Jonatan znalazł się w gronie ikon rekordów Guinnessa, rekordzistów, którzy inspirują ludzi na całym świecie. No to 300 lat życzymy. Radio RMF24 za chwilę, dokładnie za 10 minut, najnowsze wydanie faktów RMF FM o 20:00.

0: Powoli zbliża się 20. To czas na najnowsze wydanie faktów RMF FM. Zapraszają Marlena Chudzio i Tomasz Weryński.
1: Co najmniej kilkanaście lat nie wychodzili z domu i byli głodzeni.
2: Na początek faktów bulwersująca historia rodzeństwa, która rozegrała się w pobliżu Suwałk.
1: We Francji będzie bardzo gorąco.
2: W ten weekend nad Sekwaną spodziewana jest fala upałów.
1: Remis w mundialowym starciu Czechy kontra Republika Południowej Afryki.
2: O tym więcej w mistrzowskich faktach sportowych.
1: Dwie kobiety usłyszały zarzuty w sprawie przetrzymywania bliźniaków przez kilkanaście lat w zamknięciu.
2: Do tej sytuacji miało dojść we wsi niedaleko Suwałk.
1: Z nami jest nasz reporter Piotr Bułakowski. Piotrze, co wiadomo w tej sprawie?
3: Kobieta i mężczyzna, którzy obecnie mają blisko 50 lat, mieli być przez co najmniej kilkanaście lat przetrzymywani w zamknięciu przez swoją matkę i siostrę. Wychodzili tylko na teren gospodarstwa. Według moich nieoficjalnych informacji ich izolacja mogła być dłuższa. Trwać nawet 30 lat i zacząć się tuż po skończeniu przez nich podstawówki. Śledczy przedstawili dzisiaj zarzuty dwóm kobietom. Grozi im do 8 lat więzienia. W śledztwie ustalono, że miały zaniedbywać potrzeby higieniczne, żywieniowe i zdrowotne pokrzywdzonych. Dorosłe już bliźniaki przebywają obecnie w szpitalu psychiatrycznym.
1: Od początku piłkarskiego mundialu w USA służby przechwyciły już ponad 50 dronów, które pojawiły się w pobliżu stadionów i stref kibica.
2: Tylko w Kansas City w ciągu jednego dnia unieszkodliwiono 8 takich maszyn.
1: Amerykańska Federalna Administracja Lotnictwa wprowadziła zakaz lotów dronów nad obiektami mundialowymi i fanzonami ze względów bezpieczeństwa.
2: Obawy dotyczą m.in. możliwości wykorzystania dronów do zakłócania imprez masowych lub prowadzenia nielegalnej obserwacji.
1: Ważna informacja dla kierowców planujących podróż autostradą A2 na wysokości Poznania.
2: Rozpoczął się remont nawierzchni na węźle autostradowym Poznań-Krzesiny.
1: Główne prace ruszą w poniedziałek, ale już teraz wprowadzane są zmiany w organizacji ruchu.
2: Drogowcy apelują o ostrożność.
4: Tam, gdzie będzie to możliwe, łącznice będą zamykane etapowo i tam, gdzie będzie to możliwe, objazdy będą poprowadzone pozostałymi łącznicami węzła. Natomiast będą przypadki, kiedy nie będzie to możliwe i wówczas objazdy będą poprowadzone w zależności od kierunku albo przez węzeł Koninko, albo przez drogi Poznania zlokalizowane w bliskim sąsiedztwie węzła Poznań-Krzesiny.
1: Mówiła Anna Ciamciak, rzeczniczka Autostrady Wielkopolskiej.
2: Remont na węźle Poznań-Krzesiny potrwa ponad miesiąc.
5: Fakty prosto z Francji.
2: No, ten kraj właśnie nawiedziła rekordowa fala upałów.
1: W najbliższy weekend temperatura w Paryżu ma sięgnąć 40 stopni Celsjusza.
2: A poniedziałek może być według synoptyków najbardziej upalnym dniem w całej historii tego kraju, donosi nasz korespondent Marek Gładysz.
6: Władze Paryża apelują do turystów i mieszkańców, by zachowali ostrożność. Pili dużo napojów bezalkoholowych, unikali wysiłków fizycznych w słonecznym żarze, używali kremów przeciwsłonecznych i tak dalej. Według synoptyków z francuskiego Instytutu Meteorologicznego Meteo France największy problem polega na tym, że na razie nie widać końca tej rekordowej fali upałów. Co najmniej przez cały przyszły tydzień temperatura w Paryżu ma wynosić od 33 do 40 stopni Celsjusza. W niektórych regionach Francji może przekraczać 40 stopni. Piję dużo wody, spryskuję wodą twarz i ramiona oraz szukam cienia, tłumaczy mi młody paryżanin.
1: W Polsce to też będzie bardzo ciepły weekend.
2: No, na szczęście nie aż tak.
1: W wielu miejscach w kraju będzie jednak 30 na termometrach.
2: Kolejne fakty w RMF FM za godzinę.
1: Zapraszamy w imieniu Mateusza Bożka.
2: A wcześniej gorące, mistrzowskie fakty sportowe.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
1: Na mistrzowskie fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
9: Czesi tylko zremisowali z Republiką Południowej Afryki 1-1 w grupie A piłkarskiego mundialu. Na gola Sadilka z pierwszej połowy odpowiedział z rzutu karnego Tebogo Mokena. Za niespełna godzinę pierwszy gwizdek w Inglewood, gdzie Szwajcaria zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną. A w nocy spotkania Kanady z Katarem i Meksyku z Koreą Południową. Mistrzostwa świata śledzą także sportowcy z innych dyscyplin, co potwierdza w rozmowie z Patrykiem Serwańskim nasz czołowy żużlowiec Kacper Woryna.
10: Mundial wiadomo, no trzeba śledzić. Osobiście jestem sportowym świrem i może nie aż takim, żeby zarywać nocki teraz niestety na ten mundial, ale wyniki obowiązkowo trzeba sprawdzać.
11: Ktoś ci zaimponował w tej pierwszej części mistrzostw?
10: Australia.
9: trzeba śledzić. Australia już jutro zagra ze Stanami Zjednoczonymi. Także jutro Kacper Woryna i inni żużlowcy rozpoczną we Wrocławiu kolejną rundę Grand Prix. Poza mundialem rewolucja w motorze Lublin, akurat tym piłkarskim. Klub oficjalnie potwierdził, że rozwiązał kontrakt z Mateuszem Stolarskim. Nowym trenerem został były szkoleniowiec Wisły Płock, Mariusz Misiura. Łatwego zadania mieć nie będzie, bo z motoru przed nowym sezonem odeszło już 10 zawodników. Nasze piłkarki z Belgią zagrają w barażach o awans na Mistrzostwa Świata. Dziś odbyło się losowanie, które komentuje trener kadry Nina Patalon.
11: Spotkają się na pewno dwa równorzędne zespoły i to też jest ważne, że jeżeli chodzi o samą Belgię i styl gry tego zespołu, to nie jest przeciwnik, który będzie nie wiadomo jak trudny do przejścia.
9: Jeśli Polki Belgię przejdą, zagrają ze zwycięzcą pary Irlandia-Kazachstan.
8: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce. RMF 24.
0: A my za chwilę wrócimy do tematu tego dnia. Czy będzie stała baza wojsk Stanów Zjednoczonych w Polsce? O tym porozmawiam z generałem Leonem Komornickim, który będzie gościem radia RMF 24. Krzysztof Urbaniak, witam ponownie i zapraszam.

0: To jest wieczorny program w radiu RMF 24. Jak już mówiliśmy, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował dziś w Brukseli po spotkaniu z szefem Pentagonu Pittem Hegsethem, że Stany Zjednoczone pozytywnie odnoszą się do propozycji utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. No i właśnie o tym porozmawiam z panem generałem Leonem Komornickim, byłym zastępcą szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Dobry wieczór, panie generale.
1: Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu.
0: Panie generale, jak pan odbiera ten komunikat szefa MON? Na jakim etapie rozmów są przedstawiciele obu krajów w sprawie tej stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce?
1: No, odbieram po pierwsze jako bardzo ważny, istotny sygnał, bo to póki co jeszcze decyzja nie jest ostateczna i nie jest dostatecznie zdefiniowana, na czym ma polegać ta stała obecność, to znaczy konkretnie jakiego potencjału to będzie dotyczyć, czy to będzie dotyczyło komponentów wojsk lądowych w większym wymiarze, czy też komponentów sił powietrznych armii amerykańskiej, bo w takich kategoriach czy w takich rodzajach sił zbrojnych to należy rozpatrywać. Tuż, że Amerykanie tutaj przewidywali stałą swoją obecność w jakiejś bazie morskiej, czy też po specjalnie budowanej bazie morskiej wzdłuż na wybrzeżu Bałtyku, bo takiej możliwości tutaj w moim odczuciu czy moim ocenie nie ma. Natomiast jeżeli chodzi o bazę stałą jakichś komponentów sił powietrznych, czy wojsk lądowych w postaci ciężkiej dywizji, no to oczywiście to jest możliwe i w moim ocenie zależeć będzie w głównej mierze, jak to zdefiniuje nasz rząd, czyli przez Ministerstwo Obrony Narodowej, Sztab Generalny, bo takie kategorie trzeba to rozpatrywać, uwzględniając oczywiście to, co Amerykanie założyli w nowej strategii bezpieczeństwa narodowego, ograniczając swój potencjał w Europie, no i tym samym skoncentrowania swojej strategicznej uwagi w przestrzeni geopolitycznej na innych kierunkach, czy w innych obszarach swoich strategicznych interesów, takich jak jest właśnie zachodnia półkula, taki jest Zachodni Pacyfik, tutaj w tej części trzeciej swoich strategicznego zainteresowania jest Europa, ale tutaj Amerykanie, jak wiemy, już zapada decyzja, będą ograniczać swój potencjał do 1/3, czy 1/3 zmniejszą swoją obecność w każdej postaci, w siłach powietrznych, w siłach morskich i wojsk lądowych, także dotyczyć to będzie w różny sposób i różnych miejsc, różnych baz amerykańskich w Europie. Jest to okazja w związku z tym, żeby wykorzystując ten moment, nie zgubić to, co istotne jest dla naszego bezpieczeństwa, żeby wzmocnić tutaj swoją obronę, ostraszanie szczególnie tak naszych sił zbrojnych w oparciu o konkretny komponent czy komponenty wojsk Stanów Zjednoczonych, które powinny mieć wymiar jaki? No właśnie stacjonarny, bo to jest największa gwarancja tej obecności i przyjęcia przez Amerykanów, na Amerykanów i na tym powinno nam zależeć, to też trzeba wynegocjować. Należy tylko ubolewać, że jeszcze nie mamy strategii bezpieczeństwa narodowego od prawie 6 lat aktualnej, którą byśmy definiowali nasze potrzeby wobec naszych sojuszników, ale też własny system obronny państwa i cel polityczny w tym systemie. Bo to jest ważne, panie redaktorze, szanowni państwo, żebyśmy wiedzieli, czego oczekujemy, w imię czego to ma służyć. Tak. To jest dla nas najistotniejsze, co jest naszą racją stanu w tym położeniu, gdzie Polska znajduje na wschodniej flance NATO, na styku z Rosją, z potencjalnym agresorem. No przecież tym celem nie jest wojna. Jest pokój, pokojowy rozwój, przetrwanie polskiego narodu. To jest rzecz, która powinna być nie podające żadnej dyskusji, żadnej jakiejkolwiek alternatywie. Tu nie mamy internarny. Każda wojna, nawet zwycięska, z Rosją jest naszą przegraną, bo nasz terytorium będzie polegało destrukcji, bo na styku jesteśmy z Rosją. W związku z tym ostraszanie jest funkcją właśnie bardzo ważną, militarną, która ma zagwarantować nam, żeby Rosja nie ważyła się nas zaatakować.
0: I dlatego jest ona tak istotna dla nas. Panie generale, a czym się różni stała baza od rotacyjnej?
1: No tym, że po prostu Amerykanie tutaj się zakotwiczają, no to zapuszczają korzenie, czyli jest to, można powiedzieć tak w takim uproszczeniu, ale bardzo taki sposób wyrażający tą ideę, co, na czym polega cały pobyt, to znaczy tutaj oni traktują ten pobyt jako część ich terytorium, swojego terytorium. Ta baza, tu są mieszkania dla rodzin żołnierzy, oficerów i generałów, którzy w tej bazie służą. Tu są ich miejsca pracy, tu są szkoły, przedszkola. No to jest taka mała ojczyzna, która znajduje się na terytorium Polski, państwa gościnnego, który ma stworzyć tutaj dla nich doskonałe warunki, żeby się czuli tak lepiej jak u siebie, że to mogli się rozwijać, tak? Nie tylko pilnować czołgów, czy samolotów, czy śmigłowców i być gotowy do działania i się szkolić, ale przez jej życie. Tutaj normalnie żyć jak u siebie w domu, jak u siebie w kraju, tak? Tak jak to stworzono na terytorium Niemiec. Tak. Te bazy, które tam są i każda baza, zresztą, która jest poza terytorium Stanów Zjednoczonych, taką rolę spełnia właśnie. Taką rolę spełnia. Jest to poważny wydatek, ale z drugiej strony to wybrać trzeba dobre miejsce też, żeby ci ludzie, którzy tu przyjadą, to są przecież ludzie, no właśnie to są ludzie.
0: Gdzie to może powstać, tak?
1: Jechać, taka baza. Żeby były dobre drogi, żeby autostrady gdzieś w pobliżu duże miasta, a więc Wrocław, Poznań. Tu nie ma znaczenia, gdzie wojska amerykańskie, bo niektórzy nasi panowie to mówią, że no to oni dobrze by gdzieś tam w lasach, na przykład w Armii Mazur, albo gdzieś tam na Podlasiu. Tak,
0: bliżej wschodniej granicy, tak?
1: To nie jest tak, że to patrzą na ten wymiar odstraszania obecnością wojsk amerykańskich na styku z potencjalnego agresorem czy granicą. No to naprawdę jest drugorzędna rzecz. Najważniejsze, że oni tutaj byli na stałe i co jest ważne właśnie, mnie się to bo zawsze jest moim marzeniem i każdego Polaka, jeżeli sojusz wiarygodny, sojusz mierzy się czym przede wszystkim? No gotowością, tak jak mówimy, że to jest mała ojczyzna ich tutaj w Polsce, że gotowością umierania za nasz kraj, tak jak nasi żołnierze razem z nami, ramię w ramię bronić i umierać. I to jest, ma być demonstrowane, to nie to, żeby demonstrować śmierć, tylko tą gotowość, tą determinację, te zdolności, ma być temu podporządkowane. Jestem przekonany, że Rosja nie zaatakuje. A my mamy z kolei zrobić wszystko, bo ta obecność, panie redaktorze, szanowni państwo, to jest zobowiązanie. My mamy zrobić wszystko, żeby swoje siły zbrojne, że potencjał obronny państwa, nasze społeczeństwo było przygotowane, wyrażało swoją gotowość i zdolność i wolę do tego, i do najwyższego poświęcać i to było przyrządowane, poparte zdolnościami, tak żeby naszych sojuszników, którzy tu będą na stałe, nie narażać na szwank, nie prowokować do wojny, a słabość. Brak tych zdolności jest zawsze prowokuje. Wróg to może wykorzystać. W związku z tym naszym obowiązkiem jest zapiąć to wszystko, co jest w naszych rękach na ostatni guzik, tak żeby Amerykanie byli przekonani, że skoro tu przyszli, to mają wiarygodnego sojusznika, który nie narazi na ich nasz szwank, że razem z nami będą gotowi i zdolni do tego, żeby skutecznie odstraszać i uzupełniać te zdolności naszych, których siłą rzeczy wskutek braku chociażby na przykład rakiet dalekiego zasięgu, czy wojsk rakietowych, bo my, panie redaktorze, właśnie nie posiadamy wojsk rakietowych z prawdziwego zdarzenia. Mamy oczywiście rakiety JASM, które są wyposażone w samoloty F-16. Teraz samoloty F-35 dalekiego zasięgu, sięgające tam gdzieś 1000 kilometrów, ale to jest to wyposażenie w siłach powietrznych, rakiety sił powietrznych. Natomiast platform lądowych i morskich rakietowych my nie posiadamy. Nie posiadamy. W tym chcieliśmy kupić, co prawda, Amerykanów, to machołki. Amerykanie póki co nie wyrażają zgody, a więc w tych zasięgach tam gdzieś do 2,5 tysiąca kilometrów to jest ta głębokość, to nas bardzo interesuje w ramach odstraszania, przenoszenia obrony na terytorium agresora. To sobie tak. Dzisiaj na terytorium Rosji, czyni Ukrainy, ale przecież to można uzupełnić, panie redaktorze, znakomicie. Tak to czynią Ukraińcy. Dronami właśnie tymi szturmowymi, dalekiego zasięgu, przy ich zmasowanym uderzeniu, obrona przeciwlotnicza, czy przeciwrakietowa, czy dronowa kraju. I jeżeli to jest zmasowane uderzenie, jest tak do tego stopnia przeciążona, że nie wytrzymuje. W związku z tym Amerykanie muszą do nas wesprzeć w zakresie obrony powietrznej i tym oddziaływaniu w ramach działań odwetowych, czy tego uderzenia odwetowego, którym mamy demonstrować gotowość i zdolność przeniesienia obrony z przestrzeni powietrznej na terytorium agresora w ramach ustraszania, no to siłą rzeczy to ustraszenie spełni swoją rolę.
0: No i to jest ten komponent, panie generale, prawda, który jest tak bardzo potrzebny z naszej perspektywy.
1: Dokładnie, więc sztab generalny to powinien dokładnie zdecydować, co, czego nie będziemy mieli. I sami nie jesteśmy w stanie byli wyprodukować. I oczywiście to musi być poparte jeszcze co? Czym? No, zdolność sił zbrojnych czy gotowość nie mierzy się tym, co one mają na początku wojny, tylko co one trzymają na czas, na ścieżce czasu jej trwania. I na koniec, państwa na koniec wojny, jeżeli ona będzie, to musi być zdefiniowane w czasie i przestrzeni, że te siły zbrojne państwa musi być silniejsze jak na początku. I wtedy możemy mówić o zwycięstwie. A zwycięstwie, ale do tego nigdy nie powinno by dojść. Filozofia obrony, czy filozofia strategii obrony Rzeczpospolitej, doktryny obronnej powinna zakładać i w praktyce być realizowana, że przygotowania obronne są ważniejsze jak sama obrona. To jest jakieś trochę odwrócenie tego, co mówi łacińska dewiza, chcesz pokoju, szykuj się do wojny, tak? W naszym pojęciu, w naszym sytuacji, kiedy mamy pokój, to powinno brzmieć następująco. Masz pokój, zrób wszystko, żeby nie było wojny. Tak, bo pokój. Więc to trzeba też w tej narracji trochę więcej mówić właśnie o tym, czemu to wszystko ma służyć. Te ogromne pieniądze, które wydajemy, przynależność do NATO, do Unii Europejskiej, sojusznicy, zawarty traktat z Niemcami. Jest to wszystko ważne. Trzeba europejskich sojuszników też tutaj, naszą przestrzeń tutaj, i przewidywać ich miejsce w ramach odstraszania, ale to musi być jasno zdefiniowane wszystko. To nie wystarczy podpisać jakiś układ czy akt przyjaźni i wzajemnej pomocy w wypadku sytuacji kryzysowej wojny. To muszą być już konkrety. Mhm. To musi być do tego dołączony plan użycia konkretnej siły, mimo istniejących planów NATO. Bo one mogą nie zadziałać. One w pierwszej fazie mogą zadziałać, a później możemy nie uzyskać konsensusu, tak? Bo co jest ważne dzisiaj w Europie też i w naszym położeniu? Ważne jest świadomość, wiedza i gotowość społeczeństw europejskich, w tym naszego wyjścia z strefy komfortu i pójścia na wojnę. Czy politycy będą podejmować decyzje, które jest niezgodne z tym, co społeczeństwo jak ocenia, jaką wyraża gotowość, jeżeli taka sytuacja będzie. A w Europie coraz częściej słyszymy o różnych zjawiskach, które mogą niepokoić, tak, niepokoić, dochodzą do głosu te ugrupowania polityczne o charakterze nacjonalistycznym i tak dalej. To wszystko trzeba brać pod uwagę, bo politycy ostatecznie podejmują decyzje, nie generałowie. Generałowie mają mieć siły, środki przygotowane do tego, żeby tą politykę realizować, ale politycy podejmują decyzje polityczne. Oni dopiero stawiając kropkę na D, podejmując tą właśnie tą odwagę, mają się użyciu siły, to jest ważne, czy wolę użyciu siły, bo może być, nie być woli politycznej, co z tego, że będzie siła. Więc te gwarancje muszą być naprawdę twarde, ważne. Sojusze są jeszcze nieważne, trzeba budować te sojusze z państwami europejskimi i główny wysiłek nasz powinien być skoncentrowany na sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, żeby nie wiem co, żebyśmy tutaj mówili, nie wiem jakie głosy by tu padały, to nie ma tej gwarancji lepszej, jaką dają Amerykanie. Jeszcze co jest ważne, żeby tutaj się oni właśnie zakotwiczali, nie tylko będąc, gwarantują stały pobyt swój, ale realizując inwestycje, które będą prorozwojowe, będą nadawały kopa naszej gospodarce, gdzie będzie transferowane będą najnowsze technologie, oparcie o sztuczną inteligencję, kiedy będziemy budować zdolności armii, uwzględniając, że dotyka nas kryzys demograficzny, gdzie my robotyzacja, automatyzacja, dronizacja, gdzie będziemy myśleć, jak zminimalizować straty osobowe na wypadek wojny, co robią Ukraińcy dzisiaj, bo oni to zdefiniowali, coraz rzadziej się mówi tam, że mają kłopoty z żołnierzem, bo zminimalizowali straty tam, gdzie one są największe, na polu walki, w strefie śmierci poprzedniego skraju, głąb do 25 kilometrów. Żołnierze tam ograniczają jego obecność w walce, a to czynią za pomocą tych samych żołnierzy, ale którzy są rozpieszczeni za tą strefą, którzy mają pewną świadomość sytuacyjną, wyposażeni właśnie w tablety, to jest zobrazowanie sytuacji na ich kierunku działania i wykorzystują do tego spoza tej strefy drony. Drony każdy. I to jest ten kierunek myślenia i działania, który przyświecać powinien nam i temu też powinien służyć przemysł obronny, który nie może produkować ciągle to samo w oparciu o stare technologie, mimo że to jest nowy sprzęt, ale to są technologie przez 40 lat. My musimy przeskakiwać to wszystko, iść do przodu. Pieniądze nie mogą być zmarnowane i każdy z nas musi mieć świadomość, że nie służymy sobie, generałowie nie służą sobie, politycy nie służą sobie, nie kłócą się, służymy wspólnej sprawie, jakim jest społeczeństwo i jemu powinniśmy służyć. Jesteśmy sługami, służącymi naszego społeczeństwa, które daje ogromne pieniądze, ciężko pracując i dobrze pracując. Mamy świetnych przedsiębiorców, mamy świetnych młodych ludzi. Uszanujmy to, obracajmy każdy grosz, zanim ją wydamy, żeby on służył naszemu bezpieczeństwu, ale także rozwojem gospodarczemu.
0: Panie generale, bardzo dziękuję za rozmowę, za komentarz. Gościem Radia RMF 24 był pan generał Leon Komornicki, były zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Jeszcze raz bardzo dziękuję.
1: Dziękuję panie redaktorze i życzę naprawdę tego, co jest ważne. W tym wszystkim musimy wykazać pozytywną energię i daleko idący optymizm. Trochę mniej od pesymizmu i mniej o wojnie, a więcej o pokoju. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo, a w Radiu RMF 24 mamy jeszcze więcej informacji.
2: Tu Radio RMF 24.

0: Wieczorny program w Radiu RMF 24. Czy ustawa kominowa powinna dotyczyć także lekarzy? Między innymi o to pytaliśmy dziś w Radiu RMF 24 w trakcie debaty dotyczącej ochrony zdrowia. Jak sugerował dr Michał Sutkowski, prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, lepszym rozwiązaniem mógłby być inny system stosowany już za granicą.
1: Powinny być pewne taryfy opłatowe, tak jak są na przykład w Niemczech, w Skandynawii i w wielu innych państwach, gdzie są po prostu pewnego rodzaju widełki. I te widełki nie wynikają tylko z umowy o pracę, ale także wynikają z umowy B2B i innych umów cywilnoprawnych, które w obrocie gospodarczym funkcjonują. Można. I wydaje się, że tutaj i wycena, i to, co mówili koledzy o organach założycielskich, o tym nepotyzmie, który funkcjonuje, o prawdziwej reformie, są na to pomysły. Medyczna racja stanu, jest taki think tank, mówi od lat, nie dzisiaj gasząc ten pożar, ale od lat o tym, jak należy to zrobić. Jesteśmy do dyspozycji polityków, tylko chcielibyśmy, żeby oni, mówię o politykach, najważniejszych politykach w państwie i nie politykach tylko zdrowotnych, bo oni nie zawsze mogą i mają poparcie swoje polityczne, żeby zapalili zielone światło, a między innymi samorząd lekarski, ale także w debacie i w rozmowie i w dyskusji i w sensownej pracy z organizacjami pacjenckimi, socjologami, ekonomistami, prawnikami, jest w stanie, jeszcze raz powtórzę, jest w stanie, bo my wszyscy tutaj zgadzamy się, jak to powinno wyglądać.
0: Tak mówił na naszej antenie dr Michał Sutkowski, prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. Całej debaty wysłuchacie na naszej stronie rmf24.pl. Polecam.

W Radiu RMF 24 mamy dla Was jeszcze więcej informacji. W związku z nadejściem fali upałów do Włoch, nazywanej gorącą kopułą i temperaturą, która ma wzrosnąć do prawie 40 stopni, polska ambasada w Rzymie opublikowała ostrzeżenia, informacje i praktyczne rady dla rodaków. Upały mają dotknąć głównie północną oraz środkową część kraju oraz Sardynię. Ambasada przekazała wskazówki, jak przygotować się na taką falę gorąca. I teraz zacytuję fragment tego wpisu. Nie zapomnijcie o butelce wody. W jej bieżącym uzupełnianiu przydatne będą fontanny i kraniki z darmową wodą pitną, dostępne w wielu miastach. O nakryciu głowy, kremie z wysokim filtrem UV. Turyści, zachowajcie ostrożność. Ten upał może być nie tylko męczący, ale i niebezpieczny. W razie przeciwwskazań medycznych nie przeceniajcie swoich możliwości, unikajcie godzin południowych i uważnie obserwujcie swój organizm. Wasze bezpieczeństwo jest najważniejsze, wezwała polska ambasada. Poradziła również turystom, aby śledzili mapy alertów pogodowych na stronie włoskiego Ministerstwa Zdrowia. Placówka dyplomatyczna poinformowała także, że będzie regularnie, co tydzień, przekazywać kolejne komunikaty dla turystów. Radio RMF 24, już za chwilę fakty RMF FM o 21:00.

0: Powoli przenosimy się do studia faktów RMF FM. To już 21. Posłuchajmy razem.
1: Jestem, witam, zapraszam. A zaczynamy od groźnego incydentu w Krakowie. Dzik zaatakował tam wózek z rocznym dzieckiem. Będzie też o nowych, surowych karach dla piratów drogowych. Szczegóły zna reporter RMF FM. Jak lepiej słuchać także siebie? W faktach o wyjątkowym festiwalu w Szczecinie na temat słuchu. Koniecznie posłuchajcie. Mieszkańcy krakowskiej dzielnicy Kliny żądają od władz miasta stanowczych działań w związku z gromadami dzików, które terroryzują okolice. Jak dowiedział się nasz reporter, dziś po południu locha zaatakowała tam wózek z rocznym dzieckiem. Konieczne było przewiezienie malucha do szpitala. Na szczęście nic mu się nie stało. Mieszkańcy Klin mówią o ogromnym problemie z dzikami.
2: To są całe rodziny, czyli mama z kilkoma mniejszymi dzikami i sobie spacerują po traktach takich, których normalnie ludzie chodzą z pieskami czy z dziećmi.
3: Nie ma praktycznie dnia teraz, żebyśmy nie spotkali tutaj dzików.
4: Jest jakaś obawa z tego powodu?
3: No na pewno, oczywiście, że tak, bo te dziki jednak przelatują między dziećmi, więc z tym jest dość duży problem. No myślę, że ktoś z miasta musi się tym wreszcie porządnie zająć. Mieliśmy tutaj spotkania kilka razy, próbowaliśmy zaprosić gości z miasta, z urzędu.
1: Usłyszał nasz reporter Paweł Konieczny. Na jutro rano w związku z aktywnością dzików na terenie Kliny zwołano posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego miasta Krakowa. Rada Miasta Częstochowy udzieliła wotum zaufania prezydentowi Krzysztofowi Matyjaszczykowi. To polityk lewicy, który ma zakaz wchodzenia do urzędu i pełnienia funkcji w ramach decyzji prokuratorskich w związku z postawionymi mu zarzutami korupcyjnymi. Krzysztof Matyjaszczyk rządzi Częstochową od 2010 roku. Zapewnia, że jest niewinny, a zarzuty mogą wynikać z pomówień. Będzie kolejne zaostrzenie kar dla piratów drogowych. Minister Sprawiedliwości ujawnił, że w resorcie trwają prace nad nowymi przepisami, które mają wyeliminować z ruchu kierowców jeżdżących mimo zakazu prowadzenia pojazdów i po alkoholu. Szczegóły zna dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Dlaczego zdecydowano się na zaostrzenie prawa?
5: Z doniesień policji wynika, że działania oparte na wytycznych kierowanych do prokuratorów są niewystarczające. Przykładem jest pościg i zatrzymanie pijanego 29-latka, który miał też 2 czasowe i 3 dożywotnie zakazy prowadzenia pojazdów i chociaż grozi mu 7,5 roku więzienia, został zwolniony bez żadnych środków zapobiegawczych.
6: Musimy zmienić nawyki prokuratorów. Ja będę reagował w każdej takiej sprawie.
5: Mówi Waldemar Żurek, ponieważ nawykowo łagodnego traktowania recydywistów nawet z kilkoma zakazami i po alkoholu wciąż jest dużo, minister tłumaczy.
6: Najpierw wydałem te wytyczne, które mogłem wydać w miarę szybko, ale będziemy także zaostrzać przepisy karne, surowsze prawo, bo jak widać te osoby są niereformowalne.
5: Resort Sprawiedliwości pracuje już nad zaostrzeniem przepisów.
7: Fakty z Pomorza Zachodniego.
1: Jak dźwięk wpływa na nasze samopoczucie i dlaczego czasem warto po prostu się zatrzymać i wsłuchać w siebie? Tego wszystkiego dowiemy się podczas festiwalu Słyszę Dobre Dźwięki. Początek jutro o 10:00 w Szczecińskiej Filharmonii. W planach także gra miejska, tańce, a nawet koncert w ciemności. Na początek jednak debata na temat słuchu.
8: Dużo się mówi o zanieczyszczeniu przestrzeni miejskich, na przykład smogiem, ale nie mówi się o tym hałasie, który nas otacza i który na co dzień wydaje się nam czymś naturalnym, oczywistym. My lubimy o sobie mówić jako o takim miejscu, w którym są dobre dźwięki, można we właściwych, dobrych warunkach posłuchać muzyki, a jednocześnie ulica Małopolska, czyli ta ulica, przy której znajduje się Filharmonia, to ulica, która jest jednym z głośniejszych punktów w naszym mieście.
1: Mówiła Katarzyna Plater-Zyberg z Filharmonii w Szczecinie. Festiwal potrwa do niedzieli.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: A my teraz słyszymy się w mistrzowskich faktach sportowych. Zaprasza Cezary Dziwiszek.
9: Dobry wieczór. Mundialowego grania ciąg dalszy po niespodziewanym remisie Czechów z RPA. 1-1 w Atlancie. Teraz spotkanie Szwajcarów z Bośnią i Hercegowiną w Inglewood koło Los Angeles. Po kilku minutach jest wciąż 0-0. To grupa B. W niej drugie spotkanie Kanadyjczyków z Katarem rozpocznie się o północy, a o 3:00 nad ranem znów grupa A, w której ciekawie zapowiadający się pojedynek gospodarzy Meksyku z Koreą Południową, którą chwali analityk i trener piłkarski Marek Marciniak.
10: To nacja, która bazuje na dużej pracowitości i ci zawodnicy grają bardzo intensywnie, ale też bardzo kolektywnie. To wynika z kultury azjatyckiej. Uważam, że Korea może sprawić problem Meksykowi.
9: A ewentualny zwycięzca tego meczu zapewni sobie wyjście z grupy. Zostawiamy mundial na rzecz piłkarskich transferów. Nowym piłkarzem Realu Madryt został reprezentant Francji Ibrahima Konaté, któremu wygasł kontrakt z Liverpoolem. Wcześniej królewskich wzmocnili Mark Kukureja i Bernardo Silva. A w Ekstraklasie drugi transfer mistrzów Polski. Nowym zawodnikiem Lecha został 24-letni irański skrzydłowy z belgijskiego Westerlo, Alejara Sayat Manesha. Nie było łatwo. Piąte zwycięstwo naszych siatkarek w Lidze Narodów. W szóstym meczu. Polki pokonały Ukrainki 3-1, chociaż mają do siebie pretensje o przestój po dwóch wygranych setach, bo przez chwilę pachniało już tiebreakiem.
4: Za styl punktów nie dają, także możemy o tym szybko zapomnieć, bo no brakuje nam takiej stabilności po dwóch super setach. Gdzieś tam trochę zgubiłyśmy koncentrację, swoją grę.
9: Przyznała Monika Lampkowska, wcześniej Fedusio. W sobotę biało-czerwone zagrają z Holenderkami, a w tabeli Ligi Narodów zajmują piąte miejsce.
0: Radio RMF24. Za nami fakty, a u nas najnowsze informacje w sprawie wstępnego porozumienia Stanów Zjednoczonych z Iranem. Będzie też rozkwitająca różana Łódź. Zerkamy również na mundial. Teraz Szwajcaria gra z Bośnią i Hercegowiną. Piąta minuta jest 0-0.

0: Wieczorny program Radio RMF 24. Mamy dla was jeszcze więcej informacji. Sprawę zabójstwa Rosjanina w Białej Podlaskiej polskie służby traktują bardzo poważnie, powiedział premier Donald Tusk. Premier podkreślił, że, tu cytat, istnieje podejrzenie, że za tym potencjalnym zabójcą są zleceniodawcy.
1: Nie muszę nikogo przekonywać, że ta obawa dotyczy ewentualności państwowego terroryzmu. Znaczy, to byłby pierwszy przypadek, nie w Europie, bo mieliśmy do czynienia w Europie z takimi przypadkami, ale w Polsce byłby to pierwszy przypadek zabójstwa na zlecenie polityczne ze strony obcego państwa. Mówię, to są na razie hipotezy, ale musimy je bardzo poważnie traktować.
0: Rano, przypomnę, Donald Tusk poinformował na X-ie o zatrzymaniu podejrzanego o udział w zabójstwie Rosjanina w Białej Podlaskiej. Z kolei minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński przekazywał później, że zatrzymany to 36-latek posługujący się paszportem gruzińskim.
2: Mamy do czynienia z osobą, która jest powiązana z szeroko zorganizowaną przestępczością i która mogła, tu trwają jeszcze intensywne ustalenia śledczych, mogła uczestniczyć także w przestępstwach w roku 2022, bo na terenie Polski także przebywała.
0: Przypomnę, zastrzelony mężczyzna to obywatel Federacji Rosyjskiej, 44-letni Robert K., który w przestrzeni medialnej występował jako Siemion Skripiecki. Był znany z krytykowania m.in. reżimu Władimira Putina.
3: Radio RMF 24.
0: Zerkam jeszcze na Mundial. Trwa spotkanie Szwajcaria, Bośnia i Hercegowina. 13. minuta tego spotkania i na tablicy wyników ciągle 0-0.

0: Wieczorny program radia RMF 24. Najwyższy przywódca Iranu Mojdaba Chamenei przekazał, że zatwierdził podpisane przez Stany Zjednoczone i Iran wstępne porozumienie między obydwoma krajami. W pisemnym przesłaniu do narodu zakomunikował, że otrzymał od irańskiego prezydenta Masuda Pezeszkiana i innych wysokich rangą urzędników państwowych zapewnienie, że prawa Iranu i interesy, tu cytat, frontu oporu będą w tym porozumieniu chronione. Według Chameneiego, Pezeszkian, który pełni także funkcję przewodniczącego Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego, przyjął odpowiedzialność za realizację w ramach porozumienia ochrony interesów Teheranu i zobowiązał się do nieustępliwości, jeśli Waszyngton wysunie, jak to określił, wygórowane żądania. Irański przywódca podkreślił, że przyszłe bezpośrednie negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi nie będą oznaczały, iż zaakceptowane zostanie stanowisko wroga. W nocy Donald Trump poinformował, że podpisał podczas kolacji w Wersalu wstępne porozumienie z Iranem. Rzecznik irańskiego MSZ oświadczył natomiast, że Pezeszkian cyfrowo podpisał memorandum. Porozumienie przewiduje m.in. natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormus i zakończenie amerykańskiej blokady i tymczasowe zawieszenie sankcji na irańską ropę naftową.
1: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: W Radiu RMF24 ponownie mundialowe emocje. Szwajcaria gra z Bośnią i Hercegowiną. To spotkanie grupy B. Wcześniej, przypomnę, Czechy zremisowały z RPA. Ponownie łączymy się dziś z Cezarym Dziwiszkiem z redakcji sportowej Faktów RMF FM. Czarku, zacznijmy.
1: Witamy.
0: Zacznijmy może od tego, co już za nami. Remis Czechów. Chyba lekka niespodzianka.
1: Tak. Absolutnie się zgadzam. To jeżeli chodzi o Szwajcarów, też zgadzam się tym bardziej, że nie ma o czym mówić na razie. 0-0 w spotkaniu Szwajcarii z Bośnią i Hercegowiną. Zresztą o nim jeszcze za chwilę. A jeżeli chodzi o Czechów, niespodzianka, tak. Ja myślałem, że Czesi po prostu, no skoro przegrali pierwsze spotkanie z Koreą Południową, pierwszy przegrany mecz na Mundialu zawsze, nawet przy tych łatwiejszych warunkach awansu, o których mówiliśmy, no jednak ustawiać się w pozycji takiej, że drugie spotkanie, no musisz już zapunktować. Co prawda, Czesi zapunktowali, ale na pewno nie na to liczyli, szczególnie, że prowadzili. I po pierwszej połowie niewiele zapowiadało, żeby RPA mogło w ogóle wyrównać. Czesi mieli przewagę przede wszystkim w pierwszym kwadransie, może 20 minutach. To było takie najlepsze 20 minut Czechów na pewno na tym turnieju. No ale trzeba powiedzieć, że jednak RPA wzięło się w garść w drugiej połowie. Trochę przy tym było szczęścia, no bo jednak mieli rzut karny. No i ten rzut karny, nie myślałem, prawdę mówiąc, że zdecyduje w całości o wyniku. Myślałem, że wówczas Czesi rzucą się jeszcze do kolejnych ataków, ale szczerze powiedziawszy, kompletnie zabrakło mocy, zabrakło pomysłu Czechom na to, żeby jednak wyjść w tym spotkaniu na swoje. No i z jednej strony niespodzianka, tak jak mówisz, a z drugiej strony powiedziałbym też, że zasłużony wynik. Po prostu Czesi nie zasłużyli na to, żeby wygrać. No i cóż, duże prawdopodobieństwo jest coraz większe, że Czesi nie zasłużą na to, żeby w ogóle wyjść z grupy, no bo w ostatnim spotkaniu fazy grupowej zmierzą się z Meksykiem. Zobaczymy oczywiście, co się jeszcze wydarzy w meczu Meksyk-Korea, no ale szczerze powiedziawszy, to przy tak grających Czechach zdecydowanym faworytem tego starcia będą Meksykanie.
0: Czarku, to teraz przejdźmy do tego, co dzieje się na Mundialu. Szwajcaria, Bośnia, Hercegowina. Jaki wynik i czy coś się zmieniło? Co się dzieje na murawie?
1: Wynik niestety bez zmian. Mówię niestety, bo jest to spotkanie niezbyt porywające. No, ja chciałbym tutaj zacząć wyliczankę wspaniałych sytuacji, które mieli jedni i drudzy. Obserwuję kątem oka oczywiście to spotkanie i widziałem, że troszkę mocniej zaczęła Bośnia. Natomiast powiedzmy, że od 20 minut około Szwajcarzy mają optyczną przewagę. To jest jedno z takich moich ulubionych futbolowych stwierdzeń. Tylko, że ta optyczna przewaga
0: nie przekłada się na bramki.
1: Nie przekłada się kompletnie na nic. Nie przekłada się nawet na sytuację. Trudno bez sytuacji cokolwiek strzelić. No i cóż, jeżeli chodzi o ten współczynnik XG, relatywnie nowy wśród statystyk, przy takim etapie gry, czyli 39 minuta, już końcówka pierwszej połowy, ja przyznam szczerze, że czegoś takiego dawno nie widziałem. Nie wiem, czy w ogóle mamy 600 oczekiwanego gola po stronie Szwajcarii i tyle samo po stronie Bośni i Hercegowiny. No nie zbliża się nawet do jednego. No wiadomo, że to jest futbol i może pójść nagle jedna sytuacja, jedna kontra, jeden błąd i coś się w końcu wydarzy, ale to jest znamienne, że tych sytuacji po prostu nie ma. Strzały 4-2, strzały na bramkę 1-1, oba niegroźne. No i w posiadaniu piłki, tak jak mówiłem, Szwajcaria zdecydowanie przeważa. 72% aż tego posiadania, z którego kompletnie nic nie wynika. Tu ze Szwajcarii, takie jak Granit Xhaka, jak Embolo, Ndoye, no na razie kompletnie bezbarwni. Embolo w ogóle nie dochodzi do sytuacji, no bo też i koledzy z drużyny mu nie podają, więc trzeba przyznać, Bośnia mądrze się broni. No i bardziej to mi pachnie jakimś albo remisem, albo niespodziewanym zwycięstwem Bośni, jeżeli w końcu wyprowadzi jakiś dobry kontratak. No ale zobaczymy. Na razie czekamy w ogóle na gole, na to, żeby coś się wydarzyło w 40 minucie. Tutaj wciąż bez goli.
0: No to jeszcze to, co przed nami, Czarku, czyli mundialowa noc. Co nas czeka i kto będzie faworytem tych spotkań?
1: Tak jest. Mundialowa noc zaczyna się o północy w gruncie rzeczy. Kanada w Vancouver zmierzy się z Katarem. No ja ja myślę, że tutaj już gole zobaczymy i że tutaj przede wszystkim Kanadyjczycy jako gospodarze, jako drużyna jednak silniejsza, no nie jeden z faworytów na pewno w tym mundialu, to jest, mówi się, że chyba jeden z najsłabszych personalnie gospodarzy, no bo USA wygrało pierwszy mecz pewnie, Meksyk to samo, mają po kilku chociaż znanych zawodników, w Kanadzie nie ma bardzo wielu tych znanych piłkarzy, ale no jak na Katar powinni sobie poradzić, z drugiej strony nie ma mowy o lekceważeniu, prawda, no bo Katar zremisował ze Szwajcarią niespodziewanie 1-1 w pierwszej serii gier.

0: jestem ciekaw, jak będzie to wszystko wyglądało w bezpośrednim pojedynku na Meksyk. Było, nie było, grał u siebie i będzie miał chociaż tę minimalną przewagę.
1: Cezary Dziwiszek, redakcja sportowa RMF FM. Czarku, bardzo dziękujemy.
0: Dziękuję bardzo.
1: A ja przypominam jeszcze, że fakty sportowe po 22:00.

0: czwartkowy program Radio RMF 24. Poruszana Łódź rozkwita i miasto wygląda jak taki żywy filtr z Instagrama. Róże królują na ulicy Nawrot, placu Wośp, w pasażu Róży i oczywiście w Ogrodzie Botanicznym. Ulica Ogrodowa naprzeciwko Pałacu Rodziny Poznańskich skąpana jest w kwiatach, w kolorach od żółtych po różowe, a pachną tak, że aż chce się je wąchać bez końca. To potwierdza reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka.
1: Tutaj w zasadzie cała ulica Ogrodowa obsadzona różami. One się tam w tym sercu jeszcze też odbijają i na tle tych murów fabrycznych, jak to się pani komponuje, jak ta Łódź wygląda, że tak powiem, w tym anturażu kwiatowym.
2: Pięknie wygląda, ale powiem szczerze, że dopiero teraz dotarliśmy do tego miejsca, tak? Przedtem przeszliśmy całą ulicę Piotrkowską, jesteśmy pierwszy raz, także tu troszkę jakbyśmy się znaleźli w innym miejscu, tak? Zupełnie inna sceneria.
1: Jest takie skojarzenie z ogrodami fabrykanckimi?
2: Tak, tak. Jagu Poznańskiego Izraela, tak.
1: Gdyby mogła się pani obrócić, spojrzeć na ten kląb, zwraca pani uwagę, jak chodzi ulicą Ogrodową?
3: Tak, ja tu mieszkam od bardzo długiego czasu, od skończenia studiów i mieszkam tu w tej dzielnicy, więc obserwowałam każdą przemianę, która tu miała miejsce. I te róże są jakby taką nadzieją na to, że Łódź będzie coraz piękniejsza. I widzę, że to ma sens. Nie ma sensu park, który jest przepiękny i był przez pierwszy rok strzyżony, a dzisiaj jest nieostrzyżony i wygląda jak burz.
1: Pani sądzi, że lepiej inwestować właśnie w takie klomby?

0: były takie oazy zieleni, kolorów w środku miasta, a nie tylko w parkach, tak?
1: To rozumiem. Jest oczywiste, ponieważ my częściej chodzimy, w proza życia jest, nas dogania i te klomby tylko. Ja ponieważ jestem, już stałam się patriotką lokalną, czyli tych rejonów i Łodzi, i lepsze byłoby, żebyśmy nie dbali tylko o centra, tylko również i kuluary. Pięknie to wygląda, tylko żebyśmy jeszcze myśleli o czymś innym, o czymś, co jest z boku.
0: Te chyba są szczególne, bo one mają kolory takie, pięknie się tak przebarwiają, prawda? To nie jest jeden kolor.
2: Ale wie pani, myślę, że to na tym polega, żeby one nie były takie monotonne, żeby to się rzucało w oczy i żeby to widzieć. To jest cały urok tego.
0: Czy teraz możemy powiedzieć, że tutaj plac Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to może być taka turystyczna wizytówka Łodzi? Nie. Wyremontowany pałac rodziny poznańskich, przed tym te przepiękne kompozycje różane.
2: To jest atrakcja. Ja widzę, ile tu jest wycieczek różnych, z różnych części.
0: Właśnie jedna idzie.
2: Tak, w różnym wieku są i młodzież, i dzieci, i seniorzy. Także jest ta atrakcja i przyjeżdżają tu ludzie, widzą sami indywidualnie i fotografują, także myślę, że jest i bardzo dobrze.
0: Pani z wizytą w Łodzi, prawda?
3: Tak.
0: I jak pani widzi Pałac Poznańskich, taki wyremontowany w otoczeniu tych kwiatów, te róże tam, bo Łódź się staje takim właśnie miastem róż powoli, to jakie to wrażenie robi na osobie z zewnątrz, która do Łodzi przyjechała?
3: Jest pięknie tutaj, pięknie. Nie wiedziałyśmy nigdy, że tak pięknie, ale tu jest bardzo pięknie. I róże, i ta cegła tak odbija.
0: Czy Łódź ma szansę stać się takim różanym miastem, biorąc pod uwagę takie właśnie miejsca, gdzie tych róż jest coraz więcej i to są całe takie kolekcje?
4: To byłoby na pewno super, bo ja po prostu osobiście kocham róże, więc faktycznie jak tylko je widzę, to od razu się robi też milej na sercu, a jeszcze lepiej jak byłyby różowe.
5: Myślę, że Łódź może się kojarzyć z różami właśnie pod tym względem, że w żadnym innym mieście nie ma czegoś takiego, że jest nawet ten pasaż róż, czy tak dużo zieleni, kwiatów, zwłaszcza skupiając się na jednym rodzaju tych kwiatów.
6: Na romantyczny spacer polecamy Park Sienkiewicza, białe ławki i fontanna Łabędź ustawione są wśród róż. A przed faktami RMF FM jeszcze rzut oka na to, co dzieje się na mundialu. Koniec pierwszej połowy w meczu Szwajcaria, Bośnia i Hercegowina. Do przerwy bez bramek. Fakty już za 10 minut. O 22:00.

0: Zbliża się 22. Najświeższe fakty w RMF FM przygotował i przedstawia Mateusz Bożek.
1: Na początek nowe fakty w sprawie zabójstwa w Białej Podlaskiej. Posłuchajcie ustaleń reportera RMF FM. Stała amerykańska obecność wojskowa w Polsce, Pentagon otwarty na taką możliwość. W mistrzowskich faktach sportowych pojedynek Szwajcarii z Bośnią i Hercegowiną w Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. Mamy dowody na to, że zatrzymany 36-latek to bezpośredni sprawca zabójstwa obywatela Rosji w Białej Podlaskiej. Usłyszał od służb dziennikarz RMF FM. Mężczyzna posługiwał się gruzińskim paszportem. Zatrzymano go w hostelu w podwarszawskim Piastowie. O szczegółach Krzysztof Zasada.
2: Podczas akcji uzbrojeni funkcjonariusze weszli do wszystkich pokoi w hostelu. Podejrzany był zaskoczony, próbował uciekać, został obezwładniony. Udało się go namierzyć dzięki szczegółowym analizom prowadzonym przez specjalny policyjny zespół śledczy oraz ABW, mówił minister koordynator spec-służb Tomasz Siemoniak.
3: Dzięki tym działaniom, dzięki analizie monitoringu, dzięki analizie środków łączności, dzięki też zeznaniom świadków możliwe było wytypowanie podejrzanego.
2: On, jak dodaje szef MSWiA Marcin Kierwiński, może mieć bogatą kartotekę kryminalną. Od lat z przerwami przebywał w naszym kraju.
4: Co do jego przeszłości, związki ze zorganizowaną przestępczością, ale to będzie dokładnie weryfikowane i jest typowany jako potencjalny sprawca innych przestępstw we wcześniejszych latach.
2: Główna wersja wywodów jego działania to obecnie zlecenie obcych służb. To będzie jednak potwierdzane podczas przesłuchania oraz analizy jego komunikatorów.
1: Pentagon otwarty na propozycję utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce, mówił wicepremier i szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz po spotkaniu w Brukseli z amerykańskim sekretarzem wojny Pete'em Hegsethem. Według ministra stała baza wojsk USA byłaby jednym z najważniejszych elementów odstraszania, a także wzmacniania bezpieczeństwa Polski i całej wschodniej flanki NATO. Na linii nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, czy wiemy już, gdzie taka baza mogłaby powstać?
5: Na razie szczegółów jest niewiele. Kosiniak-Kamysz wskazał Poznań, Wrocław i Bolesławiec jako miejsca, gdzie już stacjonują żołnierze Stanów Zjednoczonych, ale podkreślił, że ostateczny wybór lokalizacji będzie należał do strony amerykańskiej. Nie jest też przesądzone, jak liczna byłaby załoga bazy. Szef MON przypomniał jednak deklarację Donalda Trumpa, który mówił o możliwości rozmieszczenia w Polsce 5000 żołnierzy. Warszawa deklaruje też gotowość do poniesienia znacznych kosztów.
6: Oczywiście duży ciężar tego zadania będzie spoczywał na Polsce, bo to też leży najbardziej w polskim interesie.
5: Teraz Polska i Stany Zjednoczone będą negocjować szczegóły umowy. Sam proces tworzenia stałej bazy potrwa kilka lat.
7: Praca, ludzie, pieniądze. W faktach RMF FM.
1: Coraz mniej boimy się skutków wojny na Bliskim Wschodzie. Nastroje konsumentów poprawiają się. Tak wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Do fali optymizmu wobec przyszłości naszych portfeli jest jednak jeszcze daleko. W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Co najbardziej martwi Polaków?
8: Wzrost bezrobocia. Tu poziom tak zwanej ufności konsumenckiej jest najniższy. Nic dziwnego, bo w poprzednich miesiącach stopa bezrobocia rosła, choć ostatnio odczyty były już nieco lepsze. Odsetek niepokoju w tej kategorii jest wysoki. Największy spadek optymizmu dotyczy przyszłego oszczędzania pieniędzy. Coraz więcej Polaków obawia się, że będzie problem odłożyć coś z pensji. Oddala się za to strach przed wzrostem inflacji. Oczekiwania konsumentów przesunęły się. Większość spodziewa się, że tempo wzrostu cen spadnie, a nie wzrośnie.
1: A na koniec tych faktów jeszcze zaproszenie na jutrzejsze rozmowy publicystyczne. Tuż po 8:00 gościem Tomasza Terlikowskiego będzie minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Jednym z tematów będzie planowana, wspomniana w faktach, stała obecność wojsk USA w Polsce. Godzinę wcześniej Piotr Salak zaprasza na rozmowę ze Stanisławem Karczewskim, senatorem Prawa i Sprawiedliwości. A ja teraz zapraszam na mistrzowskie fakty sportowe.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
1: Ostatni już dziś mistrzowskie fakty sportowe przygotował i przedstawi Cezary Dziwiszek.
10: Do przerwy bez goli w spotkaniu grupy B Mundialu. Szwajcaria, Bośnia i Hercegowina. Współczynnik goli oczekiwanych jest dramatycznie niski, więc liczymy na dużą zmianę poza zmianą stron na boisku. Za chwilę rozpocznie się ta druga połowa. O północy Vancouver spotkanie Kanady z Katarem, którego po sensacyjnym remisie właśnie ze Szwajcarami obawia się trener Jesse Marsh.
11: They have talent and they have...
10: Mają talent, ale jeśli dodamy do tego dyscyplinę, koncentrację, koncentrację i pewność siebie, to zapowiada się trudny mecz. Szanujemy ich i uważam, że to naprawdę dobry zespół, mający świetnego trenera. Selekcjonerem Kataru jest były trener kadry Hiszpanii, Realu czy Porto, Julien Lopetegui. O 3 nad ranem drugie spotkanie grupy A, Meksyk, Korea Południowa. Teraz ekstra klasa i trzęsienie ziemi w wieczystej Kraków. Benjaminek ogłosił, że z klubu odchodzą kapitan Michał Pazdan oraz Maciej Gajos i Rafał Pietrzak. Wcześniej klub pożegnał się m.in. z Jackiem Góralskim. Jagiellonia ma z kolei nowego dyrektora sportowego. Został nim Radosław Kucharski, który zastąpi Łukasza Masłowskiego. Krzysztof Lijewski został natomiast pierwszym trenerem Industrii Kielce. Wybór wydaje się oczywisty. Popularny Lijek był wcześniej asystentem Talanta Dujszebajewa i po jego odejściu przejął drużynę na finiszu sezonu, zdobywając z nią Mistrzostwo Polski.
11: Dużego doświadczenia jako trener, pierwszy trener nie mam, natomiast wiedzę dużo mam. Doświadczenia się nie kupi. Trzeba to doświadczenie nabyć, a nabywa się je podczas codzienną pracę, ewentualne wyniki bądź ich brak.
10: Przyznaje Krzysztof Lijewski. Nowy sezon Superligi Piłkarzy Ręcznych rozpocznie się na początku września.
9: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
0: Weekend zapowiada się upalny, piątek pogodny, przelotny, niewielki deszcz jest możliwy na południu i Podkarpaciu, chociaż niewykluczone są też w godzinach popołudniowych chmury burzowe, ale to na zachodzie kraju. Termometry wskażą 24 kreski na Suwalszczyźnie, Warmii i Podlasiu, 28 w centrum, najcieplej jutro 33 stopnie na ziemi lubuskiej i Dolnym Śląsku.
9: RMF 24.

0: Misja specjalna w RMF FM. Starcie Dawida z Goliatem. Jak Finowie zatrzymali Armię Czerwoną.
1: Jest 30 listopada 1939 roku. Tego dnia wojska radzieckie dokonują inwazji na Finlandię.
2: Atakujący mają ogromną przewagę liczebną nad Finami i wszyscy spodziewają się, że ten skandynawski kraj szybko ugnie się pod naporem Sowietów.
1: Jednak po kilku tygodniach walk Finlandia nadal skutecznie się broni, a Związek Radziecki ponosi ogromne straty.
2: Choć ostatecznie wojna kończy się formalnym zwycięstwem Moskwy i aneksją części fińskiego terytorium, rząd w Helsinkach zachowuje niezależność i porzuca swoją dotychczasową politykę neutralności.
1: Ale w jaki sposób Finom udało się zatrzymać przeważające siły wroga? I jak wojna zimowa obnażyła słabość Armii Czerwonej?
2: O wojnie zimowej, która przejdzie do historii pod nazwą Talvisota, opowiemy w dzisiejszym odcinku Misji Specjalnej.
1: Finlandia była częścią Imperium Rosyjskiego od 1809 roku. Jednak wybuch I wojny światowej i rewolucja w Rosji sprawiają, że w 1917 roku kraj uzyskuje niepodległość.
2: Choć bolszewicy początkowo akceptują niezależność Finlandii, to w późniejszych latach Związek Radziecki zaczyna rozważać plany rozszerzenia swoich wpływów w tym regionie.
1: Rząd w Moskwie jest też zaniepokojony, że granica przebiega w odległości 32 km od Leningradu, ważnego miasta i ośrodka przemysłowego.
2: Ponieważ Finlandia utrzymuje dobre stosunki z Niemcami, Sowieci obawiają się też, że fińskie terytorium może zostać wykorzystane do ataku na Leningrad.
1: Dlatego w okresie dwudziestolecia międzywojennego Moskwa kilka razy próbuje przekonać rząd w Helsinkach do zmiany przebiegu granic.
2: Finlandia wielokrotnie odmawia. Marszałek Karl Gustav Mannerheim, szef Rady Obrony, apeluje dodatkowo o ponowienie prac przy budowie sieci umocnień na przesmyku karelskim.
3: Rosja sowiecka jest bardzo zainteresowana tym rejonem i musimy przygotować się na najgorsze. Linia bunkrów i umocnień może okazać się nieoceniona, gdyby doszło do wojny.
1: Prace ruszają, a pas umocnień zostaje nazwany na cześć marszałka linią Mannerheima. Tymczasem sytuacja w Europie staje się coraz bardziej napięta.
2: W Niemczech władzę przejmuje Adolf Hitler, a Józef Stalin staje się de facto dyktatorem Związku Radzieckiego.
1: Obaj przywódcy pragną ekspansji terytorialnej. Finlandia ogłasza neutralność, ale rząd w Helsinkach zdaje sobie sprawę, że w ich położeniu może się to okazać niemożliwe.
2: Dodatkowo 23 sierpnia 1939 roku ministrowie spraw zagranicznych III Rzeszy i ZSRR podpisują pakt Ribbentrop-Mołotow.
1: Traktat zawiera tajny protokół, który ustala podział stref wpływów w Europie Środkowej. Zgodnie z zapisami paktu Finlandia miała znaleźć się w strefie sowieckiej.
2: 1 września 1939 roku Niemcy napadają na Polskę, a 17 września do ataku przyłącza się Związek Radziecki.
1: Polskie terytorium zostaje podzielone, a zachęcony sukcesem Józef Stalin chce rozszerzyć wpływy na kraje bałtyckie i Finlandię.
2: Estonia, Łotwa i Litwa, nie widząc szans na odparcie ewentualnej inwazji, godzą się na rozmieszczenie na ich terytorium sowieckich oddziałów.
1: Stalin zaprasza też do Moskwy delegację fińską, która przybywa do stolicy w październiku 1939 roku.
2: Podczas spotkania ze Stalinem i Mołotowem fińscy delegaci wysłuchują sowieckiej propozycji korekty przebiegu granic.
4: Sugerujemy przesunięcie granicy na przesmyku karelskim o 25 km na północ oraz demontaż wszystkich umocnień w tym rejonie. Poza tym wydzierżawicie nam półwysep Hanko i część wysp w Zatoce Fińskiej, gdzie powstaną nasze bazy wojskowe. W zamian dostaniecie dwa regiony leżące w Karelii.
1: Rząd Finlandii jest podzielony, gdy słyszy o radzieckiej ofercie. Niektórzy politycy, w tym marszałek Mannerheim, są początkowo za zaakceptowaniem tych warunków.
3: Myślę, że niestety musimy być realistami. Związek Radziecki dysponuje dużo potężniejszą armią, a nasze oddziały mogą nie dać rady odeprzeć ataku.
2: Jednak władze w Helsinkach ostatecznie odrzucają radziecką propozycję, uznając, że spełnienie żądań może poważnie zagrozić niepodległości kraju.
1: Stalin, świadomy, że nie uda mu się nic osiągnąć drogą dyplomacji, nakazuje rozpoczęcie przygotowań do inwazji na Finlandię.
2: Zadanie to zostaje powierzone marszałkowi Klimentowi Woroszyłowi, który pełni urząd Ludowego Komisarza Obrony.
1: Stalin Stalin jest przekonany, że dużo liczebniejsza i lepiej uzbrojona Armia Czerwona nie będzie miała żadnych problemów z pokonaniem fińskiej armii.
2: Finowie rozpoczynają w tym czasie mobilizację własnych sił i przygotowują się do odparcia ataku.
1: 26 listopada 1939 roku w miejscowości Mainila, leżącej przy granicy radziecko-fińskiej, ma miejsce incydent. Kilku sowieckich żołnierzy ginie, a minister spraw zagranicznych ZSRR oskarża Finlandię o atak.
4: Dziś w miejscowości Mainila miało miejsce tragiczne wydarzenie. W wyniku niesprowokowanego niczym ostrzału fińskiej artylerii zginęło 4 naszych żołnierzy, a 9 zostało rannych. Żądamy od Finlandii przeprosin za ten akt agresji i wycofania ich wojsk na odległość 25 km od naszych granic.
2: Finlandia jednak stanowczo zaprzecza, że jej żołnierze stali za atakiem. Co więcej, marszałek Mannerheim wydał wcześniej rozkaz o wycofaniu artylerii z tego regionu właśnie po to, by uniknąć podobnych incydentów.
1: Rząd w Helsinkach proponuje przeprowadzenie międzynarodowego śledztwa, jednak Moskwa odmawia.
2: Ostrzał był w rzeczywistości radziecką prowokacją, która miała dać jedynie pretekst do wojny.
1: 30 listopada 1939 roku Związek Radziecki rozpoczyna inwazję na Finlandię. W ataku bierze udział około 450 tysięcy żołnierzy wspieranych przez czołgi i samoloty.
2: Radzieckie lotnictwo bombarduje Helsinki i inne fińskie miasta, co wywołuje oburzenie społeczności międzynarodowej.
1: Aby odeprzeć krytykę, Mołotow stwierdza:
4: nasze samoloty nie zrzucają bomb, a jedynie pomoc humanitarną dla głodujących Finów.
2: 1 grudnia Związek Radziecki powołuje marionetkowy rząd Fińskiej Republiki Demokratycznej, który ma się stać zalążkiem nowych komunistycznych władz całej Finlandii.
1: Sowieci zrzucają też na miasta ulotki propagandowe, na których widniały słowa:
5: towarzysze, nie przybywamy, aby was podbić, ale żeby wyzwolić Finlandię spod opresji kapitalistów i właścicieli ziemskich.
2: Akcja propagandowa odnosi jednak minimalny skutek, a większość Finów jest zdecydowana bronić swojego kraju.
1: Marszałek Gustaw Mannerheim zdaje sobie sprawę z przewagi liczebnej wroga i wydaje rozkazy.
3: Wszystkie wojska mają się wycofać z przesmyku karelskiego i zająć pozycje na naszych umocnionych liniach obronnych.
2: W ciągu następnych kilku dni wojska sowieckie docierają pod linię Mannerheima, ale zostają zatrzymane przez doskonale zorganizowaną fińską obronę.
1: Dodatkowo przedłużające się walki zaczynają obnażać poważne braki Armii Czerwonej. Przede wszystkim wielu radzieckich dowódców nie posiada dostatecznej wiedzy i umiejętności do skutecznego prowadzenia walki.
2: Trzeba pamiętać, że przed wybuchem II wojny światowej Stalin przeprowadził ogromne czystki w wojsku.
1: Stanowiska, a w wielu przypadkach też i życie, straciło w tym okresie wielu najbardziej doświadczonych dowódców. Stalin obawiał się bowiem, że duża część z nich byłaby zdolna do przeprowadzenia udanego przewrotu wojskowego.
2: Ich miejsce zajęli ludzie oddani i wierni dyktatorowi, choć nie zawsze posiadający odpowiednie kompetencje.
1: Co więcej, armia radziecka jest zupełnie nieprzygotowana na długą wojnę w ciężkich zimowych warunkach. Pojawiają się problemy z logistyką i zaopatrzeniem wojsk.
2: Tymczasem Finowie doskonale wykorzystują swoje atuty. Żołnierze znają teren walk, co pozwala im swobodnie poruszać się po bezdrożach i przepuszczać niespodziewane ataki.
1: Wśród Sowietów ogromną panikę wywołują też fińscy snajperzy, którzy zabijają z ukrycia i zaburzają poczucie bezpieczeństwa.
2: Finowie atakują też kuchnie polowe i konwoje z zapasami. Sprawia to, że Sowieci zostają pozbawieni ciepłych posiłków, co mocno odbija się na ich zdolnościach do walki w ujemnych temperaturach.
1: Co więcej, wielu wziętych do niewoli czerwonoarmistów jest zaskoczonych faktem, że Finowie wcale nie głodują, ale są bardzo dobrze zaopatrzeni.
2: Niektórzy Rosjanie nawet dobrowolnie poddawali się, prosząc Finów o możliwość zjedzenia ciepłego posiłku.
1: Na przełomie grudnia i stycznia na całej linii frontu toczą się ciężkie walki i armia fińska odnosi kilka sukcesów.
2: 8 stycznia 1940 roku Finowie zwyciężają w bitwie pod Soumusalmi, całkowicie okrążając i rozbijając dużo liczniejsze siły radzieckie.
1: Wobec braku znaczących postępów Stalin decyduje się przekazać dowództwo nad inwazją generałowi Siemionowi Timoszenko.
2: Finowie desperacko bronią swojego kraju, ale zaczynają słabnąć. Co więcej, na front docierają kolejne oddziały Armii Czerwonej, które zaczynają przechylać szale zwycięstwa na korzyść Związku Radzieckiego.
1: W lutym 1940 roku udaje im się w końcu przełamać obronę na linii Mannerheima i zmusić Finów do wycofania się.
2: Przywódca ZSRR jest jednak mocno zaskoczony powolnymi postępami i ogromnymi stratami, które ponoszą jego wojska.
6: Przecież mówiliście, że Finlandia praktycznie nie ma żadnej armii i że nasze wojska błyskawicznie podbiją to małe państewko. Jak to wytłumaczyć się?
1: Co więcej, Wielka Brytania i Francja zaczynają coraz wyraźniej mówić o udzieleniu wsparcia napadniętej Finlandii. Stalin obawia się też, że mimo traktatów Niemcy również mogą wesprzeć napadnięty skandynawski kraj.
2: Z tego powodu nie chce dłużej kontynuować walk. Próbuje porozumieć się z rządem w Helsinkach, aby znaleźć sposób na zawarcie pokoju.
1: Również Finowie są wycieńczeni walkami i zdają sobie sprawę, że bez wsparcia nie uda im się wygrać z przeważającą armią wroga.
2: Obie strony siadają do stołu negocjacyjnego. W nocy z 12 na 13 marca 1940 roku w Moskwie zostaje podpisany traktat pokojowy, który kończy wojnę.
1: Finlandia musi oddać Związkowi Radzieckiemu część swoich wschodnich terytoriów, w tym obszar, gdzie znajduje się linia Mannerheima. Kraj zachowuje jednak niezależność.
2: Rząd w Helsinkach porzuca też swoją wcześniejszą politykę neutralności i później staje się jednym z sojuszników III Rzeszy.
1: Wojna, w której teoretycznie dużo silniejsza Armia Czerwona nie była w stanie całkowicie i szybko pokonać niewielkiej Finlandii, jest dużym upokorzeniem dla Związku Radzieckiego.
2: Uwypukla słabość wojsk radzieckich i jest jednym z pierwszych momentów, gdy Stalin odczuwa skutki wielkiej czystki przeprowadzonej w wojsku.
1: Niektórzy uważają też, że wojna zimowa ostatecznie przekonała Hitlera, że ZSRR nie jest w rzeczywistości potęgą wojskową i Wehrmacht nie będzie miał problemów z pokonaniem Armii Czerwonej.
2: Marszałek Karl Gustav Mannerheim do dziś jest w Finlandii uznawany za bohatera narodowego, który w krytycznym momencie potrafił w skuteczny sposób obronić kraj przed śmiertelnym zagrożeniem.
0: Misja specjalna w RMF FM. Na tropie największych tajemnic historii. Tu Radio RMF 24.

0: Po godzinie 7 podejmujemy tematy, o których jest głośno.
1: Błyskawicznie ma być przegłosowana ustawa o powiązaniu zarobków lekarzy z PESEL-em.
2: Takie próby były podejmowane już wcześniej. Ja byłem ministrem zdrowia i wiem, jakim problemem dla każdego ministra zdrowia jest tak naprawdę uzyskanie wiedzy o realnym czasie pracy, płacy za tą pracę, różnych środowisk medycznych.
3: Piotr Salak i jego goście, czyli rozmowa o 7 w radiu RMF24. Słuchaj już jutro.
4: Ogłoszenie RMF24.

0: dobrej, spokojnej nocy. Darek Maciborek, do usłyszenia. Uważajcie na siebie. Zapraszam na fakty o 23, które przedstawia Mateusz Bożek.
1: Trzęsienie ziemi w warszawskim szpitalu południowym. Odwołany został tam cały zarząd placówki. To reakcja na doniesienia o możliwych nadużyciach w szpitalu. W faktach zajrzymy też do Krakowa, w którym na miłośników historii czeka nie lada gratka, a także na mundial. Szwajcaria zwycięzcą pojedynku z Bośnią i Hercegowiną. Na mój wniosek cały zarząd warszawskiego szpitala południowego został odwołany, poinformował w mediach społecznościowych prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. To właśnie w tej placówce zatrudniony był młody lekarz Dawid Kacprzyk. Nie miał jeszcze specjalizacji, ale pełnił funkcję koordynatora SOR-u. W ubiegłym roku medyk miał zarobić 1 600 000 zł. W faktach teraz reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, jakie są kulisy tej decyzji?
2: O odwołanie całego zarządu wnioskował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Wniosek po ponad 2 godzinach obrad poparła Rada Nadzorcza Szpitala. W efekcie stanowisko straciły prezes Anna Łukasik oraz dyrektor placówki do spraw medycznych Agata Kusz-Rynkun. Nowym prezesem została Aneta Gomułka-Siembora, wieloletnia dyrektorka do spraw administracyjno-technicznych w warszawskim szpitalu Czerniakowskim oraz w szpitalu wojewódzkim w Łomży. Jej głównym zadaniem ma być teraz wyjaśnienie wszystkich nieprawidłowości. W wyniku audytu warszawski ratusz złożył do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na doprowadzeniu do niekorzystnego rozporządzenia mieniem.
1: Jutro w Sejmie głosowanie nad projektem ustawy o powiązaniu wynagrodzeń medyków z numerem PESEL. Przepisy mają dać państwu pełniejszy obraz zarobków lekarzy, pielęgniarek i innych pracowników służby zdrowia. To efekty wspomnianego przed chwilą skandalu z udziałem Dawida Kacprzyka. Koalicja Obywatelska, Lewica i Polska 2050 zapowiedziały, że poprą projekt. Podobnie jak Prawo i Sprawiedliwość, ale pod warunkiem, że uwzględnione zostaną złożone przez partię poprawki. Od 4400 zł w hotelarstwie i gastronomii do ponad 10 tysięcy w sektorze IT. Tak kształtowały się przeciętne zarobki na rękę w zeszłym roku, według wyliczeń Głównego Urzędu Statystycznego. Szczegółowe dane zna dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek, ile wyniosła przeciętna płaca w skali całego kraju.
3: 8903 zł brutto, czyli na rękę niespełna 6400 zł. To kwota średnia, czyli zawyżana przez najlepiej zarabiających, od choćby pion kierowniczy w dużych firmach. Tacy pracownicy również są tu wliczani. Na przeciętną krajową nie mogą liczyć pracownicy gastronomii i hotelarstwa. Tam średnia kwota brutto to 5900 zł. Najmniej spośród wszystkich branż. Sekcja informacja i komunikacja może liczyć na średnią płacę prawie 15 tysięcy brutto. Widać tu przepaść. GUS zebrał też dane o zatrudnieniu. W Polsce mamy 11 milionów etatów. Największy spadek jest w górnictwie, w dół o 3%. Według wyliczeń co piąty Polak pracuje w przetwórstwie przemysłowym.
1: W tym roku na krakowskiej linii muzealnej pojawią się aż 4 unikatowe tramwaje. W ramach międzymiastowej wymiany na tory wyjadą składy ze Śląska, Warszawy, Poznania i Wrocławia. Maksimum 325 ze stolicy Dolnego Śląska to jeden z najstarszych i najbardziej widowiskowych tramwajów w Polsce.
4: Tak właśnie jak na początku XX wieku wrocławianie jeździli, no tak teraz ten tramwaj wygląda, czyli ma otwarte pomosty, motorniczy jedzie na zewnątrz, eleganckie wnętrze z firankami, z dużą ilością drewna, tam mamy chociażby machoń, mamy orzechowiec amerykański. Ten tramwaj powstał jako element elektryfikacji tramwajów konnych we Wrocławiu. Można powiedzieć, że forma tramwaju pozostała zbliżona do tych konnych, natomiast po prostu już jest wyposażony w całą elektrykę.
5: Gdzie będzie można zobaczyć te tramwaje?
6: Już od tej niedzieli będą na krakowskiej linii muzealnej, a wszystkie naraz wyjadą w przyszłą niedzielę, 28 czerwca. Będzie wielka parada tramwajów, 30 i zabytkowych, i współczesnych przeparaduje, jak to mówi nazwa parada, przez ulice naszego miasta, oczywiście z pasażerami.
1: Z naszym reporterem Pawłem Koniecznym rozmawiali Krzysztof Kołodziejczyk z Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego i Mariusz Strzałkowski, wiceprezes krakowskiego MPK.
7: Mundial w faktach RMF FM.
1: 4-1 Szwajcaria pokonuje Bośnię i Hercegowinę w zakończonym przed kilkoma minutami meczu w fazie grupowej Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Najbardziej emocjonująca końcówka drugiej połowy spotkania. Wtedy padły wszystkie 5 bramek. Dla Szwajcarów gole strzelali dwukrotnie Johan Manzambi, a także Krzaka i Ruben Vargas. Honorową bramkę dla Bośni i Hercegowiny zdobył Ermin Mahmić w doliczonym czasie gry.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Rozmowa o 7 w radiu RMF24. To warto powtórzyć.
1: Dzień dobry, a gościem rozmowy o 7 jest Bartosz Arłukowicz, europoseł Koalicji Obywatelskiej, były minister zdrowia. Dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Panie pośle, kto ponosi odpowiedzialność polityczną za aferę w Szpitalu Południowym? Rafał Trzaskowski, bo to miasto nadzoruje szpital. Marcin Kierwiński, bo to on powinien pilnować struktur lokalnych koalicji. A może nikt tej odpowiedzialności nie ponosi, pańskim zdaniem?
2: Oczywiście, że ponosi odpowiedzialność każdy. To miał wpływ na funkcjonowanie tego i wszystkich innych szpitali w Polsce.
1: Czyli obydwaj panowie, których wspomniałem także?
2: Pan, no, każdy szpital ma swój organ założycielski. W przypadku Szpitala Południowego jest to prezydent miasta Warszawy, ale też nie jest tak i też nie zamierzam tutaj się ustawiać w pozycji żadnego adwokata ani obrońcy, tylko chcę powiedzieć dokładnie jak jest. To nie jest też tak, że prezydent wielkiego miasta, największego w Polsce, jest w stanie odpowiedzieć na pytanie, kto pracuje na SOR-ze w każdym szpitalu czy w przychodni. To nie o to chodzi, ale ma podległe sobie służby, swoich wiceprezydentów, swoje służby nadzorcze do tego, żeby taki sprawy pilnować i wyciągać z tego wnioski i konsekwencje. No, mam nadzieję, że tak się stanie.
1: Bartosz Arłukowicz razem z nami w radiu RMF24, słuchaczom RMF FM już pięknie dziękujemy. Panie pośle, błyskawicznie ma być przegłosowana ustawa o powiązaniu zarobków lekarzy z PESEL-em. Okazuje się, że można tak zrobić i to można zrobić tak szybko. Pytanie, dlaczego tak długo czekaliśmy na taki pomysł?
2: Dlatego, że wprowadzanie takich zmian zawsze wywoływało wielkie emocje w środowisku medycznym, dlatego że takie próby były podejmowane już wcześniej i ja byłem ministrem zdrowia i wiem, jakim problemem dla każdego ministra zdrowia jest tak naprawdę uzyskanie wiedzy o realnym czasie pracy, płacy za tą pracę różnych środowisk medycznych i nie mówię tu tylko o lekarzach, żeby było jasne, mówię o całym środowisku medycznym.
1: Ale rozumiem, że do tej pory były problemy, a teraz się to da zrobić raptem z dnia na dzień.
2: No, mam nadzieję, że się da. Ja się bardzo cieszę z tej ustawy, którą premier zapowiedział, bo to jest ustawa, myślę, że każdy minister zdrowia, niezależnie od formacji politycznej, z której pochodzi, ucieszył się z tej ustawy, dlatego że minister powinien mieć wgląd w system godzin pracy, płacy za tą pracę, systemu podatkowego i wielokrotnie rozmawialiśmy o tym, że potrzebna byłaby wiedza, którą de facto gromadzi dzisiaj system skarbowy państwa, który tak naprawdę widzi zarobki czy PIT-y, czy podatki płacone przez poszczególnych ludzi czy firmy. I to nie jest kompatybilne dzisiaj z wiedzą, którą ma minister zdrowia, czy każdy inny minister.
1: Tak jest, tylko moje pytanie jest takie, panie pośle. Dlaczego wystarczyła afera jednego młodego lekarza w warszawskim szpitalu, kiedy okazało się, że można zrobić ustawę, o której pan mówi, że były konsultacje, były próby, że środowisko się nie zgadzało i że były problemy? Okazuje się, że jak wybuchła afera, jak wszyscy wyrazili swoje oburzenie tym, co się działo w warszawskim szpitalu południowym, to okazuje się, że można było taką rzecz zrobić.
2: Wie pan, bo tak wygląda życie publiczne niestety, że czasem musi się przelać pewna taka kropla czary goryczy, żeby podejmować decyzje, które prawdopodobnie mogły być podjęte wcześniej, ale ze względu na różne dyskusje, analizy, opinie, gdzieś były odkładane na później. System ochrony zdrowia jest systemem niezwykle skomplikowanym, ale ja często powtarzam taką zasadę, że oczywiście oprócz ustaw, rozporządzeń, NFZ-u, bardzo trudnych zarządzeń, przepisów, jest w cudzysłowie oczywiście mówiąc, taka sytuacja, w której naprawdę nie potrzeba ustawy, żeby zmienić system. Żeby podać choremu szklankę wody, nie trzeba pisać ustawy.
1: No oczywiście, to jest jasne. Natomiast pytanie jest takie, bo rozumiem, że teraz premier mówi o tym, że potrzeba radykalnych zmian. Te radykalne zmiany to chociażby ustalony górny limit zarobków dla lekarzy, tak czy nie, panie pośle?
2: Oczywiście tu można szukać tego typu rozwiązań, ja zaś dużo bardziej skupiłem się na procencie wydawanych środków na płace z kontraktu, który szpital czy przychodnia ma z NFZ-em. Bo wie pan, no musimy być absolutnie szczerzy w tej rozmowie. Ja taką rozmowę chcę z panem odbyć i dawno mam to w sercu podjęte, że najwyższa pora, żeby mówić prawdę.
1: No, jeżeli, no to mówmy prawdę.
2: Jeżeli mamy sytuację, w której szpital przeznacza 97% swojego dochodu, przychodu z NFZ-u na to, żeby wypłacać wynagrodzenia, płace, no to trudno jest leczyć pacjenta skutecznie za 3% kontraktu z NFZ-em. To jest sytuacja, w której po prostu się nie da leczyć pacjenta i powinniśmy wszyscy sobie to jasno powiedzieć.
1: No dobrze, no to gdzie jest w takim razie trudne pytanie? To gdzie jest to zgniłe jabłko w systemie, od którego psuje się cała skrzynka w takim razie?
2: Przyczyn tego zjawiska jest bardzo wiele i one są bardzo złożone i trudne. Ja oczywiście mogę o tym wszystkim opowiadać i mam wrażenie, że naprawdę, żeby dzisiaj poprawić funkcjonowanie systemu, oczywiście pieniądze są ważne, one są potrzebne, zawsze ich brakuje w każdym państwie na świecie i w Europie. ale nie pieniądze są tutaj kluczowe. To kwestia bardzo trudnych politycznych decyzji do podjęcia, które niezależnie od barwy politycznej rządu powinny wcześniej czy później być podjęte. I mam wrażenie, że my się do tego momentu zbliżamy.
1: Ale bo na razie krążymy, mam wrażenie, wokół tego, żeby powiedzieć wprost. To jaka to jest ta trudna polityczna decyzja, panie pośle?
2: Między innymi struktura właścicielska szpitali. Bo jeżeli jest tak, że właścicielami największej liczby szpitali w Polsce są starostowie powiatowi, czyli samorząd powiatowy, który zarządza tym szpitalem. I często te samorządy między sobą konkurują, czyli poszczególny starosta, znowu to mówię w pewnym cudzysłowie, bo nie chcę nikogo tutaj obciążać personalnie, kuruje ze swoim sąsiadem 20 km dalej. Mamy sytuację taką, w której w jednym powiecie mamy dwa szpitale, które ze sobą konkurują o lekarzy. Stąd powstają te patologiczne zjawiska podkupywania sobie lekarzy.
1: No dobrze.
2: Lekarze się na to decydują.
1: No dobrze, to pan mówi A, to ja powiem B, bo jeżeli szpitale nie będą ze sobą konkurować, to zakładamy, że w jednym szpitalu mamy, powiedzmy, nie wiem, neurochirurgię i oddział położniczy, ale w drugim szpitalu obok, oddalonym o 30-40 km, już tych oddziałów nie ma. Zgadza się pan?
2: Szpitale ze sobą powinny konkurować jakość, a liczbą posiadanych oddziałów, czy ambicjami poszczególnych polityków. Tutaj mamy także rozmowę o ambicjach poszczególnych środowisk, które w systemie funkcjonują, bo na przykład jeśli jest tak, a często takie zjawisko widzimy, że właściwie każdy, czy większość ludzi, którzy osiągają bardzo wysoki poziom naukowy, nie wiem, dostają habilitację, stają się doktorami habilitowanymi, to bardzo często obserwujemy zjawisko takie, że pojawia się ambicja posiadania własnego oddziału, czyli braku możliwości dogadania się z dotychczasowym szefem i tworzą się i pączkują kolejne oddziały, dlatego że doktor habilitowany potrzebuje być szefem w swoim własnym ogródku. Wie pan, o tych przyczynach mógłbym mówić bardzo długo.
1: Dobrze.
2: Wielozakresowe.
1: To w takim razie co, odbieramy szpitale samorządom?
2: Nie odbieramy szpitali samorządom. Zaczynamy w końcu planować rzetelnie i uczciwie. Ja panu powiem na przykładzie mojego województwa zachodniopomorskiego, z którym jestem najbardziej związany i znam tą sytuację do ostatniej próbki. W regionie i w kraju, ale opowiadajmy sobie o moim regionie. Jeśli w moim mieście Szczecinie mamy szpitale należące do prezydenta miasta Szczecina, marszałka województwa, rektora Uniwersytetu Medycznego, ministra spraw wewnętrznych, ministra obrony narodowej. I wyjeżdżamy 20 km dalej i mamy szpital Goleniów, Nowogard i mógłbym wymieniać Pyrzyce. Każdy z tych szpitali boryka się z ogromnym problemem finansowo-organizacyjnym. I teraz trzeba usiąść razem przy jednym stole. Marszałek, rektor, prezydent miasta i zaplanować i podjąć trudną, bo to jest trudna decyzja, ale musi być mądra i przewidywalna, że w danym województwie, czy w danym mieście, czy regionie potrzebujemy tylu i tylu łóżek kardiologicznych.
1: Ale pan mówi o scentralizowanym systemie, panie pośle, w takim razie, tak?
2: Nie, ja mówię o decyzji regionu i samorządu. Ja mówię o tym, żeby marszałek województwa mógł podjąć naszą decyzję z tymi właśnie starostami, z rektorem uczelni, który prowadzi najbardziej specjalistyczne szpitale w danym mieście czy regionie i przeprowadzili prawidłową analizę mapy zapotrzebowania.
1: Panie pośle, trochę pana słyszę słabo. Trochę pana słyszę słabo, trochę nam połączenie... Może być lepiej, tak. Ja chciałem jeszcze wrócić do tej konkretnej sprawy, bo porozmawiać o tym, co mamy w tej chwili na stole, bo Lewica mówi tak, ma być ustalony górny limit zarobków dla lekarzy, ma być zakaz łączenia pracy w publicznych i prywatnych placówkach, ma być wprowadzone restrykcyjne przestrzeganie czasu pracy lekarzy. Pan się z tym zgadza?
2: Czas pracy jest sprawą kluczową, dlatego że jeśli mamy czas pracy dla kierowców BIR-ów, jeżeli mamy czas pracy dla innych bardzo trudnych zawodów, to z lekami powinno być podobnie. Minister zdrowia de facto nie ma narzędzia skutecznego, które ma kontrolować czas pracy lekarza. Dlaczego? Dlatego, że nawet jeśli widzi lekarza w systemie NFZ-owskim, który pracuje tu, tam czy siam, to nie widzi już spółek, które podnajmują danego lekarza do świadczenia usług szpitalom czy przychodniom.
1: A wie pan, z czego to wynika?
2: Dzisiaj tu rozmawiamy.
1: Wie pan, z czego to wynika? Z tego, że lekarze mają prawo pracować na B2B. To jest główna przyczyna. Rozumiem, że zabieramy im możliwość pracowania na kontraktu.
2: Nie szukałbym tego typu prostych rozwiązań, że zabieramy lekarzom możliwość pracy na kontraktu lub podejmujemy taką drastyczną decyzję, że tu albo tam. To są rozwiązania bardzo takie popularne medialnie, ale one niekoniecznie muszą odnaleźć dobre rozwiązanie w życiu publicznym. Ja myślę, żebyśmy do tego wszystkiego podchodzili z rozsądkiem i z taką pewną dozą takiej uczciwości. Mm-hmm. Zacznę od rzeczy bardzo kontrowersyjnej. Kiedy zapowiadałem naszą rozmowę i rozmowę, którą mam za chwilę w innym radio, No, tak, to jest dla mnie bardzo ważne. Chciałbym, żeby wszyscy ci publiczni komentatorzy, którzy dzisiaj się z wielkim takim moralnym wzmożeniem oburzają na to, co zobaczyli. To oczywiście jest patos, z tego trzeba wyciągać wnioski. Doktor został zwolniony, prokuratura wkroczyła i słusznie. Ci tak z wielkim takim wzmożeniem moralnym to komentują, we własne piersi. Jeśli ci, którzy naprawdę nie mają jakby możliwości sprawa do milczenia w tej sprawie, czy poszukiwania szybszego dotarcia do lekarza, czy skorzystania z pewnych możliwości, które się kreują przed środowiskami życia publicznego, gdyby oni się uderzyli w piersi, dyskusja byłaby dużo...
1: Ja to doskonale rozumiem. Natomiast widzę, że problem jest następujący. Politycy boją się radykalnych kroków, jeśli chodzi o naprawianie służby zdrowia, bo boją się protestów, jeśli chodzi o środowiska lekarskie czy środowiska medyczne w ogóle, bo wiadomo, że takie protesty uderzają bezpośrednio w nas, w pacjentów, którzy będą obciążali polityków za tą sytuację.
2: Ja przypomnę sytuację z czasów, kiedy ja byłem ministrem. Właściwie pierwszym i na razie ostatnim ministrem, to na przykład przejrzystość zasad funkcjonowania konsultantów krajowych. Czyli ludzie, którzy są prawą ministra w dziedzinach medycyny. Ja oczekiwałem te zasady, że jeśli ktoś jest konsultantem krajowym, ja podejmować decyzje strategiczne do dziedziny medycyny, nie wiem, pediatry, chirurgii, kardiologii, wszystko jedno, to musi być w pełni przejrzysty. Czyli nie może jednocześnie doradzać firmom farmaceutycznym, nie może jednocześnie decydować o liczbie przyznanych rezydentów w danym regionie i bytem na przykład prywatnego szpitala, który lekarzy danej specjalizacji.
1: Panie pośle...
2: Redaktorze, to jest ważne i myślę, że będziecie to jako dziennikarze. Ja miałem taką sytuację, że miał możliwość zwiększenia liczby rezydentów jednej z bardzo onkologicznych, jako minister. I zrobiłem to. I byłem zachwycony i uważałem, że to jest bardzo dobry ruch. Wie pan, z czym ja się spotkałem? Ze stanowczym protestem konsultantów regionalnego i krajowego, że jakim prawem jako ja, jako minister, zwiększam liczbę miejsc rezydencji. No, byłem wtedy w szoku, miałem za małe doświadczenie polityczne. No oczywiście ten konsultant przestał być konsultantem, rezydentury zwiększono. Ale blokowanie dostępu do rozwoju określonych dziedzin medycyny jest pewnym metodem też, który dzisiaj blokuje tak naprawdę zdrową konkurencyjność.
1: Panie pośle, jest mi strasznie przykro, bo ta rozmowa jest bardzo ciekawa i bardzo ważna, ale niestety bardzo słabo pana słychać. I nasi słuchacze nie mogą usłyszeć...
2: Może dlatego, panie redaktorze, że jestem w Strasburgu, bo mamy sesję plenarną i może dlatego, że mamy aż ze Strasburga. Może dlatego takie kłopoty techniczne są, ale nie chciałem tej rozmowy unikać, ani jej odkładać w przyszłość, dlatego że uważam temat za ważny i trzeba o nim mówić.
1: Rozumiem. Tylko odpowie mi pan na koniec na pytanie, czy to Rafał Trzaskowski powinien ponieść polityczną odpowiedzialność, czy Marcin Kierwiński?
2: Rafał Trzaskowski jako prezydent miasta powinien podjąć wszystkie konieczne i niezbędne decyzje do wyjaśnienia tej i być może innych sytuacji, które dotyczą szpitali, którymi on zarządza. Ale Trzaskowski, podkreślam, nie jest sam w kraju. Mamy do czynienia z setkami starostów powiatowych i szpitalami powiatowymi. I chciałbym zwrócić też na taką pseudopoprawność polityczną, która towarzyszy tego typu rozmowom. Mamy przykład na przykład szpitala w Garwolinie, do którego jedzie pan przyszły OMC Czarnek i z dyrektorem tego szpitala mówi o tym, że ten szpital w Garwolinie umrze w ciszy. I oni to mówią w telewizji. Jednocześnie dochodzimy błyskawicznie do informacji, że dyrektor tego szpitala, radny PiS-u w tym przypadku, wybiera dochód, który wykazuje w oświadczeniu majątkowym na poziomie ponad 1,1 miliona złotych. No to albo ten szpital umiera, albo mamy pieniądze, żeby płacić takie pieniądze ludziom, którzy tymi szpitalami zarządzają.
1: A pana zdaniem szefowa resortu zdrowia, Jolanta Sobierańska-Grenda, ma w tej chwili na tyle mocne umocowanie, także polityczne, żeby podejmować radykalne kroki, jeśli chodzi o reformę? Mówię wprost, czy w takim razie to powinien stać na czele tego resortu, powinien stać polityk, który ma zdecydowane poparcie chociażby premiera Donalda Tuska?
2: Ja generalnie uważam, że w polityce, polityką powinni zajmować się politycy, tak generalnie uważam, że rolą ekspertów jest, takich prawdziwych ekspertów, technologicznych nazwijmy to, jest szkolenie, konferencje i tak dalej, za politykę powinni uprawiać politycy, ale zostawiam to z minister dzisiaj w absolutnie kluczowym momencie, myślę, swojej drogi politycznej, ale także uważam, że zawodowej, dlatego że staję dzisiaj przed bardzo poważnym wyborem. I każdy minister staje przed takim wyborem. I pani minister albo już podjęła tę decyzję, albo będzie musiała ją podjąć decyzję. Czy pani minister jest przedstawicielem jakby sytuacji, roli, znaczenia bezpieczeństwa pacjentów w rządzie, czy jest przedstawicielem określonych środowisk reprezentujących ich interesy w rządzie. To jest najtrudniejsza decyzja każdego ministra. Czy jest przedstawicielem pacjentów, czy różnych środowisk, z których się taki minister wywodzi.
1: Tak mówi Bartosz Arłukowicz, europoseł Koalicji Obywatelskiej, były minister zdrowia, gość rozmowy o 7 w Radiu RMF 24. Pięknie dziękujemy za spotkanie, panie
2: ministrze. Bardzo dziękuję.
1: Kłaniam się.
0: Radio RMF 24.

0: za oceanu.
1: Czy Stany Zjednoczone naprawdę mogą wycofać się z NATO? No to pytanie wraca w stolicy USA regularnie od początku drugiej kadencji Donalda Trumpa.
0: I codzienne życie Amerykanów.
1: Wielu farmerów mówi wprost, bez tych pracowników nie byłoby komu zbierać plonów. Amerykanie nie chcą wykonywać tej pracy, szczególnie sezonowo i w trudnych warunkach.
0: Taka Ameryka i Lidia Krawczuk. Już w niedzielę po 12 w radiu RMF24.
2: Ogłoszenie RMF24.

0: Wybiła północ na zegarach, to oznacza fakty w RMF FM, które przedstawi Mateusz Bożek.
1: Jest zgoda przywódców Unii Europejskiej na przedłużenie sankcji na Rosję o kolejny rok. Szczegóły zna korespondentka RMF FM. W faktach także ostrzegamy, na ulicach Przemyśla pojawił się niedźwiedź. Służby apelują do mieszkańców o ostrożność. W Vancouver kolejne starcie na tegorocznym mundialu, Katar kontra Kanada. Przywódcy Unii Europejskiej za przedłużeniem sankcji gospodarczych na Rosję o kolejny rok. Taką informację przekazała rzeczniczka przewodniczącego Rady Europejskiej Antonio Costa. To pierwszy taki przypadek, kiedy restrykcje wydłużono o aż 12 miesięcy. O czym szerzej nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą.
2: Do tej pory sankcje były przedłużane co pół roku, a każda taka decyzja wymagała jednomyślności wszystkich państw Unii. W praktyce oznaczało to regularne targi z Węgrami za czasów Viktora Orbana. Budapeszt wielokrotnie groził zablokowaniem przedłużenia sankcji i domagał się w zamian ustępstw i spełnienia swoich postulatów. Unijni przywódcy chcą w przyszłości uniknąć tego typu sytuacji. Formalna decyzja o wydłużeniu obowiązywania sankcji musi jeszcze zostać przyjęta przez Radę Unii.
3: Fakty z Podkarpacia.
1: Mieszkańców Przemyśla ostrzegamy. Na ulicach miasta grasuje niedźwiedź. Zgłoszenie otrzymaliśmy na gorącą linię RMF FM. Informację potwierdziła nam Przemyska Straż Miejska. Zwierzę było widziane na rynku głównym, a także na Zasaniu. Służby apelują do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności i o to, aby pod żadnym pozorem nie zbliżać się do zwierzęcia. Jak dotąd na szczęście nikomu nic się nie stało. Jest akt oskarżenia przeciwko ratownikom medycznym w sprawie śmierci 34-latka z Lublina. Stefania S. i Paweł P. odpowiedzą za narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia mężczyzny w trakcie interwencji medycznej z sierpnia 2021 roku. Ratownicy ocenili stan zdrowia pokrzywdzonego wyłącznie na podstawie podstawowych badań oraz informacji uzyskanych od funkcjonariuszy policji, mówił rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Łodzi, Paweł Jasiak.
4: Opiniujący w sprawie biegli z zakresu medycyny ratunkowej stwierdzili, że postępowanie członków ZRM było nieprawidłowe. Ratownicy nie potwierdzili zatrzymania krążenia przy użyciu defibrylatora, odstąpili od przedsięwzięcia medycznych czynności ratunkowych i nie rozpoczęli resuscytacji. W opinii nadto wskazano, iż dokumentacja z czynności medycznych nie odzwierciedla prawidłowo przebiegu interwencji. Stefania S. jako kierownik ZRM podjęła decyzję o odstąpieniu od podjęcia powyższych czynności i zdecydowała o przetransportowaniu pokrzywdzonego na SOR. Z kolei Paweł S., widząc nieprawidłowości w postępowaniu kierownika podczas interwencji, nie dokonał wymaganych działań.
1: Ratownikom grozi do 5 lat więzienia. W sprawie zachowania policjantów w czasie interwencji prowadzone jest osobne postępowanie. Vancouver. Właśnie rozpoczął się kolejny mecz fazy grupowej Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Reprezentacja Kanady podejmuje drużynę z Kataru. Obie drużyny w tabeli mają po jednym punkcie. Chodzi o grupę B. Faworytem jednak spotkania jest drużyna gospodarzy tego turnieju. Liczący 1200 lat dąb w lesie Sherwood, który według legendy dawał schronienie Robin Hoodowi, najprawdopodobniej obumarł, a przyczyną może być wielka miłość Brytyjczyków do tego słynnego drzewa. Taką informację podała agencja AP. Według Królewskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków i Przyrody turyści na tyle zdeptali i utwardzili ziemię wokół drzewa, że woda deszczowa nie była w stanie dotrzeć do korzeni. Fakt, że to drzewo nie wypuściło w tym roku liści, łamie nam serce, oznajmiła szefowa towarzystwa Holly Drake. Według miejscowej legendy dąb dawał schronienie słynnemu 13-wiecznemu rozbójnikowi Robin Hoodowi, który okradał bogatych i dawał biednym.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: RMF 24.

0: Poranna rozmowa Tomasza Terlikowskiego. Posłuchajmy jeszcze raz.
1: Witam, moim gościem jest Mateusz Morawiecki, były premier, wiceprezes PiS, lider europejskich konserwatystów i reformatorów. Witam, panie premierze.
2: Dzień dobry.
1: To co z tą Izerą? Wyrzucił pan ponad 500 milionów złotych w błoto?
2: Nie, odwrotnie. Mój następca, obecny premier, wyrzucił w błoto te pieniądze, które zostały wydane na ten proces realizacji samochodu elektrycznego. Okazało się, że mieliśmy rację. Okazało się, że trzeba było to robić.
1: No, ale nie zrobiliście.
2: Panie redaktorze, pan wie, ile trwają projekty typu budowa autostrady, budowa wielkiej fabryki, budowa centralnego portu komunikacyjnego. To nie jest jak łapać pchły, tylko to trzeba zrobić w sposób przygotowania najpierw terenu, potem odpowiednie ustawy, w międzyczasie zgody administracyjne. Inwentaryzacja środowiskowa sama zabiera czasami 6 sezonów, żeby wiosna, lato, jesień, zima i kolejna wiosna, kolejne lato,
1: to może
2: żeby zinwentaryzować.
1: Uprosić.
2: Myśmy zrobili wszystko by the book, czyli zgodnie z regułami sztuki. I niestety obecny premier i ten rząd, koalicja rządząca, zawalili sprawę.
1: No jak zawalili, to mówią, że będą robić przecież.
2: No chwila, 2,5 roku chyba już rządzą, czyli stracili 2,5 roku co najmniej, ale uwaga, cały świat nie czekał na to, aż koalicja rządząca zdecyduje się realizować nasz projekt, tylko czekał na to, żeby stracili te pieniądze, które myśmy zaangażowali, żeby, uwaga, Polska miała tutaj naszą marżę, naszą własną marżę.
1: Czyli te pieniądze są stracone już?
2: Te pieniądze są w dużym stopniu stracone, bo tak jak powtarzam, w biznesie nikt nie czeka na nas. Chińczycy idą do przodu, Tajwańczycy idą do przodu, Tesla produkuje, Mercedes, Volkswagen.
1: To jest sens teraz to robić jeszcze?
2: Oczywiście, że jest sens to robić i jak najbardziej sekunduję temu projektowi, żeby się on udał, tylko wskazuje na to, że obecny rząd, stosując tę taktykę łapaj złodzieja, sam dopuścił się gigantycznej straty pieniędzy publicznych. Wielka szkoda, mogliśmy mieć polsko-chińską marżę, a będziemy mieli niestety prawdopodobnie tajwańską marżę bez polskiego know-how.
1: Dawid Kasprzyk, słynny lekarz i radny, już nie Koalicji Obywatelskiej, jest Konradem Wallenrodem PiS-u.
2: Ja myślę, że
1: w Koalicji Obywatelskiej prowadziliście tutaj takiego...
2: Przede wszystkim jest niesamowitym symbolem władzy i folwarku Donalda Tuska. Państwo właśnie Tuska i Kacprzyka w tej służbie zdrowia to państwo niesamowitej pogardy wobec obywateli. Proszę zobaczyć, jak można, panie redaktorze, mówić ludziom, że brakuje pieniędzy w służbie zdrowia, jak można jednocześnie wydłużać kolejki, stwierdzić, że nie będzie możliwości niestety obsłużenia pewnych procedur medycznych, to jest to, co oni ostatnio powiedzieli, a w tym samym czasie pozwolić tej kaście faraonów z Platformy Obywatelskiej po prostu doić państwo.
1: Tak, ale już nie jest w Platformie Obywatelskiej czy w Koalicji Obywatelskiej, bo go wyrzucili. Już nie pracuje w szpitalu. Mają być następne
2: zwolnienia. Panie redaktorze, człowiek, który się po prostu pojawiał koło najbardziej prominentnych działaczy, człowiek, który był szefem, uwaga, szefem platformerskiej młodzieżówki Nowa Generacja, bardzo bliski współpracownik Donalda Tuska. Ten człowiek oczywiście dzisiaj w panice będzie wygumkowywany niczym ze zdjęcia Stalina z z Mołotowem i tam z pozostałymi.
1: Czyli nie wierzy pan, że premier, bo premier powiedział do imentu, wszystko sprawdzimy, wszystko wyczyścimy, zwolnimy wszystkich odpowiedzialnych.
2: Ale słyszę o tego typu przypadkach w innych miejscach. Janusz Cieszyński przygotował zapytanie i posłał już zapytanie do wszystkich SOR-ów w Polsce, ponieważ ten prywatny folwark, który tam został zrobiony, to jest taki szpital prywatny za publiczne pieniądze. Prominentni działacze Platformy Obywatelskiej jako ta elita, prawda, leczyli się, przychodzili z bólem głowy, a w tym samym czasie czekał ktoś po wypadku.
1: Panie premierze,
2: to jest największy skandal.
1: A może problemem jest samorządowy nadzór nad tymi placówkami? To
2: nie,
1: znaczy, no bo
2: problemem
1: tu
2: jest tutaj system. Problemem jest to, że w państwie, w którym dochodzi do takich nadużyć, w państwie Donalda Tuska nie ma odpowiedniego nadzoru, dlatego że w tym samym czasie on się zajmuje łapaniem, że tak powiem, wyimaginowanych nieprawidłowości po naszej stronie, a powinien dopilnować to, co się dzieje.
1: Co się teraz powinno dostać?
2: Po ich stronie. Powinni przeprowadzić natychmiast wszędzie kontrolę, w każdym szpitalu, zwłaszcza na SOR-ach, ale nie tylko.
1: No nikt będzie robił kontrolę.
2: Ale nikt już zrobił tę kontrolę. Pan premier nie został poinformowany o tym, że nikt już przeprowadził tę kontrolę. Wyniki tej kontroli będą za dwa tygodnie już widoczne. Czyli proszę popatrzeć, jak obecny premier nie radzi sobie, nie orientuje się i nie potrafi zarządzić taką sytuacją.
1: Dobrze, jakie
2: nie wie
1: głowy
2: nawet,
1: powinny
2: że ta
1: polecieć?
2: Kontrola została przeprowadzona.
1: Jakie głowy powinny polecieć, pana zdaniem?
2: No Donalda Tuska przede wszystkim.
1: No, ale to wiem, znaczy to na pewno pan powie, ale ja się pytam o niżej trochę, bo ona nie poleci dopóki.
2: No, a bardzo niedobrze, dlatego że w poważnym państwie po takim gigantycznym przewale, po tym jak
1: to będzie
2: zrobili sobie folwark, a folwark zwierzęcy Orwella, pamięta pan, tam były wszystkie zwierzęta równe, ale niektóre równiejsze od innych. No to mamy wszystkich obywateli.
1: Jakie? Które były równiejsze z całą pewnością, pan pamięta?
2: Oczywiście i mogę powiedzieć, że to, co się dzieje dzisiaj w służbie zdrowia, to jest ewidentny powrót do próby prywatyzacji służby
1: zdrowia. Ale będzie wniosek
2: zdrowia.
1: O wotum nieufności wobec premiera tym razem, no bo jak premier ma polecić...
2: Nie ma czegoś takiego, jest tylko możliwość zaproponowania konstruktywnego kontrkandydata
1: na premiera.
2: I wiemy, jaka jest większość parlamentarna i nie pozwolimy...
1: Jak składacie wota nieufności wobec ministrów, też jest tak samo.
2: Tak, ale wierzymy wtedy, że może się znaleźć na przykład kilkunastu posłów z Polski 2050, którzy bardzo krytykowali panią minister Henik-Kloskę, a jak przyszło co do czego, no to niestety skulili uszy po sobie. Kuluarów i kulisów rozmów sejmowych nie będę odsłaniał, ponieważ nie dojdzie do kolejnych rozmów, jak będę mówił.
1: A czyli jednak rozmawiacie, bo jak mają być kolejne, to znaczy, że były poprzednie.
2: Wszyscy ze sobą rozmawiają w Sejmie, mogę pana zapewnić. Na tym polega w ogóle praca sejmowa, żeby rozmawiać z różnymi posłami.
1: No ale rozmawiacie o tym, żeby może jednak przyciągnąć tych posłów na
2: przede wszystkim, panie redaktorze, poświęćmy odpowiednią ilość czasu na to, co się stało właściwie symbolem tej władzy, czyli sprywatyzowanie służby zdrowia na potrzeby działaczy Platformy Obywatelskiej. Specjalny salonik VIP, a więc kasta, która sama siebie de facto
1: i z obsługuje. Całą pewnością w tej chwili trwa gaszenie pożaru w Koalicji Obywatelskiej.
2: Widział pan,
1: w tej
2: jak
1: sprawie.
2: Wszyscy uciekają przed mikrofonami z Platformy Obywatelskiej? Widział pan, jak nie potrafią zabrać głosu? Widział pan, jak chowają głowę w piasek? Ja nie mam takiego przekonania, że oni systemowo się zabierają za ten
1: problem. I tu stawiamy kropkę, za chwilę porozmawiamy o systemie i o tym, co się powinno zmienić w systemie, ale nie tylko. A ja przypomnę, naszym gościem jest Mateusz Morawiecki, były premier, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, lider europejskich konserwatystów i reformatorów. Dobrze, a pan będzie bronił lekarzy? No teraz już premier zapowiedział kontrolę, sprawdzanie, ile zarabiają, gdzie
2: tak,
1: pracują.
2: Tak, ja będę bardzo bronił lekarzy, ponieważ 99, ileś procent lekarzy jest absolutnie uczciwa. To po pierwsze, tak jak i w społeczeństwie znajdują się czasami czarne owce, jak pan Kacprzyk, który niestety zepsuł reputację, prawda, środowiska lekarskiego. Ale lekarz musi zarabiać godnie, ponieważ pracuje cierpiącym pacjentem. Bardzo mocno, bardzo ciężko, bardzo często pracuje.
1: Ale uwaga,
2: zaproponowałem 5 punktów, które pomogą uzdrowić służbę zdrowia na tym etapie. I bardzo apeluję do rządzących, żeby poważnie potraktowali moje wezwanie.
1: Jeden z punktów już wzięli. To jest
2: jeden z punktów już premier wziął ode mnie, ale są jeszcze 4 pozostałe. Proponuję likwidację kominów płacowych i zaproponowałem pewną stawkę. Można ustalać, jaka to będzie stawka, ale niech będzie maksymalna stawka, uwaga, za dyżury telefoniczne, za pracę zdalną, prawda? Żeby nie było tak, że się okazuje, że niektórzy lekarze to pracują po 25 godzin dziennie, a inni lekarze to w 4 szpitalach jednocześnie potrafią wykonywać swoje usługi.
1: Pracują, znaczy, no to powinno być jasne.
2: No właśnie,
1: ostatecznie.
2: Dlatego zaproponowałem ewidencję czasu pracy, która będzie bardzo skrupulatnie weryfikowana w jednym miejscu. Dlatego zaproponowałem, żeby było repozytorium dotyczące umów, kontraktów w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Dlatego zaproponowałem, żeby kontrakty ogłaszane przez konkursy, przepraszam, ogłaszane przez szpitale i w ślad za nimi idące kontrakty dla lekarzy były w jednej bazie do 1 października w tym roku ogłaszane dla wszystkich, a nie gdzieś tam w zakładeczce jakiejś ogłaszane po to, żeby krewni i znajomi królika mogli wygrać i tak dalej, i tak
1: dalej. Ale wierzy pan w możliwość porozumienia ponadpartyjnego w tej sprawie? Bo jak zwykle to bywa w takich sprawach bardzo gorących społecznie, bo takie porozumienie jest trudno.
2: Wierzę, że te punkty, które zaproponowałem, będą tylnymi drzwiami przyjmowane przez obecnego premiera prawdopodobnie, bo to jest jedyny sposób, żeby uzdrowić przynajmniej częściowo te patologie. Mamy do czynienia z państwem zawłaszczonym, panie redaktorze. Mamy do czynienia mamy do czynienia z państwem patologii. Dzisiaj to widać jak na dłoni, dzisiaj to widać jak na świeczniku i niestety mam złą wiadomość. O ile pojawiały się nieprawidłowości w czasie naszych rządów i myśmy za każdym razem starali się z nimi po prostu radzić i wypalać do gołym żelazem do żywej kości,
1: wszystko
2: o tyle premier Tusk mówi, ale nie robi, ponieważ jest mistrzem w przykrywaniu problemów, ale nie jest nawet czeladnikiem w realizacji różnych bardziej skomplikowanych tematów.
1: Wołodymyr Zełenski, takie są nieoficjalne informacje, przyjedzie na szczyt w sprawie odbudowy Ukrainy, który odbędzie się w Gdańsku. Taką informację podała Rzeczpospolita. To jest dobra decyzja prezydenta Zełenskiego?
2: Polska po raz kolejny została tutaj zmarginalizowana. Polska po raz kolejny została ograna.
1: Ale przyjeżdża.
2: Przyjeżdża w takim stanie spraw, prawda, w takim układzie, że nawet jeśli przyjedzie, to nie będziemy mogli skorzystać z tego na arenie międzynarodowej, ponieważ gdzie indziej toczą się główne negocjacje dotyczące potencjalnej odbudowy Ukrainy, na której miały zarabiać polskie firmy.
1: Oczywiście,
2: no właśnie koalicja rządząca zawaliła tutaj całkowicie. Myśmy przygotowali bardzo dobre plany, programy, zaraz po wojnie one miały być wdrażane. Wszystkie zostały wywalone do kominka, wywalone do szuflady.
1: A służy temu wszystkiemu sytuacja zawieszenia, no na razie zawieszenia w sprawie orderu Orła Białego dla prezydenta Zełenskiego. Powinniśmy tę sprawę rozstrzygnąć, zanim on przyjedzie? Czy prezydent powinien rozstrzygnąć?
2: To jest sprawa prezydenta, kiedy ją rozstrzygnie. Natomiast bardzo dobrze, że to zapowiedział, że kapituła już przedstawiła swoją opinię dla pana prezydenta i ta decyzja niebawem najprawdopodobniej zapadnie. Ona nie mogła być inna niż ta, która została zaproponowana przez pana prezydenta, czyli odebranie orderu.
1: Ale nic nie zyskaliśmy. Zaszantażowaliśmy i można powiedzieć,
2: nie,
1: przegraliśmy.
2: Panie redaktorze, wręcz przeciwnie. Bardzo dużo wygraliśmy. Ja rozmawiam z bardzo wieloma przedstawicielami społeczności międzynarodowej, z liderami ze Stanów Zjednoczonych, z Europy. Oni się dowiedzieli, część z nich się dowiedziała oczywiście, czym jest rzeź wołyńsko-galicyjska.
1: Ukraina nie zmieniła decyzji.
2: No, chwileczkę. Takie decyzje się nie zmienia z dnia na dzień. Takie decyzje zmienia się pod wpływem presji międzynarodowej, popsucia reputacji.
1: To może nie trzeba zabierać tego orderu, tylko naciskać.
2: W tym momencie Ukraińcy psują sami sobie reputację, ponieważ gwarantuję panu, sam w takich rozmowach uczestniczyłem, że bardzo wielu prominentnych polityków z Europy Zachodniej dowiedziało się po raz pierwszy w życiu, czym była ta okrutna rzeź galicyjsko-wołyńska.
1: Dowiedzieli się już, no teraz pytanie, czy jest sens odbierać. Jak już wiedzą, no to po co?
2: Jeżeli będzie zmiana w nazewnictwie jednostki wojskowej z tych, ja w cudzysłów tu ułożę, bohaterów UPA, czyli zbrodniarzy, którzy mordowali w okrutny sposób polskie dzieci, kobiety, starców, nie tylko zresztą polskiej narodowości, także i Ukraińców, którzy ratowali wówczas Polaków. Oni byli okrutnie, bestialsko mordowani.
1: Ukraińcy powiedzą, to prawda, ale potem walczyli z Sowietami, co też jest prawdą. To znaczy, ta historia jest skomplikowana, jeśli chodzi o to.
2: Historia zawsze jest skomplikowana. Ja wiem coś o tym, panie redaktorze, ale nie można chować głowy w piasek.
1: No to jak powinni zmienić tą nazwę?
2: No, zmienić nazwę na, ja mam podpowiedzieć, na Szymona Petlury niech zmienią, albo hetmana Piotra Konaszewicza Sachajdacznego, niech na taką nazwę zmienią. Myślę, że wtedy pan prezydent nie będzie odbierał Orła Białego.
1: A ile czasu jeszcze powinien dać prezydentowi Zełenskiemu?
2: Proszę zapytać o to pana prezydenta.
1: No, ale ja się pytam o pana opinię, ile powinno być tego czasu?
2: Myślę, że cały czas jeszcze ma tutaj czas do podjęcia decyzji.
1: Profesor Czaputowicz w tym studiu wymienił całą listę polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy mają najwyższe odznaczenie działania ukraińskie, w tym pana wymienił jako... No.
2: Czy ja wsadzam palec w oko Ukraińców, panie redaktorze? Nie. Ja szanuję naszych sąsiadów, także tych, którzy są wobec nas skrajnie wrodzy. I szanuję sąsiadów, ponieważ tak trzeba czynić. Tymczasem poprzez nazwę jednostki wojskowej imieniem bohaterów UPA Ukraińcy nam wsadzili palec w oko i nie można udawać, że się nic nie dzieje.
1: No ale jak się nic nie dzieje, to na przykład był ambasador Polski w Ukrainie, zrzekł się swojego orderu. Pan ma order Jarosława Mądrego, zrzeknie się pan tego orderu?
2: Nie, nie zrzeknę się tego orderu. Dlaczego się mam zrzekać tego orderu? Ja będę na pewno bardzo aktywnie i bardzo głośno opowiadał się za tym, żeby tutaj w tych relacjach polsko-ukraińskich nastąpiła wreszcie zmiana. Bo kiedy myśmy pomagali na początku wojny, to była pomoc warunkowa. Wy tam bronicie się przed Rosjanami. Wy, mówiąc bardzo brutalnie, umieracie za to, że my jesteśmy odrobinę bardziej bezpieczni. Bo przypomnę, że wtedy na Radzie Europejskiej... Uwaga, na Radzie Europejskiej prezydent Macron i kanclerz Scholz mówili: Ukraina już padła, już nie istnieje, wróćmy do normalnego biznesu z Rosją.
1: Tej zasługi więc nikt wam nie odbierze.
2: Tak, i naszym ówczesnym interesem było to, żeby Ukrainie pomagać, bo nikt wtedy nie chciał im pomagać i Ukraina była otoczona z trzech stron.
1: Panie premierze, dzisiaj, teraz nie jest w naszym interesie pomagać Ukrainie?
2: Chwileczkę. Dzisiaj okoliczności są całkowicie inne. Wtedy Kijów był otoczony z trzech stron, kiedy wraz z dwoma innymi premierami i z prezesem naszej partii jechałem do Kijowa jako pierwsza międzynarodowa delegacja. Dzisiaj Ukraińcy się bronią i słyszę poranne informacje, że zaatakowali rafinerię pod Moskwą.
1: No to chyba dobrze, że zaatakowali.
2: No bardzo dobrze, że zaatakowali, ale to świadczy o tym, że dzisiaj relacje siły się zmieniły i dzisiaj nasza polityka wobec Ukrainy powinna być inna. Nie możemy udawać...
1: Ale jak powinna? Powinniśmy na przykład blokować wejście Ukrainy do Unii Europejskiej.
2: Powinniśmy być tak asertywni wobec Ukrainy, jak w czasie, kiedy podpisywałem embargo w 23 roku w kwietniu przeciwko ukraińskim artykułom rolnym, a potem wbrew prawu europejskiemu podpisywałem embargo po raz drugi 15 września. To była asertywna polityka. Dzisiaj oni poddają swoją politykę tak naprawdę polityce ukraińskiej.
1: Przemysław Czarny proponuje, żeby jeśli nie zmieni się ta nazwa, zablokować pomoc militarną i finansową. Pan się zgadza z tak, no wydaje się, że jednak radykalnym podejściem.
2: Nie zgadzam się z zablokowaniem pomocy militarnej, ponieważ wolę, żeby w czołgach ukraińskich ginęli ukraińscy żołnierze, niż żeby polscy żołnierze ginęli w polskich czołgach.
1: A co z drugim progiem podatkowym? Przemysław Czarnek zaproponował drugi próg podatkowy, podniesienie go ze 120 do 180 tysięcy. Pan się zgadza z tą propozycją?
2: Słyszałem o tej propozycji i mogę powiedzieć, że słyszałem też o pewnych dyskusjach, które wokół tego się toczą ze strony środowiska dużych rodzin. I po pierwsze tak, trzeba podnosić próg podatkowy.
1: Ale
2: ja proponowałem, żeby próg podatkowy był podniesiony i również, żeby się zastanowić nad waloryzacją tego progu, a nie tak, że myśmy podnieśli i przede wszystkim podkreślmy to, prawda, bo może część słuchaczy zapomniała, że w 2021-2022 roku podniesiony został próg podatkowy z 84 czy 5 tysięcy złotych na 120 tysięcy złotych. Potem został on przez obecną koalicję rządzącą zamrożony. No dobra, ale... Dlatego proponujemy podniesienie progu podatkowego.
1: Ale zgadza się pan na tą sumę, o której mówi Przemysław Czarnek? 180 tysięcy?
2: Ta suma może być nawet większa. W naszych analizach analizowaliśmy w Zespołu Pracy dla Polski również podniesienie do 200 tysięcy.
1: A są na to pieniądze, dziura budżetowa. No to wszystko są argumenty, które podnosi obecna koalicja. Mówiąc to, jest minister finansów,
2: ja rozumiem,
1: który mówi, nie
2: ale
1: mamy
2: panie
1: pieniędzy.
2: Redaktorze, dlatego w Zespole Pracy dla Polski zaproponowaliśmy kilka mechanizmów, które pokazują, gdzie w akcyzie, gdzie w podatku VAT, gdzie w podatku CIT przeciekają przez palce pieniądze
1: pan
2: obecnej koalicji rządzącej.
1: Do ilu można podnieść ten drugi próg? Jak wyliczyliście to do ilu? Do 200 tysięcy?
2: Tak jak powiedziałem, można podnieść również do 200 tysięcy złotych i trzymałbym się również tej zasady, że warto zastanowić się nad tym, czy ten próg nie powinien być waloryzowany. Panie redaktorze, mamy do czynienia z takimi sytuacjami, które przychodzą do mnie, do mojego biura poselskiego ludzie różni i przedstawiają sytuację, że nie opłaca im się podwyżka, ponieważ mogą zapłacić de facto więcej podatku. No, Polak musi chcieć pracować oczywiście za jak największe pieniądze i nie może być ten system w taki sposób ułożony, żeby został poszkodowany w ten sposób pracownik, że dostaje podwyżkę. No przyzna pan, że tutaj jest w tym coś absolutnie.
1: To znaczy,
2: że jest w tym coś absolutnie nieprawidłowego.
1: No to trzeba...
2: To dlatego zaproponowaliśmy bardzo ciekawe rozwiązania, bardzo ciekawe zmiany w Powered by Poland i naprawdę zachęcam wszystkich państwa, żebyście zobaczyli tam, w jaki sposób przebudowujemy stronę podażową, stronę produkcyjną, inwestycyjną, cały system dostaw i zamówień publicznych właśnie po to, żeby panie w Polsce premierze. Było jak najwięcej pracy za jak najwyższą płacę.
1: Panie premierze, dziś do Polski przyjeżdża Jordan Bardella, lider Zgromadzenia Narodowego. Spotka się pan z nim dzisiaj?
2: Spotkam się z nim, umówiliśmy się w Brukseli, w Paryżu za kilka tygodni.
1: I będzie współpraca z Bardellą bliższa jeszcze niż do tej pory? Jeżeli może być
2: będzie jeszcze bliższa, chociaż proszę pamiętać, że jak pan wymienił moje tytuły na początku, to jestem szefem Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, natomiast Jordan Bardella jest szefem partii, która się nazywa, przepraszam, jest szefem we Francji i kandydatem na prezydenta, współprzewodniczącym Zgromadzenia Narodowego i to Zgromadzenie Narodowe należy do patriotów Europy. I my bardzo często współpracujemy z nimi,
1: powiedzieć,
2: ale
1: że
2: nie jesteśmy tożsamą grupą razem z nimi.
1: A jak się panu podoba, to też nie jesteście tożsamą grupą, przedwczorajsze działanie Roberta Bąkiewicza w Berlinie. Marsz, krzyż i cała reszta, całe to opakowanie.
2: Jestem ciekaw, czy policja niemiecka zareagowałaby podobnie, gdyby w Berlinie była delegacja żydowska, która by chciała upamiętnić w podobny sposób jakiś znak żydowski. To jest absolutny skandal, co się stało w Berlinie, że nasi patrioci zostali w ten sposób zaatakowani. My, nasze środowiska patriotyczne powinny jednak zdawać sobie sprawę z tego, że dzisiaj Donald Tusk używa tego jako przykrywki do tej największej afery Platformy Obywatelskiej.
1: Ale to Robert Bąkiewicz tam pojechał. Chyba nie twierdzi pan, że
2: jednak policja
1: Donald
2: niemiecka,
1: Tusk go tam wysłał.
2: Chwila. Policja, dlatego powiedziałem, że obóz patriotyczny musi być czujny, prawda? Polityka jest bardzo zmienna i oby im się nie udało
1: Robert
2: przykryć
1: tego
2: problemu,
1: że tam
2: w szpitalu,
1: śpiewał rotę w Berlinie
2: południowym. Śpiewać rotę w Berlinie powinniśmy wszyscy, jeżeli ktoś tam, że tak powiem, zajedzie i stoi przed tym, przed różnymi miejscami pamięci. I tak a propos, panie redaktorze, największym skandalem, wie pan co jest? To, że Niemcy 80 lat po wojnie makabryczne zbrodnie na polskiej ludności, zabór polskiego mienia, zniszczenie Warszawy, wymordowanie 6 milionów obywateli polskich, zrabowanie dzieł sztuki upamiętnili kamieniem. 30-tonowym kamieniem. Chwila, to jest prawdziwa potwarz. To tutaj napluli nam twarz.
1: Pytanie,
2: i my mamy prawo
1: bez
2: i my
1: zgody.
2: Mamy prawo reagować bardzo ostro i ja sam z panie oburzeniem premierze. Wyrażałem się w tej sprawie.
1: Panie premierze, dobrze, ale czy ostra reakcja to jest zaniesienie niezgodnie z przepisami.
2: Zadałem pytanie, panie redaktorze, retoryczne i myślę, że wszyscy słuchacze wyciągną z tego odpowiedni wniosek. Polak kopany przez niemiecką policję w Berlinie.
1: W Niemczech.
2: Przez niemiecką policję w Berlinie.
1: Łamiący przepisy tak,
2: Berlin
1: policji,
2: jest,
1: tak
2: Berlin
1: policji.
2: Jest w Niemczech. Nasi słowiańscy bracia 1000 lat temu popełnili błąd i nie zjednoczyli się i niestety Berlin jest dzisiaj w innym państwie, znaczy w państwie niemieckim. W związku z tym oczywiście
1: panie
2: tutaj pół żartem, pół serio to mówię.
1: Proste pytanie, czy niemiecka policja ma prawo egzekwować niemieckie przepisy także wobec polskich patriotów, czy nie ma? No chyba ma.
2: Czy niemiecka policja tak samo egzekwowałaby te przepisy wobec wycieczki żydowskiej?
1: Ale wobec Kurdów i różnych innych protestujących jest bardzo ostra.
2: No właśnie.
1: A czy wobec Żydów, to nie
2: wiem. A więc właśnie i świetnie pan sobie odpowiedział na to pytanie.
1: Wie,
2: od razu Polsce, pan
1: polska policja,
2: od razu pan szedł
1: ale pan doskonale
2: na
1: wie, że
2: poziom,
1: polska
2: że tak
1: policja
2: powiem,
1: wobec żydowskiej wycieczki reagowałaby zupełnie inaczej.
2: chwileczkę. Ja przede wszystkim wiem, że minister Sikorski, który w ten sposób się wypowiada, to Himalaje żenady. Ja przede wszystkim wiem, że konsul, który nie reaguje na bicie Polaków, to tak jakby sprywatyzował sobie konsulat.
1: To co to jest? To jest Polak, bohaterski patriota.
2: To jest Polak, to jest nasz obywatel i konsul i minister spraw zagranicznych ma psi obowiązek.
1: Był tam konsul.
2: Psi obowiązek wstawiać się za naszymi obywatelami. Tymczasem konsulat został sprywatyzowany niczym SOR w szpitalu południowym.
1: To ostatnie pytanie, kiedy dojdziecie do władzy, jeśli dojdziecie, Zbigniew Ziobro wróci do Polski?
2: Zbigniew Ziobro wróci do Polski natychmiast, jak będzie mógł liczyć na sprawiedliwy proces tutaj w Polsce. Dzisiaj wymiar sprawiedliwości, że użyję raz jeszcze tego samego słowa, został sprywatyzowany przez Platformę Obywatelską.
1: Mateusz Morawiecki, były premier, wiceprezes PiS, lider europejskich konserwatystów i reformatorów, był naszym gościem. Pięknie dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję panu, dziękuję państwu. Nie zdążyłem tutaj.
0: RMF 24.

0: Zbliża się godzina pierwsza, to oznacza najnowsze wydanie Faktów RMF FM. W studiu Mateusz Bożek.
1: Na początek ważne informacje dla kierowców z Krajowej 29. Posłuchajcie, gdzie musicie uważać. W faktach także o referendum w sprawie odwołania prezydenta Poznania, potem mundial. W meczu grupy B pojedynek Kanady z Katarem. W Katowicach nietypowy pokaz mody. Obok tradycyjnych śląskich strojów wariacje młodych projektantów. Jedna osoba została ranna w wypadku na Krajowej 29 w Słubicach w Lubuskiem. Samochód osobowy uderzył tam w drzewo. Droga jest w tej chwili zablokowana. Kierowcom sugerujemy objazd ulicami miasta. To sprawiedliwa odpowiedź na rosyjskie ataki na nasze miasta i społeczności. Tak prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nazwał ostatni zmasowany nalot ukraińskich dronów na Moskwę. Bezzałogowce trafiły w największą moskiewską rafinerię. Z oświadczeniem ukraińskiego przywódcy zapoznał się dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada.
2: Prezydent Zełenski napisał w swych mediach społecznościowych: nasze dalekosiężne sankcje ponownie dotarły do obwodu moskiewskiego. Po raz drugi w ciągu tygodnia zaatakowano moskiewską rafinerię ropy naftowej. Uderzono również w cele w obwodzie rostowskim i na tymczasowo okupowanych terytoriach Ukrainy. To nie tylko odwet za rosyjskie ataki, ale także, jak napisał, konsekwentna praca ukraińskiej armii związana z niszczeniem obiektów wspierających rosyjską machinę wojenną. Rosjanie podali, że udało im się zestrzelić ponad 190 dronów zmierzających do Moskwy. Szczątki spadające na ziemię spowodowały wiele zniszczeń. Uszkodzone zostały domy mieszkalne, centrum handlowe. Jedna osoba miała zostać ranna.
1: W Poznaniu ruszyły przygotowania do referendum w sprawie odwołania prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka. O szczegółach reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
3: Kolektyw Rozbrat czy OZZ Inicjatywa Pracownicza chcą usiąść do stołu z innymi organizacjami, które wcześniej już rozważały zbiórkę podpisów w sprawie zwołania referendum. Zebranie ma odbyć się 28 czerwca w 70. rocznicę Powstania Poznańskiego.
4: Ten kredyt zaufania, który daliśmy Jaśkowiakowi, on wrzucił do kosza i my nie chcemy dłużej czekać. On mówił: czekaj, Czekajcie, ja posprzątam w tym mieście, zrobię porządek i wtedy spełnię wasze postulaty, które wam obiecywałem. Mija 12 lat, to się nie wydarzyło.
3: Mówi Magda Malinowska z Socjalnego Kongresu Kobiet. Do zorganizowania referendum potrzeba ponad 38 tysięcy podpisów poznaniaków. Aktywiści są pewni, że jest to możliwe. Wcześniej jednak inne organizacje podnosiły temat tego, że bez wsparcia finansowego bardzo trudno będzie zwołać referendum w Poznaniu.
5: Mundial w faktach RMF FM.
1: W faktach RMF FM ponownie zaglądamy na BC Play Stadium w Vancouver. W grupie B Mistrzostw Świata Kanadyjczycy po pierwszej połowie prowadzą w meczu z Katarem aż 3-0. Pierwszą bramkę dla gospodarzy turnieju w 19 minucie strzela Kyle Larin. Wynik niedługo później podwyższa Jonathan David. 33 minuta, faul tuż przed polem karnym Kataru. Homam Ahmad ukarany czerwoną kartką. Rzut wolny dla Kanadyjczyków niewykorzystany. W doliczonym czasie pierwszej połowy udana akcja gospodarzy turnieju zakończona bramką na 3-0. A na koniec o niecodziennym pokazie mody na katowickim rynku. Najpierw zaprezentowano tam wczoraj tradycyjne śląskie stroje, a potem własne projekty bazujące na tradycyjnym wzorcu prezentowali uczniowie z 4 Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach. Całość nazwano Śląskie Przetworzenie.
6: Będziemy tutaj mieli święto wyjątkowe, bo będą i stroje, te, które są takie prawdziwe, nasze, śląskie, ale będą też te, które są w głowach młodych artystów.
7: Górna część to się nazywa jakla, potem się nazywa fortuch albo zopaska, no i kiecka i pod spodem jest spódnica, czyli halka.
8: Kobieta w czerni, to jest strój na jaką okazję?
9: Na pogrzeb. No tak, tutaj dość dużo jest czerni, bo ona tutaj przeważa w tym stroju, jednak tutaj dodałam ornamenty naturalne, kwiaty kolorowe, żeby przełamać ten kontrast między czernią a kolorami.
8: Ten strój jest ważny?
10: Dla mnie to jest identyfikacja z miejscem i taka manifestacja tożsamości.
1: Z uczestnikami pokazu rozmawiał nasz reporter Marcin Buczek. Kolejne fakty w RMF FM punktualnie o 2:00. Zaprasza na nie Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Dobrej nocy.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Tu Radio RMF.

0: Radio RMF 24. Przypomnijmy to jeszcze raz.
1: Witamy, a gościem popołudniowej rozmowy RMF FM jest współprzewodniczący partii Razem, Adrian Zandberg. Dobry wieczór, panie pośle.
2: Miłego popołudnia.
1: Ośmiornica Kierwińskiego rządzi w Warszawie. Tak pan mówi. Teraz się partia Razem zorientowała, czy wcześniej?
2: Akurat o ośmiornicy Kierwińskiego i o tym, jak warszawska platforma traktuje majątek publiczny, alarmowaliśmy od wielu miesięcy. Bo to nie jest tylko kwestia szpitali. Jak się spojrzy na mapę aparatczyków Platformy poutykanych w różnych instytucjach publicznych, czasem na wymianę z panem marszałkiem Struzikiem w sejmiku, to widać po prostu, na czym ten układ jest oparty. On jest oparty na traktowaniu majątku publicznego, jakby należał do partii, która w Warszawie najwyraźniej ma poczucie, że nie ma z kim przegrać, a myślę, że przy najbliższych wyborach przekona się, że jednak ma z kim przegrać.
1: Ale wszyscy patrzymy teraz w stronę Szpitala Południowego. Minister Kierwiński pytany o to, co się tam działo. Sekretarz koalicji, szef warszawskiej koalicji mówi, to nie partia układa grafiki lekarzom.
2: A kto wyznaczył ludzi do rad nadzorczych
1: szpitali? I rada nadzorcza została dzisiaj odwołana.
2: No to wzruszające. Czyli jak zostaną złapani za rękę, to wtedy będą reagować. No bo to jest ta historia. Znaczy, przepraszam bardzo, no mamy do czynienia z sytuacją taką, w której Platforma, koalicja rządzi Warszawą. W tej Warszawie ma pełnię władzy. I no po prostu coś zgniłego, naprawdę zgniłego się stało, jeżeli nagle w jednostce publicznej zostaje stworzony osobny, tak naprawdę, podszpital dla tych, którzy mają układy, dla tych, którzy są z partii rządzącej. Więc no przepraszam bardzo, kto to zrobił? Zrobiła to partia, która rządzi. Rządzi w Polsce i rządzi w Warszawie. Tego nie zrobiła koalicja krasnoludków, tylko to byli politycy, nie koalicji krasnoludków, tylko koalicji obywatelskiej, którzy tam byli obsługiwani poza kolejnością, kiedy normalni ludzie czekali po kilkanaście godzin na to, żeby doczekać się na lekarza.
1: Jedna poprawka, zarząd szpitala, źle powiedziałam o radzie, zarząd został odwołany.
2: O, to ciekawe, a rada nadzorcza nie. Ciekawe.
1: Jest, kontrolują, ale proszę powiedzieć, czy według pana, panie pośle, doskonale warszawska koalicja wiedziała, co się tam dzieje, czy się teraz dowiedzieli?
2: No, przepraszam, ale ja po prostu jak słucham tej opowieści, że nikt nic nie wiedział i tak naprawdę to był tylko jakiś jeden lekarz, który za to wszystko odpowiada, to mogę się tylko uśmiechnąć. To prawda jest taka, że mamy zgniłą, moim zdaniem zgniłą moralnie strukturę, którą jest warszawska Platforma Obywatelska, i dla mnie jest coś bardzo dziwnego w tym, że jak w Krakowie przegrał wybory w referendum Miszalski, no to wtedy Donald Tusk strukturę w Krakowie za karę rozwiązał. A jak tutaj po prostu coś gnije i śmierdzi, to struktura pana Kierwińskiego i pan Kierwiński nie jest zagrożony. Myślę, że to wiele mówi o panu premierze Tusku.
1: Dlaczego według pana tak jest?
2: No bo najwyraźniej pan Kierwiński jest bliżej serca pana premiera Tuska. Nic cokolwiek by nie zrobił i cokolwiek by jego ludzie nie nawyprawiali. Tak to tylko mogę ocenić. Ale wie pani, też mam poczucie w ostatnich dniach, kiedy rozmawiamy o tej całej historii, no, z niedowierzania, bo to wczoraj bodajże był ten dzień, kiedy najpierw wyszedł na konferencję pan marszałek Czarzasty i próbował udawać, że on nie jest w tym rządzie i że on nie odpowiada za to, jak działa system ochrony zdrowia w Polsce, a potem wyszedł pan premier Tusk, któremu pozazdrościł i też zaczął mówić, że to jest jakiś system.
1: Nie, marszałek Czarzasty system powiedział, że nie będzie się tłumaczył za ludzi nie ze swojej partii, ale że system trzeba naprawić.
2: No to fajnie, tylko ile lat pan marszałek Czarzasty z panem Donaldem Tuskiem rządzą Polską?
1: A wie pan, co
2: 3 lata.
1: Co odpowiadają panu politycy rządzący? Mógł pan rządzić, partia Razem świetnie wszystko krytykuje.
2: Ale ja właśnie dlatego
1: opozycji,
2: nie jestem w tym rządzie. Jest bardzo prosty przyczyn.
1: Nie odpowiadać
2: nie,
1: za nic?
2: Pozwoli pani, że to jednak odpowiem. Przyczyna jest bardzo prosta. My usłyszeliśmy, kiedy ten rząd powstawał, że nie ma zgody na żadne zmiany. Że ma być tak, jak było, że na przykład patologia systemu kontraktowego zostanie utrzymana i że z żadnymi wpływowymi grupami interesu ten rząd się nie będzie konfrontować. A potem zobaczyłem, jak wygląda lista sponsorów Kampusu Polska z wielkimi prywatnymi firmami medycznymi, które na tej degrengoladzie ochrony zdrowia korzystają i szczerze mówiąc wiele rzeczy stało się dla mnie całkiem jasne. Więc to jest odpowiedź, pani redaktor, moja na to pytanie, dlaczego mnie w tym rządzie nie ma. Niech tłumaczą się ci, którzy od 3 lat są w rządzie i podtrzymują tę patologię. Bo system kontraktowy to jest patologia. Lekarz powinien pracować na umowie o pracę w konkretnym szpitalu, w konkretnych godzinach i być w tym szpitalu dla pacjentów, a nie tylko na karcie, na której wypełnia, że było, chociaż go nie było. To to, że ten system cały czas tak działa, to, że ten system cały czas krwawi pieniędzmi publicznymi, to jest odpowiedzialność ludzi, którzy rządzą i którzy od 3 lat nic z tym nie zrobili, więc jak wychodzą teraz na konferencję, przepraszam bardzo, i mówią, że chcą otworzyć debatę na temat tego, jak to ma działać, to śmiech mnie ogarnia, bo panowie, kieruję to do pana marszałka Czarzastego i do pana premiera Tuska i do pana premiera Kosiniaka. Wy Polską rządzicie, wy nie macie teraz debatować, wy macie wytłumaczyć, dlaczego do tej patologii dopuściliście.
1: Dobrze, ale zdaje się, że przynajmniej zostało osiągnięte to w polskiej polityce, że właściwie wszyscy się zgadzają, że system jest patologiczny i trzeba coś z tym zrobić. Możemy dyskutować o tym, dlaczego nikt wcześniej z tym nic nie zrobił, ale czy partia Razem, czy pan jest gotowy teraz usiąść do tej debaty, no bo teraz mówić już za późno, to...
2: Nie, my jesteśmy zawsze gotowi do tego, żeby wprowadzać rozwiązania, tylko konkretne rozwiązania, nie fikcyjne, bo teraz na
1: czyli
2: przykład rząd przypycha umowę, ustawę przez Sejm.
1: Ale konkretnie, likwidujemy według was, nie
2: pierwsza
1: ma kontraktów.
2: Pierwsza podstawowa sprawa. Kontrakty idą do śmieci.
1: Wszelkie kontrakty.
2: Lekarze pracują na umowie o pracę w szpitalu. Ja jestem za tym, żeby lekarzom płacić porządnie.
1: Co to
2: i mówię
1: znaczy
2: też otwarcie. Uważam, że lekarz powinien zarabiać więcej ode mnie, od posła.
1: Ale
2: za to lekarz ma być w tym szpitalu, ma być cały czas dla pacjentów i nie ma skakać z kwiatka na kwiatek, tylko ma po prostu pracować tam w godzinach pracy. I druga sprawa, równie ważna, o której
1: mówi
2: Razem.
1: Ale panie pośle, już tylko uporządkujmy. Czyli po prostu jeden etat w jednym miejscu, w jednym szpitalu
2: i na
1: jest
2: umowie
1: lekarz
2: o pracę,
1: na umowę
2: bez
1: o
2: żadnych
1: pracy.
2: Dziwnych kontraktów. Druga sprawa, i to jest równie ważna rzecz. Albo. Jak powiedziałem o tej propozycji, ja zaproponowałem to w kampanii prezydenckiej, to usłyszałem, że Razem to są radykałowie, bo chcą odebrać przedsiębiorcom z branży medycznej swobodę działalności. No tak, my jesteśmy za tym, żeby działała prosta zasada, która działa w innych krajach, między innymi za naszą zachodnią granicą. Lekarz wybiera. Albo pracujesz w publicznym, albo pracujesz w prywacie. Nie może być tak jak dzisiaj, że niestety dobrą opinię większości uczciwie pracujących lekarzy niszczy grupa, która używa publicznych szpitali do tego, żeby wysyłać stamtąd pacjentów do swoich prywatnych klinik, albo wstawia ich do kolejki do operacji dopiero wtedy, jak wystarczająco dużo zapłacą
1: no
2: wcześniej w prywatnej praktyce.
1: Albo wykonują nawet w tym samym szpitalu te operacje, też się tak zdarza.
2: To jest patologia, którą trzeba w końcu przeciąć.
1: A nie boi się pan, że to albo doprowadzi do tego, że jeszcze bardziej będzie brakowało lekarzy i specjalistów w publicznej służbie zdrowia?
2: Przeciwnie, ponieważ przygniatającej większości dziedzin medycyny, żeby rozwijać się, żeby móc zdobywać kolejne szczeble wiedzy i kolejne szczeble specjalizacji, trzeba pracować w publicznym szpitalu. Dzisiaj niestety sektor publiczny jest przez mniejszość, niewielką mniejszość, ale nieuczciwych przedsiębiorców lekarskich po prostu wykorzystywany. I powiem, dlaczego mówię o tej mniejszości, bo w tych ostatnich dniach ja bardzo często dostaję sygnały od lekarzy, którzy pracują uczciwie, od lekarzy, którzy pracują na umowach o pracę w szpitalu, od lekarzy, którzy nie kantują na kartach obecności w szpitalu, od lekarzy, którzy jak na to patrzą, to im się nóż w kieszeni otwiera, bo widzą, że ci złodzieje po prostu robią im krzywdę, tak? Nie tylko pacjentom,
1: kropkę?
2: Ale także im, ludziom, którzy uczciwie pracują. Ja chcę, żeby za uczciwą pracę była porządna płaca, ale chcę też, żeby państwo egzekwowało uczciwą pracę w szpitalach.
1: Czyli jesteście gotowi, bo premier mówi tak, nieważne, czy to będą teraz pomysły partii Razem, Konfederacji, PiSu, trzeba to zmienić. Jesteście gotowi usiąść i rozmawiać.
2: Premier zna nasze pomysły, bo myśmy z tymi pomysłami przyszli na negocjacje, kiedy powstawał ten rząd. Więc te pomysły dla premiera nie są nowością i dla jego ekipy. Nie. Jak znajdą w sobie odwagę, żeby je zacząć wprowadzać, to oczywiście jesteśmy gotowi do tego, żeby przy tym współpracować. Tylko chciałbym, żeby to było na serio, a nie tak jak z tą ustawą, która teraz przychodzi przez Sejm. Z ustawą, o której już eksperci mówią, że jest specjalnie napisana tak, żeby była dziurawa i żeby były proste sposoby, żeby można było ukrywać dochody i ich nie pokazywać.
1: Mówi pan o tym, żeby sprawdzać, ile lekarze gdzie zarabiają.
2: Tak, no mówiła o tym dzisiaj posłanka Marcelina Zawisza, o tym, co pokazują eksperci, tak, że w tej ustawie po prostu są dziury. Ja nie wiem, czy one są dlatego, że ktoś z premedytacją ją tak napisał, żeby była dziurawa, czy dlatego, że na ostatnią chwilę rząd postanowił gasić kryzys wizerunkowy i przyniósł bubla, ale to jest to, co nas w tym momencie grozi. To znaczy to, że będziemy sobie przyjmowali ustawy, które nie działają.
1: A nie dziwi pana, że jakoś do tej pory w sprawie tej afery, o której wszyscy mówią, nie wypowiedziała się pani minister zdrowia?
2: Powiem, dlaczego mnie to nie dziwi. Pani minister zdrowia w ogóle zdaje się być osobą, która niespecjalnie chętnie się wypowiada w kluczowych sprawach, jeżeli chodzi o polską ochronę zdrowia. Ja głosowałem za tym, żeby pani minister wyrazić wotum nieufności, bo uważam, że pani minister nie dowiozła. Pani minister przyszła z obietnicami, że będzie wprowadzała zasadnicze reformy w systemie i nie zrobiła nic. Po prostu nic. No ale wtedy głosami Nowej Lewicy, głosami PSL-u i koalicji pani minister obroniła swój stołek. No i co z tego wynika? Jak widzimy, nic z tego nie wynika.
1: To kończąc sprawę szpitala, czy według pana premier Tusk powinien zdymisjonować minister zdrowia i ministra Kierwińskiego?
2: Minister zdrowia od dawna powinna zostać zmieniona. Tak jak powiedziałem, ja już głosowałem za tym wotem nieufności. Dziwię się rządowi, że utrzymuje tę fikcję, że pani minister coś będzie robić, a pani minister ciągle mówi, że wkrótce zacznie robić, tylko nie robi. Natomiast jeżeli chodzi o pana Kierwińskiego, to powiedzmy sobie otwarcie. To nie Rafał Trzaskowski rządzi w Warszawie. Rafał Trzaskowski jest tą uśmiechniętą twarzą, tak, którą się pokazuje do mediów, ale realną władzę w Warszawie, tym nadprezydentem, jest pan Kierwiński. To pan Kierwiński jest wielkim kadrowym Platformy w Warszawie. To pan Kierwiński realnie tutaj trzyma władzę, więc przepraszam bardzo, ale jeżeli ktoś ponosi odpowiedzialność za tę zgniliznę, którą zobaczyliśmy w Szpitalu Południowym, to dokładnie pan Kierwiński. A to, że premier Tusk tak, no... Zaskakujący dla mnie sposób pana Kierwińskiego jest gotów bronić cokolwiek by się nie działo. Myślę, że będzie miał takie konsekwencje, że po prostu ludzie to zobaczą. No bo prawda jest taka, że ludzie to widzą. Ludzie, którzy jak muszą zawieźć swoich bliskich, swoje dzieci, swoich rodziców, dziadków na SOR i na tym SOR-ze czekają godzinami, to przecież widzą, że ten system się sypie, a okazuje się, że dla ludzi pana Kierwińskiego się nie sypie.
1: To jeszcze chciałam zapytać...
2: To są wyborcy, którzy 3 lata temu poszli do wyborów, żeby pogonić PiS. Po to między innymi, że skróciły się kolejki do lekarza, a zamiast tego okazuje się, że kolejki owszem są krótkie i badanie jest na 15 minut, ale pod warunkiem, że jesteś w partii rządzącej.
1: To nie jest pierwsza partia, która dla swoich ludzi ma lepsze traktowanie
2: w
1: służbie zdrowia, ale tak, tak miał być, tak obiecywali. Ale chodzi mi o to, pan nie jest nowicjuszem w polityce, rozmawia z politykami. Na czym to polega, że politycy tak wielu czują się lepsi od Polaków, od swoich wyborców, że im się należą saloniki VIP-owskie, że im się należy zamykanie całych oddziałów?
2: Powiem pani szczerze, nie wiem. Tak samo jak nie potrafię zrozumieć tego. Ja teraz akurat miałem tak, że jedna osoba z mojej rodziny miała jakieś tam perypetie zdrowotne, więc trochę czasu pospędzałem na korytarzach i po prostu za każdym razem, jak siedziałem tam z tą bliską osobą na korytarzu, normalnie w kolejce ze wszystkimi, to widziałem wpatrzone w siebie jak 5 złotówki oczy ludzi, którzy nie rozumieli, co się dzieje, bo byli przekonani, że skoro polityk, to pewnie powinien mieć właśnie tą odrębną ścieżkę. No nie, ja uważam, że ani politycy, ani bogaci biznesmeni, ani biskupi, ani żadni inni przedstawiciele elit nie powinni być w systemie ochrony zdrowia traktowani na takich zasadach, bo to po prostu jest nie fair, zwłaszcza w sytuacji, kiedy ten system się sypie.
1: A w ogóle powinni być inaczej traktowani niż zwykli Polacy?
2: Mówię w jakim sensie?
1: No, że na przykład... Politykom wolno więcej.
2: Nie, no ja nie będę na przykład, ja rozumiem, że pyta pani na przykład o ochronę polityków. No nie będę mieć pretensji, że pan premier Tusk ma ochronę.
1: Pytam o to, że nie chciał pan uchylenia immunitetu Sławomirowi Mencenowi za to, że postąpił wbrew przepisom i odpalił racę na Marszu Niepodległości. Przepisy są, nie odpalamy, Sławomir Mencen odpalił, a wy żeście nie chcieli mu immunitetu.
2: Ekipa rządząca chciała niestety panu Mencenowi zrobić prezent i zrobić z niego męczennika za głupotę. Tysiące ludzi podpalają te race, wzięli tego jednego i tak się dziwnie składa, że właśnie pana Mencena. Panu Mencen by oczywiście nie zbiedniał od tego, jakby dostał ten wyrok. Tyle tylko, że problem polegałby na tym, że przez tygodnie by nas wszystkich zamęczał tym, jaką to ma martyrologię i jak go niestety.
1: Ale druga strona medalu jest taka, że politycy
2: panu
1: chronią
2: Mencenowi
1: polityków.
2: Tej przyjemności. Nie, wie pani co, panu Mencenowi tej przyjemności jeszcze nie dali, jakby pani tam spojrzała na tą salę wtedy sejmową, to było to bardzo zabawne, ponieważ najbardziej rozczarowany wynikiem tego głosowania był pan Mencen, który już był gotowy do tego, że występować w roli wielce pokrzywdzonego i to szczerze mówiąc w głupi sposób, no bo naprawdę, no to jest jakiś przepis absurdalny i wykorzystywanie go w ten sposób przez policję w chwili, kiedy komendanta głównego policji nominują politycy, jest moim zdaniem po prostu niesmaczne. Ja bym proponował, że ekipa rządząca, jak już mówimy o rozliczeniach, to w końcu powiedziała, co z tymi poważnymi rozliczeniami, bo ja się jakoś ciągle nie mogę doczekać, aż te zapowiedzi się zmaterializują. 3 lata minęły. I co? Jedyne, co się wydarzyło, to zrobili jeszcze taktyczną głupotę z Ziobrą, pomagając mu w praktyce prysnąć, bo przegłosowali za szybko areszt, w związku z czym Ziobro miał podstawę, żeby ubiegać się o azyl na Węgrzech, zamiast go wezwać z wolnej stopy i realnie postawić przed sądem. Więc szczerze mówiąc, jak na to patrzę, to po prostu na te całe rozliczenia PiS-u przez tą ekipę, tam posłyszę, jakbym oglądał gang Olsena.
1: To teraz o czymś, co może się zmaterializować, czyli stałe bazy amerykańskie. Cieszy to pana?
2: Zmaterializować? Może?
1: No, dzisiaj wicepremier Kosiniak-Kamysz w Brukseli rozmawiał z sekretarzem Hexetem.
2: To zmaterializowały się rozmowy z sekretarzem Hexetem.
1: No i pozytywnie Pentagon podchodzi do propozycji stałej bazy.
2: Ja mam taką propozycję dla wszystkich, naprawdę zupełnie niezależnie od tego, po której stronie sceny politycznej. My nauczmy się patrzeć na te relacje w sposób trochę mniej romantyczny. Amerykanie w oczywisty sposób są coraz bardziej skoncentrowani na Pacyfiku. Łudzenie się, że trwale metodą NATO, żeby się zabezpieczyć, jest to, żeby po prostu wyprosić na rok, na dwa, na trzy coś w Stanach Zjednoczonych, zamiast budować własną siłę, moim zdaniem jest naiwne. My oczywiście powinniśmy utrzymywać bliskie relacje ze wszystkimi naszymi sojusznikami, ale przestać na Boga podchodzić do tego naiwnie i spojrzeć realnie na mapę.
1: Ale to myśli pan, że jak będzie stała baza, to na rok, na dwa?
2: Na co to znaczy stała?
1: No, spójrzmy na Niemców. Od dawna mają amerykańskich żołnierzy.
2: No tak, tylko jakie to były Niemcy, jaka to była Ameryka? Pamiętajmy, że tamtej Ameryki...
1: No poseł Paweł Kowal mówi, że my dzisiaj jesteśmy jak ten RFN wtedy. To tak powiedział.
2: A poseł Kowal jest Adenauerem. Każdy ma jakieś fantazje. Każdy ma o sobie jakieś fantazje, ale wracając na ziemię, to już nie są te Stany Zjednoczone. I to już nie jest ta relacja Stanów Zjednoczonych z Europą. Bo świat się zmienił, bo interesy gospodarcze, geopolityczna koncentracja Stanów Zjednoczonych jest już gdzieś indziej. Więc patrzmy na to realistycznie. Oczywiście wykorzystujmy wszystkie narzędzia, które można do tego, żeby Polskę zabezpieczyć, ale przede wszystkim rozmawiajmy o tym, jak budować, jeżeli chodzi o przemysł, jeżeli chodzi o nasze zdolności obronne, własną siłę. I to w sposób nienaiwny. To znaczy, raz jeszcze, no nie opowieściami, że narysujemy sobie milionową armię na papierze, tylko porozmawiajmy o tym, jak jesteśmy w stanie przyspieszyć produkcję dronów w naszym kraju.
1: Ale kończąc ten temat, dobrze by się stało, gdyby powstała stała baza i to rotacyjna obecność zamieniłaby się na obecność stałą Amerykanów?
2: Ja pozwoli pani redaktor, że będę komentować rzeczy, które się wydarzą, a nie rzeczy, które znajdują się w sferze mglistych zapowiedzi.
1: Wydarzyło się starcie pana Bąkiewicza i jego ludzi z niemiecką policją. I słyszymy od polityków PiS-u i przedstawicieli Pałacu Prezydenckiego, MSZ powinno zareagować dużo bardziej zdecydowanie. Nasze MSZ polskie.
2: Ja powiem szczerze, że patrzę z nienawiżeniem na PiS, który pakuje się w tą po prostu krucjatę w obronie pana Bąkiewicza jako najważniejszy temat, w chwili kiedy miliony ludzi patrzą wkurzone na to, co obecna władza wyprawia w ochronie zdrowia, to oni zachowują się, jakby chcieli odwrócić od tego uwagę i zajmują się jakimiś eskapadami pana Bąkiewicza. Ja nie wiem, czy tam po prostu już jest jakaś taka... No przepraszam, odklejeni od rzeczywistości, trochę nie widzą tego, co ludzi realnie interesuje, a co jest jakimś cyrkiem gdzieś daleko, no ale tak to trochę dla mnie wygląda, jak patrzę sobie na te reakcje Prawa i Sprawiedliwości i na priorytety. Powiem pani, dla mnie priorytetem jest to, żeby rozliczyć tych, którzy są winni złego działania publicznej ochrony zdrowia, a nie rozmawianie o wycieczkach politycznych pana Bąkiewicza.
1: Minister, wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski bodajże to powiedział, albo premier Tusk, nie pamiętam, że PiS chce znowu być, żeby Polska była oblężoną twierdzą. Ukraina zła, Niemcy złe. Że to jest ta taktyka.
2: Dobrze, ale tak konkretnie, to znaczy, co tu się zmieniło? Bo to jakby PiS robi to cały czas, od dawna, w sensie tu żadnej nowości nie ma.
1: Muszę powiedzieć, że od jakiegoś czasu jednak nie padało aż tak ostre słowa Jarosława Kaczyńskiego, jak to, co zostało napisane na X przez niego, że od Niemców to możemy się noża w plecy spodziewać,
2: ja
1: bo
2: już
1: nie przepracował.
2: Nie takie rzeczy
1: tak,
2: Jarosława Kaczyńskiego.
1: Nie.
2: Okej, to ostatnio nie, a miesiąc albo dwa miesiące wcześniej, tak. No, pan prezes Kaczyński, to zdaje się, że kończy się jakiś bardzo
1: godny
2: wiek.
1: Tak,
2: dzisiaj, że wczoraj, bodajże coś takiego mi przemknęło. Znane jest z tego, że z każdym rokiem coraz więcej jest takich ostrzejszych wypowiedzi, tylko co z tych ostrych wypowiedzi w praktyce wynika? Było dużo ostrych wypowiedzi za rządów Prawa i Sprawiedliwości.
1: 70-70.
2: Było wiele ostrych wypowiedzi za rządów Prawa i Sprawiedliwości dotyczących reparacji i ani jedno euro tych reparacji z tego nie przyszło.
1: Ale czy według pana Ministerstwo Spraw Zagranicznych nasze powinno w jakiś zdecydowany sposób wyrazić sprzeciw i oburzenie?
2: Jeżeli doszło do naruszenia praw polskiego obywatela w wyniku interwencji służb niemieckich, to oczywiście powinniśmy to wyjaśnić. Czy do nich doszło? Nie wiem, bo mnie tam nie było. Ale szczerze mówiąc, wydaje mi się, że to jest raczej sprawa do załatwienia na poziomie administracyjnym i wykonawczym, a nie na poziomie politycznym.
1: To dwa teraz pytania o Ukrainę. Po pierwsze, czy Wołodymyr Zełenski powinien stracić Order Orła Białego? I dwa, czy zgadza się pan z Przemysławem Czarnkiem, który w Polsat News powiedział, że jeżeli Ukraina między innymi nie rozliczy się z Wołynia i nie będzie kontraktów na odbudowę Ukrainy dla polskich firm, to Polska powinna nie tylko przestać pomagać Ukrainie, ale powinna zamknąć ten korytarz, przez który płynie pomoc dla Ukrainy od innych państw.
2: Pierwsza sprawa jest taka, że prezydent Zełenski sam sobie ten order odebrał. I dalej to już są tylko formalności. To naprawdę, ale nazywanie jednostek wojskowych nazwą zbrodniarzy, tak? To jest coś nieakceptowalnego. Jak za rządów pisowskich były pomysły, żeby nazwać jednostki wojskowe imieniem Rajsa Burego, który mordował prawosławnych, jak były pomysły, żeby robić kult pazderskiego szarego, który mordował Ukraińców, to protestowałem i dokładnie tak samo protestuję, jak słyszę takie pomysły pana prezydenta Zełenskiego. To jest jedna sprawa. I tutaj nie powinno być moim zdaniem żadnego dzielenia włosa na czworo. Zbrodniarz to zbrodniarz. Zbrodniarz nie może być patronem jednostki wojskowej. Koniec, kropka. A jeżeli chodzi o to, co pan Czarnek chce teraz odciąć pomoc dostawy na Ukrainę.
1: W ogóle nie pozwalać tej pomocy przechodzić przez Polskę.
2: No, mądry jak pan Czarnek. Drodzy państwo, jesteśmy na papie tu, gdzie jesteśmy. Ja nie chcę, żeby rosyjskie wojska stacjonowały w Lwowie. I myślę, że nikt rozsądny w Polsce
1: Czyli
2: tego nie chce. W związku z czym uważam, że pomysł na to, żeby uniemożliwić Ukraińcom bronienie się przed Rosjanami, co jest pomysł, delikatnie rzecz ujmując, nierozsądny z punktu widzenia naszych interesów. Ja bym chciał, żebyśmy przestali w polityce międzynarodowej. I to mówiliśmy przed chwilą a propos tych Amerykanów, bo tam widzę, że niektórzy mają odruchy serca, bardzo kochają Stany Zjednoczone, inni bardzo Trumpa kochają, albo tam innych polityków ze Stanów kochają. I ta miłość jest najważniejsza, im oczy zalewa. No to to jest niemądre w polityce międzynarodowej. Tak samo niemądre jest tutaj reagowanie emocjonalne. My mamy interes. Interes w tym, żeby Ukraina obroniła swoją niepodległość. Interes w tym, żeby rosyjskie wojska nie stacjonowały na polskiej granicy pod Lwowem. I wydaje mi się, że to powinna być podstawowa refleksja w głowach polityków, którzy jakiej nie mają, to powinni spojrzeć na mapę i zobaczyć, gdzie Polska na tej mapie jest położona.
1: Panie pośle, Poznań. Prezydent Jaśkowiak oberwał tortem przedwczoraj. I mówi, że to nie był anarchista, który tym tortem w niego rzucił, tylko bojówkarz partii Razem.
2: Bzdury mówi pan prezydent Jaśkowiak, ale z panem prezydentem Jaśkowiakiem niestety jest tak, że jest prosty test, który można przeprowadzić, żeby sprawdzić, czy pan prezydent Jaśkowiak mówi prawdę, czy kłamie. Jak otwiera usta, to kłamie. Ostatnio zazwyczaj tak to wyglądało. To oczywiście, że byli anarchiści, po prostu co więcej anarchistami zresztą się pochwalili tym, że pana Jaśkowiaka tym tortem umazali. A jeżeli chodzi o polityków Partii Razem, to politycy Partii Razem na tejże sesji pobierali głos i w normalnej, demokratycznej debacie punktowali błędy tej
1: obrzucanie tortem. To jest dozwolone działanie według pana?
2: Czy ja jestem anarchistą, pani redaktor?
1: Ja nie pytam, czy jest pan anarchistą, tylko czy tortem. To jest
2: oczywiście, że nie. Ja walczę na kartkę wyborczą i jak jest zła władza, to tą złą władzę przy pomocy kartki wyborczej chciałbym zmienić na inną władzę, bo jestem demokratą. A to, jak pani widzi, anarchiści mają inne podejście do tego i jak rozumiem, u nich orężem nie jest kartka wyborcza, tylko tort. Jesteśmy z innych bajek.
1: Adrian Zandberg, Partia Razem, był gościem popołudniowej rozmowy RMF FM. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu.
2: Dziękuję.

0: Zbliża się godzina druga, to oznacza najnowsze wydanie faktów RMF FM, a swój dyżur rozpoczyna Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Dobry wieczór, zapraszam. Historyczny wynik Kanady na mundialu. Fakty rozpoczniemy od sensacyjnego meczu piłkarskich mistrzostw świata. Unijne sankcje gospodarcze na Rosję mają zostać wydłużone o rok. To pierwsze od niemal 2 lat wspólne stanowisko wszystkich 27 państw. A już jutro...